0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk PiSu został sfotografowany na lotnisku Newark w stanie New Jersey, a wieczorem w rozmowie z prawicową TV Republika były minister sprawiedliwości przyznał, że przyleciał do USA w sobotę i nie zamierza się ukrywać. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska uruchomi procedurę ekstradycyjną.
1: Polityka amerykańska jest dzisiaj mocno nieprzewidywalna. Jeżeli będzie decydował o tym sąd, który będzie realizował wnioski ekstradycyjne, to ja jestem o to spokojny. Natomiast w momencie, gdy Zbigniew Ziobro zacznie po linii partyjnej przez swoich popleczników w Stanach Zjednoczonych próbować uzyskać różnego rodzaju formy ochrony administracyjnej, tutaj nie jesteśmy pewni niczego. Te decyzje amerykańskie są ostatnio bardzo nieprzewidywalne w bardzo różnych sferach.
0: Mówił minister w TVP Info. Władimir Putin jest wreszcie gotowy do realnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca stwierdził, że Kreml został do tego popchnięty, a Kijów od dawna deklarował gotowość do negocjacji. Zełenski wskazał jednocześnie, że mimo braku zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych w ostatnich dniach, walki na froncie wciąż trwają. Według ukraińskiego prezydenta w ciągu 2 dni doszło do ponad 150 rosyjskich szturmów i tysięcy ataków dronami. Kijów potwierdził także przygotowania do wymiany jeńców z Rosją w formule 1000 za 1000. W sprawę mają być zaangażowani także Amerykanie, którzy według Zełenskiego gwarantują realizację ustaleń między stronami konfliktu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą. Sytuacja hydrologiczna w wielu regionach kraju jest bardziej charakterystyczna dla środka lata niż początku maja. Szczególnie trudna sytuacja jest w centrum kraju, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu.
2: Mimo że w ostatnich dniach pojawiały się opady deszczu, ale były one krótkotrwałe i głównie miały charakter lokalny, dlatego nie były w stanie poprawić sytuacji związanej z suszą. Obecnie około 67% stacji wodowskazowych w Polsce jest w strefie wody niskiej, co pokazuje oczywiście rozwijającą się suszę. I w wielu regionach poziom wód w rzekach jest bardziej charakterystyczny dla okresu letniego niż dla maja. Warto także podkreślić, że od początku roku opadów nie było zbyt dużo. Szczególnie suchy okazał się kwiecień. Tutaj miesięczne sumy opadów nie przekraczały nawet 50% normy wieloletniej.
0: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem, tak się zapowiada dzisiaj. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie do 10 mm, na pozostałym obszarze do 20. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny.

0: zupełna zmiana poniedziałku, drodzy Państwo. Nie ma Kuby Jędrasa. Hop, hop, Jakubie, gdzie jesteś? Przepadł, wyparował i nie będzie go przez jakiś czas. Maria Zamachowska zastępuje Kubę. Dzień dobry, Mario.
1: Dzień dobry.
0: Maria na stanowisku Kuby. Wydaje i czuwa nad wszystkim, tylko nie nad muzyką, bo to sprawa Kajetka Strzelczyka. Zresztą wiadomo po pierwszych dźwiękach. Jak to w poniedziałki, telefon odbiera Natalia Harkiewicz. Gdyby ktoś chciał skorzystać, poprosimy. 224-280-280. Rozmowy z gośćmi poprowadzi Beata Grabarczyk. Serwisy informacyjne prezentuje Ada Calińska-Czaniecka. A ja niezmiennie nazywam się Mateusz Andruszkiewicz.
2: Nowy świt.
0: Ja wiem, że poniedziałki bywają problematyczne, ale tak zaklinajmy rzeczywistość, żeby te problemy, co tutaj mamy teraz w playliście, to były jedyne, na jakie dzisiaj trafimy.

pobudkę mamy odhaczoną 11,5 minuty po 6 na zegarze właśnie. 11 maja, jeżeli ktoś nie spojrzał w kalendarz, to mamy dzisiaj poniedziałek, czy nam się to podoba, czy nie, to dziś. Ignacy, Franciszek, Miranda obchodzą imieniny. Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew, Majol. Bardzo wdzięczne, to poniedziałek na jednym wdechu się udało. Wszystkiego dobrego życzymy. Dzień doradcy podatkowego, to trzeba wiedzieć, że mamy dzisiaj. I dzień bez śmiecenia, to trzeba wiedzieć, że mamy dzisiaj, ale też tak właściwie to codziennie, to dlaczego by nie. Do kalendarium tego muzycznego za chwilę będziemy zaglądać, weryfikować, co przygotował dzisiaj Kajtek Strzelczyk w ramach rocznic. Ale najpierw trąby, jak słyszę spod szyldu Big Sam's Funky Nation.

Ja chyba muszę zerknąć jeszcze raz do kalendarza, czy dzisiaj nie mamy jakiegoś dzień, jakiegoś dnia łaskawego spojrzenia na muzykę pop i to spojrzenia okiem Kajtka Strzelczyka, który układa dziś muzykę, no bo drodzy Państwo, to co się teraz wydarzy, to jest nieprawdopodobne, że się wydarzy, ale to się naprawdę wydarzy, ponieważ 11 maja w 99 roku na świat przyszła ona, Sabrina Carpenter, i dzisiaj do Państwa też z tej okazji przyjdzie.

Już miałem pytać, Kajtka, czy na pewno wszystko w porządku, bo to nie tylko Sabrina Carpenter, ale i Madonna tu była. No ale widzę, że kolejny w kolejce jest Irving Berlin, który 11 maja w 1888 roku przyszedł na świat. To znaczy, że wszystko jednak po staremu.

Jest weekend, 23 minuty pozostaje. Tak sobie jeszcze jeżdżę wzrokiem po dzisiejszych datach z kalendarium. No i tak, Irving Berlin, to, że się urodził, to wiadomo, powiedzieliśmy. Ale też miało na przykład w 1958 roku takie zdarzenie miejsce, że w Parku Łazienkowskim w

czyli tak zwany łomot. Odhaczyliśmy. Po 6:28 minut konkretnie. Jeżeli chodzi o 11 maja, to tak, mamy polskie zdarzenie jeszcze jedno, znaczy polsko-włoskie właściwie. W 1980 roku Władysław Kozakiewicz ustanowił w Mediolanie rekord świata w skoku o tyrce 5:72 i inne, chyba można powiedzieć, polsko-włoskie wydarzenie w pewnym sensie, to Marino Marini, który dzisiaj się pojawia. Raz, że związany z Mediolanem, bo znaczy związany, źle to brzmi. W Mediolanie odszedł w 1997 roku, urodził się w Seggiano 11 maja w 1924 z akcentem polskim, znamy go dobrze, choć to nie dzisiaj. Nie dzisiaj w selekcji, bo Kryminal Tango nam przy okazji tej rocznicy urodzin zagra.

0: Było też, nie płacz, kiedy odjadę, bo nie dopowiedziałem a propos tych akcentów polsko-włoskich. Marino Marini 11 maja przyszedł na świat w 24 roku. Odkładamy na moment sprawy muzyczne, przejdziemy teraz do spraw ważnych i poważnych. W 15 miastach, jakby muzyka była niepoważna, nieważne. W 15 miastach w całej Polsce odbyły się protesty pod hasłem Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizacje i fundacje działające na rzecz ochrony zwierząt zwracały uwagę na dramatyczną sytuację zwierząt trafiających do schronisk. Problem bezdomności psów i kotów oraz brak skutecznego karania sprawców okrucieństwa wobec zwierząt. Jak przebiegał protest w Warszawie? O tym w materiale Wiktorii Wichrowskiej.
1: Z Niemiec przyjechałam, bo cały czas jestem, na pierwszym procesie byłam i dzisiaj powiedziałam też, że przyjadę. I przyjechałam też, bo tak dalej nie może być. Polska, jeśli chodzi o ochronę zwierząt, zatrzymała się w średniowieczu.
2: Ja się cieszę, że ten protest jest, że ludzie pokazują to, że mają coś do powiedzenia w tej kwestii.
3: To jest trochę wstyd, że jesteśmy krajem w Europie, gdzie ciągle przez tyle lat nie możemy tego cierpienia zatrzymać. Ja sama mam 3 psy uratowane po różnych traumach. Wiem, jak to wygląda w praktyce i naprawdę uważam, że nasz rząd i ludzie, którzy podejmują decyzje, powinni zrobić dużo, dużo więcej.
4: To jest jeszcze plakat z pierwszego protestu, z 26 marca. To jest Atos, który już nie żyje, więc będzie jeździł na wszystkie protesty.
5: Tysiąca psów i kotów, które każdego roku umierają w polskich schroniskach. My mówimy dość. Beata Krupianik, Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt, kastrujemy bezdomność. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma tak gigantyczną skalę bezdomności przy kompletnym braku zainteresowania polityków. Mamy chętnych mieszkańców niemal z każdego regionu Polski, którzy chcieliby poddać swoje zwierzę zabiegowi kastracji czy sterylizacji. Chcą oznakować swoje zwierzęta, ale brakuje im na to środków, bo są to niemałe pieniądze dzisiaj. I dzisiaj uważamy, żeby państwo powinno się nad tym pochylić. Należy wprowadzić nieobowiązkową kastrację, znakowanie i edukację. Na to trzeba wyjąć konkretne pieniądze, bo to zwróci się bardzo, bardzo szybko każdej gminie.
6: Mamy władzę w Polsce, która zajmuje się tym, by utrzymać się przy władzy, a nie tym, żeby nami rządzić. Nazywam się Ralf Kamiński. To nie chodzi mi o lewo, prawo czy środkowo. Nikt nami nie rządzi. Wszyscy tylko skupiają się na tym, żeby utrzymać się przy władzy. Ja nie mam ochoty wybierać mniejszego zła przy wyborach, tylko ja chcę wybierać kogoś, kto jest w miarę najbliżej moim poglądom. A z tego, co widzę, to po prostu większość polityków idzie tam, gdzie im się coś bardziej opłaca. I to jest taka prosta niby rzecz do zrobienia, a tak trudna.
4: One giną. Giną tam, gdzie my ich często nie widzimy. Nie tylko w schroniskach, w lasach, w wodzie. Giną tam, gdzie ich nie widać w ogóle.
7: Nie powinniśmy zapominać, że wszystkie zwierzęta powinny mieć równe prawa. Zwierzęta gospodarskie, zwierzęta laboratoryjne i zwierzęta dzikie. Michał Suchora, dzisiaj jestem tutaj jako Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Polskie prawo jest tak skonstruowane, że dzikie zwierzęta, a myśliwi zabijają ich rocznie 800 tysięcy saren, jeleni, dzików, lisów, ginie z rąk myśliwych, powinny również wreszcie mieć prawa. I nasza nowelizacja idzie właśnie w stronę, z jednej strony większego zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i użytkowniczek lasów, nas, obywateli i obywatelek, a z drugiej strony chcielibyśmy oczywiście zapewnić większe prawa zwierzętom dzikim, które według nas obecnie nie są przez polskie prawo chronione.
8: My mówimy, że pies jest naszym najlepszym przyjacielem i to prawda, ale my jesteśmy wrogiem psa, tak jak i kota. Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, publicystka. Czy mamy szansę? Nie dowiemy się, jeżeli nie będziemy protestować. Musimy to robić dotąd, dopóki nie stanie się to, o co walczymy. Po prostu nie ma co się zastanawiać, czy mamy, czy nie mamy. Walczmy, aż wywalczymy.
9: Pierwszego pieska przytuliłam do serca, jak miałam lat 5, więc 68 lat ze zwierzętami. Często wielu gatunków jednocześnie. To mój motorek do życia. Nie byłoby mnie, gdybym nie była potrzebna. No pewnie, że byłam potrzebna synom, ale zwierzęta były tak obok synów i obok mnie. Jak długo?

gdyby oczywiście pojawiła się wola uzupełnienia tego, o czym opowiadali rozmówcy Wiktorii Wichrowskiej, to poprosimy 224-280-280 nowe.świat.online. Pod tym adresem można napisać parę słów. A Wiktorii Wichrowskiej bardzo dziękujemy. Za 24 minuty będzie 7:00.

Myślę sobie, że sekcja uwielbiająca dęczaki podwójnie powinna być jak dotąd zadowolona. Zerkam do wiadomości. Jakiś czas temu już Tadeusz napisał a propos problematycznego poniedziałku, że patrzę za okno i wygląda całkiem, całkiem. My patrzymy za okno przeostro i też chyba jest całkiem, całkiem, więc może wcale taki problematyczny nie będzie, przynajmniej pogodowo. Całkiem nieźle nam to się zapowiada. Całkiem, całkiem, całkiem. Jak u Państwa sytuacja? Proszę dać nam znać mailowo. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Czy całkiem, całkiem, czy jednak niezupełnie? Pod numerem 224-280-280 też jesteśmy obecni. A jeżeli chodzi o muzykę, to teraz będzie sytuacja wyjątkowa, bo to jest przykład, jak zdenerwować, a jednocześnie wprawić w euforię fanów Guns N' Roses, ponieważ przed nami właśnie Guns N' Roses. Tylko, że to Jay-Z. Yeah, it's magic, huh? Jay-Z and Lenny Kravitz. And it's a heavy deep

Roses. Guns N' Roses, tylko że nie Guns N' Roses, a Jay-Z i Lenny Kravitz. Tak my to naplątaliśmy Państwu muzycznie na rozpoczęcie tygodnia. Za niecały kwadrans będzie siódma. A propos Guns N' Roses, to jest zespół, który może kojarzyć się z hasłem Chinese Democracy. Wspominam o tym nie bez powodu, bo dzisiaj kilka ważnych, przełomowych, można by powiedzieć, wydarzeń miało miejsce. Jeżeli chodzi o kalendarium, tak na moment jeszcze do tego wrócę. I Chiny też się pojawiają, ale to za sekundę. W 97 roku Rosjanin Garry Kasparow 11 maja przegrał mecz szachowy z superkomputerem IBM Deep Blue. W 98 roku po raz pierwszy od maja 74 Indie przeprowadziły trzy próbne wybuchy jądrowe. A propos Indii, w 2000 roku populacja tego kraju przekroczyła miliard. Miliard dokładnie. W 2001 z kolei uruchomiono Wikipedię chińskojęzyczną. Tutaj ciekawostka związana z... No, ciekawostka jest taka, że chyba wszystkim znana, albo przynajmniej można się domyślać, że to Wikipedia pod pewnym obłożeniem cenzury regulowana w języku chińskim i inne wersje językowe właśnie w Chińskiej Republice Ludowej kilkukrotnie były blokowane. Pod nadzorem cenzury powstaje Baidu Baike, jeżeli dobrze to wymawiam, nazywana także Baidupedią. Co może się też kojarzyć z bajdurzeniem, co zupełnie luźne skojarzenie, niezwiązane zupełnie z tym wątkiem cenzury i całym tym kontekstem. No ale to 2001 rok, 11 maja to się wydarzyło w historii. Mamy też wątki muzyczne, ale to już zadanie Kajtka, a nie moje.

understood. Oh Lord, The Animals, przypominamy, ponieważ Eric Burdon przyszedł na świat w 1941 roku. Ja wiem, że w tej pierwszej godzinie dużo mówimy, powtarzamy hasło, przyszedł na świat i urodził się, ale takie mamy okoliczności. Po godzinie 6 jeszcze parę razy będzie okazja, żeby to powtórzyć. Tym razem w kontekście muzyki polskiej, bo 11 maja również urodziła się Katarzyna Zofia Klich, płucica Kasia Klich po prostu. Gramy Państwu cukierki przy tej okazji też.

Dzięki, Kajtek, teraz to będzie... Kajtku, pardon, wołacz, teraz to będzie za nami chodziło. Marchewki, jabłuszka, dobre są dla brzuszka, no tak. Ja mam takie wrażenie, że żeby trafić do serca tego muzycznego Kajtka, to tak przez żołądek do serca najłatwiej, bo te kulinarne aspekty muzyki regularnie nam się przewijają w playliście. Zobaczymy, co dzisiaj szef kuchni zaproponuje do 10:00. Czyli do końca programu, szef kuchni muzycznej, rzecz jasna. Siódma będzie za 5,5 minuty. Będziemy tu po pełnej godzinie z przeglądem prasy między innymi, ale będzie też Klaudiusz Slezak z przeglądem politycznym. Jak to zwykle o tej porze. I mam nadzieję, że Państwo też z nami będą. Gdyby ktoś chciał się głosowo pojawić na antenie, to można 224-280-280. Nieustająco przypominam, że to numer do Państwa dyspozycji jest. I można korzystać. Jest pewien bardzo konkretny i smutny powód, dlaczego Bob Marley pojawia się dziś na naszej antenie i kończy tę godzinę. Urodził się 6 lutego w 1945 roku i 36 lat później niestety odszedł, więc dziś przy okazji śmierci Boba Marleya przypominamy te dźwięki.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w USA. Jak powiedział prawicowej telewizji, z Węgier wyleciał w sobotę i nie zamierza się ukrywać. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska rozpocznie procedurę ekstradycji. Dzisiaj w tej sprawie spotkanie z prokuratorem krajowym.
1: Nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobiło ten ruch, ale wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym, już mamy taką roboczą naradę i będziemy po prostu sporządzać wnioski, bo to będzie jedyna droga, żeby postawić Ziobrę przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Mówił minister Żurek w TVP Info, a w TVN24 sytuację komentowali profesorowie Przemysław Sadura i Andrzej Rychard.
2: Wyobrażał sobie i taki układ, w którym Trump rzeczywiście chroni Ziobrę. Posuwał się już niejednokrotnie do takich rzeczy, które wydawały się niemożliwe.
3: Jeżeli go Amerykanie nie będą chcieli dać, sąd amerykański powie, że nie dopuszcza procedury ekstradycyjnej, jeśli sąd uzna, że nie, albo jeśli sąd uzna, że tak, ale Departament Stanu uzna, że nie, no to będzie bardzo, powiedziałbym, niedobry sygnał dla relacji polsko-amerykańskich.
0: Przypomnę, wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokuratura sformułowała 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W serwisie teraz odpowiedź prezydenta USA na stanowisko Iranu w sprawie kształtu porozumienia. Nie podoba mi się to, całkowicie nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie, oświadczył krótko Donald Trump na swojej platformie społecznościowej. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia USA i Izrael wznowią ataki. Według irańskiej agencji cytowanej przez Reutersa, Iran zażądał m.in. zakończenia wojny na wszystkich frontach, zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia oraz odszkodowania za szkody wojenne. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin potwierdziło dzisiaj, że wizyta prezydenta USA w tym kraju rozpocznie się 13 maja. Program wizyty przewiduje spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Rozmowy dotyczyć mają m.in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową oraz spornych tematów w dwustronnych relacjach gospodarczych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa słabych i umiarkowanych przelotnych opadów deszczu oraz burz, które przyniosą solidniejsze opady. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20-22 w centrum kraju do 23-24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr z południowego wschodu i południa od zachodu skręcający na południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny.

0: Rana, ja cały czas jestem pod wrażeniem tej zbitki, która pojawiła się w Pogodzie autorstwa Maraja Zamachowska. Wiatr z południowego wschodu i południa od zachodu skręcający na południowo-zachodni. Umiarkowany i dość silny, bardzo ładny. To tak w sam raz na poniedziałek, my też jesteśmy tacy skręcający. Staje na tamtą i w miarę ogarnięci z akcentem na w miarę. Jest 8 minut po siódmej.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się porankowo, jeżeli ktoś dopiero dołączył i zastanawia się, zaraz, dlaczego Maria, gdzie Kuba, co tu się dzieje? No tak się dzieje, że czasami człowiek idzie na urlop i wtedy ktoś inny przejmuje stery, jeżeli chodzi o program, zatem wydaje Maria Zamachowska. Adrianna Celińska-Czaniecka prezentuje serwisy informacyjne. Maria dosłownie przejmuje właśnie stery i nie puści ich do godziny 10. Tak będzie. Natalia Harkiewicz odbiera telefony 224-280-280. Zapraszamy, żeby do nas dołączać głosowo na antenie Radia Nowy Świat. Beata Grabarczyk poprowadzi rozmowy, a ja będę tak sobie od czasu do czasu dorzucał dwa słowa albo i trzy. Mateusz Andruszkiewicz się nazywam. Wrócimy tu do Państwa za parę minut.

Syk, to co właśnie czytam, to też jest syk i bynajmniej nie o ochronę zdrowia tu chodzi. Ekonomia i rynek to sekcja Rzeczpospolitej dziś na temat powtarzający się ten sam artykuł w cudzysłowie oczywiście, bo te same trendy powtórzone po raz wtóry na temat demografii, wiadomo w którą stronę to zmierza. Dzisiaj czytam o badaniach GUS-u, podczas gdy jeszcze w 2010 roku na setkę wnuczków, czyli dzieci w wieku od 0 do 14 lat, przypadało w Polsce 89 dziadków, osób 65+. To w zeszłym roku trochę się pozmieniało. Mianowicie liczba dziadków sięgnęła już 148, dowodzą najnowsze dane GUS z indeksu starości, który pokazuje zmianę struktury wiekowej nad Wisłą. W dodatku prognozy demografów nie pozostawiają złudzeń. W kolejnych latach indeks starości będzie rósł przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby ludności w Polsce, co jest akurat znanym nam dobrze trendem. No ale tak, chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że coraz mniej dziadek, inaczej, coraz mniej dziadek niż dziadków, tak byśmy to zapowiedzieli. Tych statystyk jest trochę więcej, szerszy obraz, jeżeli ktoś chciałby zerknąć, to Rzeczpospolita dzisiaj w sekcji Ekonomia i Rynek o demografii. Po raz nie pierwszy i na pewno nie ostatni. To jeszcze takie wyliczenie, że według symulacji demograficznej GUS-u z końca ubiegłego roku przy utrzymaniu niskiego wskaźnika dzietności, czyli 1,1, liczba ludności Polski z obecnych 37 milionów w 2060 roku może się obniżyć do 28,4 miliona. Coraz nas mniej. Zatem pożaliścimy jeszcze za chwilę prasą, tylko zagramy wcześniej coś z dopiskiem dub, jak to w poniedziałki zwykliśmy zresztą.

20 minut po siódmej. Chyba jakąś super oczywistą rzeczą jest mówienie, że czasy mamy niepewne i że planowanie wakacji czy też lotów zagranicznych to dosyć niepewna sprawa, no ale mamy oficjalne statementy, że tak użyję słowa po angielsku w tej sprawie, o tym dzisiaj Newsweek między innymi. W tekście Renaty Kim na temat wakacji, które muszą być i determinacji Polaków, że sytuacja jak trudna by nie była, to w jakiś sposób na wakacje udaje nam się, chcemy pojechać i jakoś to sobie rozplanować. Sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo często jest przez nas opisywana na antenie i to jak duży ma wpływ na linie lotnicze i ceny paliwa, czy w ogóle dostęp do paliwa. Była specjalna wypowiedź prezesa grupy Ryanair w tej sprawie, mianowicie, że ten rok był rewelacyjny. Wszystko szło świetnie aż do połowy marca, gdy Trump postanowił zniszczyć Iran i wywrócił świat do góry nogami. Chcecie wiedzieć, co się wydarzy? Odpowiedź brzmi: nie mamy bladego pojęcia. Mówił Michael O'Leary, który od chwili zamknięcia ciśniny Ormus rozmawia z przedstawicielami koncernów naftowych, próbując się dowiedzieć, czy latem wystarczy paliwa dla blisko 650 samolotów, które należą do tej taniej linii lotniczej. W Polsce, jak czytam, jeszcze się o tym wszystkim niewiele mówi. Biznesowe portale informują, że nasz narodowy przewoźnik LOT oraz duży gracz czarterowy Enter Air zdążyły zabezpieczyć ceny paliwa, więc nie muszą natychmiast obciążać pasażerów kilkudziesięcioprocentowymi podwyżkami. Tyle, że zapasy paliwa wciąż się kurczą i już teraz wiadomo, że jeżeli dostawy nie zostaną wznowione w czerwcu i lipcu, to konieczne będą ograniczenia w rozkładach lotów, łączenie wybranych rejsów albo zawieszenie najmniej rentownych tras, więc trochę się może w tej kwestii pozmieniać. O tym, jak się w tym wszystkim odnajdujemy, w rzecznym artykule można doczytać. Ja jestem ciekaw, czy Państwo, nie wiem, planując wakacje, najbliższe loty, wyjazdy, czy mają poczucie, że właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle sytuacja geopolityczna znacząco wpłynęła, zmieniła te plany, w jakiś sposób je ukształtowała. Jesteśmy tutaj do dyspozycji, by się wypowiedzieć również w tej kwestii. Nowy.świt.małpa, Nowy Świat Online, ta prasa, którą właśnie szeleszczę, to Newsweek, że tak raz jeszcze wspomnę, i tekst Renaty Kim, które cytowałem, gdyby ktoś chciał się bliżej mu przyjrzeć. Na pewno bliżej przyglądać będziemy się polityce, ale to a propos bliżej 7.30. Do tego czasu jeszcze Foo Fighters między innymi zdążymy sprawdzić.

0: 26 minut po siódmej. Czekamy na Klaudisza Slezeka. Ja przeglądam artykuły na temat polityki wielkiej, tej większej, tej jeszcze większej. Iran, Stany Zjednoczone, ciśnie na Ormus, o tym wspominałem. Ale gdzieś między jednym a drugim artykułem udaje mi się znaleźć te trochę luźniejsze, zupełnie spokojne. W Guardianie zupełnie lifestyle'owy tekst na temat połówkowych urodzin. Czy ty kiedyś, Mario, obchodziłaś połowę urodzin? Tak półmetek urodzinowy?
1: Bardzo chciałam, wiesz?
0: Miałoby to dużo sensu, prawda?
1: Miałoby to dużo sensu, zwłaszcza, że akurat w moim przypadku ja się urodziłam zimą, więc zawsze marzyłam o tym, żeby obchodzić urodziny latem.
0: Faktycznie, to jest dobre rozwiązanie.
1: Tak, dla tych, którzy, ale nikt nie potraktował tego poważnie, włącznie ze mną.
0: Ale może kiedyś przyjdzie ten moment, no bo właśnie nie wiem, czy można to nazywać trendem, ale jest pewne zjawisko, że niektórzy lubią sobie taką połówkę zrobić. W Stanach są wybory połówkowe. Są takie okoliczności, które można by właśnie w ramach takiego, nie wiem, before'u albo after'u jeszcze w połowie roku zrobić. Nie wiem, Boże Narodzenie, nie? No, na przykład pół metra.
1: Albo imieniny obchodzić.
0: Imieniny, to wiadomo.
1: Znaczy imieniny obchodzić w ogóle, ale to też ja tak właśnie zrobiłam, że po prostu stwierdziłam, że będę miała imieniny latem. Czy tam wiosną?
0: W połowie.
1: I w związku z tym to jest taki dobry półśrodek. Mm-hmm.
0: Ma to sens. Czy państwo mieli okazję tak sobie wyznaczać połówki do świętowania? Może to jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy no właśnie jesienią i zimą mają niestety okoliczności mało sprzyjające jakimś takim obchodom z nas z zewnątrz. Ja tak sobie zerkam do kalendarza. Znane jest literaturze i nie tylko przedwiośnie. Półwiośnie, chyba nie ma takiego słowa. Ale to chyba też właśnie jesteśmy w nim. 11 maja, połówka to... Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Połowa za nami, połowa przed nami, ale by zdać sobie sprawę z rzeczywistości, to w tym punkcie się znajdujemy właśnie.
1: Jeśli o mnie chodzi, to dobrze.
0: Dobrze, to spoko.
1: Dobrze, do połowy pełna.
0: Do połowy pełna, tak jest. A my jesteśmy w pełni gotowi na Klaudisza Slezaka. Za chwilę przejdziemy do polityki.

0: Idziemy na chwilę, to TVB Emila Janowska. A człowiek pojawia się na chwilę, pojawiający się na chwilę dłuższą, to Klaudiusz Slezak. Cześć, Klaudiuszu.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Jak ten po weekendzie, wyspany, wypoczęty? Niepotrzebne skreślić?
1: Niepotrzebne skreślić. Wybieram tę opcję. Tu postaw krzyżyk.
0: Tak, tak, tak, podejrzewałem właśnie. Weekendy takie są.
1: Człowiek sobie dużo obiecuje, a potem wychodzi. Jak zwykle.
0: No tak.
1: Ale nie, zadowolony z efektu, także...
0: A nie, no to najważniejsze, to spoko.
1: Nie, tak, tak. To...
0: A z efektu efektywności polityków zadowolony? Polityków?
1: No, jeden polityk na pewno może efekty swojej działalności ostatnich kilkudziesięciu godzin uznać za zadowalające, bo jest po drugiej stronie oceanu, czyli jeszcze dalej od Polski. Mowa oczywiście o Zbigniewie Ziobrze, który właśnie do Stanów Zjednoczonych wyleciał. Z wczorajszej wieczornej rozmowy w telewizji Republika, to istotne, że akurat w tej telewizji, zaraz powiem dlaczego, można wnioskować, że to Stany Zjednoczone nie będą jednak miejscem przesiadkowym, bo tak się też spekulowało, że na przykład jakaś Ameryka Południowa może wchodzić w grę, tylko jednak krajem docelowym. Gdzie Zbigniew Ziobro zamierza co robić? No tu cię i państwa pewnie nie zdziwię. Zamierza walczyć oczywiście o praworządność w Polsce, bo przecież to też robił z Budapesztu, przypominam. I tam walczył w Budapeszcie, no ale wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Fragment tej wczorajszej rozmowy z telewizją Republika brzmiał tak.
2: Demokracja walcząca to nie jest demokracja państwa prawa, albo jest demokracja walcząca, albo jest demokracja socjalistyczna czy ludowa, jak ktoś tam chciał, albo jest demokracja państwa prawa. I tego się nie da pogodzić. Dzisiaj Donald Tusk w imię najwyższych celów, tak naprawdę egoistycznych, własnej władzy realizuje demokrację walczącą. Stosuje prawo tak, jak sam powiedział, to trzeba mu oddać, był konsekwentny, tak jak on je rozumie, a nie tak, jak ono jest zapisane w ustawach. I takim zjawiskom można i należy się przeciwstawić, nie należy im ulegać, nie należy im pomagać w łamaniu i degradowaniu porządku prawnego, uczestniczyć w ich igrzyskach w takiej roli, jaką oni by sobie życzyli. Trzeba stawiać opór i tak też widzę swoją rolę niewątpliwie.
1: Zbigniew Ziobro na pewno stawia opór bardzo mocno przed tym, żeby w Polsce się stawić. Pytanie, jak znalazł się w Stanach Zjednoczonych, bo to też nie jest taka prosta sprawa, bo przypominam, że zostały mu wystawione tak zwany paszport genewski, tudzież paszport uchodźcy. Na podstawie decyzji władz, a właściwie sądu, choć wiemy, że w państwie Viktora Orbana to było też mocno ze sobą powiązane, władz węgierskich. No i właśnie na podstawie tegoż dokumentu mógł starać się o uzyskanie wizy, bo na podstawie tego dokumentu nie można starać się o tą uproszczoną procedurę wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, czyli tak zwaną ST. No więc musiał starać się o wizę. No, turystyczną? Wygląda na to, że nie, bo wczoraj w telewizji Republika też ogłoszono ścisłą współpracę pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a telewizją Republika i telewizja Republika nawet specjalne oświadczenie wydała, że tam będzie bronić w wolności słowa i tak dalej, i będzie bronić obywateli. Więc wygląda na to, że telewizja Republika pomogła, a mają faktycznie kontakty z tym środowiskiem MAGA, na uzyskanie Zbigniewowi Ziobrze, uwaga, uwaga, wizy dziennikarskiej do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście operacja nie mogła być taka prosta, bo słyszymy też nieoficjalnie, że administracja Donalda Trumpa wcale nie była taka przychylna jednak temu, żeby tę wizę mu wydawać, a miał tutaj ostateczną zgodę na to wydanie tejże wizy i wjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych wydać prezydent Donald Trump. No pytanie oczywiście, co dalej i jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o próby sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju. Jest to trudniejsze jeszcze teraz niż było w przypadku, kiedy siedział na Węgrzech. Choć tutaj też muszę przypomnieć, że ciągle nie udało się wydać za nim europejskiego nakazu aresztowania. Sądy czekają, jeden czeka sąd na drugi, jeden sąd czeka na rozpatrzenie decyzji o zażaleniu na aresztowanie. Wiem, że to skomplikowanie brzmi. Sądy i sędziowie się z tych spraw wyłączają. Dolosowywani są sędziowie, którzy okazuje się, że są na zwolnieniach lekarskich. Potem kolejni biorą te sprawy. Ostatecznie całkiem niedawno zapadła decyzja, że ma być kolejne posiedzenie dopiero we wrześniu. No i potem byśmy poznali dopiero decyzję o europejskim nakazie aresztowania. Ale trochę ta ścieżka już jest ślepą uliczką, bo teraz europejski nakaz aresztowania w Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje, więc trzeba rozpocząć kolejną procedurę, próbę ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do kraju. Tym razem ze Stanów Zjednoczonych, czyli w grę wchodzi ewentualna ekstradycja. No i mamy oczywiście umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji, dwustronną zresztą z 96 roku. No i ona wygląda tak, że najpierw prokurator wszczyna to postępowanie, składa wniosek do sądu okręgowego, sąd to sprawdza, najpierw sąd pierwszej instancji, potem drugiej instancji, no i w końcu decyzja, jeżeli jest pozytywna sądu, pozytywna o ekstradycji, no to potem decyzję podejmuje minister sprawiedliwości. On może tak starać się o ekstradycję takiego obywatela do kraju. Natomiast po stronie Stanów Zjednoczonych oczywiście też musi odbyć się pewien proces. Najpierw on jest skierowany drogą dyplomatyczną, potem sąd będzie podejmował decyzję o ewentualnym wydaniu obywatela Polski polskim organom ścigania. No ale potem będą decydować także władza wykonawcza, czyli administracja Stanów Zjednoczonych, czyli w konsekwencji Biały Dom, czyli prezydent Donald Trump. I to on może dać Zbigniewowi Ziobrze ochronę. Więc nawet jeżeli ta cała procedura w Polsce, nawet jeżeli ta cała dyplomacja i potem sąd amerykański, co będzie trwało co najmniej wiele miesięcy, jak nie kilka lat, wydałyby zgodę na ekstradycję Zbigniewa Ziobry, tak na końcu prezydent Donald Trump może to wszystko zablokować. Więc prawdopodobnie tak to właśnie będzie wyglądało. A co z Marcinem Romanowskim przy okazji, powiedzmy, bo on też przecież w Budapeszcie był i też się przed polskim wymiarem sprawiedliwości tam ukrywał? Nie wiadomo. Marcin Romanowski stracił się z radarów wszystkich, opuścił mieszkanie, które wynajmował do końca kwietnia. Na początku maja właściciel tego mieszkania poinformował media, że mieszkanie jest puste. Nie wiadomo, gdzie w tej chwili jest Marcin Romanowski. Jego sytuacja jest trochę trudniejsza, bo przypomnę, że sądowi udało się w tym przypadku wydać europejski nakaz aresztowania. A zdaje się, że władze amerykańskie nie przystały na to, żeby Marcin Romanowski trafił do nich. Więc nie wiadomo, gdzie w tej chwili ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości zastępca Zbigniewa Ziobry, Marcin Romanowski. Ja przypomnę, że na Zbigniewie Ziobrze 26 zarzutów ciąży. No tak, w tym skierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest przed czym uciekać, to niewątpliwie.
0: Ten całkiem nieźle trafiliśmy z tytułem piosenki przed twoim wejściem. Znikam na chwilę. Bardzo a propos. Klaudiusz Slezak też na chwilę dosłownie krótko zniknie, bo po 16 w popołudniówce wróci, a jutro o 6 rano tu z Klaudiuszem będziemy czekać na państwa. Dzięki ci piękne, mój drogi.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: Chciałbym bardzo serdecznie dzisiaj pozdrowić wszystkich ósmoklasistów. Dzisiaj zaczynają swoje egzaminy. Chciałbym im złożyć życzenia otwartych głów, jasności myślenia dla wszystkich, ale specjalnie dla pewnej klasy z Jeleniej Góry, dla klasy 8B. To moja klasa, a oni będą wiedzieć, kto mówi.
1: 224-280-280. Pod ten numer można dzwonić również w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. I że dołączamy oczywiście do tego, o czym wspominał słuchacz. Otwartych głów, jasności myślenia. To w ogóle jest takie bardzo ładne życzenie dla wszystkich. Nie tylko ósmoklasistów, ale w ogóle dla wszystkich. Nie wiem, jak to się stało, ale Maria znalazła czerwony długopis, więc to a propos egzaminu... Całkiem a propos, ja się boję. Musisz go schować przed profesor Moniką Kresą, która będzie tu jutro.
2: Ja nie zawaham się go użyć.

Za 8 minut będzie 8. Maria skwitowała, że coraz pewniej się czuje z tym czerwonym długopisem. To uzależniające, to jest takie poczucie władzy, które się ma w ręku. Można oceniać zupełnie bezpardonowo. A propos oceny, czy właściwie szacunków, jeżeli chodzi o demografię, trochę dzisiaj o tym wspominałem, ale jeszcze Gazeta Wyborcza dzisiaj jest taką ciekawostką właściwie liczbą dnia, mianowicie 250% o tyle w ciągu zaledwie 5 lat. Wzrosła w Polsce liczba osób, które ukończyły 100 lat. Główny Urząd Statystyczny podaje, że mamy już ponad 10 tysięcy stulatków w Polsce. Proszę zrobić z tą informacją, co Państwo chcą. Tak to Państwu zostawiam. Zaszeleściłem prasą, Gazetą Wyborczą. Baby Strange zagra.

Dobiega ósma, wracamy do za 4,5 minuty do Państwa w powiększonym składzie, stosownie powiększonym, jak to w poniedziałki o tej porze. Beata Grabarczyk jest już w studiu, a po ósmej będzie tu razem z naszą gościnią. Anna Materska-Sosnowska będzie z nami, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, a więc komentarza politycznego ciąg dalszy.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w USA, w sobotę wyleciał z Węgier. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska rozpocznie procedurę ekstradycji. Dzisiaj w tej sprawie spotkanie z prokuratorem krajowym. A sytuację w kontekście relacji polsko-amerykańskich komentował w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1: W rozmowach politycznych nie przesadzałbym z tym tematem, ale gdzieś tam na marginesie rozmów może się pojawić, że no, sprawa z polskiego punktu widzenia jest poważna. Minister Sprawiedliwości jest oskarżony o przestępstwa i to niemałe, które naraziły na utratę dużych pieniędzy, więc trzeba o tym mówić, nie oczekując jakichś nadmiernych reakcji. W Ameryce po pierwsze sam Ziobro musi mieć dobrych adwokatów, którzy są niezwykle kosztowni, ale z drugiej strony polski rząd, który będzie żądał ekstradycji, też musi być przygotowany na niezłe wydatki związane też z dotarciem do dobrych prawników.
0: Przypomnę, wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokuratura sformułowała 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. O 10:00 rozpocznie się uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich nowym sędziom przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nazwiska nominowanych sędziów nie są jeszcze znane. Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której członkowie wybierani są przez Sejm. W listopadzie ubiegłego roku, przypomnę, prezydent zablokował nominację dla 46 sędziów. Wtedy wskazywał, że żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, nie może liczyć na nominację. I na koniec w serwisie Sport. Piąty mecz finałowy wyłonił złotego medalistę Mistrzostw Polski siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Dla klubu z Zawiercia to pierwszy tytuł mistrzowski w historii.
2: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga. Zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy. Mamy cały czas z tyłu głowy właśnie, że za niedługo wyjeżdżamy na Final Four Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że zagramy na swoim poziomie i troszkę tam zamieszamy.
0: Mówi atakujący nowych mistrzów Polski Bartłomiej Bołądź. Srebro zdobyła Bogdanka Luk Lublin, a brąz PGE Projekt Warszawa. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć rano na wschodzie kraju będzie jeszcze dość pogodnie. Okresami pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie mogą wystąpić burze, miejscami również z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-4 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 15 do 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami dość silny.

0: Ja wiem, że co prawda to nie jest to samo co Guns N' Roses, które dzisiaj graliśmy, i nie było to Guns N' Roses, bo to był numer Jay-Z'ego, no ale Slash przynajmniej raczył się pojawić na rozpoczęcie trzeciej godziny naszego spotkania. Jest 8 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: I tak się jakoś złożyło, drodzy Państwo, kuchni radiową, że połowa nowoświtowej redakcji głowi się nad krzyżówką. To jest krzyżówka na miarę naszych możliwości. Może wspólnymi siłami uda nam się ją rozwiązać. Cudownie. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
0: A czy ty jesteś entuzjastką krzyżówek?
2: Ja lubię krzyżówki. Jakoś, znaczy nie to, że nad nimi ślęczę i że kupuję tam 1000 krzyżówek panoramicznych i inne takie, ale generalnie tak. To jest fajna zabawa.
0: To do mnie to przychodzi falami. To jestem z tych, co kupują te trochę grubsze i czasami poświęcają zbyt dużo czasu.
2: Wiesz co, lubię takie krzyżówki, w których te hasła są nieoczywiste, bo no jest dużo takich, w których po prostu już z góry wiadomo, jakie te hasła mniej więcej będą, więc trzeba czasem szukać takich, które są przekombinowane. I nie wiem, jak teraz w przekroju, ale w przekroju kiedyś były takie krzyżówki, które miały bardzo nieoczywiste hasła. Moje ulubione, konkurent... Lenina ukalesonek. Ukaleszonek, przepraszam. Żeby było Trocki.
0: Bardzo no, ładne.
2: Także takie lubię.
0: Ale są też pewne bariery generacyjne, jeżeli chodzi o krzyżówki, bo ludzie młodsi ode mnie niezupełnie pałają miłością ze względu na hasła, więc też potrzebują adekwatnych i od jakiegoś czasu są bardzo popularne krzyżówki Gen Z.
2: Żartujesz?
0: Trochę innymi hasłami, tak.
2: Jest, wow,
0: była zupełnie nowa fala i takie odkrywanie tych krzyżówek wśród pokolenia trochę młodszego.
2: To bardzo ciekawe.
0: Prawda? Dobra, do krzyżówek ewentualnie wrócimy, a teraz krzyżówki polityczne.
2: Krzyżówki polityczne, tak jest. Będzie krzyżówka polityczna, rozwiązywać będzie doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, witam.
2: No dzisiaj to jest jeden bohater krzyżówki, Zbigniew Ziobro, który w dniu zaprzysiężenia nowego węgierskiego rządu zabrał walizeczki i oddalił się na inny kontynent. Poleciał do Stanów Zjednoczonych pod opiekę Donalda Trumpa. No i ja muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie to zdenerwowało, że no, człowiek, który jest podejrzany o wyprowadzenie z budżetu państwa razem z kolegami 150 milionów złotych, po prostu sobie kiwa to państwo jak chce, pakuje walizki, wyjeżdża i śmieje się nam wszystkim w twarz. I właściwie nie wiem, co jest gorsze, że ten człowiek jest posłem na Sejm Rzeczpospolitej i bierze z tego Sejmu pieniądze na przykład na swoje biuro poselskie. Jak rozumiem, do biura poselskiego wiele tam tych pieniędzy nie dociera, o ile w ogóle jakiekolwiek docierają. Więc z jednej strony jest to biuro poselskie i poseł, a z drugiej strony no, mamy cały... autorytet państwa, które powinno być państwem silnym i powinno wszystkich traktować tak samo.
3: Ale ponieważ państwo chcemy, żeby było silne i traktowało tak samo, to musi traktować sprawiedliwie. Muszą być przestrzegane procedury. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Ścigany jest za to, że jest podejrzany o wyprowadzenie grubych pieniędzy, a jeżeli tak, no to stać go na to, żeby wyjechać do kraju, gdzie ta obsługa prawna jest bardzo, bardzo droga. W związku z tym to jakby potwierdza tylko jego czyny, czy możemy na tej podstawie też domniemywać. Czy nasze państwo mogło zrobić coś szybciej i lepiej? Pewnie tak, ale albo prawdopodobnie tak, bo jeżeli masz do czynienia z osobą, no, na tym polega też sztuka kradzieży, sztuka złodziejstwa, tak, że uciekasz i potrafisz to migać. Myślę, znaczy migać państwom, migać się od procedur.
2: Odpowiedzialności, tak.
3: Myślę, że no, nikt nie zakładał i nikt w normalnym W takim systemie nie zakłada, że minister sprawiedliwości będzie się tak zachowywał. No nie jest to pierwszy polityk, który ma ciążące na nim zarzuty, a jest to pierwszy tej rangi polityk, który ucieka. No, aż tak pomylił się Jarosław Kaczyński, no z tego by wynikało, prawda? Że jednak to nie była ta osoba. I teraz ja bym zwróciła uwagę jeszcze na dwie rzeczy, że po pierwsze to jak zrobił przez ostatnie 8 lat Polki i Polacy, jak został ten cały wymiar ustawiony, że były szef się boi. No, to znaczy, że jednak nie jest to niezależny i niezawisły. To jeżeli tak, dlaczego prezydent... No dzisiaj w końcu będą nominacje sędziowskie, tak, ale powiedziałabym, no mało. Dlaczego nie godzi się na żadne zmiany, na żadne reformy tego systemu? To po pierwsze. Po drugie, na pewno nie dostaje diet poselskich. Nie wiem, jak z tym biurem.
2: Nie dostaje, na biuro dostaje, tak, bo to tak jest niestety. Na biuro nie można odebrać pieniędzy.
3: Ale nie wiem, czy nie jakieś tam takie znikome i tak dalej. No to kolejny zarzut, no bo będzie musiał się z tego rozliczyć, będzie musiał to zwrócić. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że on tam biura ma z kimś i to dlatego. Tego nie wiem. Przyznaję, że nie wiem. Natomiast spojrzałabym na to jeszcze. Po pierwsze, co można na przyszłość, jak można zmienić, to po pierwsze. Po drugie, widzę, w jaki kłopot wprawia były kolega Ziobro swoich kolegów i jak rzucili się do obrony i jakich słów używają. I po trzecie, słuchając różnych audycji, zwłaszcza od wczoraj i wypowiedzi nie tylko polityków, ale dziennikarzy, bo to, że politycy mówią, to nie nasza ręka, a w ogóle to u was trzeba go...
2: Tak,
3: właśnie... Nie chciałam...
2: Ja wiem, użyć tego słowa, no, ale takie
3: dobra,
2: powiedzenie jest.
3: Ale o to
2: jest.
3: Chodziło, tak? Tak. No to też bym zwróciła uwagę na to, w jaki sposób dokonuje się ta manipulacja i jak często też dziennikarze odpuszczają, jakby nie patrząc, o co tak naprawdę chodzi. Jakież to muszą być pieniądze, prawda? Jeżeli stać na takie eskapady. No
2: tak, znaczy to jest wiesz,
3: podwójnie. A jednak
2: podwójnie.
3: Pan Romanowski, no Węgry to bym tutaj bardziej to tłumaczyła, dlatego że to były różnego rodzaju takie deale, chociażby z Molem, Lotosem i wiemy, jakie panowie tam pokupowali sobie Włościa i jak byli uzależnieni od rodziny, czy współpracowali z rodziną Orbana. Natomiast tak, po pierwsze spójrzmy na Romanowskiego, że jednak został porzucony i się ostał tu. Dwa, i zobaczymy jak tutaj ta procedura będzie przebiegała. Nie mówmy proszę, że albo państwo nasze jest niewydolne. Nie, albo chcemy państwa prawa, które prawa przestrzega, albo będziemy działać po prostu, tak? Tak jak powiedział Żurek, co jest mu w połowie zdanie wyciągane, że można przewieźć w bagażniku, a my tego nie robimy, powiedział Żurek, a oczywiście PiS dzisiaj mówi, że był straszony. Jeszcze jedno, im bardziej krzyczą byli koledzy pana ministra, im bardziej go bronią, tym bardziej mam nieodparte wrażenie, jak bardzo im strach zagląda w oczy i czego oni się boją, prawda? I widzą, że to jednak nie będą chyba takie przelewki.
2: No ale myślisz, że się boją? Bo ja mam wrażenie, że właśnie się nie boją. I tutaj jako przykład podam sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybrani, zaprzysiężeni, z wyrokami, znaczy z zabezpieczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i nie mogą się dostać do swoich miejsc pracy. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego tutaj policja nie reaguje, nie wkracza, nie wprowadza tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wiem, będzie to wyglądało strasznie, no tylko, że oni są w prawie, a tego prawa się nie egzekwuje.
3: No nie, oni do Trybunału mogą wejść, tylko
2: no,
3: nie mogą,
2: tylko nie mogą pracować.
3: Pracować i wykonywać swoich zadań. Nie widzę tutaj przestrzeni i miejsca dla policji, ale wiesz, Bata, cały czas mówisz w takich kategoriach racjonalności i prawa. Mhm. Jako prawa obywatelka, dla ciebie prawo znaczy prawo, tak? A sprawiedliwość,
2: sprawiedliwość.
3: To nie znaczy, że niestety wszyscy tak postępują. Pamiętajmy, że na wiele stanowisk za tamtej władzy były wybrane osoby takie, które wbrew prawu i zasadom i wszystkiemu, wbrew własnemu zdaniu, będą to prawo łamali. Czyli na tym polegał cały ten system tworzenia takiego państwa i takich zasad, żeby to były osoby, które właściwie zawdzięczają wszystkie awanse i apanaże władzy, która to dała. Patrz, była pani prezes tak zwanego Trybunału wówczas Przyłębska. Czy to znaczy, że się nie boją? To znaczy, że już tyle tego prawa złamali, że nie bardzo wiedzą, co i jak mogą dalej, tak? To jest takie liczenie, dobra, do końca kadencji swojej wytrwam, w przyszłej będzie może moja władza, włos mi z głowy nie spadnie. Są takie osoby jak Ziobro, które właściwie zamknęły sobie furtkę powrotu i nie będą tutaj miały żadnego niczego, tak, a takie osoby jak dzisiejszy prezes Trybunału liczą na to, że po zmianie władzy ta władza, znaczy ta nowa władza ich ochroni. To jest na to jest przynależność do tak zwanej brudnej wspólnoty. Czy jesteśmy na to bezsilni? No, należałoby naprawdę mieć taką bezwzględną konsekwencję. I wydaje się, że jednak pewne błędy zbyt liberalnego podejścia, zbyt łagodnego zostały popełnione na samym początku. Wydaje się, że jednak pewne rzeczy trzeba było zrobić bardziej tak zdecydowanie. Ale to jest też takie gdybanie z bocznego fotela, prawda? No to ty musisz podejmować decyzje. I osoby przytomne boją się tej rozliczalności, też boją się gdzieś tej odpowiedzialności. Niestety, no stworzyliśmy system, wytworzyliśmy system, że albo będą się nas bać, albo lekceważyć. No i tu nie ma myślenia o dobru wspólnym, o dobru instytucji, o takich wyższych wartościach. Ale czy można inaczej? Teoretycznie tak.
2: Teoretycznie. No ale czy to nie jest tak, że w toku... No,
3: bardzo Państwa przepraszam za domofon.
2: A domofon dzwonił? To nawet nie usłyszałam. Dobrze, biegnij ale, i otworzyć.
3: Jestem.
2: Zastanawiam się, czy w ciągu tych ostatnich 10 lat nie stało się tak, znaczy właściwie stało się tak, że właśnie wszystkie wartości, o których mówisz, czyli taka pewna uczciwość, stawianie na pierwszym planie dobra wspólnego, powodowanie się tym, że pracuje się dla Polski, że to się stało śmieszne w polityce i że to już właściwie chyba nie wróci. Że
3: nie, to się nie stało śmieszne. Absolutnie to się nie stało śmieszne. To, że jest taka era populistów, to przeciwko to i widzimy, na Węgrzech taka era trwała 16 lat. Dzisiaj udało się to przerwać, ale to nie znaczy, że teraz już będzie wszystko kraj mlekiem i miodem płynące. Zawsze pójście na skróty, bycie nieuczciwym, jest szybszą, prostszą drogą, ale to nie znaczy, że to jest nieodwracalne. Tylko to, co musimy robić, to musimy bardzo wyraźnie mówić, jakie są wartości, w jakie wartości my wierzymy, gdzie jest ta granica, której nie można przekroczyć. I szczerze mówiąc, mam pełną taką świadomość, że mówię dość górnolotnie, ale zobaczmy na przykład, co się dzieje w Unii Europejskiej. Na przykład dalekie skojarzenie z polityką Biennale w Wenecji.
2: Tak.
3: Kiedy
2: niebywałe po prostu.
3: Kiedy prezes Biennale decyduje się na otwarcie, na zgodę na powrót chociażby pawilonu rosyjskiego i jest opór Społeczny, ale nie tylko społeczny. Komisja Europejska wycofuje grant na Biennale. Cała kapituła rezygnuje z orzekania, a to my, społeczeństwo, idziemy i protestujemy, tak? I nie tylko przed rosyjskim, przed izraelskim również. Znaczy, o to mi chodzi. Albo my, obywatele, będziemy wierni ideom, w które wierzymy i będziemy tego bronić, i to się broni nogami tak naprawdę, albo pozwolimy sobie, żeby władza robiła jak chciała. No to są mechanizmy stare jak świat, ale to od nas naprawdę zależy.
2: No tak, tylko że wiesz, brak tych rozliczeń, bo tak naprawdę de facto nikogo nie rozliczono przez te 2,5 roku, powoduje, że ludzie się czują rozczarowani i zniechęceni. I to, że właśnie nogami raczej zaprotestują w ten sposób, że nie pójdą na wybory.
3: Znaczy, no tak, jest bardzo trudne pytanie, dlatego że no, możemy nie pójść na wybory i możemy się wycofać, tylko od wycofania wcale nie będzie lepiej. I przez wycofanie nasze, przez pozostanie, wiem na przykład, jaki teraz jest takie oburzenie w środowisku osób LGBT.
2: Tak.
3: Dość powszechne zniechęcenie, to nie pójdziemy na wybory. Mamy do tego prawo nie iść na wybory. Mamy, tak? Tylko zastanówmy się, jakie tego będą konsekwencje. I powiedzenie, nie działa na mnie takie straszenie, ja też szanuję, ale jakie będą tego konsekwencje? Bo to, nie wiem, możemy tylko iść na przykład za głosem silnego i sprawczego, tylko zobaczmy, jak często taka władza niby silna czy sprawcza łamie jakiekolwiek zasady i normy, to po pierwsze, a po drugie tak naprawdę pluje nam w twarz, mówiąc, że deszcz pada. Naprawdę słucham dzisiaj, co mówią

Selekcja muzyczna dzisiaj jest bardzo tricky. Było Guns N' Roses, ale to nie było Guns N' Roses. Teraz jest Slick Rick, tylko że to nie jest Slick Rick. Ta mała różnica. Ale za chwilę będzie Mikołaj Wieczyński i to w istocie będzie Mikołaj Wieczyński. To będzie ostra gra. Znaczy zobaczymy jak ostra, ale na pewno w sporcie trochę Państwu poopowiadamy w relacji z weekendu i w zapowiedzi tego, co przed nami, jeżeli chodzi o sportowe doświadczenia, więc proszę być z nami koniecznie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Dyczyński, dzień dobry Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Dobra, zacznijmy od krzyżówek, a później sport. Czy ty masz w zwyczaju czasami sięgać po krzyżówki? Rozwiązujesz, czy nie?
2: Nie rozwiązuję. Lubię zagrać w pasjansa.
1: A nie, no to pasjans to klasa, wiadomo. No dobra, to wyłamujesz się ze statystyki, z tezy, że studenci rozwiązują krzyżówki.
2: No właśnie, jeszcze w dodatku, jak to moja była wykładowczyni, no tak właśnie. Mówi, miałem taki dysonans poznawczy, że studentem, ale przecież teraz nie rozwiązuję krzyżówki.
1: Może państwo nam to zweryfikują, pomogą, czy studenci rozwiązują krzyżówki, czy też nie.
2: Rozwiązują.
1: 224-280-280, polecamy się.
2: Pozdrawiam moją serdeczną przyjaciółkę Ale, która jest mistrzynią rozwiązywania krzyżówek w czasie zajęć. W czasie wykładów.
1: Ale mój drogi, sprzedałeś teraz.
2: Nie, ty już wiesz, Ale nie jest studentką aktywną, więc to nie jest...
1: Wiadomo. No dobra, to przechodzimy do sportu w takim razie, do krzyżówek możemy wrócić, jak będą państwo chcieli, natomiast z obowiązków tyle sportowe odhaczamy i trochę o piłeczce na pewno.
2: Tak, na pewno będzie, ale nie zaczniemy od tego, no bo część naszych słuchaczy nie lubi piłki, więc nie będę tego wrzucał jako pierwszy na główek, ale gdybym to ja miał decydować, to oczywiście, że wczorajszy mecz pomiędzy Barceloną a Realem dałbym na jedynkę. Ale zaczniemy od wspinaczki, bo siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie znakomicie spisały się w zawodach Pucharu Świata Wuyang. Mamy tutaj o tyle szczęście, dlatego że po prostu te dwie nasze zawodniczki uplasowały się w pierwszej czwórce. Aleksandra Kałucka najpierw wygrała kwalifikację, w półfinale poprawiła swój rekord życiowy, a w decydującym biegu wywalczyła złoty medal, pokonując Elizawetę Iwanową. W półfinale osiągnęła czas 6 sekund i 9 setnych i to jest jej nowy rekord życiowy, jeżeli chodzi o Natalię Kałucką. No to ona w półfinale, to ona w tym biegu o brązowy medal przegrała z Indonezyjką Desak Made Ritą Kusumą Devi. Ale niezmiennie gratulacje dla obydwu pań. Aleksandra Mirosław nie startowała w ten weekend w Chinach, więc mieliśmy dwie Polki. No i cieszymy się ich sukcesami. Jeżeli chodzi, też opowiadaliśmy ci w zeszłym tygodniu o żeńskiej Vuelcie Espania. No i tutaj startowały też Polki. No i zakończył się ten bieg. No i Hiszpanka Paula Blasi wygrała siedmioetapowy wyścig kolarski Vuelta Espania, zakończony w sobotę na podjeździe Angliru w Asturii. A Katarzyna Niewiadoma zajęła w klasyfikacji generalnej 8. miejsce, ale nie tylko ona startowała, jeżeli chodzi o Polki, bo ukończyły ten wyścig również Karolina Perekitko na 26. miejscu, 57. była Marta Jaskulska, a 58. Agnieszka Skalniak-Sujka. Więc gratulacje dla Katarzyny Niewiadomej, która zakończyła kolejny wielki tur na miejscu w pierwszej dziesiątce. Ale teraz panowie rywalizują w kolejnym wielkim kolarskim turze w Giro d'Italia. Chociaż pierwsze trzy etapy... Chociaż pierwsze trzy etapy nie były rozegrane we Włoszech, bo panowie dopiero teraz do Włoch się przenoszą. Ale w tym roku Giro d'Italia pierwsze trzy etapy rozpoczęło w Bułgarii. No i za nami w ten weekend dwa etapy. Najpierw Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał drugi etap 221 km z Burgas do Wielkiego Tyrnowa. Drugie miejsce zajął Niemiec Florian Stork, a trzeci był Włoch Giulio Ciccone. Polacy nie startują w Giro d'Italia, a jeżeli chodzi o niedzielę, to Paul Manie wygrał ostatni z tych trzech bułgarskich etapów, który miał długość 175 km z Plovdiv do Sofii, czyli do stolicy Bułgarii. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, no to na drugim uplasował się Włoch Jonathan Milan i na trzecim Holender Dylan Groenewegen. Tak to chyba trzeba powiedzieć. W klasyfikacji generalnej prowadzi niezmiennie Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. No i tak jak powiedziałem, w niedzielę zakończyło się zmagania w Bułgarii. Poniedziałek dzisiaj będzie dniem wolnym, a od jutra kolarze będą już rywalizowali we Włoszech, w Italii. Wiesz, maj w Italii, coś pięknego. Ale też w Bułgarii jest ciepło podobno w tym czasie, więc Więc panowie pewnie się jeszcze trochę spocili od tego upału.
1: Na pewno, ale przy Italii dużo bardziej można się rozmarzyć, co właśnie uczyniłem.
2: No tak, tak, tak, ale słuchaj, no, Włosi nie tylko będą żyli teraz Giro d'Italia, chociaż Giro d'Italia pewnie, aż nie patrzyłem, muszę sprawdzić, czy Giro jest na jedynkach, na główkach, bo w Rzymie trwa też turniej ATP, a także WTA 1000. No i Iga Świątek wczoraj bardzo pewnie pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i zameldowała się w 1/8 finału, a tam czeka na nią Naomi Osaka. Imponujący mecz Igi Świątek, która najpierw zanotowała bagietkę słynną, czyli 6-1, a później bajgla 6-0. To spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Naomi Osaką odbędzie się dzisiaj, czyli w poniedziałek 11 maja, nie wcześniej niż o godzinie 18, więc czekamy, zaciskamy kciuki. Tak, i liczymy na to, że Iga Świątek będzie dalej rywalizowała. No w ogóle też ten turniej w Rzymie jest o tyle niespodziewany, bo faworyci odpadają. Na przykład rozstawiony z numerem 3 wśród panów Novak Djokovic odpadł. Przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prižmićem 6-2, 2-6, 4-6. Aryna Sabalenka odpadła, przegrywając z Soraną Cirsteą 6-2. 3-6, 5-7. No i Białorusinka nie obroni punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał tej rywalizacji, więc przed Igą Świątek stoi szansa, żeby zredukować te różnice w punktach rankingowych pomiędzy nią a Białorusinką. Jasmine Paolini obroni tytuł zdobytego przed rokiem w Rzymie, bo Włoszka dosyć nieoczekiwanie przegrała w trzeciej rundzie z Elis Mertens, mimo tego, że Jasmine Paolini miała piłki meczowe. Nasz polski akcent, bo to jak odpadają Polki, no to kibicujemy potem Jasmine Paolini, bo po polskie korzenie. No ale niedobry to był weekend dla polskich hokeistów, którzy mieli nadzieję i mieli wielką szansę, żeby po 3 latach wrócić do grona najlepszych drużyn, do elity. Niestety po dogrywce Polacy przegrali z Litwinami 1-2, bo generalnie przed Polakami była dosyć duża szansa, bo pomimo tego, że przegrali w dwóch pierwszych meczach z Kazachstanem, a także z Francuzami, to mecz Kazachstan-Francja wszystko zmienił i mieliśmy jeszcze szansę na to, żeby wrócić do elity. Jednak to spotkanie z Litwinami pozbawiło nas jakichkolwiek nadziei. Ale za to znamy mistrza Polski w siatkówce. Otóż po 5 meczach poznaliśmy zdobywcę Plus Ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała broniącą tytułu Bogdankę Lublin 3-1. Mimo tego, że w pierwszym meczu podopieczni Michała Winiarskiego zaprezentowali się znakomicie, to w kolejnych były problemy. Jednak w tej już 5-meczowej batalii, w tej 5-meczowej serii, to drużyna Zawiercia była najlepsza. Był też w Segedynie Puchar Świata w kajakarstwie i Anna Puławska zajęła 3 miejsce w konkurencji K1 na 500 metrów. Za to kajakarki Dominika Putto i Adrianna Konkol zajęły 2 miejsce w K2 na 500 metrów. Polki przegrały z niemieckim duetem o 1,77 sekundy. To patrzę jeszcze na czas.
1: Chwilka nam została, jeżeli masz jeszcze...
2: Chwilka nam została, to powiem szybko o NBA, bo no już znamy kolejne drużyny, które znamy drużynę, która zameldowała się w finale konferencji wschodniej. New York Knicks zaserwowali Philadelphia 76ers tak zwaną miotełkę, czyli wygrali serię 4-0. Tej nocy New York Knicks wygrali 144-114, no i w Madison Square Garden no będziemy obserwowali, jak New York Knicks będą walczyli o wejście do finałów NBA. Jeszcze ich rywal nie jest znany, dlatego że Detroit Pistons w serii z Cleveland Cavaliers prowadzą 2-1 i dziś w nocy o godzinie 2 rozpocznie się mecz numer 4. W tym momencie Detroit prowadzi 2-1, więc tu jeszcze nic nie jest oczywiste. W drugim meczu rozegranym dzisiaj w nocy San Antonio Spurs przegrało 109-114 z Minnesota Timberwolves i w tej serii do 4 zwycięstw mamy remis po 2. A dziś w nocy możemy mieć kolejną miotełkę, bo Oklahoma City Thunder prowadzi 3-0 z Los Angeles Lakers, no i LeBron James ze spółką raczej nie awansują do finałów. Musiałaby się wydarzyć rzecz historyczna, żeby odwrócili z 3-0 na 4-3, bo teraz chociażby w poprzedniej serii, w tej pierwszej serii playoffów, no to Philadelphia 76ers odwróciła losy rywalizacji z Boston Celtics, ale oni przegrywali 3-1. więc trochę łatwiej jest wygrać 3 mecze z rzędu niż 4. Matematyka najzwyczajniej w świecie. No to w takim razie przechodzimy do piłki.
1: Ale czekaj, jeszcze cię tylko zapytam. Antonimem MVP byłby początkujący zawodnik żółtodziób? Na takim poziomie mniej więcej bym się oceniał z moją wiedzą na temat NBA, więc muszę cię zapytać o miotełkę, z czego to, dlaczego to się nazywa w ten sposób, że seria 4 zwycięstw.
2: No, że chodzi o to, że jest pozamiatane. Tak, mi się wydaje. Ja to zawsze interpretowałem. Ale mówi się na to, po angielsku mówi się na to sweep, a po polsku mówi się na to miotełka.
1: Miotełka. No dobra, to ja wiem.
2: Tak, to przejdziemy, zanim powiemy o polskiej ekstraklasie i o polskiej pierwszej lidze, to przejdziemy do El Clasico, dlatego że no to było najważniejsze piłkarskie wydarzenie. Barcelona po raz drugi z rzędu, po raz drugi za kadencji Hansiego Flicka, mistrzem Hiszpanii. Barcelona wygrała wczoraj 2-0 z Realem Madryt na Spotify Camp Nou po bramkach Marcusa Rashforda, a także Ferrana Torresa. No i to spotkanie przed jego rozpoczęciem było o tyle ciekawe, dlatego że nie wiem, czy śledziłeś gazety, internet, ale w Realu Madryt ostatnio dużo się działo. Otóż Aurelien Tchouameni, a także Federico Valverde w zeszłym tygodniu pokłócili się na treningu. No i Aurelien Tchouameni znokautował Federico Valverde w ten sposób, że Federico Valverde trafił do szpitala, uderzył głową w stół. No i panowie zostali ukarani przez Real Madryt rekordowymi karami finansowymi w postaci 500 tysięcy euro. Ale wiesz, no generalnie szatnia Realu Madryt w tym momencie przypomina jeden wielki bałagan. Tam generalnie wszyscy są ze sobą pokłóceni z trenerami, piłkarze się nie lubią.
1: Bałem się, że powiesz ring.
2: No tam też generalnie dochodzi do rękoczynów. Ale czasami w takich momentach, kiedy wydaje się, że wszystko jest źle, dochodzi do pewnego... To jest pewnego rodzaju zjawisko psychologiczne, socjologiczne. Ja nie znam się na psychologii, więc jeżeli słuchają nas jacyś psychologowie, to mogą napisać. Ale właśnie często w takich momentach dochodzi do zjednoczenia. I wydawało się, że być może Real Madryt, te kompromitacje organizacyjną i to, że te wszystkie rzeczy wypłynęły do mediów, będą chcieli przekuć w jakiś sukces na Spotify Camp Nou, ale podopieczni Alvaro Arbeloi no, byli beznadziejni. To była jedna drużyna w postaci Barcelony i Barcelonie tak na dobrą sprawę się chciało grać przez 45 minut. Wypracowali dwie bramki. Zresztą bramka Marcusa Rashforda z rzutu wolnego przepiękna. Bramka Ferrana Torresa padła po przepięknej asyście Daniego Olmo na jeden kontakt. Potem już Barcelona nie forsowała tempa. Ten mecz był o tyle też wyjątkowy, dlatego że do ostatnich chwil rozstrzygało się to, czy Hansi Flick będzie prowadził Barcelonę w tym meczu, bo rano dostał telefon od swojej mamy, że zmarł jego ojciec. Więc wszyscy też piłkarze wczoraj dedykowali to zwycięstwo, nie tylko w El Clasico, ale w lidze właśnie ojcu Hansiego Flicka. Ojciec Hansi Flick też wczoraj w przemowie do kibiców po meczu mówił z takim no w ogóle wzruszeniem, podziękował za całe wsparcie drużynie, a także kibicom. Ale Wojciech Szczęsny, słuchaj, bo to teraz trochę statystyk. Wojciech Szczęsny, który był już emerytem jeszcze w zeszłym sezonie, zanotował drugie mistrzostwo Hiszpanii. Drugie mistrzostwo Hiszpanii z rzędu. Wiesz, ile Cristiano Ronaldo ma mistrzostw Hiszpanii?
1: 3, 4, 5.
2: 2.
1: 2, okej.
2: Cristiano Ronaldo zdobył 2 mistrzostwa w 9 lat, a Wojciech Szczęsny 2 mistrzostwa w 2 lata, a Robert Lewandowski... I to na emeryturze, tak. Zresztą Wojciech Szczęsny jest kopalnią kontentu. Wczoraj te jego wywiady pomeczowe były znakomite. No i wczoraj Wojciech Szczęsny powiedział na antenie Eleven Sports, boję się, że ci, co nie grają, czyli że, którzy nie grali do tej pory jakoś bardzo regularnie, będą musieli zagrać w środę, bo w środę przed Barceloną kolejne spotkanie i Wojtek to mówił z takim przerażeniem, że będzie musiał, kurczę, że będzie musiał zrobić taki trening przedmeczowy, że on będzie musiał zagrać, że będzie musiał się skoncentrować. Ale emocji nie brakowało w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Raków Częstochowa. Raków Częstochowa wygrał 2-0 z Koroną Kielce. Lech Poznań zremisował z Arką Gdynią 1-1 i tutaj kwestia Mistrzostwa Polski się jeszcze odwleka. Widzew Łódź wygrał 3-1 z Lechią Gdańsk i Widzew ucieka ze strefy spadkowej. Jagiellonia Białystok w samej końcówce wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Zagłębie Lubin pokonało Górnik Zabrze 2-0. Legia wygrała z Termaliką Brukbet Nieciecza 1-0. I Legia, która jeszcze nie tak dawno była w strefie spadkowej, teraz zajmuje już miejsce 8. I jeszcze matematycznie ma szansę, żeby zagrać w europejskich pucharach. Motor Lublin rozbił Wisłę Płock 4-0, a GKS Katowice zremisował z Piastem Gliwice 0-0. No i w tym momencie Lech Poznań dalej jest liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy z 56 punktami. Jagiellonia traci w tym momencie 7 punktów, ale ma spotkanie zaległe, więc tutaj kwestia walki o drugie, trzecie, czwarte miejsce jeszcze się rozstrzygnie. A Wisła Kraków wraca po 4 latach do Ekstraklasy po tym, jak wygrali w piątek z Chrobrym Głogów 2-0.
1: I widzę się z tobą, Mikołaju, jeszcze jutro.
2: Tak jest, widzimy się jeszcze
1: jutro. Kuby Jędrasa, tak jest, który sobie urlopuje. Mikołaj Tyrzyński, Ostra Gra, powróci. Dziękuję. Po 8.30. Dzięki ci piękne.

Za 8 minut będzie 9, do emocji sportowych wrócimy w stosownym momencie, zgodnie z zapowiedzią. Wracamy jeszcze do sidequestów, wątków pobocznych, które dzisiaj realizujemy, rozwiązując krzyżówkę. Ona się cały czas dzielnie rozwiązuje, chociaż Państwo piszą o innej frakcji, tych od Sudoku też się pojawiają. Niech będą zauważeni, że na antenie, że też są, jak pani Krystyna. Dzięki, piękne za wiadomość. Oh yeah. I am the one your mother warned you about.

Za 4 minuty będzie 9:00. Państwo wybierają między Sudoku a Krzyżówkami. My a propos wyborów trochę po 9:00 Państwu poopowiadamy, ale trochę innych, poważniejszych. Tych po drugiej stronie oceanu. Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii, wystartuje w wyborach. O tym w kąciku latynoamerykańskim będzie opowiadał Patryk Rabiga. A po 9:30 będzie z nami Cezary Szymanek, jak to w poniedziałki zwykł nas odwiedzać. Kom.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy. Dzisiaj język polski, potem matematyka i język obcy. Presja jest duża. Egzaminu nie można nie zdać, ale nie można go też poprawić. Zwracała uwagę w TVN24 Edyta Plich, ekspertka edukacyjna.
1: Jeżeli możemy powiedzieć, że matura jest egzaminem, który można poprawić i to niejednokrotnie i można konkretne przedmioty zdawać kilka razy, to jest raz. I na tej podstawie punkty z tego egzaminu plus oceny jakby pozwalają na to, żeby dostać się właśnie do wymarzonej szkoły, a presja jest ogromna i większość osób uważa, że od tego zależy ich życie.
0: Egzaminy rozpoczyna niemal 400 tysięcy uczniów klas ósmych. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Z Węgier wyleciał w sobotę. Polska rozpocznie procedurę ekstradycji, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A na naszej antenie sytuację komentowała dr Anna Materska-Sosnowska.
2: Jak został ten cały wymiar ustawiony, że były szef się boi? No, to znaczy, że jednak nie jest to niezależny i niezawisły. To jeżeli tak, dlaczego prezydent, no dzisiaj w końcu będą nominacje sędziowskie, tak, ale powiedziałabym, no mało. Dlaczego nie godzi się na żadne zmiany, na żadne reformy tego systemu?
0: Dzisiaj, jak zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, spotkanie z prokuratorem krajowym w sprawie działań zmierzających do uruchomienia procedury ekstradycji. 13 maja prezydent USA rozpocznie wizytę w Chinach. Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping mają rozmawiać o Iranie, Tajwanie, sztucznej inteligencji i broni jądrowej, rozważając przedłużenie umowy o kluczowych minerałach, poinformowali amerykańscy urzędnicy. Będzie to pierwsza podróż Trumpa do Chin od 2017 roku. Oczekuje się, że przywódcy zgodzą się na mechanizmy ułatwiające wzajemny handel i inwestycje. Chiny mają ogłosić zakupy związane z samolotami Boeinga, amerykańskim rolnictwem oraz energią. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Za oknami dzisiaj sporo chmur. Od zachodu przez kraj będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu. Miejscami wystąpią też burze i wtedy popada mocniej. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20-22 w centrum, do 23-24 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, początkowo z południowego wschodu i południa, a od zachodu stopniowo skręcający na południowo-zachodni.

0: którym Wild Buffalo rozpoczyna ostatnią godzinę spotkania porannego, poniedziałkowego. Jest 7 minut po 9.
1: Nowy świt.
0: A to oznacza, że przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Patryk Rabiega, dzień dobry.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Co u ciebie, mój drogi, jak po weekendzie? Wszystko dobrze?
2: Wszystko dobrze. Stara bida.
0: Stara bida.
2: Stara bida. Weekend trochę w pracy, trochę odpoczynku, także wszystko po staremu, wszystko dobrze. Mimo zapowiedzi, że będzie bardzo brzydka pogoda, no to wczoraj wyszedłem po prostu w czapce, w bluzie i po 3 sekundach musiałem się rozebrać na dworze, bo było tak gorąco.
0: Ktoś sprzedawał fake newsy a propos pogody. Troszkę.
2: Ale no tak z tymi synoptykami to tak właśnie jest, że nie można im ufać, nie można im ufać.
0: Podobnie jak politykom.
2: Tak, zdecydowanie.
0: By tak płynnie przejść do...
2: ale bardzo ładne nawiązanie, bardzo ładne nawiązanie, tak.
0: Do tego, co się dzieje w Brazylii, bo tam dzisiaj lądujemy.
2: Tam dzisiaj lądujemy i rzeczywiście będzie o polityce, bo gigantyczne polityczne emocje się szykują. Brazylia żyje już wyborami prezydenckimi, które odbędą się w październiku, dokładnie 4 października. Pierwsza tura wyborów prezydenckich tam się odbędzie i urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ubiega się o 4. kadencję. A jego głównym rywalem właśnie się okazało, że będzie, tutaj fanfary, senator Flavio Bolsonaro. Zbieżność nazwisk z byłym prezydentem Brazylii, Jairem Bolsonaro, nieprzypadkowa, bo Flavio to jego syn. Tak dla przypomnienia, Jair Bolsonaro, nazywany brazylijskim Trumpem, co już myślę wszystko o nim mówi, to jest taki ultrakonserwatywny polityk, który w trakcie swojej prezydentury między innymi negował pandemię, negował zmiany klimatu. Za czasów jego rządów dramatycznie wzrosła degradacja Amazonii, bo Bolsonaro był politykiem takim czysto transakcyjnym, więc uprzemysłowienie lasu deszczowego, skoro są tam cenne złoża i na wydobyciu ich można zarobić, czemu nie? Proszę bardzo. Także to były takie polityczne lata w Brazylii. Obecnie Jair Bolsonaro odsiaduje wyrok 27 lat i 3 miesięcy więzienia za udział w próbie zamachu stanu. To z kolei po poprzednich wyborach prezydenckich w 2022 roku. No, w tych tegorocznych decyzją sądu nie będzie mógł wziąć udziału. Sąd zakazał mu kandydowania. No ale oto na scenę wchodzi Bolsonaro Junior, Flavio Bolsonaro, namaszczony przez ojca i to on będzie próbował odbić dla swojej rodziny brazylijską prezydenturę. Powiedziałem namaszczony przez ojca, bo zacytuję Państwu wpis Flavia z mediów społecznościowych, w którym zresztą ogłosił ten swój start w październikowych wyborach. Z wielką odpowiedzialnością potwierdzam decyzję największego politycznego i moralnego przywódcy Brazylii, Jaira Bolsonaro, o powierzeniu mi misji kontynuowania projektu naszego narodu.
0: Wow.
2: No. Można zażartować, mój ojciec jest z zawodu największym politycznym i moralnym przywódcą Brazylii. Także Flavio Bolsonaro dla siebie, ale głównie dla ojca powalczy o prezydenturę. Ma doświadczenie w polityce, więc to nie jest tak, że jest tylko synem swojego ojca, bo od 2018 roku jest senatorem. I ma na tym polu spore sukcesy, chociaż też pojawiają się już pewne doniesienia o tym, że kiedyś brał udział w jakiejś korupcyjnej historii. Już takie historie się pojawiają. No ale przedwyborcze sondaże, one oczywiście są bardzo, bardzo wczesne, no bo tak jak wspomniałem, wybory są dopiero w październiku, mamy maj, ale te przedwyborcze sondaże, które już pojawiają się w brazylijskich mediach, pokazują, że Flavio Bolsonaro ma ogromne szanse na zwycięstwo. Ostatni sondaż z kwietnia pokazuje, że jeśli doszłoby do drugiej tury, w której zmierzyłby się obecny prezydent Lula właśnie z Flavio Bolsonaro, no to Bolsonaro wygrywa z 46% głosów otrzymałby w tym sondażu. 43% otrzymałby Lula. To jest różnica mieszcząca się w granicach błędu statystycznego, no ale to pokazuje, że przez te kilka miesięcy ten trend może się zdecydowanie odwrócić na korzyść syna byłego prezydenta. Także no, czeka nas naprawdę zacięta kampania wyborcza. Co ciekawe, na razie Flavio Bolsonaro w takim medialnym przekazie funkcjonuje po prostu jako Flavio. Nazwisko Bolsonaro oczywiście pojawia się i wszyscy wiedzą, kim on jest, ale na przykład na ulotkach wyborczych jest hasło głosuj na Flavia. Nie głosuj na Flavia Bolsonaro, tylko głosuj na Flavia. I oczywiście nie chodzi o to, żeby on jakoś się specjalnie wstydził tego, kim jest, ale myślę, że chodzi o to, żeby przekonać tych nieprzekonanych, i a których nazwisko Bolsonaro mogłoby odstraszyć. Więc na razie może schowajmy po prostu to, że jestem Bolsonaro.
0: Taki strach przed negatywnym elektoratem.
2: Tak, dokładnie tak. Więc no, ciekawe politycznie miesiące w Brazylii przed nami. I to będzie też taka kampania, która rozegra się na tle bardzo poważnych napięć ekonomicznych w samym kraju, bo w Brazylii szaleje inflacja. Trwa też bardzo gorąca debata nad reformą tygodnia pracy i nad zlikwidowaniem systemu 6x1, czyli 6 dni pracujących i 1 dzień wolny, bo tak na razie jest w Brazylii, widzę wasze miny, tak. Tak oni funkcjonują, więc chcieliby to zlikwidować, co oczywiście ze społecznego punktu widzenia jest dobrą decyzją, ale z punktu widzenia gospodarki, która przez lata funkcjonowała w tym systemie, biorąc pod uwagę tę szalającą inflację, może to nie być dobre rozwiązanie, więc prezydent Lula no, ma trudną decyzję do podjęcia, a presja społeczna, jak się pewnie państwo domyślają, w tej kwestii jest ogromna.
0: A czy masz informację, czy to jest fluktuacja godzin pracy pomiędzy dniami, także wychodzi podobnie, jeśli chodzi o takie myślenie etatowe, czy to są nadgodziny wyrabiane?
2: Musiałbym się w tym jakoś bardziej zanurzyć, bo szczerze mówiąc nie wiem.
0: Ja za chwilę poszukam.
2: To spróbuj znaleźć. Do tego wszystkiego jeszcze i tu zatoczymy koło i wrócimy do Jaira Bolsonaro. Brazylijski kongres odrzucił właśnie weto prezydenta Silvy dotyczące ustawy skracającej wyrok byłemu prezydentowi, także ustawa wchodzi w życie. Wyrok dla Bolsonaro, ten, o którym opowiadałem, 27 lat, zostanie skrócony. Nie wiadomo jeszcze o ile dokładnie, bo to będzie wszystko zależało od prawnych interpretacji. No ale porażka obecnej brazylijskiej administracji, także no, nie nudzą się w tej Brazylii. Jak wspomniałem, wybory 4 października, pierwsza tura. Jeśli druga tura będzie konieczna, to odbędzie się 25 października. No i wszystko na to wskazuje, że to będzie pojedynek Lula kontra Bolsonaro. Czyli taki jak dokładnie w 2022 roku, z tym, że Bolsonaro będzie Bolsonaro juniorem.
0: Powtórka z rozrywki.
2: Powtórka z rozrywki.
0: Znaczy, no, nie wiem, czy rozrywka to dobre słowo w tym przypadku.
2: Wiesz co, no dla politycznych komentatorów myślę, że to jest pewna forma rozrywki. Dla Brazylijczyków, no może tych, którzy nie są jakoś zaangażowani w politykę, pewnie też. Swoją drogą to zawsze mnie to naprawdę zastanawia i zaskakuje, że po latach rządów, no naprawdę bardzo, bardzo trudnych rządów Jaira Bolsonaro, teraz kiedy te rządy mogą zostać powtórzone, no to jednak jest społeczne poparcie, żeby do tej przeszłości wrócić i ją powtórzyć. No dziwne, ale no, okej, no ja się na polityce nie znam, więc się wypowiem. Dla mnie to jest dziwne.
0: No tak, to twojej wypowiedzi będziemy w takim razie potrzebować jeszcze w październiku przy komentarzu do tego, co się wydarzy.
2: No myślę, że to październik to na pewno, ale do października to jeszcze pewnie do Brazylii będziemy nieraz wracać, bo coś się spodziewam, że ta kampania będzie owocowała...
0: Emocjonująca
2: i będzie tak owocować wiele różnych zwrotów akcji.
0: No dobra, to zwróćmy się teraz w stronę muzyki. Brazylijska selekcja?
2: Oczywiście, że brazylijska selekcja. Zé i Bacha, tak się nazywa pan. To jest brazylijski artysta młodego pokolenia, który jednak czerpie mocno z twórczości starszych pokoleń, szczególnie tych z lat 70., więc mimo, że są to piosenki tworzone współcześnie, to brzmią jak coś sprzed lat.

Tak, to są te miejsca naszej anteny, gdzie wybiegamy poza brytyjsko-amerykańską bańkę muzyczną i sięgamy po brzmienia brazylijskie, na przykład Zay Baha za nami. Innym takim miejscem przykładowym, zupełnie tak jak już luźno, nie wiem dlaczego przyszło mi do głowy, jest audycja Szczyt Wszystkiego, która ma fenomenalnych absolutnie prowadzących. Zachęcam Państwa do tego, żeby zostawiać głosy przy propozycjach i później weryfikować, co trafiło do najlepszej dziesiątki, do podium w czwartki po godzinie 19. Z Marcinem Manem i Zuzą Iwendą prezentujemy Państwu selekcję muzyki ze świata. Dawno chyba nie byliśmy w Brazylii, ale w innych ciekawych miejscach byliśmy. Regularnie odwiedzamy 3 kraje w każdym tygodniu, więc się polecamy Państwa uwadze i polecamy się do głosowania na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji też. Przede wszystkim to my się polecamy z Patronite'em, żeby tam można było odpowiednio dużo naklikać, to trzeba jeszcze zerknąć do serwisu Patronite. Właśnie. 22 minuty po 9 to Hello Operator.

0: 9.31 na stanowisku nieustająca Beata Grabarczyk. Dzień dobry raz jeszcze, Beato. I redaktor Cezary Szymanek. Dzień dobry.
1: Obecny dzień dobry we własnej osobie.
0: Udało się dotrzeć do studia.
1: A dlaczego miałoby się nie udać?
2: Bo korgi albo co?
1: Chyba wy.
0: Po to, żeby zawsze radość się pojawiała, że się udało, bo to nie ma co.
1: Nie, ale to nie.
2: Sukces.
1: Nie.
2: Kolejny, ale... zacząłeś dzień od sukcesu.
1: Nie, ale przepraszam bardzo, to bardzo mocno przeciwko temu protestuję. Jeżeli tak to ma być, że wy będziecie się cieszyć dlatego, że mi się coś udało, to nie. Ja bym chciał, żebyście się cieszyli po prostu z samego faktu, że jestem.
2: No właśnie.
1: To są dwie różne rzeczy. Nie. To są dwie różne rzeczy. Które zresztą bardzo dobrze korespondują z tym pierwszym tematem, o którym byśmy chcieli rozmawiać.
2: A właśnie.
1: Dokładnie.
2: Kolega właśnie rzeczywiście wspomniał o temacie.
1: Bo można powiedzieć, że to, że mi się udało, to jest na przykład podwyżka wynagrodzenia, a to, że cieszę się, że z nami jesteś, to jest work-life balance.
2: To co tematami nam się łączy?
1: Nie, no z jednym na razie. Tamten drugi to jest o zakupach. Pani redaktor nie doczytała.
2: Nie, wszystko pomylone. Wszystko. No. Wszystko jest nie tak, proszę pana.
1: No dobrze, zadaj pytanie, to ja ci wyjaśnię.
2: No dobrze, to zacznijmy od płac. Znaczy od tym, że płace nas frustrują i że...
1: Nie, właśnie. No i właśnie pani redaktor nie zrozumiała.
2: Czyli zaczniemy od work-life balance.
1: Dokładnie tak, bo to właśnie o to chodzi.
2: Dobrze, to zacznijmy.
1: Pani redaktor się zasugerowała tytułem, że ważne prawie tak samo jak płaca. No właśnie, ważne, ponieważ dzisiaj w Rzeczpospolitej opisujemy światowe badanie. Badanie Talent Trends firmy Michael Page, które objęło specjalistów właściwie na całym świecie, a dokładnie z 36 krajów, w tym prawie 1000 osób z Polski. No i co się okazuje? Okazuje się, że ponad 7 na 10 profesjonalistów w Polsce wskazuje work-life balance, czyli równowagę między pracą a życiem prywatnym wśród trzech głównych atutów obecnej pracy, a co czwarte wymienia ją na pierwszym miejscu listy swoich priorytetów.
2: Ale czy to nas zaskakuje?
1: Tak, to nas zaskakuje. Jeżeli chodzi szczególnie o Polskę, to nas zaskakuje, ponieważ te wartości jeszcze przed pandemią, bo tak naprawdę kluczowym czynnikiem do zmiany w postrzeganiu była pandemia, tak te wartości przed pandemią były na o wiele niższych poziomach. Zestawmy to chociażby nawet z tym, jak to wygląda, jak Polska wygląda w porównaniu do Europy i zarówno do świata. Czyli tak, mamy kluczowe priorytety pracowników. Wzięte zostały pod uwagę trzy. Work-life balance, dobre wynagrodzenie i zdrowie psychiczne. No i work-life balance jest kluczowy, jak już wspomniałem na początku, dla co czwartego polskiego pracownika, polskiego specjalisty. Jeżeli spojrzymy na Europę, to 28% tak wskazuje, jeżeli chodzi o świat 32%, a my wcześniej, przed pandemią, byliśmy na o wiele niższych poziomach. Niewiele, jeżeli chodzi o tendencje, to tu się raczej nie zmieniło, ale w procentach również się zmieniło, jeżeli chodzi o wskazywanie dobrego wynagrodzenia. No bo w Polsce cały czas jest to ważne. W porównaniu szczególnie z Europą i ze światem, z tymi średnimi wartościami, tu widać, że nawet można by było powiedzieć, że jest to bardzo ważne. No ale cały czas jesteśmy krajem, nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy krajem bogatym w G20, ale cały czas chcemy jeszcze więcej. Cały czas jeszcze walczymy.
2: Jeszcze na drobku.
1: Cały czas jesteśmy jeszcze walczaki. I na dobre wynagrodzenie wskazuje 25% w Polsce. W Europie 17%, a na świecie 18%. Mhm. No ale jest trzecia kategoria, jeżeli chodzi o te kluczowe priorytety pracowników, czyli zdrowie psychiczne. No i teraz, można to oczywiście wiązać zarówno z tym pierwszym, czyli z work-life balance, ale również z tym drugim, czyli walka o dobre wynagrodzenie, ta ciężka, codzienna praca powoduje, no niestety, no właśnie, kłopoty ze zdrowiem psychicznym, ale z drugiej strony można to łączyć z work-life balance, a mianowicie, że obecne to, co przeżyliśmy przez ostatnie lata, doprowadziło do tego, że mamy większą świadomość tego, że zdrowie psychiczne jest, no powiem...
2: Równie ważne jak zdrowie, to takie stricte fizyczne.
1: Nie, to jest to samo zdrowie, tak naprawdę.
2: No, tak, ale...
1: Bo to jest ogólne zdrowie człowieka, natomiast stało się jednym z najważniejszych rzeczy, jeżeli patrzymy na nasz taki całościowy dobrostan. No i teraz, w Polsce, uwaga, i to wyprzedzamy pozostałe kategorie, czyli zarówno Europa, jak i świat. Dla 22% polskich specjalistów jest to bardzo ważne. W Europie jest 21% takich wskazań, a jeżeli chodzi o średnią ze świata, 17%. Jeszcze ciekawiej jest, jeżeli pytamy o podejście pracowników do well-beingu, czyli do tej równowagi pomiędzy pracą,
2: samopoczucia.
1: Tak, pomiędzy pracą, czasem prywatnym, życiem osobistym, życiem zawodowym. Co byliby w stanie zrobić, gdyby im ten well-being, ten work-life balance, przepraszam za moje anglicyzmy, ale chyba jeszcze tak jego jednego słowa
2: jak
1: polskiego...
2: Jak to? No, zrównoważenie. Równowaga.
1: Ja mówię jednego słowa.
2: No mówię równowaga, jedno słowo.
1: W czym?
2: W życiu.
1: W życiu. Dobrze. Pani redaktor dzisiaj zaczepna, ale spróbujemy dać sobie z tym jakoś poradzić. I teraz 48% Polaków, i to jest, przyznam szczerze, mnie zaskoczyło trochę, tak wysoki wskaźnik. Mm-hmm. 48% Polaków jest gotowych odmówić awansu z podwyżką, by ochronić swój well-being. Czyli ową równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. Na świecie to 50%.
2: Jest jeszcze wyżej.
1: Nie, na świecie 50%. W Europie 57%. Work-life balance jest najważniejszy w obecnej pracy. Tak wskazuje 40% polskich specjalistów na świecie i w Europie to 38%. No i no wiadomo, no gdyby nie te pierwsze dwa wyniki, no to tego trzeciego też by nie było. Niespełna 3/4 polskich specjalistów wskazuje, że work-life balance jest w top 3 priorytetów obecnej pracy. Tak więc to wygląda. Tak nam... No tak, dlatego
2: też... Słuchaj, a pracodawcy o tym wiedzą? W tym sensie, czy też przykładają taką
1: Wydaje mi się, że
2: rolę do
1: kilku,
2: tego, jak pracownicy?
1: Słuchając nas teraz, się dowiedziało.
2: Kilku się dowiedziało, właśnie to mnie martwi, że wiesz...
1: Wiesz co, ja w odpowiedzi na twoje pytanie mogę jeszcze raz przytoczyć, co jest kluczowym priorytetem pracowników. 22% wskazuje na zdrowie psychiczne.
2: No tak.
1: I to jest odpowiedź na twoje pytanie. No bo tak naprawdę no, jedno z drugim też się bardzo mocno łączy i wiąże, no ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy właśnie na te wskazania, że no, prawie połowa polskich specjalistów jest gotowa odmówić tego awansu, no to tak naprawdę świadomość chyba tego wśród pracodawców, wśród właścicieli firm jest też z roku na rok coraz większa. Chociażby nawet z tego prostego powodu, że przecież coś takiego jak praca hybrydowa, tak, to, że pracujemy częściowo w domu, częściowo w biurze, no właściwie w tej chwili nie jest już czymś, co można by było postrzegać jako benefit, jako coś, co przyciągnęłoby pracownika do firmy, tylko tak naprawdę jest postrzegane jako coś, co już jest i nie jest dodatkiem do pracy, a jest jednym z elementów tak naprawdę tej dobrej pracy. I nie jest to coś, czym można by było, nie wiem, no jak owocowymi czwartkami skusić pracownika, bo wszyscy pracownicy uznają to po prostu, że tak powinno być.
2: Ale owocowe czwartki też już są, że tak powiem, czymś chyba, co powinno być, bo mam wrażenie, że są już w prawie wszystkich firmach. No dobrze, to słuchaj, zostawmy nasze dobre samopoczucie w życiu, chociaż ono jest ważne. No, ale
1: walkę o nasze dobre samopoczucie.
2: Ale tak. Rozumiem też, że następny temat też pokazuje, że technologia będzie nam tak zmieniała życie, że będziemy mieli więcej tego czasu dla siebie. Mianowicie chodzi o sztuczną inteligencję, która no właśnie, robi zakupy. I myśmy już kilka razy o tym
1: Ale dokładnie,
2: rozmawiali.
1: Właśnie chciałem o tym właśnie powiedzieć, że my już kilka razy o tym rozmawialiśmy i mówiliśmy, że to jest trend, że to się najprawdopodobniej w ten sposób właśnie wydarzy. No i jak my mówimy w Rzeczpospolitej, że coś takiego będzie, bo tak nam mówią nasze profesjonalne nosy, no to rzeczywiście,
2: no to tak będzie
1: i tak jest. I o to bardzo proszę. Dziś publikujemy premierowo w Rzeczpospolitej najnowsze dane Bain & Company dotyczące tego, jak technologia AI realnie wpływa na decyzje zakupowe konsumentów oraz modele działania firm w tym sektorze. I właściwie zacznę nie od tego, od tych danych dotyczących gdzie, co, jak i ile osób wykorzystuje, a zacznę od jednej danej. Zakupy przy wsparciu bota tak naprawdę są rzeczywistością dla, uwaga, 89% internautów robiących zakupy. Tylko 11% konsumentów nie korzysta z pomocy sztucznej inteligencji przy robieniu zakupów w internecie.
2: Ale czy to nie jest trochę tak, że te zakupy przy pomocy AI są nam narzucane przez te portale zakupowe?
1: Nie, one nie są narzucane. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie, cały e-commerce i wszystkie internetowe sklepy, to nie jest narzucanie, a to jest wykorzystywanie technologii pokazywanie klientom, do czego może ona służyć. I w tej chwili teraz przejdźmy na drugą stronę medalu, czyli jeżeli mówimy o tych 89%, którzy korzystają, to do czego oni korzystają ze sztucznej inteligencji? Przede wszystkim korzystają do wyszukiwań, porównań i podejmowania decyzji i tu stawiają kropkę. Tak? Znaczy podejmują decyzję i na tym kończy się rola sztucznej inteligencji, szczególnie w tych kategoriach, które stricte wymagają właśnie owych porównań. I tutaj przykład. Produkty dla zwierząt. 46% regularnych użytkowników korzysta ze sztucznej inteligencji. Podróże i rozrywka po 43%. Zakupy spożywcze 41%. I teraz tłumacząc, o czym mówimy, jeżeli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji, no to między innymi mówimy o takim zachowaniu, że, no nie wiem, przykładowo wchodzimy na dużą platformę zakupową, jakiś sklep internetowy, jeszcze w dodatku na przykład multibrand, gdzie są tysiące różnorakich marek i w wielu wypadkach dotychczas to wyglądało w ten sposób, że wpisywaliśmy na przykład, nie wiem, no, buty sportowe, prawda? No i wyskakiwała nam lista. Zapięte algorytmy sztucznej inteligencji pomagają na prowadzić użytkownika, kupującego, konsumenta w podróż zakupową, począwszy od punktu takiego, jadę w góry, co powinienem kupić. No i w tym momencie wyskakuje cała lista potencjalnie potrzebnych rzeczy, gdzie z jednej strony, no właśnie, konsument może sprawdzić sobie, klient może sobie sprawdzić, czy takie rzeczy ma, ale z drugiej strony również właśnie zawężając i prowadząc rozmowę tak naprawdę z tym z asystentem sztuczną inteligencją jest w stanie wybrać potrzebną rzecz. No i tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym konsument stawia przynajmniej póki co kropkę, a mianowicie jego potrzeba korzystania, jego chęć korzystania i otwartość na to ze sztucznej inteligencji w procesie zakupowym kończy się na wyborze. I tutaj stawia kropkę. I bardzo, ale to bardzo niechętnie oddaje kwestię dokonywania już samego zakupu, czyli prowadzenia procesu płatności, zamawiania, wskazywania modelu dostaw i tak dalej. Tu robi to sam, nie ufając jeszcze aż tak bardzo sztucznej inteligencji. Aczkolwiek tutaj też są powolne zmiany, tyle tylko, że w odpowiednich obszarach, a mianowicie klienci niekoniecznie ufają zewnętrznym botom, asystentom zakupowym na bazie sztucznej inteligencji, czego na przykład dowodzą chociażby bardzo nikły sukces takich usług, które szumnie już ogłaszały ich wprowadzenie OpenAI czy Perplexity. To im się nie udało, no bo bardzo mało ludzi chciało w ten sposób korzystać, ale klienci coraz bardziej zaczynają się przekonywać i budują sobie to zaufanie do takich asystentów w ramach sklepów, które lubią. Czyli jeżeli, no właśnie, duża platforma zakupowa, internetowa będzie oferowała z czasem, bądź też już nawet oferuje tego typu usługi, czyli nie tylko pomoc w wyborze, ale również przeprowadzenie przez proces płatności, dostawy i tak dalej, no to klienci tym bardziej ufają takiemu rozwiązaniu, im bardziej ufają i czują się pewnie ze sklepem internetowym.
2: No pięknie, proszę Państwa. Jedna z przyjemności życia, wybieranie i robienie zakupów.
1: Ale nie, tu cały czas wybierasz, tu rozmawiasz sobie z kimś po prostu.
2: No, to ze sprzedawcą sztucznym.
1: Nie, możesz go sobie nazwać, nie wiem, Zenek.
2: O, no i już.
1: Skąd ja wiedziałem, że... Ale to dlatego, że pani redaktor oczywiście tutaj Zenek M. Mar... Jaką mu tam? Martyniuk.
2: Martyniuk. Ale jakoś nie słucham. Ale może zakupy będzie Zenek robił. No, bardzo dziękuję. Redaktor Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
1: Wielkie dziękuję dzięki. Serdeczności i miłego weekendu.
2: Dziękujemy.
1: Tygodnia po drodze też. Bounce this shit from zero next time, Starsky.

0: Za 11 minut będzie 10. W zeszłym tygodniu Kasia Oklińska zainaugurowała oficjalnie pewien cykl, z którym będziemy się z Państwem spotykać w poniedziałki właśnie o tej porze. Z Ukrainą w kontekście, w tle. Jak działa Filharmonia Narodowa Ukrainy w Kijowie podczas rosyjskiej agresji? Na to pytanie odpowiedź spróbuje znaleźć wspomniana Katarzyna Oklińska, która spotkała się z dyrektorem generalnym Filharmonii w stolicy Ukrainy i zapytała m.in. o to, czy muzyka i artyści są w czasie agresji w ogóle potrzebni.
1: Wojna, kultura, Ukraina.

0: My też bierzemy udział w wojnie, przekonuje dyrektor generalny Filharmonii Narodowej Ukrainy w Kijowie. Michał Szwed podkreśla, że choćby wybór repertuaru ma kluczowe znaczenie dla budowania świadomości i kultury.
1: To jest naprawdę bardzo dobra nagroda, więcej grać muzyki ukraińskiej, różnej. Ta, która była zabytkowa, która nie była tak w normalnym użytku muzycznym, tak? W archiwach znajdują nowe utwory. Bardzo dużo piszą współczesni kompozytorzy dzisiaj muzykę. Gdzieś 25% naszego repertuaru teraz jest muzyka ukraińska. To jest bardzo ważne, możliwość rozwoju naszej muzyki. Dalej, muzyka zagraniczna. Różne utwory, które my nie znaliśmy, no nie było się na scenie. I teraz my szukamy te możliwości i gramy bardzo dużo. Muzyka skandynawska, też polska muzyka, my bardzo dobrze znamy, no nie wszystko muzyka, no grana jest, a teraz więcej brzmi polskiej muzyki też w Ukrainie. Też lutosławski, też penderecki, Wojciech Kilar. Ta lista jest teraz większa, ona jest zwiększona i w muzyki dawnej, i w muzyki współczesnej, zagranicznej.
0: Ale zmiany w repertuarze to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w instytucji od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
1: Zmieniłyśmy pierwsze, warunki organizacyjne. Na przykład jest alarm, musi być pauza i te alarmy, one jeszcze nie przewidziane nami, oni jest, jak oni jest. A praca musi być, jak ona też musi być i to w ten dzień musi być to wszystko zrobione. I to musimy to tak planować, żeby ono było jakiś zapas tego czasu, żeby ludzie mali czas dla pracy, potem pauzy, mamy te schrony, gdzie ludzie mogli być tam z kawą, z herbatą pobyć. Ta zima była bardzo trudna dla nas, bo to już było z energetyką. Tylko szczepło, to było bardzo, bardzo zimno w sali i my tak robiliśmy, żeby tak ludzie byli i w szubkach, i w długich rzeczach, żeby była herbata jakaś tak. I to zima przeszli my, jakoś normalnie. Koncerty byli, potrzebne było zawsze poszukiwanie nowych tych formatów organizacyjnych, żeby wszystko pracowało instytucjonalnie, żeby proces ten muzyczny był.

0: Że muzycy chcą pracować nawet w czasie wojny i bezpośredniego zagrożenia, to sprawa niezaskakująca. Ale wątpliwości budzi, czy publiczność chce w takiej sytuacji przychodzić do sal koncertowych.
1: Publiczność chodzi i potrzebuje kontaktu z muzyką w ten czas, bo zagląda komórki, o teraz tam terakt, o teraz tam walka taka, teraz tam kto zmarł. I ludzie żyją w tych warunkach, to bardzo trudno psychologicznie. I muzyka dla nich to jakiś taki centrum psychologicznej relaksacji. My programy також planujemy różne, intelektualne, awangardowe, rozrywkowe, żeby ludzie mogli dla siebie poszukiwać coś takiego, co rezonuje w ten moment dla nich. No to bardzo tak też ważne.
0: Warto też zwrócić uwagę, że po wybuchu pełnoskalowej wojny publiczność w Kijowie się zmieniła.
1: Z Kijowa po Wielkiej Walce w pierwszy łuk wyjechało około miliona ludzi. Kijów ma 3 miliony ludzi. I ten milion tylko ludzi ze wschodu, i którzy byli, musieli wyjechać w front do Kijowa. No to jest już inna audytoria, która musi dla niej pracować. I my robiliśmy programy też, że o tej kamernej orkiestry Renesans Mariupola, to jest ich audytoria, tu też jest w Kijowie, z nimi też robiliśmy. Potem audytorium staje trochę nie taki stary, jak był. Więcej jest ludzi młodych, dla nich też pracujemy, żeby oni byli tu. Dlatego jest i TikTok, robimy Instagram, nasze audytorium w Facebooku mamy w tysiącach 42 tysiące audytorium. To jest niemało jak dla teatru w Kijowie.
0: Pracownicy Filharmonii Narodowej Ukrainy zastanawiali się, jak zachęcić do odwiedzenia instytucji tych, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na płatny koncert. I znaleźli sposób.
1: Projekt Otwarta Proba. Możesz za online rejestrację bezpłatną przejść i posłuchać tam probę jakiego wybitnego tam majstra. To jest також ważne. Dla studentów zrobiliśmy takie льготні білети po 10 гривень. No to jest, no to jest bezpłatne na sprawie. Po prostu wartość tego bileta właśnie papieru, na którym on jest nadrukowany. Kolegi mówiliśmy, co ty robisz, to ludzie pójdą i to nie będzie ni bilet potem kupić, no bo to jest jakoś tak. A normalnie to wszystko pracuje. Kto może kupić bilet, tego kupę. Student przychodzi, on siada sobie na balkonie, siada w innym miejscu i ludzie jest, i pieniądze jest, i wszystko, no, póki pracuje.
0: Tak właśnie pracuje Filharmonia Narodowa Ukrainy, jak Państwo słyszeli, na pełnych obrotach, a publiczności nie brakuje. Z dyrektorem generalnym Filharmonii Michałem Szwedem spotkałam się w Kijowie podczas wizyty studyjnej na zaproszenie Centrum Miaroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego.

ja dodam, że był to utwór w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Gimnazja Krania dla Ukraińców, którzy cierpią z powodu rosyjskiej inwazji. Skomponował go Mykoła Łysenko, autorem tekstu jest Michał Starycki, aranżacja Diana Nowak. A do cyklu Wojna, Kultura, Ukraina będziemy wracać. Bardzo dziękujemy Kasie Oklińskiej i żegnamy się. To koniec dzisiejszego spotkania. 4 wspólne godziny poniedziałkowe za nami. Wrócimy do jutra o 6 rano. Będzie nas trochę więcej, bo będzie Klaudiusz Slezak, więc może stanie się tak, że będzie więcej energii, kto wie. Kuby Indrasa cały czas nie będzie, bo sobie odpoczywa, więc ten to dopiero naładuje baterię. Maria Zamachowska w zastępstwie, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz, Adrianna Calińska-Czaniecka, Kajetan Strzelczyk i Mateusz Andruszkiewicz mówiący te słowa. Dzięki piękne, do usłyszenia jutro.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska uruchomi procedurę ekstradycji w związku z wylotem Zbigniewa Ziobry do USA. Były minister sprawiedliwości w sobotę opuścił Węgry i, jak sam potwierdził, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA komentowała w TVP Info profesor Danuta Plecka.
1: Już wiemy, że była to prawdopodobnie decyzja samego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ale jest to sytuacja niekorzystna dla Zbigniewa Ziobry i to jest dziwne, że stawia siebie w takiej sytuacji ze względu na to, że prawem konstytucyjnym każdego obywatela jest domniemanie niewinności i dopóki nie zostanie skazany, to jest uważany za niewinnego. Natomiast uciekając, Zbigniew Ziobro w pewnym sensie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i to na pewno nie jest z korzyścią ani dla niego, ani dla jego zaplecza politycznego.
0: Dzisiaj, jak zapowiedział minister Żurek, spotkanie z prokuratorem krajowym w sprawie działań zmierzających do uruchomienia procedury ekstradycji. Statek wycieczkowy, na którego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa, wypłynie dzisiaj z Teneryfy do Rotterdamu. Podróż potrwa 5 dni. W Holandii statek przejdzie pełną dezynfekcję. Hiszpańskie władze podają, że ewakuacja pasażerów odbywa się zgodnie z planem, co podkreślane, nie było żadnego kontaktu turystów z mieszkańcami Wysp Kanaryjskich. Statek dopłynął do portu na Teneryfie wczoraj nad ranem. Ewakuowano w pierwszej kolejności Hiszpanów, a następnie obywateli innych państw, między innymi Niemiec, Francji czy Kanady, którzy odlecieli już do swoich krajów. Na dzisiejsze popołudnie przewidziano jeszcze transport dla obywateli krajów azjatyckich, których zabierze samolot z Australii. Według najnowszych doniesień do szpitala trafiła jedna z ewakuowanych obywatelek Francji, która zaczęła mieć objawy zakażenia. Na statku stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Na koniec w serwisie sport, a konkretnie żużel. Orlen Oil Motor Lublin pewnie pokonał na własnym torze Betard Sparte Wrocław 55-35 w hitowym meczu piątej kolejki. Lublinian do triumfu poprowadził Bartosz Zmarzlik, który zdobył komplet punktów, a swoje pierwsze zwycięstwa zapisał na koncie Słowak Martin Waculik.
2: Dobre zawody, wiadomo, cieszymy się z tej wygranej, a propos tej mojej jazdy indywidualnej, cieszę się, bo widać poprawę, dlatego ja też jakby bardzo z pokorą podchodzę do tego, do każdego i złego i dobrego wyniku z mojej strony tutaj, bo wiem, że jeszcze sporo pracy przede mną, żeby być konsystentnym i żeby cały czas jakby, żeby takiej sinusoidy za bardzo nie było.
0: W drugim niedzielnym spotkaniu Gazet Stal Gorzów zdeklasowała na wyjeździe zespół Kronoplast Włókniarz Częstochowa 31-59, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, dzień dobry. Otwarte, można wchodzić. Proszę się nie tłoczyć, proszę może parami wchodzić, ale słuchać tego, co mówi przewodnik. wojciech.man@nowyświat.online i zapraszam i przepraszam. Dlatego, że może się niektórym wydać, że trochę gonię w piętkę, gdyż w poprzednim muzeum prezentowałem nagrania, w których brał udział Dwayne Allman, jeden z tych wielkich gitarzystów spełnionych tylko częściowo, bo ginąć w wieku 24 lat to jest dużo, dużo, dużo za wcześnie. A dzisiaj powracam trochę na prośbę słuchaczy. Właściwie nie trochę, całkiem na prośbę, bo bardzo wiele listów przychodziło po moich kolejnych muzoleach z Tomem Bolinem i teoretycznie mógłbym to ciągnąć jeszcze dłużej, gdyż ten znowu wspaniały gitarzysta, który nie dożył 30 zdecydowanie, nagrał, a właściwie zarejestrowano dużo jego występów koncertowych, w których utwory się powtarzają, powtarza się jakość nagrań nierówna, czasem tak, czasem inaczej, a jednocześnie jego solowe płyty to właściwie zamykają się na, jak to powiedzieć, na dwóch tytułach, może to kończą się na dwóch tytułach. Już w poprzednim spotkaniu z Bolinem pokazywałem jakieś utwory z pierwszego albumu, a dzisiaj zacznę od czegoś z drugiego albumu, który był już czymś, co krytycy uważają za niepokojąco mniej porywające, może tak to powiedziałem delikatnie, ale trudno się dziwić, bo on wymęczony uzależnieniem, narkotykami, alkoholem i wszystkim, tę płytę wydał, a wkrótce później odszedł z tego świata. Ale to nie znaczy, że Private Eyes to była kiepska płyta.

Przypominam, że mimo młodego wieku Bolin miał już za sobą wiele muzycznych przygód, począwszy od zespołu Zephyr, poprzez jeszcze parę innych formacji, aż po Deep Purple. Ale te solowe płyty musiały być dla niego czymś bardzo ważnym. W związku z tym dzisiaj, jak powiedziałem, zamykając niejako obecność Bolina w muzeum, chciałbym troszkę dłużej pozostać przy tej płycie drugiej i oto utwór Sweet Burgundy.

tytuł tego albumu Private Eyes i za chwileczkę usłyszymy jeszcze jedno nagranie z tego zestawu. Postoustin, taki trudny do wymówienia tytuł, który zresztą pojawia się na wielu tych nagraniach live, ponieważ należy pewnie do grona tych utworów, do grupy tych utworów, które Bolin lubił prezentować na żywo. A poza tym, jeśli ktoś w krótkim czasie kompletuje repertuar, to nic dziwnego, że potem na koncertach te utwory się powtarzają i oczywiście przybierają różne kształty. Ja nawet natrafiłem na jakąś bardzo rozbudowaną, długą wersję tego kawałka, ale w związku z tym, że chciałbym użyć też jakichś dostępnych nagrań live Bolina, to pozostanę w tym przypadku przy wersji studyjnej z albumu Private Eyes.

Na płycie Private Eye znalazł się również utwór Shake the Devil, który krytycy wskazują jako jeden z bardziej interesujących oraz dopisują jeszcze dodatkowo znaczenie do tego tytułu, ponieważ czytałem recenzje, w których autorzy mówili, że to mogła być jego próba reakcji na to, że uświadamiał sobie, jak bardzo popada w uzależnienia i że to była próba takiego otrząśnięcia się z tego diabła, z tego szatana, który go prześladował. Nie wiadomo, jak było naprawdę, ale idealnie pasuje tytuł do takiej interpretacji, albo odwrotnie, interpretacja do tytułu. Ale ja, w związku z tym, o czym mówiłem wcześniej, wybrałem teraz dla Państwa wersję koncertową tego utworu. Koncertową podpisaną przez Tommy Bolin Band, a zarejestrowaną w roku 1976. Proszę bardzo, posłuchajcie.

To brzmiało zupełnie dobrze, bo to nagranie remasterowane, jedno z tych, które warto postawić u siebie na półce, a ja powtórzę raz jeszcze, że przeglądając dostępne płyty czy rejestracje różnych występów Bolina, byłem po prostu oszołomiony, ile tego powstało przy tak w sumie skromnym repertuarze,

i młodym wieku artysty. Ale tu są, rzeczywiście nakładają się na siebie nagrania trochę gorszej jakości, albo bootlegi, albo coś jeszcze. A potem w rezultacie, kiedy patrzymy na to, to trzeba być naprawdę zagorzałym fanem, żeby to wszystko przesłuchać i do tego wybrać, która wersja którego utworu bardziej mi odpowiada i które, no powiedzmy, wcielenie Bolina, chociaż on był sobą cały czas. Niemniej pozostanę, jeśli chodzi o te koncertowe dźwięki, przy tej samej płycie, przy tym samym zarejestrowanym koncercie z 1976 roku, ale teraz proponuję Państwu utwór People, People.

Coś mi się wydaje, że są wśród was tacy, którym ciągle mało tego typu muzyki. Właściwie tego typu muzyki może być mało, ale pytania, czy będzie następna część o Bolinie, to już może troszeczkę przegięcie, proszę państwa. To jest czwarte muzoleum, w którym prezentuję jego nagrania. Naturalnie, że jak wspomniałem, materiału jest bardzo dużo, ale umówmy się, mamy jeszcze różne plany i trzeba troszkę odpocząć od tych gitarzystów typu właśnie przed tygodniem Dwayna Allmana czy Bolina. A ja, poszukując czegoś, co sprawiłoby mnie również przyjemność dodatkową, odnalazłem nagranie, podczas którego, jak się okazuje, obok Tomiego Bolina stanął młody wówczas, ale bardzo przeze mnie ceniony i lubiany Warren Haynes. A no właśnie, ten od Government Mule, ten od swoich płyt, ten, którego tak często poszukuję nowych nagrań, a jak coś znajdę, to natychmiast wrzucam do audycji. A teraz zaraz ktoś powie, ja to mam na płycie. Ale ja ucieszyłem się, że to wynalazłem, bo nie miałem tego wcześniej. I oto ten duet. Tommy Bolin, Warren Haynes.

Postać Warrena Haynesa stała się taką klamrą łączącą to i poprzednie wydanie Muzoleum, no bo skoro Warren Haynes występował w Allman Brothers Band, a tam był kiedyś Dwayne Allman, a teraz jest Bolin i tutaj jest Warren Haynes, to tak nam się troszkę pokleiło. Ale jeśli chodzi o przyszłość tej audycji, to proszę Państwa, ja naprawdę mam dosyć dużo zanotowanych czy pozycji, czy płyt, które powinny się w tej audycji moim zdaniem znaleźć. I tam jest zarówno niewyczerpana kopalnia starych rock and rolli, starych nagrań, o których mało kto w ogóle wie, że istniały, bo uzbierałem sobie tego niezłą stertę, a także ostatnio troszkę po macoszemu przeze mnie traktowany ten okres brytyjskiego boomu, bo tam też jest bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy. A jeszcze brytyjski blues i to nie ten taki blues, który się kojarzy z Claptonem już i powiedzmy z grupą The Yardbirds, ale takie mniej znane zespoły. I ta kolejka, ojej, ale się zrobiła duża. Niemniej dzisiaj już nie będę opowiadał o tym, co będzie, bo co będzie, to będzie. A pozostańmy raz jeszcze przy bohaterze dzisiejszej audycji i zakończymy to. No, to chyba nie jest niespodzianka dla nikogo. Zakończymy to dłuższym nagraniem, które pokazuje znowu, co by się mogło dziać, gdyby on dalej... Chociaż teraz tak sobie myślę, ja wspomniałem poprzednio o takim adnotacji jednego ze słuchaczy, który powiedział, że niechętnie płaci za występy Claptona, bo to już jest schyłek kariery. Więc jeżeli by Bolin trwał wśród nas, to też niektórzy by nie poszliby na jego koncert. Ale to już jest takie moje gadanie właściwie poza konkursem. Proszę Państwa, kończymy audycję nagraniem Tomego Bolina. Dziękuję za uwagę. Proszę o listy. Będę czytał, słuchał i ewentualnie stosował się.

0: Jest godzina 11, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś w Ministerstwie Sprawiedliwości dojdzie do specjalnej narady w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Tak poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy. Podejmiemy działania, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami, zadeklarował polityk w polskim radiu. Z kolei Przemysław Czarnek z PiS na konferencji przed kancelarią premiera, pytany przez dziennikarzy o ucieczkę Ziobry, tak odpowiadał.
1: Ale uciekł przed kim?
2: Nie wiem,
1: pan, według mnie pan minister Ziobro pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce?
0: Reporterzy pytali też Czarnka, czy nie razi go to, co zrobił były minister sprawiedliwości, zdając sobie sprawę, iż po zmianie władzy na Węgrzech kończy się parasol ochronny Viktora Orbana i że może go czekać ekstradycja. Były minister edukacji mówił, że rażą go realne problemy Polaków.
1: Mnie razi, że rezonans magnetyczny kupiony z Funduszu Sprawiedliwości w szpitalu w Puławach, zamiast robić 800-900 badań rezonansem miesięcznie, robi tylko 100, dlatego że pani minister zdrowia i Tusk obniżyli środki finansowe dla szpitali powiatowych na tego typu zabiegi. To mnie razi najbardziej, a sprawa pana Zbigniewa Ziobro to jest sprawa trzeciorzędna.
0: Doktor Anna Materska-Sosnowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na antenie Radia Nowy Świat zwracała uwagę, że kierunek wyjazdu Zbigniewa Ziobry daje do myślenia, także w kwestii tego, jakie stawiane mu są zarzuty.
3: Ścigany jest za to, że jest podejrzany o wyprowadzenie grubych pieniędzy, a jeżeli tak, no to stać go na to, żeby wyjechać do kraju, gdzie ta obsługa prawna jest bardzo, bardzo droga. W związku z tym to jakby potwierdza tylko jego czyny, czy możemy na tej podstawie też domniemywać.
0: Dodajmy do tego najświeższy komunikat Prokuratury Krajowej. Od wczoraj prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. I dalej kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. To komunikat Prokuratury Krajowej. Przypominam, teraz zmieniamy w serwisie temat. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. W całym kraju do trzydniowego sprawdzianu przystąpiło ponad 393 tysiące uczniów. O szczegółach Olga Szygenda.
4: Dla wielu osób to pierwszy naprawdę ważny egzamin w życiu i pierwszy, którego wynik może zdecydować o dostaniu się do wymarzonego liceum czy technikum. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego rezultaty mają ogromne znaczenie w rekrutacji właśnie do szkół średnich. Połowę wszystkich punktów uczniowie zdobywają za ten test. Dziś ósmoklasiści mierzą się z językiem polskim, jutro napiszą matematykę, a w środę język obcy. Na rozwiązanie dzisiejszego arkusza mają 150 minut. Jak na razie według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wszystko przebiega spokojnie. Uczniowie wciąż siedzą nad arkuszami, a internet już próbuje odgadnąć tegoroczne tematy wypracowań. Oficjalne arkusze i pierwsze komentarze mają się jednak pojawić dopiero po południu.
0: Olga Szygenda, dziękujemy za relację. Będziemy sprawę śledzić i powracać do tego tematu w kolejnych serwisach. A teraz na koniec jeszcze nietypowa akcja strażaków z OSP w Poroninie. Ratowali oni mężczyznę, który wpadł do grobowca. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Poszkodowany wszedł na płytę grobu, a ta się pod nim załamała. Strażaków zawiadomiła kobieta obecna na cmentarzu. Strażacy ewakuowali poszkodowanego drabiną. Otrzymał pierwszą pomoc i trafił do szpitala. Uszkodzony grób zabezpieczono. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś pogoda, którą meteorolodzy określają mianem dynamicznej. Ładne, prawda? Dziś pogoda dynamiczna. Co oznacza? Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze oczywiście z deszczem, porywami wiatru do 80 km na godzinę i miejscami z gradem. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 15 do 18. Wiatr umiarkowany i dość silny. We'll be right back.

0: Ping Pong to Stereo Lab na zegarze 7 minut po godzinie 11.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry Państwu, poniedziałek 11 maja 2026 roku. To jest miejsce na błyskotliwy komentarz, ale dzisiaj proszę mnie o takie nie prosić. Kajetan i Agnieszka, zapraszamy do 14.

Blackjack the Mac to Jordan McCampa na zegarze 9,5 minuty po godzinie 11. Zastanawiam się właściwie, czy pytać Państwa o to, co Państwo robili w weekend, bo teraz jest taki szalony czas, to jest początek maja, więc z jednej strony niektórzy z Państwa być może chcieli ochłonąć po maturach, a inni być może ostatnie szlify przed egzaminem ósmoklasisty sobie fundowali. No ale jeżeli mają Państwo ochotę, to ja oczywiście zapraszam. W środku dnia małpanowyświat.online, no bo przecież nie tylko maturami i egzaminem ósmoklasistów świat żyje. Przynajmniej taką mam nadzieję. W każdym razie trzymamy bardzo mocno kciuki za tych z Państwa, którzy ten egzamin zdają z bardzo bliska, w sensie przeżywają go z bardzo bliska. Trzymamy kciuki za Państwa pociechy, żeby generalnie nie spalili się na tym egzaminie, bo to jest najważniejsze. Tego egzaminu na szczęście nie da się nie zdać, no ale rozumiem, że im lepszy wynik, tym lepsze szanse na dostanie się do szkoły pierwszego wyboru. Notabene jutro w Komitecie Rodzicielskim będę rozmawiała o tym, jak wybrać tę szkołę średnią. No bo jeżeli nie ranking, to co? Ale o tym porozmawiamy jutro. Dzisiaj skupiamy się na muzyce, no i oczywiście na programie w środku dnia. Bas Grołki i Grzegorz Krajewski, Dziewczyna z Seattle.

Dziewczyna z Seattle, to Bas Grołki, Grzegorz Krajewski. Pani Magdalena napisała, że co tu dużo mówić, weekend marzenie, a zdjęcie wszystko wyjaśnia. Na tym zdjęciu dwóch panów wyglądających dość znajomo, bym rzekła. Jeden ma na imię Wojciech, a drugi ma na imię Piotr. A nazwiska pewnie sami sobie państwo dodadzą, prawda? Bo tak, żarty się skończyły, ta trasa ruszyła pełną parą. Zapraszamy na koncerty Gdańsk, Toruń. Co dalej na mapie? Może ja bym państwu zdradziła w sumie, co dalej na mapie? No to już moment. Państwo poczekają chwilę, to ja otworzę sobie tutaj źródła. No na trasie jest na przykład Olsztyn, jest Ełk, Warszawa oczywiście, potem znów powrót na wybrzeże, a potem na południe, o tak bym powiedziała. A potem jeszcze na wschód, no bo tam musi być jakaś cywilizacja. Ale nie powiem państwu kiedy i nie powiem państwu gdzie dokładnie, także proszę śledzić naszą antenę i wtedy wszystko będą państwo wiedzieli. Tak jak i o Malta Festiwalu, bo za chwilę ostatnia już chyba odsłona programowa Malta Festiwalu zostanie ujawniona na tej antenie. To odsłona taka muzyczna, chociaż to nie do końca będzie koncert. No i być może też siądziemy do wspólnego dużego stołu, ale najpierw Nightmares on Wax, Know My Name.

Nightmares on Wax in Know My Name, Znaj moje imię. Pewnie tak by chciało bardzo wielu wykonawców, szczególnie tych, którzy jadą na Eurowizję, bo ona rusza już jutro pierwszy półfinał, w którym wystąpi m.in. nasza reprezentantka Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Można oczywiście zrzymać się na Eurowizję, natomiast nie można odmówić Alicji Szemplińskiej naprawdę potężnego i dobrego głosu. Miałam okazję widzieć ją na żywo z 5 razy już przy okazji akcji French Touch i choćby przy okazji ostatniego koncertu Patryka Fiori w Polsce. No i powiem Państwu, że no, dziewczyna ma naprawdę uff, co ona robi z tym swoim głosem. Więc ona w pierwszym półfinale, który już jutro, będzie 14 z 15 wykonawców. To zdaje się w drodze losowania jest rozstrzygany, który półfinał i który numer się dostaje. No a potem 14 maja drugi półfinał i 16 maja wielki finał. W finale oczywiście wystąpią też tak zwani stała piątka, zdaje się oni się tak nazywają, czyli Włochy, Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja, państwa założycielskie konkursu, a także Austria jako tegoroczny gospodarz. Natomiast, co ciekawe, z udziału w tegorocznej Eurowizji zrezygnowało 5 krajów. Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania, po tym jak do udziału został dopuszczony Izrael. Co ciekawe, Holandia, Irlandia to są państwa, które zazwyczaj sobie całkiem dobrze radziły na Eurowizji, więc w tym roku Eurowizja w nieco innej formie, 2 półfinały po 15 wykonawców, no a potem wielki finał 16 maja. Śledzą Państwo Eurowizję? Tak w ogóle? Ja śledzę i się wcale tego nie wstydzę. To jest wielkie show. Tak, to jest show telewizyjne, umówmy się, tam nie liczy się aż tak bardzo głos, bardziej liczy się to, żeby zrobić ogromne wrażenie, no bo przecież jest głosowanie, głosuje i jury takie profesjonalne i głosują widzowie, przynajmniej teoretycznie tak to wygląda. Jak jest naprawdę, tego nie wiem, bo oczywiście co roku pojawiają się różne oskarżenia o przeróżne manipulacje przy wynikach głosowania Eurowizji. Jest to być może konkurs popularności kraju na arenie międzynarodowej, bardziej nawet niż piosenki, ale no ja nie wiem. Ja po prostu lubię Eurowizję i zazwyczaj zdarza mi się wyłowić co najmniej ze 2 jakieś takie muzyczne perełki. Trzymam kciuki za Alicję Szemplińską. Nie ukrywam tego. No a teraz wystąpił u nas artystka, która akurat z Eurowizją zdaje się nie ma nic wspólnego. Na pewno nie była na Eurowizji i chyba nawet nie startowała w preselekcjach. Kto taki? Misia Furtak.

0: Jest, ale Festiwal Malta spokojnie, spokojnie od 21 do 28 czerwca i wy tak powoli ujawniacie, co to się u was będzie działo i dobrze, że powoli, bo będzie się działo tyle, że za jednym zamachem trudno byłoby to obgadać. Dziś tak naprawdę godzinę, no niecałe półtorej godziny temu dowiedzieliśmy się, że festiwal otworzy no prawdziwa uczta, bo to koncert, ale nie do końca koncert, spektakl muzyczny, ale też nie do końca spektakl muzyczny. Chodzi o no właśnie, no przepraszam, użyję tego słowa, wydarzenie zatytułowane Za miłość.
1: Tak, chodzi o nasze wydarzenie otwarcia, czyli wielkie otwarcie Malty nad Maltą, czyli nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, gdzie spotkamy się w koncercie, za którego kształt artystyczny odpowiada Natalia Kukulska, wspaniała polska artystka, która łączy w sobie po prostu wszystko i jeszcze więcej. I jako artystka, i kompozytorka, i autorka, ale też kobieta o niesamowitej klasie oraz fenomenalnych relacjach, dla których i dzięki którym bardzo łatwo i z wielką przyjemnością udało jej się zaprosić do współpracy cudownych polskich muzyków, którzy wchodzą z nią w wyjątkową podróż. Podróż, w której opowiadać będziemy o miłości, bo Za miłość to hasło, którym prowadzimy Maltę, odkąd odbywa się ona pod opieką Dominiki Kulczyk. I spotkamy się właśnie w takiej opowieści. Opowieści o zakochaniu, chwili komplikacji i finale pięknej miłości, czyli w bardzo takiej teatralno-operowej formule trzech aktów, które rozpisane są jako medleje. Medleje, czyli długie, wspaniałe utwory łączące różne składowe, znane, lubiane, zaskakujące, prowadzące nas za ucho pomiędzy różnymi przygodami i za to, w jaki sposób zostaną zaaranżowane i połączone, odpowiadają zaproszeni przez Natalię kompozytorzy Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i ja, Paweł Tomaszewski. Bardzo nas to cieszy, bo to jest taki piękny przykład na taką współpracę, w której się ufa, w której chce się razem wejść w historię, razem ją opowiedzieć, być w dialogu, żeby stworzyć coś, co będzie odpowiadało naszej wizji świata, w którym wszystko powinno być piękniejsze. Na scenie w tych utworach wystąpią artyści, których po prostu cudownie będzie zobaczyć razem, bo jest to i Anna Maria Jopek, i ja...
0: I Anita Lipnicka,
1: i Grzegorz Turnał, ale też Krzysztof Zalewski, czy Zalia.
0: Dwie Natalie jeszcze do tego, no właśnie.
1: I Natalia Przybysz, więc mamy tutaj naprawdę bardzo różne głosy, bardzo różne podejścia do muzyki, zawsze autorskie, zawsze prosto z serca, ale łączące też różne publiczności i bardzo nam zależy na tym, żeby ten koncert otwarcia Malty spotkał nas wszystkich nad tym jeziorem i w tej pięknej opowieści, w której spotka się i muzyka, i słowo, i przede wszystkim wspaniała kreatywna myśl, żeby zacząć tak to myślenie o festiwalu.
0: Tak jest, to będzie niesamowite trzyczęściowe widowisko prowadzące tak naprawdę, no poza tym, że to jest koncert z jakąś myślą przewodnią, koncerty zazwyczaj mają jakąś myśl przewodnią, natomiast tutaj no, jest taki, no taka fabuła tak naprawdę powstaje.
1: To jest właśnie tak Natalia Kukulska bardzo chciała nad tym pracować, żeby był to koncert fabularny, który był to koncert, który przeprowadza nas przez te momenty miłości, które trzyma nas w napięciu, z którego każda część opowiada trochę inny odcień tych stanów zakochania i rozwoju uczucia, w jaki sposób ono się rozwija, dojrzewa, gdzie pojawiają się komplikacje. Dlatego też koncert podzielony jest na trzy medleje, na trzy akty. Każdy z nich dopowiadał będzie swoją historię utworami, które znamy, ale połączonymi w bardzo niestandardowy, nieszablonowy sposób, napisanymi połączeniami, aranżami właśnie specjalnie na Maltę i na ten koncert, który wydarzy się tylko raz nad jeziorem i usłyszymy tam utwory twórców zarówno tych, których widzimy na scenie, jak Ralfa Kamińskiego czy Anny Marii Jopek, jak twórców, których z nami już nie ma, ale właśnie ich opowieści o miłości kochamy, tak jak Anna Jantar, której piosenka po prostu musi zaistnieć w Poznaniu, skąd pochodziła, więc jest to też taki nasz list miłosny do tej wybitnej kultury polskiej piosenki, którą zaaranżujemy w przepiękny, wciągający, aranżujący jak najlepszą ucztę muzyczną sposób, a jest to też pierwszy dzień, pierwszy wieczór lata, więc nie mogę sobie wyobrazić piękniejszego sposobu na świętowanie tej pory roku.
0: No właśnie, skoro rozpoczyna się lato i to jest taka długa, właściwie to jest krótka noc, ale długa noc, jak się zapewne można

0: spodziewać. No to przygotowaliście też atrakcję rodem z Malty.
1: No, to jest wspaniała historia, ponieważ bardzo często rozmawiając z twórcami, rozmawiamy o tym, tak, jest to Festiwal Malta w Polsce, w Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim, ale Malta ma tutaj przewspaniały pomysł na dodatkowy akcent i ja takim po prostu ankorem, dodatkiem do tego, co wydarzy się na scenie, będzie maltańska fiesta, którą zaaranżują właśnie muzycy z Malty, sprowadzani tutaj specjalnie poprzez nasze marzenia i relacje. Bardzo się cieszę, że tutaj te dwuznaczności zaowocowały taką piękną współpracą i przedłużą nam one tę maltańską noc otwarcia.
0: Skoro mam cię na antenie, to nie mogę cię nie zapytać o ten długi stół. Ten długi stół, który stanie w sercu Poznania. No i oczywiście nieważne tak naprawdę, co na stole, ważne, kto będzie przy stole.
1: Jest to bardzo wspaniała idea. Dobry stół, czyli spotkanie, w którym łączą się sztuka, ponieważ cztery pory roku Vivaldiego, smak, ponieważ wybitni kucharze, którzy staną za menu tego wieczoru i będą właśnie układać to według czterech pór roku, według tych inspiracji. Piękna aranżacja, ale przede wszystkim spotkanie ze sobą w dobrej sprawie, ponieważ dochód z tego wydarzenia zasila program Żółty Talerz, prowadzony od 10 lat przez Kulczyk Foundation. Spotkanie, w którym wezmą udział oczywiście wszyscy chętni, którzy zdecydują się tutaj na rezerwację swojego miejsca, ale też twórcy, osoby związane z Maltą, ale przede wszystkim osoby, które tworzą historię tego miasta, festiwalu i spotkania. Odbędzie się to w bardzo wyjątkowy sposób zaaranżowany, na bardzo wyjątkowy sposób zaaranżowanym dziedzińcu Urzędu Miasta w Poznaniu. Będziemy smakować poznańskich specjałów, ale wszystko to w dobrej intencji i przy pięknej muzyce wokół żółtych talerzy.
0: No i zawiążą się pewnie nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Ja wiem, że teraz jest takie modne słowo sieciowanie, ale to nie do końca o to sieciowanie chodzi. Bardziej chodzi o takie po prostu ludzkie spotkanie, prawda?
1: Po to jest Malta. Bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby Malta skracała odległości i dystanse między nami, żeby dawała nam preteksty do rozmowy, spotkania, do zobaczenia świata czy sprawy z innej strony niż ta, w której jest nam bardzo wygodnie, czy którą już dobrze znamy. To jest festiwal, który ma zmieniać nasz punkt widzenia albo dawać nam inną perspektywę i dawać możliwości do tego, żeby o tym porozmawiać. Oczywiście będzie wspaniale, jeżeli przy tym stole porozmawiamy o tym, co słyszeliśmy podczas koncertu Za Miłości, który utwór nas najbardziej poruszył, albo które połączenie nas najbardziej zaskoczyło, albo jeżeli będziemy przy nim rozmawiać o tym, co w planie na kolejne dni, bo to dopiero początek Malty. Koncert Za Miłość to 21 czerwca, 22 czerwca kolacja, dobry stół, a przed nami jeszcze cały tydzień maltańskich wydarzeń, więc mam nadzieję, że będą to super punkty i preteksty do rozmowy i spotkania, które dadzą nam to takie miłe poczucie, że jestem wśród swoich, kiedy po kilku dniach spotkam się na spektaklu Dystans w Auli Artis Diego Rodrígueza.
0: Tak jest, no a poza tym będzie też spektakl The Second Woman, spektakl trwający 24 godziny Magda Cielecka i kilkudziesięciu, zdaje się, szczęśliwców, którzy staną oko w oko z nią na scenie.
1: To jest nasze wielkie, wspaniałe wydarzenie i super heroiczny gest Magdy Cieleckiej. Tak, 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym wystąpi setką mężczyzn. Trwają właśnie konsultacje reżyserek i ustawianie planów, kto wystąpi o której godzinie. Tych zgłoszeń dostaliśmy 705. No i bardzo czekamy na to, w jaki sposób ta jedna scena rozstania, inspirowana filmem Opening Night, premiera Cervantesa, będzie wybrzmiewała z sceny sali ziemi przez całą dobę. Bardzo jestem ciekawa tego, jak zarezonuje ta możliwość uczestnictwa w spektaklu o dowolnej porze wśród maltańskiej publiczności, no bo przecież nie na co dzień mamy okazję umówić się do teatru na 3 rano albo 6 rano, jeżeli chcielibyśmy o tej porze rozpocząć swoją przygodę. No i naprawdę rzadkim, ale wspaniałym doświadczeniem, które bardzo polecam, jest też zdrzemnąć się w teatrze, czy przespać się w teatrze, ponieważ te 24-godzinne formaty mają absolutną moc i magię i bardzo się cieszę, że będziemy go mogli wspólnie spróbować i że Magda Cielecka jest z nami w tej przygodzie i wspaniale się do niej przygotowuje, czekając na to spotkanie z całą setką, która będzie jeden po drugim wchodziła na scenę, by odegrać z nią ten sam dialog, ale za każdym razem inny, bo każdy z nich ma za zadanie wejść w podany scenariusz, ale ze swoją własną osobowością, energią, odcieniami naszej emocjonalności i tego, w jaki sposób żyjemy ze sobą, w jaki sposób chcemy być razem, w jaki sposób chcemy się rozstać.
0: Tak jest, 24-godzinny spektakl, radzę się wyspać przed nim i potem może wytrwać te 24 godziny, bo to niby jedna scena, ale podana, no podlana całkiem innym sosem, tak bym rzekła. Agata Kołacz.
1: Tomasosami.
0: No, z Tomasosami, tak.
1: Był taki sos tysiąca wysp, ale to nie o tym samym.
0: No, ale to mniej więcej właśnie to będzie. To będzie niesamowita mieszanka przeróżnych smaków, tego jestem pewna. Agata Kołacz, dyrektorka programowa i artystyczna Malta Festiwalu, była gościnią Radia Nowy Świat. To pozdrowienia dla Brukseli i do zobaczenia w Poznaniu.
1: Dziękuję. Pozdrowienia, do zobaczenia w Poznaniu. Zapraszam.

Yves Wilder, Just Say No, za 18 minut, godzina 12 na naszej antenie teraz Brożek i Non Stop, a ja przypominam malta-festiwal.pl, to jest ten adres, pod którym znajdą Państwo cały bardzo bogaty program Malta Festiwalu.

Brozek i non-stop za 15 minut, godzina 12. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam Państwu ten adres, jeżeli mają Państwo ochotę porozmawiać na temat minionego weekendu. Część z Państwa widziałam w grupie patronów Radia Nowy Świat. Pani Magdalena na przykład, to już mówiłam, że była na koncercie takich pewnych panów. Pani Ewa spełniła swoje marzenie o koncercie Beth Hart. Bardzo mnie cieszy spełnienie marzenia koncertowego. To jest niesamowite uczucie, prawda? Jak się widzi na scenie artystę, którego się podziwia na przykład od lat i o zobaczeniu, którego marzy się od kilku lat i w końcu się udaje. To jest niesamowite uczucie, tylko jak kończy się ten koncert, to zazwyczaj zostaje uczucie jakiegoś takiego, nie chcę powiedzieć niespełnienia, ale jednak jakiś taki brak satysfakcji, bo z jednej strony jest świetnie, bo się zobaczyło tego artystę, o którego zobaczeniu się marzyło od tylu lat, no a z drugiej strony na co teraz czekać? Zawsze można czekać na następny koncert.

Oto jak kończy się ta historia. Ta historia skończy się, no właśnie sami Państwo zobaczą jak. Ci z Państwa, którzy wybiorą się do Teatru Współczesnego jutro lub pojutrze na spektakl Kto chce być Żydem? To spektakl w reżyserii Wojciecha Malajkata, a autorem tej sztuki jest Marek Modzelewski. Marek Modzelewski, który napisał również sztukę Pacyfiści, o której będziemy Państwu opowiadać po godzinie 12, ale najpierw zaproszenia na spektakl Kto chce być Żydem? No bo to jest opowieść o kolacji, oczywiście takiej rodzinnej kolacji, no bo z jednej strony pani domu właśnie otrzymała tytuł profesorski, jej brat chce przedstawić swoją narzeczoną rodzinie i rodzinę swojej narzeczonej, no a córka wspomnianej pani domu przyjeżdża z Ameryki z narzeczonym, właśnie amerykańskim Żydem polskiego pochodzenia, no i przy okazji właśnie pani profesor, która otrzymała właśnie ten tytuł profesorski, oświadcza, że podjęła decyzję o przejściu na judaizm. Więc jak się skończy ta rodzinna kolacja? Tego dowiedzą się Państwo ze sztuki Kto chce być Żydem jutro i pojutrze na deskach Teatru Współczesnego, potem dopiero 9 czerwca. Jeśli chcą Państwo zobaczyć tę sztukę na żywo i na własne oczy, to zapraszamy bardzo serdecznie. W środku dnia małpanowyświat.online. Czekają na Państwa oczywiście podwójne zaproszenia na ten spektakl. Future Islands teraz i Find Love.

Future Islands i Find Love. Zapomniałam poprosić Państwa, żeby Państwo w mailach dopisywali, czy Państwo wolą do teatru pójść jutro we wtorek, czyli 12 maja, czy w środę 13 maja. Będzie mi po prostu łatwiej. W środku dnia małpanowyświat.online czekają Państwa na Państwa zaproszenia na spektakl Kto chce być Żydem? A pani Elżbieta napisała, że wnuczka wyciągnęła ją w weekend do kina na koncert Billie Eilish. Byłam ja i 4 koleżanki nastolatki i pełna sala, a największą satysfakcję miałam, że to ze mną, a nie z mamą chciała iść. No, może tu chodzić o fakt, że była bardziej chętna na zaproszenie towarzystwa na pizzę, ale mimo wszystko nie da się ukryć, że gratuluję pani Elżbieto, no i ciekawa jestem, jak ten koncert Billie Eilish. Czy się pani podobał, no i czy młodzież też zadowolona. Shintaro Sakamoto, Don't Know What's Normal, nie wiem, co jest normalne. Za 4 minuty, godzina 12 na naszym radiowym zegarze.

0: Minęła 12, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. W tym momencie trwa właśnie konferencja prasowa Prokuratury Krajowej. Śledczy informują o planowanych dalszych krokach. Jednocześnie MSZ informuje, że zwróci się oficjalnie do Stanów Zjednoczonych i do Węgier z pytaniami o podstawę prawną w kwestii opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w USA. Wczoraj na antenie telewizji Republika Ziobro potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył przy tym, że nie uciekł z Polski i że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Polski rząd zaskarża umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasi rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi być ona uczciwa. Tak tę decyzję uzasadnia minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL.
1: Polska jako jedyny kraj członkowski złożyła skargę do TSUE dotyczącą umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Złożyliśmy dodatkowo wniosek o wstrzymanie wykonania tymczasowego tej umowy, ale na tym nie mówimy wystarczy. Inwestujemy w nasze laboratoria, wzmacniamy kontrolę jakości produktów, które wjeżdżają z krajów trzecich.
0: Umowa między Unią a Grupą Państw Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać z początkiem maja i ma charakter tymczasowy. Do pełnej ratyfikacji porozumienia jeszcze w marcu premier Donald Tusk mówił, że rząd nie przewiduje złożenia skargi do TSUE w sprawie umowy handlowej z krajami Mercosur. Miesiąc później przyznał, że Polska wybiera drogę sądową, by chronić rodzimy rynek i rolnictwo. Tragiczny wypadek w Zakopanem na parkingu. 53-letni kierowca podczas zawracania nie zauważył siedzącego na ziemi dziecka. Sześciolatek nie żyje. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na prywatnym parkingu na osiedlu Cyrchla. Dziecko zasiedziało przed maską auta. Pierwszej pomocy udzielili mu świadkowie zdarzenia. Chłopiec trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy i on i chłopiec byli w tej samej grupie turystów, znajomych, którzy przyjechali na weekend do Zakopanego. Sprawę badają policja i prokuratura. Zmieniamy temat. Przypadkowe spotkanie, jedna noc i rozmowa, która może odmienić życie. Teatr Warszawy zaprasza na spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem w reżyserii Adama Sajnuka. To opowieść o dwojgu 30-latków, którzy poznają się w podróży i spontanicznie decydują się spędzić razem noc, wędrując ulicami Wiednia. Przedstawienie powstało na kanwie kultowych filmów Richarda Linklatera i Kim Creason, mówi reżyser Adam Sajnuk.
2: Spektakl jest zbudowany na scenariuszu filmowym, natomiast jest oczywiście wersją teatralną tego scenariusza i w związku z tym ma zupełnie inną formę i dynamikę i rytmikę i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy i jesteśmy też już w innym momencie historii, coś gdzie indziej. Dziś opowiadamy o czasach, kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych i to jest już skok w przeszłość i my z tej perspektywy patrzymy na to troszkę inaczej, na przykład z sentymentem i tęsknotą za tymi czasami.
0: Spektakl na deskach Teatru Warszawy będzie można zobaczyć od 16 maja. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Patrzę za okno, a tam słońce, natomiast w prognozach zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a po południu miejscami burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich oczywiście chłodniej, tam od 15 do 18 stopni, a wiatr umiarkowany, miejscami dość silny.

0: Mayor Hawthorne on the floor, czyli na podłodze, na piętrze albo po prostu na parkiecie, jak Państwo wolą.
1: W środku dnia.
0: Na zegarze 7 minut po godzinie 12, dziś poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Bilety do Teatru Współczesnego rozdane, ale to nie ostatnie bilety, które dziś w środku dnia na Państwa czekają, ale tymczasem my się może przywitamy. Grzegorz i Agnieszka, dzień dobry.

Mimikiu i dylematy. Dylematów, mam nadzieję, nie mają już ósmoklasiści, bo oni już zakończyli pisanie egzaminu z języka polskiego. To było mniej więcej o godzinie 11:30. Arkusze wraz z odpowiedziami dopiero się ukażą w internecie, a przynajmniej ja jeszcze nie znalazłam. Natomiast, drodzy ósmoklasiści, co było, to było. Teraz już można o tym zapomnieć. Jutro matematyka, a potem język nowożytny i będzie z głowy. Będzie dobrze. Tak czy inaczej będzie dobrze. Obiecałam Państwu bilety i za chwilę te bilety Państwu rozdam, ale najpierw Baxter Dury, Crowded Rooms.

Obiecałam Państwu bilety i zamierzam dotrzymać słowa. Zapewne słyszeli Państwo o takiej trasie, która nosi tytuł Skończyły się żarty. Man i Bukartyk. No pewnie Państwo słyszeli, choćby na antenie Radia Nowy Świat. W piątek rozdawaliśmy bilety, czy w czwartek? W piątek chyba rozdawaliśmy bilety z okazji tej trasy i z okazji koncertu w Toruniu. Dziś, 11 maja o godzinie 19. No ale ten bilet właśnie wrócił do nas jak bumerang, bo pani, która zdobyła go, nie może się wybrać na ten koncert, więc bardzo dziękuję po pierwsze za informację, no a po drugie informacja dla Państwa. Jeżeli są Państwo w Toruniu bądź w okolicach dzisiaj o godzinie 19, no i mają Państwo, jak to się ładnie mówi, wolny wieczór, to zapraszamy. Skończyły się żarty Man i Bukartyk dziś o godzinie 19 w Toruniu. W środku dnia małpanowyświat.online. Zapraszam bardzo serdecznie. Tylko zdecydowane osoby, jak to w ogłoszeniach się pisze bardzo często. No a tam się będzie działo. To na pewno.

0: Elder Island i bang! Jest Kuba Ferlin. Dzień dobry.
1: Tak jak pojawia się hasło Toruń, to ja po prostu się pojawiam właśnie z hasłem bang.
0: Bang i jest tak Kuba też, Ferlin.
1: I tak też
0: a
1: dziś
0: w Toruniu
1: jest...
0: też takie bang słychać?
1: Czasem tak, nie? No, jest poligon bardzo duży i szkoła artylerzystów.
0: Okay.
1: To chyba dobrze powiedziałem. Także czasem jest całkiem spore bang tak naprawdę.
0: Bang, bang.
1: A jeszcze to Wisła niesie, jak to Wisła wszelkie hałasy no tak potęguje. No więc tak, czasem jest bang, ale takie bang z podszyldu Elder Island jeszcze w Toruniu się nie pojawiło. W ogóle nie pamiętam, czy to trio z Bristolu grało kiedyś w Polsce. Ja nie kojarzę takiej sytuacji, a szkoda, bo to jest taki zespół, który ja od lat, może nie, że śledzę, ale bardzo lubię ich muzykę. Od lat słucham ich płyt i kiedy zapowiedzieli płytę Happy, Hello Baby OK, to ja już wiedziałem, że to jest coś, na co warto czekać i w piątek te oczekiwania się potwierdziły. Katie Sargent i jej trio właśnie Elder Island 12 lat pracy twórczej w tym roku świętują. Może to nie jest okrągła rocznica, ale to już...
0: Ale każdą rocznicę można świętować.
1: Tak, ale to już jest dobrych parę lat grania ze sobą. Zaczynali od grania muzyki folkowej, potem płynnie przeszli do grania house'u, a teraz lokują się w przestrzeni, którą należałoby pewnie nazwać alternatywną elektroniką, melodyjną elektroniką, wokalną elektroniką, jakkolwiek by tego nie określić. Mi się to bardzo kojarzy, bardzo z polskim zespołem Rebeka, który kiedyś podbijał i polskie stacje, i kluby, bo nie dość, że to jest podobna stylistyka, to jeszcze Katie Sargent i Iwona Skwarek mają bardzo podobne barwy głosu i tam się te wszystkie szczegóły się zgadzają, więc być może po prostu w dwóch równoległych czasoprzestrzeniach no, dwa podobne pomysły, dwie podobne koncepcje na muzykę powstały w Bristolu i w Polsce, ale w każdym razie tak, dla fanów Rebeki i zdecydowanie Elder Island powinno być propozycją kuszącą i przyjemną. Mieliśmy kilka propozycji i kilka potencjalnych albumów tygodnia na te nadchodzące kilka dni, ale uznaliśmy, że pogoda w Polsce zapowiada się raczej tak niemrawo, więc czymś będzie się trzeba
0: dogrzewać,
1: będzie się trzeba sztucznie trochę poderwać czasem z kanapy albo z fotela i Elder Island i tam melodyjność i rytmiczność ich muzyki powinna w tym po prostu pomóc.
0: Czyli będziemy się rozgrzewać tanecznie po prostu, mięśnie i nie tylko.
1: Tak.
0: Będziemy rozgrzewać tanecznie.
1: Mimo, że trio pochodzi z Bristolu, które też pewnie nie jest jakąś słonecznym kurortem słynnym w Europie. No ale muzyka jednak rządzi się swoimi prawami. Co do singli, to zacznę od tego, że słynny Action Bronson wydał nowy album Planet Frog i to właśnie z niego wybraliśmy chyba taki najjaśniejszy punkt, utwór Olympic Vince Carter, nawiązujący do słynnego przynajmniej tytułowo nawiązujący do słynnego koszykarza Vince'a Cartera, który właśnie oprócz tego, że zasłynął tym, jak grał w NBA i jak wygrywał konkursy wsadów, no to też na igrzyskach w Sydney w 2000 roku no, zapisał się w pamięci fanów koszykówki jako taki niezwykle zdeterminowany i skoczny i agresywny w takim dobrym sportowym sensie zawodnik. No a najbardziej chyba w pamięci fanów zapisała się taka sytuacja, kiedy zrobił wsad przeskakując nad 20 cm wyższym Frederickiem Weissem, Francuzem, który ma 2,18 wzrostu, a Vince Carter sobie nad nim przeskoczył i zawieszając się na koszu wsadził. No i teraz 26 lat później Action Bronson o nim rapuje, a my wybieramy ten singiel jako nasz singiel tygodnia.
0: Czyli mierzymy wysoko.
1: Mierzymy bardzo wysoko, jak zwykle. Tutaj bardziej pion niż poziom, ale my...
0: Ale za trzy.
1: Jak zwykle.
0: No może za dwa.
1: Za dwa, niestety.
0: Ale spokojnie, pewnie za trzy mu też się zdarzało rzucać. Pewnie tak.
1: Pewnie tak, chociaż to nie
0: Mikołaj
1: była jego specjalizacja.
0: Mógłby na ten temat coś nam powiedzieć.
1: Vince Carter to jednak wsady i jeszcze raz wsady, ale to był po prostu świetny zawodnik, natomiast najbardziej zasłynął tym, jak wieszał się na koszu gdzieś tam na wysokości łokcia. Oprócz Action Bronsona, Aldous Harding, jej nowa płyta Train on the Island, to jedna z tych propozycji, które nam chodziły po głowie, żeby grać to przez cały tydzień Państwu w pełnej krasie, ale uznaliśmy właśnie, że to jak przyjdą deszcze i chmury, to może być nieco zbyt melancholijnie. Ale wybraliśmy singiel Codes. To jest piosenka, która kilka dni dosłownie przed płytą w zeszłą środę ukazała się jeszcze, żeby przypromować na ostatnią chwilę album Train on the Island. I dlatego właśnie to ona będzie naszym singlem tygodnia. A na koniec jeszcze jedna polska propozycja BRK, czyli Bartek Kochanski, przepraszam, zamknęła mi się strona. Niegdyś raper, producent, teraz jako Barry Black, osoba, która tworzy już solowo muzykę nie do końca związaną z hip-hopem. To są takie ciepłe, soulowo, funkowe brzmienia i właśnie niedawno ukazał się utwór Obłok, który wcześniej był jedynie dostępny dla fanów, którzy kupili płytę Barry Black na winylu. To był taki specjalny utwór tylko dla nich. Teraz to już BRK pokazał całemu światu i okazało się, że to jest fantastyczna piosenka, którą będziemy Państwu grali w tym tygodniu. Obłok, na ostrej pewnie kilka obłoków się zbiera.
0: Zapewne tak, ja widzę, że jest słońce, ale to nie oznacza, że chmur nie ma.
1: Tak, na pewno jeden obłok będzie się pojawiał regularnie tutaj i u Państwa, gdziekolwiek nas Państwo słuchają. BRK, tak, czyli Action Bronson, Aldous Harding i BRK. Koncertowe jeszcze trzy wiadomości. Filip Żółtowski Quartet, to będzie nasz koncert jazz po polsku, oczywiście noc z soboty na niedzielę, a wieczór wcześniej Ostry, czyli OSTR Unplugged z serii legendarnej realizowanej przez MTV, a to dlatego, że w piątek Ostry obchodzi urodziny. Ale jeszcze jedna informacja.
0: No właśnie, bo powiedziałeś trzy.
1: Tak, ponieważ przed momentem, zanim zagrało Elder Island, nie, to jest jedno Island, ciągle o tym zapominam, zagrał też Baxter Dury.
0: Tak.
1: A już za niecały miesiąc, 10 czerwca, jego koncert w Progresji. I dla fanów tego zawodnika mam dobre informacje, bo będziemy mieli w tym miesiącu bilety na ten koncert i to no, sporo tych biletów. Także jako patroni medialni tego wydarzenia bardzo na nie zapraszamy. Oczywiście będziemy przypominać i będziemy rozdawać

Aldous Harding i Coats, czyli płaszcze. Płaszcze raczej się dzisiaj nie przydadzą, chyba że jednak takie lekkie, przede wszystkim przeciwdeszczowe. To może się przydać, bo przelotne opady deszczu dzisiaj są zapowiadane. A Coats, piosenka Aldous Harding, to nasz nowy singiel tygodnia, jeden z trzech, więc proszę się spodziewać nieco częstszego słuchania tej piosenki na naszej antenie. Za to raz w tygodniu tylko pojawia się Olga Bobienko z Infonauką i ten raz w tygodniu nastąpi za chwilę, a w dzisiejszym odcinku między innymi usłyszymy o wpływie zanieczyszczenia powietrza na rozwój mózgu, czy o korzyściach, jakie płyną z prowadzenia small talków.

0: Zanieczyszczenie powietrza może wpływać na rozwój mózgu już w pierwszym trymestrze ciąży. Tak wynika z badań angielskich naukowców. Przeanalizowali oni rozwój prawie 500 dzieci urodzonych w Londynie w latach 2015-2020. Dzieci kobiet mieszkających w najbardziej zanieczyszczonych rejonach miasta osiągały gorsze wyniki testów językowych, średnio o 7 punktów niższe niż rówieśnicy z najczystszych dzielnic. Ten problem najbardziej dotyczył wcześniaków. U dzieci urodzonych przedwcześnie i narażonych w życiu płodowym na wysoki poziom smogu, wyniki rozwoju motorycznego były niższe nawet o 11 punktów. Naukowcy podkreślają, że negatywny wpływ obserwowano nawet przy poziomach zanieczyszczeń mieszczących się w obowiązujących normach. Upadek Cesarstwa Rzymskiego nie oznaczał wszędzie gwałtownej wymiany ludności i najazdu barbarzyńskich hord. Niemieccy naukowcy przeanalizowali DNA osób pochowanych na wczesnośredniowiecznych cmentarzach. Okazało się, że między V a VII wiekiem region zmieniał się stopniowo, dzięki migracjom niewielkich grup i ich mieszaniu się z lokalną ludnością. Dobrym przykładem jest Altheim, gdzie po upadku rzymskich struktur osiedlali się migranci z różnych części dawnego imperium. Nie byli to głównie najeźdźcy, lecz dawni żołnierze, kupcy czy rzemieślnicy szukający nowego miejsca do życia. Badania pokazują, że przybysze szybko integrowali się z miejscowymi, nie tworzyli odrębnych enklaw, zawierali mieszane małżeństwa, a różnice pochodzenia nie przekładały się wyraźnie na status społeczny. Do VII wieku powstała już nowa, genetycznie mieszana populacja. Nawet rozmowy o pogodzie czy cebuli mogą dawać więcej przyjemności niż nam się wydaje. Na to wskazują badania naukowców z University of Michigan i z Francji. W 9 eksperymentach z udziałem 1800 osób uczestnicy najpierw wskazywali tematy, które wydają im się nudne, od matematyki po pokemony czy dietę wegańską. Potem badacze prosili ich, by właśnie o nich porozmawiali. Efekt był zaskakujący. Większość badanych wyraźnie nie doszacowała, jak przyjemna okaże się taka rozmowa. Nawet wtedy, gdy obie strony spodziewały się nudy, konwersacje często kończyły się pozytywnymi ocenami. Zdaniem autorów badań kluczowy nie jest sam temat, lecz kontakt między ludźmi, wymiana emocji, reakcje, uśmiechy i poczucie chwilowej wspólnoty. Badacze podkreślają, że nawet krótki small talk z sąsiadem, współpracownikiem czy przypadkową osobą może poprawiać samopoczucie i wzmacniać społeczne więzi.
1: Czyli nie trzeba wcale umieć w small talki, żeby sobie poradzić i żeby się poczuć lepiej. Jakby coś, to ja zapraszam w środku dnia małpanowyświat.online. To będzie taki dialog trochę monologowy. Wiedzą Państwo, o co chodzi. W sensie na zasadzie monologu dialogizowanego. O, tak bym to określiła. I już kończę, bo się zaplątałam. Oyster Boy i Tęskno. Oldze Bobienko, bardzo dziękujemy.

Trochę jestem zdziwiona, no ale powtórzę. Po pierwsze to był Oyster Boy i Tęskno. No a po drugie mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na dzisiejszy koncert, spektakl, spotkanie z panami Wojciechem Manem i Piotrem Bukartykiem. To wszystko pod hasłem Skończyły się żarty. Dziś o 19 w Toruniu. W środku dnia małpanowyświat.online. Zapraszam bardzo serdecznie, a my już za chwilę zajrzymy na czwartkową premierę Pacyfistów w Teatrze Współczesnym. Ale najpierw Willow, Nothing and Everything.

0: W ubiegły czwartek, 7 maja, na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie miała premierę koprodukcja wspomnianego Teatru Współczesnego w Warszawie i Teatru Stu w Krakowie. Jak Państwo widzą, zdarzają się kooperacje czy współprace po prostu między dwoma stolicami. Ta premiera nosi tytuł Pacyfiści, a jej autorem jest Marek Modzelewski.
1: To jest historia o zakłamaniu, o tym, jak łatwo dzisiaj, zwłaszcza w pewnym takim inteligenckim środowisku, do którego sam się zaliczam i do którego sam należę, dlatego też to mnie boli, jak łatwo wywieszamy na sztandarach pewne hasła, a potem jak przychodzi co do czego, to na własnym podwórku wygląda to tak, jak wygląda. To jest o takiej łatwości przypisywania pewnych łatek. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, wszyscy jesteśmy tolerancyjni. Pierwszy tytuł tej sztuki to był Wszyscy jesteśmy poprawni. No i potem zmieniliśmy na Pacyfiści, ale to jest historia o poprawności i o zakłamaniu. Mnie zależy na inteligencji, natomiast niestety nie widzę, żeby inteligencja miała jakiś właśnie poza wywieszaniem takich haseł na sztandarach, żeby miała pomysł, jak na przykład wygrać wybory prezydenckie, tak? To mnie boli, że brak takiego dogłębnego zastanowienia się czasem nad tym, gdzie leży problem, co by trzeba zrobić, tylko to jest wszystko takie powierzchowne, naskórkowe hasła, hasła, hasła.
0: Nieco inaczej oddaję sprawę tego, o czym traktuje sztuka Pacyfiści Marka Modzelewskiego. Nieco inaczej o tym mówi Agnieszka Suchora, która na scenie wciela się w postać Aldony.
2: Bardzo często zakłamujemy różne rzeczy. Po pierwsze dlatego, że się boimy powiedzieć wprost, że się wstydzimy niektórych swoich poglądów. Nie bierzemy za nie odpowiedzialności. No bo jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za to, co mówi, to może powiedzieć wprost. Więc kłamiemy, przykrywamy, chcemy, żeby nas odbierano inaczej. To jest to.
0: To Agnieszka Suchora, która wciela się w rolę Aldony. Obok niej Justyna, to Monika Krzywkowska. Mariusza grają na zmianę Mariusz Jakus i Krzysztof Pluskota, a w rolę Juliana wcielają się Wojciech Malajkat i lub Jacek Braciak, który również odpowiada za reżyserię.
3: To, co się nazywa reżyserem, a w moim wykonaniu jest czymś na kształt, ponieważ ja się nie kryguję, ja nie jestem wykształconym reżyserem, więc ja o tym mam blade pojęcie. Ja mam jakieś pojęcie o pracy z aktorem, korzystam z własnych doświadczeń, wiem na pewno, czego nie chcę. Zmierzam do tego, że nie można być idealistą reżyserem, dlatego że reżyseria jest jednak sztuką kompromisu. Ja jestem wyznawcą takiej zasady, że jeżeli nie udaje mi się czegoś uzyskać dokładnie tak, jakbym chciał, to jestem w stanie z tego zrezygnować. Na rzecz tego, żeby aktorzy czuli się akceptowani, żeby czuli się swobodnie, bo dla mnie to jest warunkiem koniecznym, żeby pokazali siebie, swoje umiejętności, swój cały wachlarz, który jest bogaty, tak jak u każdego z nas, tylko muszą być odpowiednie warunki. Ja staram się przede wszystkim zadbać o takie warunki. To jest właściwie przedmiotem mojej największej troski, żeby się koleżanki i koledzy w pracy czuli dobrze, bo to tylko praca. Teatr to nie jest miejsce, gdzie się ktoś rodzi, umiera, chociaż zdarzało się takie przypadki. Dla mnie to nie jest najważniejsze, to jest tylko teatr. I teatr jest dla widzów, koniec, kropka. Dla mnie to nie może być miejscem opresji. Jako aktor bywałem w takich sytuacjach, kiedy reżyser mnie dręczył w imię jakiegoś przez niego wymyślonego efektu artystycznego, ale wie pani, ja nie miałem z tego żadnej przyjemności nawet i nie tylko mnie nie obchodziło, że to jest takie, śmakie czy owakie. Ja to źle wspominałem, więc pamiętając o tym doświadczeniu, myślę sobie, niech oni to dobrze pamiętają, niech się ludziom podoba, niech wszyscy to dobrze pamiętają.
0: No i pytanie brzmi, czy ludziom się podoba?
4: Zdecydowanie wszystkie sztuki Marka Modzelewskiego są znakomite i o tym świadczy reakcja publiczności premierowej, która zawsze jest zawsze jest wyjątkowa.
2: Doskonała sztuka na miarę naszych czasów. Czujemy się, jakbyśmy uczestniczyli w życiu rodzinnym, naprawdę. Bardzo dobrze zagrane, koledzy wspaniali. No, realizacja, proste rozwiązania scenograficzne, można o tym wszystkim mówić. Natomiast podstawą tego wydarzenia jest właśnie tekst. To jest genialny dramaturg naszych współczesnych czasów i jestem przekonana, że przejdzie do historii.
0: Tak, jest. Pacyfiści. Na razie na scenie Teatru Współczesnego 22, 23, 24 i 26 maja, potem 2 i 3 czerwca. No a potem spektakl przenosi się do Teatru Stu i tam 23, 24, 25 i 26 czerwca. No bo to koprodukcja Teatru Współczesnego w Warszawie i Teatru Stu w Krakowie, a na premierze pacyfistów, tej warszawskiej premierze pacyfistów, gościła Emilia Piotrowska.

Mountain at my gates, góra u moich bram, to zespół Falls. Na zegarze 4,5 minuty zostały do godziny 13. Po 13 porozmawiamy o muzyce pożegnań. To koncert charytatywny na rzecz Instytutu Dobrej Śmierci. No a do 13 niech nas doprowadzi Suede. The sadness in you, the sadness in me.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13. To Radio Nowy Świat. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Sprawa ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA może potrwać długo, przyznaje prokuratura krajowa. Według śledczych wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych potwierdza obawy dotyczące utrudniania postępowania. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przypomniał, że od miesięcy wnioskowano o tymczasowy areszt Ziobry i wdrożenie procedur związanych z poszukiwaniami międzynarodowymi. Jak się okazało, słusznie.
3: Wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości i bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić, że prokuratura, prokuratorzy od początku w tej sprawie mieli rację. Mieli rację twierdząc, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego. Mieli rację twierdząc, że konieczne jest natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych.
2: Teraz śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. On sam wczoraj na antenie telewizji Republika potwierdził, że przebywa w USA i będzie współpracował ze stacją jako komentator polityczny. Według medialnych ustaleń miał otrzymać dziennikarską wizę umożliwiającą wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ziobro wyjechał z Węgier tuż przed zmianą tamtejszego rządu. No to a propos, nowy premier Węgier, Peter Modior, do Warszawy przyjedzie w przyszłym tygodniu. Tak zapowiedziała przyszła szefowa unijnej węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Modior już w trakcie kampanii zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się do Warszawy, następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli. Kandydaci na ministrów w nowym rządzie dziś są przesłuchiwani przez komisje parlamentarne. Anita Orban przed Komisją Spraw Zagranicznych deklarowała, że zamierza skończyć z izolowaniem Węgier w Europie. W ostatnich latach Węgry zapłaciły wysoką cenę za to, że rząd utracił zaufanie Europy. Zamrażane są pieniądze dla Węgier, przegapione zostały inwestycje, zaprzepaszczono szanse młodych ludzi, firmy zostały bez wsparcia, rolnicy daremnie czekali na możliwości rozwoju. Naszą misją jest odzyskanie zaufania. Musimy spełnić warunki dotyczące praworządności i przeciwdziałania korupcji, aby otworzyć drogę do pieniędzy należnych dla narodu węgierskiego. Moim celem jest polityka przewidywalna i rzetelna, a nie blokowanie, deklarowała przyszła szefowa MSZ w Budapeszcie. Jako jeden z priorytetów wymieniła współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej i naprawę relacji z Polską. Nie będzie ministra Żurka, premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo wciąż w imieniu Rzeczpospolitej będą wydawać wyroki. Tak mówił Karol Nawrocki. Prezydent wręczył dziś nominację ponad 160 sędziom. Powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad spory polityczne, mówił do nowych sędziów Nawrocki.
4: Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni.
2: Traktat akcesyjny polski mówił jasno, system ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze, tak podczas tej uroczystości mówił Karol Nawrocki. Trudniejszy niż przed rokiem, tak wielu ósmoklasistów oceniło tegoroczny test z języka polskiego. Niemal 400 tysięcy uczniów przez 150 minut zmagało się z egzaminem ósmoklasisty z języka ojczystego. Test składał się z zadań z czterech kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie. Jeden z tematów dotyczył podróży z wybranym bohaterem literackim po zaczarowany przedmiot. Więcej o tym egzaminie za godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Podróże, mówisz, z bohaterem literackim.
2: Ale poza czarowany przedmiot.
6: A, to w porządku.
2: Co byś wybrała?
6: Ja patrzę na mapę pogodową i się zastanawiam, czy dzisiaj jest faktycznie dobry dzień na podróż, szczerze mówiąc.
2: Sporo uczniów mówiło, że Mały Książę pasuje do tego.
6: Mały Książę bardzo pasuje. Harry Potter pasuje. Sporo. Tak naprawdę każdy bohater literacki pasuje. Pies, który jeździł koleją, on to się napodróżował, prawda? Lampo miał na
2: imię. Ale poza czarowany przedmiot...
6: Zaczarowany przedmiot? Nie ma problemu. Coś bym na pewno wymyśliła. Jakąś magiczną kość albo magiczną obrożę. Dlaczego nie?
2: I magicznym przedmiotem zmienisz prognozę pogody teraz.
6: Magiczny koralik, Karolcie.
2: Karolcie.
6: Prawda?
2: No tak, ale czy ósmoklasista by sięgnął po rekturę, która była w trzeciej bodajże klasie.
6: Zależy, czy ma młodsze rodzeństwo.
2: Aha.
6: Dobrze. W każdym razie, to ja wrócę jednak do świata realnego. Nie mamy zaczarowanego koralika, więc powiem Państwu, że dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie już pada, no i przelotne opady deszczu, a także miejscami burze będą nam towarzyszyły dziś do końca dnia. Tylko na Warmii i Mazurach tak trochę spokojniej, w sensie jeżeli chodzi o te opady. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich chłodniej, tam od 15 do 18 stopni. W nocy też zachmurzenie duże. Oczywiście mogą być przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Nad ranem wysoko w górach opady będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywiste.

0: Egzamin ósmoklasisty, egzaminem ósmoklasisty, ale trwają też ciągle matury. Dzisiaj na przykład matematyka rozszerzona była zdawana. My eyes have seen you, moje oczy cię widziały. Arkuszu egzaminacyjny to oczywiście zespół The Doors.
1: W środku dnia.
0: I jeszcze a propos tej rozszerzonej matematyki. Dobrze poinformowane źródła w radiu, tu puszczam oko do Grzegorza, twierdzą, że no, ta rozszerzona matematyka była faktycznie z wyższej półki. Limegarden, always talking about you.

Lime Garden, always talking about you. Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy być może chcieliby się podzielić tym, co robili w weekend. Aha, bilety do Torunia na spotkanie z redaktorem Manem i no redaktorem, jakby nie było, Bukartykiem albo artystą Piotrem Bukartykiem już rozdane. Bardzo dziękujemy. No i życzymy Państwu niezapomnianego oczywiście wieczoru. A propos tych e-maili dotyczących ubiegłego weekendu, no to ja też jeszcze się Państwu nie opowiedziałam, jeżeli chodzi o to, co mnie spotkało w weekend, a trochę tego było, ale spokojnie, zdążymy. Przebiśniegi i zaklęty to już teraz.

To przebiśniegi i zakręty, a my na naszej antenie już za kilka minut zaprosimy Państwa na koncert. Koncert bardzo nietypowy, bo to będzie koncert muzyka pożegnań. To koncert charytatywny na rzecz Instytutu Dobrej Śmierci. Ale najpierw Electric Light Orchestra, Night in the City.

0: W środku dnia w Radiu Nowy Świat witamy na naszej antenie Ewę Pawlik, członkinię kolektywu Instytut Dobrej Śmierci i przedstawicielkę pełni ceremonie humanistyczne. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, żeby pożegnać żeby porozmawiać o muzyce, pożegnać. Jeszcze się nie żegnamy, pożegnamy się później. No ale właśnie, jak myśli się o pożegnaniu, o tym takim ostatnim pożegnaniu, to najczęściej pojawia się cisza, a nie muzyka.
1: Ale muzyka jest bardzo często elementem pożegnania, zwłaszcza tej jego świeckiej czy humanistycznej części. Myślę, że też muzyka jest w ogromnym stopniu częścią naszego życia, a pożegnania są właściwie życia celebracją, więc tym bardziej pełne bywają muzyki.
0: No tak, ale muzyka przy pożegnaniach to nie jest taka muzyka choćby jak ta, która przed chwilą zabrzmiała, chociaż wyobrażam sobie, że ktoś chciałby taką piosenką też pożegnać się ze swoimi bliskimi. To był Electric Light Orchestra, Night in the City. Ta muzyka, która kojarzy nam się z pożegnaniami, to jest muzyka rzewna, to jest muzyka najczęściej instrumentalna, przynajmniej takie skojarzenia przychodzą mi do głowy, jak myślę o muzyce pożegnań.
1: No, z mojej perspektywy praktyka zawodu kogoś, kto pracuje w branży funeralnej, to spektrum muzyczne jest o wiele szersze, ale rzeczywiście nasz koncert będzie poniekąd takim odzwierciedleniem twoich i myślę nie tylko twoich wyobrażeń, bo rzeczywiście nie zabraknie takiej muzyki tradycyjnej, będziemy mieli nawet muzykę z Afryki, muzykę z polskiej przeszłości, muzykę hasycką. Ale spróbujemy właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym może być muzyka przyszłości w tej branży, czym może być muzyka dla osób, które na co dzień słuchają jazzu, słuchają elektroniki. Co z nami?
0: No właśnie, co z nami? To jest wielkie pytanie. Natomiast chcę wrócić do tego, o czym mówiłaś, że to będą bardzo szerokie horyzonty muzyczne i bardzo też szerokie horyzonty czasowe, mam wrażenie. No bo umówmy się, są w życiu dwie pewne rzeczy, śmierć i podatki oczywiście, prawda? I to niezależnie od szerokości geograficznej czy czasu, w jakim człowiekowi przyszło żyć, no to prędzej czy później to jego życie po prostu się skończy.
1: Tak, chociaż bardzo lubimy odsuwać od siebie tę myśl.
0: Oczywiście,
1: Tym bardziej jestem pod wrażeniem, że Spatif zgodził się nas ugościć w pełni maja. Z reguły jesteśmy obecni w mediach, przedstawiciele branży funeralnej Instytutu Dobrej Śmierci czy innych przedstawicieli tego ruchu Death Positive. Jesteśmy obecni w mediach w listopadzie, ewentualnie trochę w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, kiedy rozmawiamy o żałobie. Rzadko rzeczywiście zdarza się, żeby ten temat naszej śmiertelności pojawił się praktycznie na progu lata, ale myślę, że to jest temat, który się nie dezaktualizuje i nawet jeżeli nie doświadczamy żadnej śmierci akurat, to na pewno mamy w swoim otoczeniu osoby, które przechodzą na przykład przez proces żałoby, więc ten temat wydaje mi się takim z braku lepszego określenia evergreenem i bardzo się cieszę, że możemy otwarcie o tym porozmawiać.
0: No wszystkich nas to czeka, więc czego tutaj unikać, prawda?
1: Dokładnie. Poza tym my bardzo wierzymy i takie jest też zadanie, jakie stawiają przed sobą członkowie kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci, że takie otwarte mierzenie się z tematem naszej śmiertelności bardzo pozytywnie wpływa na jakość naszego życia.
0: Mm-hmm. Kiedyś zresztą tak było. Kiedyś osoby zmarłe były poniekąd obecne w życiu ludzi, którzy jeszcze byli na tym łespadole, nazwijmy już to tak górnolotnie, czyli po prostu na ziemi. Nie mówię tylko o obrzędzie dziadów, ale choćby i o tym, że kiedyś osoba zmarła po prostu zostawała w domu przez jakiś czas, trzeba ją było opłakać, to były pewne obrzędy, mówię tutaj o Polsce oczywiście. No a teraz śmierć zrobiła się kliniczna?
1: Sterylna. Mm-hmm. Mówimy o medykalizacji śmierci. To, co opisujesz, to jest zjawisko medykalizacji śmierci. Rzeczywiście wyparliśmy ją trochę z takiego codziennego doświadczenia. Powierzyliśmy ją w ręce fachowców. To oczywiście z jednej strony ma sens, bo powoduje, że na przykład ograniczony jest nasz ból związany z chorobami i umieraniem. No ale z drugiej strony pozbawia nas tego głębokiego doświadczenia ludzkiej śmiertelności, które jest chyba też doświadczeniem porządkującym i potrzebnym nam.
0: No tak, ale mam wrażenie, że o śmierci my nie lubimy rozmawiać, bo żyjemy w świecie, w którym kultura narzuciła nam uwielbienie młodości, uwielbienie młodego ciała, uwielbienie tego życia tu i teraz.
1: A z drugiej strony przerzuciliśmy całą tę śmierć, całe to cierpienie do popkultury. Mm-hmm. I trudno właściwie znaleźć film czy serial, w którym śmierć często w sposób drastyczny nie byłaby pokazywana, prawda? Tak. Więc jest to temat, który dalej nas bardzo interesuje, dalej nas pociąga, ale rzeczywiście gdzieś po drodze zgubiliśmy taką umiejętność, czy zapomnieliśmy o niej, patrzenia śmierci trochę twarzą w twarz, nawet wtedy, kiedy nie mówimy o naszej własnej śmiertelności.
0: No bo się jej boimy, bo nie chcemy, żeby przerwała nam to nasze życie.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie staramy się tego lęku w żaden sposób wyprzeć. Sami go, myślę, doświadczamy. Ale z tym lękiem można coś zrobić. Można mu się przyjrzeć, można się zastanowić, czym jest tak naprawdę lęk przed śmiercią. Bo to jest, pod tym pojęciem się wiele bardzo różnych rzeczy ukrywa i o tym między innymi będziemy w czwartek starali się przez moment, czy za pośrednictwem tych pieśni, których posłuchamy, sobie opowiedzieć.
0: Czy ten lęk można oswoić za pomocą na przykład tańca albo choćby właśnie muzyki i posłuchania jej?
1: W pewnym sensie na pewno. Na pewno to nam może pomóc poczuć się częścią większej wspólnoty, a myślę, że każde działanie, które trochę zmniejsza nasze dojmujące coraz bardziej poczucie samotności, jest tutaj kojące. Więc tak, myślę, że jak najbardziej tak. Zapraszam do sprawdzenia.
0: No jest to faktycznie najlepszy sposób. To może trzy słowa na temat artystów, którzy pojawią się w Spatifie w czwartek. Katarzyna Jackowska Enemuo, mam nadzieję, że dobrze czytam jej nazwisko. No to jest osoba bardzo ciekawa, bym rzekła. W sensie ona bardzo dużo robi, na bardzo szerokim spektrum muzycznym się porusza.
1: Dokładnie tak. Podczas czwartkowego koncertu Katarzyna wystąpi dwukrotnie. Raz w duecie z Marią Tarnowską i tu dziewczyny wykonają takie tradycyjne pieśni, które wypełniały nam kiedyś Puste noce, czyli związane z taką obrzędowością, która już jest nieobecna w takiej skali, w jakiej była obecna kiedyś. Ale w swoim wejściu Katarzyna wystąpi w ramach duetu Nieuchronne i tutaj podobne pieśni

0: recordingu, takich odgłosów zwykłego życia. I co bardzo ważne, ten set elektroniczny Bartka zostanie uzupełniony o wizualizację przygotowane przez taki duet O'Reel. Więc będzie to trochę właśnie pokazanie, czym pożegnania przyszłości mogłyby być.
1: No i będą też polskie znaki w osobie Radka Łukasiewicza. To jest bardzo dobry w cudzysłowie strzał tematyczny, no bo polskie znaki przecież nagrali właśnie taką, nie wiem czy to dobre określenie, ale załóżmy żałobną płytę.
0: Tak, zdecydowanie żałobne pieśni w nowych, przepięknych aranżacjach. Anielski orszak w takim jazzującym wydaniu. Niesamowita płyta, naprawdę. Oprócz Radka będzie też Paweł Szamburski, który w swojej twórczości bardzo często, zwłaszcza w ramach działalności z Bastardą Trio, zajmuje się tematem śmierci, więc ten wybór artystów nie jest przypadkowy i rzeczywiście prawie każdy, kogo w czwartek zobaczymy i posłuchamy, w jakimś stopniu z tą śmiercią się w swojej twórczości mierzył. A Ayub Humana, marokański artysta, zaśpiewa nam tradycyjne pieśni funeralne z tamtego obszaru.
1: Będzie na pewno pięknie. 14 maja, czyli w najbliższy czwartek o 19:00 ten koncert w Spatifie. To koncert charytatywny. Dochód z niego wspiera kolektyw Instytut Dobrej Śmierci. A na ten koncert zapraszała Państwa członkini właśnie tego kolektywu z pełni ceremonii humanistycznych Ewa Pawlik. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.

0: słowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Fisz, Emadę, Tworzywo i jeszcze Mateusz Krautwurst. I duchy na zegarze za 25 minut, godzina 14. Pet Shop Boy i Violence, a potem opowiem Państwu o moim weekendzie.

Pet Shop Boys i Violence. Na zegarze za 20 właściwie już minut, godzina 14, czyli ostatnie 20 minut z programem W Środku Dnia na antenie Radia Nowy Świat. W Środku Dnia małpanowyświat.online. Polecam ten adres e-mail wszystkim tym, którzy chcą jeszcze pochwalić się tym, co robili w weekend. Ja w weekend wybrałam się na wycieczkę. Najpierw byłam w Ćmielowie, w fabryce porcelany, tak, więc wiem już, czym się różni na przykład porcelana od fajansu. Wystarczy przystawić żarówkę do porcelany bądź fajansu i już wszystko jasne. Wiem już, jak powstaje porcelana, wiem, w jakim piecu była wypalana. Powiem Państwu, że tamtejsze Muzeum Porcelany jest faktycznie bardzo ciekawie zorganizowane. No i są też warsztaty lepienia z masy porcelanowej. Ja sobie ulepiłam róże. Zresztą takie było zadanie. To nie to, że ja jestem taka kreatywna, tylko takie było zadanie. Ulepić właśnie róże. No i wczoraj wieczorem wypaliłam ją w moim piekarniku. Dowiedziałam się notabene, że w moim piekarniku mogę ustawić temperaturę 280 stopni. Podejrzewałam, że tylko do 250. Okazuje się, że można wyżej. Wiem, że są tacy, którzy mają na przykład w piekarniku i 300 stopni. No i po 45 minutach róża wyszła nieco mniejsza i nieco jaśniejsza, ale przynajmniej się nie rozpadła, więc mam się z czego cieszyć. Teraz jeszcze malowanie. No i to już będzie duże wyzwanie, ale myślę, że jakoś dam radę. No a po Ćmielowie udałam się też do, a właściwie udaliśmy się też do Sandomierza. Tam zwiedzaliśmy i jedną z bram miasta i podziemia. Powiem Państwu, że była to naprawdę bardzo udana wycieczka. Było bardzo ciepło i bardzo słonecznie, co oczywiście sprzyjało dobrym nastrojom. Zjadłam przepyszne lody. Wypiłam dużo wczoraj kawy, ale tego bardzo potrzebowałam. Notabene powiem Państwu, że picie kawy w Muzeum Porcelany w Ćmielowie to jest całe doświadczenie, ponieważ można wybrać sobie filiżankę, z której takiej kawy można się napić. Także kawa jest tam droga, no ale płaci się za to właśnie doświadczenie. Czy warto? Myślę, że warto to rozważyć. O, na pewno tak. I przy sprzyjającej pogodzie czemu nie? Chociaż we wnętrzu też jest bardzo, bardzo sympatycznie. Polecam Państwu wyprawę i do Ćmielowa, i właśnie do Sandomierza, bo to przepiękne okolice. Zresztą jak cała Polska. Jestem ciekawa, dokąd wyprawię się w przyszłym roku. W sensie na taką zorganizowaną wycieczkę, bo to, że w międzyczasie jeszcze, to jasne. No a u nas Little Dragon i Slugs of Love.

Pani Elżbieta napisała, że ona też miała intensywny weekend, bo występowała w ramach trzecich spotkań artystycznych seniorów. Napisała, że jury było bardzo profesjonalne, no i występowała w ramach Teatru Mistrzów Życia z Wilanowa. Jak napisała, ten teatr nie próżnuje i zaprasza, bo przygotowują nowy spektakl. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ciekawe, jak Państwu poszło na tych trzecich spotkaniach artystycznych seniorów. Notabene a propos takich teatrów, no to przecież Mosina jest taką polską stolicą, prawda? Teatrów, festiwali i tak dalej. No, bardzo dobre miejsce. Mosina pod Poznaniem albo Poznań pod Mosiną, jakby nie patrzeć. The Tibbs i Ain't It Funny. To już teraz słyszą Państwo w tle.

The Tipsy Ain't It Funny z płyty Keep It To Yourself z roku 2024, a już za chwilę na naszej antenie Zuta i Zwierciadło to tytułowa kompozycja z jej debiutanckiej płyty z roku ubiegłego, natomiast już niedługo, 22 maja, czyli za 11 dni, poznamy pierwszy singiel z nadchodzącej nowej płyty Zuty. Szafa Gra 22 maja się ukaże, no i potem będzie druga płyta, ale kiedy? Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie nie da się ukryć, że już jest na co czekać. A tymczasem Zuta i Zwierciadło. No, gdyby...

Uderz w stół, a Mosina się odezwie. Pan Marcin napisał, że w piątek mieli premierę teatru Ten Drugi, oczywiście przy pełnej sali. Tydzień wcześniej swoją premierę miał Teatr Młodych Między Wierszami, a nowa sztuka teatru Bez Kurtyny, tym razem dla dzieci, Lis Vitalis w przygotowaniu.

Black Lips i My Trouble, czyli mój problem. Mój problem polega na tym, że na zegarze za 4 minuty godzina 14, więc przyszło nam się już z Państwem pożegnać. Grzegorz, Kajetan i Agnieszka, miłego dnia i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Tym dziś żyje ponad 390 tysięcy ósmoklasistów, plus ich rodzice, plus nauczyciele i to już są pokaźne liczby, więc serwis zaczynamy od egzaminów kończących szkołę podstawową. Trzydniowy egzaminacyjny maraton rozpoczął się dziś. Na pierwszy ogień poszedł język polski. W studiu ze mną jest Olga Szygenta. No i powiedz, jakie są pierwsze wrażenia po tym egzaminie?
3: No więc pierwsze komentarze po wyjściu z sal egzaminacyjnych są raczej optymistyczne. Ósmoklasiści przyznają, że przed wejściem na salę towarzyszył im spory stres, ale już po otwarciu arkuszu emocje opadły. Wśród zadań pojawiły się m.in. kamienie na szaniec oraz tekst Stanisława Lema, przyjaciel automateusza, który okazał się dla części uczniów największym zaskoczeniem. Okazuje się jednak, że nie tylko uczniowie przeżywali dzisiejszy egzamin, bo nauczyciele przyznają, że stresowali się równie mocno.
4: No jest to jakby podsumowanie naszej pracy ośmioletniej, więc tak, na pewno przeżywamy tak samo jak uczniowie ten egzamin, ale widzę, że wychodzą zadowoleni, więc cieszę się, że oni uważają, że jest dobrze, no a wyniki pokażą, co będzie.
3: Tak mówiła na antenie TVN24 nauczycielka z Częstochowy. Sam egzamin przebiegł spokojnie i bez większych problemów organizacyjnych, ale to dopiero początek, bo przed ósmoklasistami jeszcze matematyka i język obcy. Wyniki poznają 3 lipca i to od nich będzie zależało m.in. to, do jakiej szkoły średniej dostaną się po wakacjach.
2: Olga Szygenta, dziękujemy. A dodajmy jeszcze, poniedziałek to także kolejny dzień zmagań maturzystów. Niemal 100 tysięcy abiturientów pisało dziś egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Teraz w serwisie wracamy do sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Rzecznik prokuratury krajowej przyznaje.
5: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport.
2: Mówił prokurator Przemysław Nowak, ale przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych paszport potrzebny jest. Śledczy sprawdzają więc, czy były minister sprawiedliwości otrzymał amerykańską wizę i na jakiej podstawie przekroczył granicę. Teraz śledczy czekają m.in. na rozpoznanie przez sąd wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry. Bez tej decyzji nie mogą rozpocząć pełnej procedury międzynarodowych poszukiwań. Niemiecki rząd odrzuca propozycję Władimira Putina. Sekretarz stanu do spraw europejskich w MSZ w Berlinie oświadczył, że nie ma mowy, aby mediatorem w rozmowach między Europą a Kremlem został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas pomysł z Kremla oceniła jako nie do zaakceptowania. Po pierwsze, jeśli damy Rosji prawo do wyznaczania negocjatora w naszym imieniu, to nie byłoby to zbyt mądre. A po drugie, Gerhard Schröder był wysoko postawionym lobbystą rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jasne jest więc, dlaczego Putin chce, żeby to on był negocjatorem, aby de facto siedzieć po obu stronach stołu. W sobotę Putin stwierdził, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że mediatorem powinien zostać właśnie Gerhard Schröder. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
7: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 14. 11 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Podaję od razu mój adres mailowy, bo zdarza mi się, że niekiedy zapomnę. adam.nowak@nowyswiat.online i dziękuję Państwu za nadsyłaną korespondencję. Pozdrawiam bardzo serdecznie grupę patronek i patronów zgromadzonych na fanpage'u Radia Nowy Świat oraz wszystkich tych, którzy na bieżąco komentują na fanpage'u, na Facebooku audycję. Dziękuję za wypowiedź. To jest bardzo miłe z Państwa strony. Tam najczęściej są same pochwały i oby tak zostało, lub podziękowania. I nie tylko, bo są również pozdrowienia oraz różne inne miłe słowa, więc ja też kieruję do Państwa, chociaż to jest niezależne, bo ja do Państwa najczęściej lub prawie zawsze lub w ogóle zawsze kieruję tylko miłe słowa. Rozpoczęliśmy od utworu zatytułowanego Nowy obraz. Bogdan Kondracki wykonał tenże utwór, a za chwilę wiersz pana Tadeusza Różewicza w wykonaniu całej góry Barwinków. A zatytułowany utwór jest Gdzie jest pies pogrzebany? To a propos wszystkich poszukiwań lub domyślań, gdzie może być ukryte sedno albo istota rzeczy. Zamiennie nazywamy to tym, że albo to związek frazeologiczny, albo no, idiom nie, związek frazeologiczny chyba, albo przysłowie, gdzie jest pies pogrzebany. Państwo zapewne wyjaśnią mi to lepiej, czy mnie to lepiej w korespondencji mailowej. Gdzie jest pies pogrzebany? Cała góra Barwinków.

To a propos poezji śpiewanej, i tak nie za bardzo lubię ten termin, w związku z tym właściwie w ogóle go nie używam. Już to wyjaśniałem wielokrotnie, na czym polega mój brak sympatii do terminu poezja śpiewana. To jest po prostu tekst z użyciem wiersza pana Różewicza, który to wiersz stał się tekstem piosenki. Można byłoby to tak w skrócie ująć. Za nami, czy to jest za nami. Gdzie jest pies pogrzebany? To jest za nami. Być może niektórzy z nas domyślają się, gdzie ten pies jest pogrzebany, czyli gdzie jest istota rzeczy albo sedno spraw. A przed nami za chwilę Madame Affaire i utwór zatytułowany W Twoich Rękach.

0: Czy gdybym użył sformułowania, że za chwilę wykona dla nas piosenkę Nestor polskiej sceny, to brzmi to zawsze źle. Znaczy, tak mnie się wydaje, że to brzmi tak nobliwie, że właściwie ktoś, kto jest określany mianem Nestora, to właściwie już powinien tylko wychodzić, kłaniać się i za chwilę schodzić ze sceny, bo on już się nazabierał głosu, szczególnie w utworach, a przecież w sztuce wiek nie istnieje i czy to śpiewa przepięknie dziecko, młoda osoba, dojrzała osoba, czy bardzo dojrzała osoba, każda z nich ma co innego do przekazania w utworze, zupełnie inne doświadczenie, inne emocje i inne wyczucie, inne poczucie czasu, przestrzeni, relacji międzyludzkich. Tak więc przed nami, no nie Nestor, ale wykonawca dojrzały, Mariusz Lubomski w utworze Szczęko Szczęście coraz bliżej.
1: Brodaty demiurg z tumanu chmur wynurzył się. Nie wiedzieć czemu do zaistnienia wybrał

nocy ucieka, a przybywa plon. I często sądzę, że rzucie nie ma sensu w ząb. A jednak cieszy codzienny kęs najmniejszy gryz.

dziś sięgnąłem po utwór tego ugrupowania, które ma swoich fanów, bo tutaj wielokrotnie w mailach nastąpiły pozdrowienia dla tegoż ugrupowania z Torunia, jeżeli dobrze pamiętam. Grupa muzyczna ma swoich wielbicieli, tak powinno być, że wykonawcy, podmioty wykonawcze, wykonawczyni, podmioty wykonawcze mają swoich wielbicieli. Czy to jest mała grupa, czy rzesza, to nie stanowi o jakości, tylko o popularności. Nie zawsze popularność idzie z jakością i nie zawsze jakość idzie w parze z popularnością. Nie ma sprawiedliwości na świecie. Na szczęście istnieje statystyka, która być może w odpowiednim momencie wyrównuje wszelkie dolegliwości. Przed nami Nietrzask w utworze zatytułowanym Adam Małysz.

Zaistniało już w przestrzeni medialnej, koncertowej, również płytowej wiele interpretacji twórczości zespołu Republika, ale również i samego Grzegorza Ciechowskiego, który nagrywał także płyty solowe pod pseudonimem, no na przykład Obywatel GC albo Grzegorz z Ciechowa. Każdy, kto sięga po tę twórczość, musi sobie zdawać sprawę z tego, że ma w pewien sposób obowiązek przedstawienia tymi piosenkami swojego spojrzenia, że nie wystarczy tylko odtworzenie tych utworów, ale w gestii sięgających po twórczość zespołu Republiki i Grzegorza Ciechowskiego leży taka odpowiedzialność, żeby tymi utworami zaprezentować również swoją opowieść i swoje talenty. Na pewno tak jest w przypadku Tymona Tymańskiego, wszechstronnego aranżera, również wirtuoza muzycznego, wokalisty, tekściarza, instrumentalisty. I dzisiaj on w utworze Halucynacje będzie nam się tutaj prezentował.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Będąc już przy twórczości tekściarskiej Wojciecha Młynarskiego, no dzisiaj sięgnąłem po utwór, który również wykonywałem wraz ze swoim macierzystym zespołem. Tę piosenkę przerobiliśmy w taki sposób, żeby ona spełniała ramy i warunki naszej opowieści, tego, czego można się doszukać w utworze, który napisał ktoś inny, przetłumaczył ktoś inny i skomponował też również ktoś inny. I my ten utwór, ja ten utwór odnalazłem wśród wielu set kopii maszynopisów, które otrzymałem przez grzeczność od Agaty Młynarskiej, kiedy przygotowaliśmy koncert z piosenkami pana Wojciecha Młynarskiego. Ale dzisiaj będzie oryginał wykonania, bo na potrzeby wykonawcze pana Jerzego Połomskiego pan Wojciech Młynarski przetłumaczył znany szlagier, który wykonywał i Polanka, i Frank Sinatra, no ze światowym powodzeniem, nie inaczej, bo te wersje oczywiście przetrwały. Bardziej znana jest wersja pana Franka Sinatry niż Polanki, ale ten utwór po polsku, nie tylko po polsku, bo po angielsku również wykonywał pan Jerzy Połomski, ale po polsku również. I dzisiaj będzie właśnie ta wersja. Moim zdaniem tłumaczenie tekstu ma znacznie szlachetniejszy wydźwięk niż, jest to rodzaj impresji, niż oryginalny tekst. I z tym, że tekstem oraz z tą wersją wykonawczą radzi sobie w dzisiejszej audycji pan Jerzy Połomski, a utwór zatytułowany jest Idź swoją drogą, w oryginale My Way.
2: Codziennie, gdy przejdziesz próg,

Kto silny walczy, kto chory zdycha i tak być powinno. Mocnym pomaga się, słabszych się spycha i tak być powinno. Kto pada, temu dołóż kopniaka, bo tak być powinno. Wroga, kto pobił, ten żre dziś prosiaka, bo tak być powinno. Kucharz po bitwie zmarłych nie liczy. I tak być powinno. Czym większa rzeźnia, tym więcej zdobyczy. I tak być powinno. Co cham uszarpał, to pan pcha w żołądek. I tak być powinno. Ten dobry, komu dobrze się wiedzie, bo tak być powinno. Zły to tai, co ciągle w tej biedzie, bo tak być powinno.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego 509 albo 509 ugrupowania pod kierownictwem Piotra Wojtasika, a przedtem wiersza Pieśń kupca Bertolda Brechta. A za chwilę posłuchamy ugrupowania, które się chyba skrzyknęło, aby wykonać wspólnie ten utwór. Zatytułowany jest Telewizja, autorstwa i w oryginalnym wykonaniu Jacka Klejfa. A dzisiaj Jacek Klejf, Wielkie Nie Wiem i Kuba Sienkiewicz. Tak sobie z tym utworem poradzili.

0: wieszczenia.
1: A za chwilę również trochę inne spojrzenie na tak zwaną poezję, czy na to, co wiersz może mówić samym sobą, albo co kto może powiedzieć cudzym wierszem, dokładając do tego muzykę i aranżację. I tym ugrupowaniem jest akurat dzisiaj Depres, a utwór zatytułowany jest Tymczasem.

nie jest łatwo wykonywać utwory ciekawie z małą ilością instrumentów lub z jednym instrumentem. Trzeba naprawdę, jak to mówią muzykanci, ostro się sprężać, żeby cała, żeby to, co trwa w trakcie piosenki, cała piosenka i cały utwór był atrakcyjny. No, trzeba mieć wiele walorów, żeby utrzymać uwagę słuchacza. Dzisiaj Gaca i Sam Kowalski. Thank you.

Temat dzisiaj modny i pełen kontrowersji, aczkolwiek jeśli sprawy mają i dotyczyły i dotyczą kaucji butelkowej, to już od dawien dawna było tak, że się szło z butelką do sklepu, oddawało butelkę i otrzymywało się butelkę z zawartością i kaucja krążyła wśród ludzi. Kaucja. Zostawiało się kaucję, a potem się oddawało butelkę i otrzymywało się kaucję. To wszystko było bardzo proste, a teraz sprawy skomplikowano do stopnia niesłychanego. Nowy, wspaniały świat i utwór w wykonaniu ugrupowania Butelki Zwrotne.

0: Na zakończenie pierwszej godziny audycji piosenka dawna, przedwojenna, wiele gwiazd błyszczało na firmamencie estrady, zyskiwało swoją popularność, nie było internetu, a jednak gwiazdy były rozpoznawane, gwiazdy świeciły, gwiazdy pojawiały się i gwiazdy występowały. Jedną z tych gwiazd był z pewnością Eugeniusz Bodo. A dzisiaj nam w odpowiedzi na nowy, wspaniały świat, który słyszeliśmy w utworze ugrupowania Butelki Zwrotne, on zaśpiewa, a śpiewał to już kilkadziesiąt lat temu, Świat się zaczął dziś. Do usłyszenia za kilka minut.
1: Miłość ma taki tryk, że jak zechce, to w mig wszystkich zbliża. Nie zna stanów ni kas, jednych wznosi do gwiazd, drugich zniża. Trzeba kogoś rozkochać w sobie, resztę miłość sama już zrobi. Już to ona potrafi, tak jak więcej nic. Przychodzi, nie wiesz skąd, przez krew miłosny krąg. I w nos uderza jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Coś w sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się. I dzień, i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Dopiero dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. I promienieje dwa, bo szczęście w oczach ma. Bo z nich wyczytać można myśl, świat się zaczął dziś.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Adwokat Zbigniewa Ziobry zapewnia, że jego klient w pełni legalnie wyjechał do USA. Mecenas Bartosz Lewandowski w Polsat News ujawnił, że były minister sprawiedliwości podróżował na podstawie paszportu genewskiego, a poseł PiS Michał Kowalski przypomina, że Ziobro nie był ścigany, aby ani europejskim nakazem aresztowania, ani czerwoną notą Interpolu.
3: Wyjazd pana ministra do Stanów Zjednoczonych jest wyjazdem legalnym. Ja przypomnę, że dopiero w grudniu w tym roku było planowane posiedzenie aresztowe i do dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości nie wydało nakazu aresztowania czy międzynarodowego listu gończego, więc pan minister Ziobro miał prawo wyjechać legalnie z Węgier.
2: I to potwierdza prokurator Przemysław Nowak, który pytany o perspektywę ekstradycji Zbigniewa Ziobry przyznawał.
4: Niestety ogólnie procedura ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi zazwyczaj jest długotrwała i nie jest procedurą łatwą. Mówię o takiej ekstradycji, powiem, zwyczajnej, dotyczącej niemedialnych postępowań i osób, które nie mają, znaczy są na standardowych zasadach. No jest podejrzenie, że być może jednak w tym przypadku mamy pewne niestandardowe zasady przekroczenia granicy przez podejrzanego, no bo jak jeszcze raz mówię, polskiego paszportu nie posiadał.
2: Śledczy zamierzają sprawdzić, czy Ziobrze ktoś pomagał w tym wyjeździe. Prezydent Krakowa w trybie natychmiastowym rozwiązał umowę z dorożkarzem, bohaterem skandalicznego nagrania z targów koni w Pajęcznie. Sprawę nagłośnił m.in. jeden z lokalnych radnych. Na filmie widać mężczyznę znęcającego się nad zwierzętami. Łapie je za ogony, bije, kopie. W pewnym momencie jeden z koni reaguje i uderza mężczyznę tylnymi nogami. Ten nieprzytomny upada na ziemię. Jak się okazało, to jest dorożkarz z Krakowa.
5: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. I ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto.
2: Informował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Organizatorem targów był samorząd Pajęczna. Burmistrz miasta złożył oficjalne doniesienie na policję o popełnieniu przestępstwa. Ministerstwo Rolnictwa z kolei podało, że zawiadomiło prokuraturę i że oczekuje raportu w tej sprawie od wojewódzkiego lekarza weterynarii w Łodzi. Teraz w serwisie Zagranica i powyborczy krajobraz w Wielkiej Brytanii. Po historycznej porażce Partii Pracy w wyborach samorządowych jedna z posłanek lejburzystów, Catherine West, wezwała Keira Starmera do rezygnacji ze stanowiska premiera i zapowiedziała zbiórkę podpisów w partii pod apelem, aby nowego szefa wybrać we wrześniu. Starmer ustępować nie zamierza. Swoich krytyków w partii ostrzega, że ich działania są na korzyść skrajnej partii reform Nigela Farage'a. Obiecuje jednocześnie, że na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wyznaczy nowy kierunek dla Wielkiej Brytanii. Poprzedni rząd zdefiniowało zerwanie naszych relacji z Europą. Ten rząd Partii Pracy odbuduje te relacje poprzez umieszczenie Wielkiej Brytanii w sercu Europy, abyśmy byli silniejsi gospodarczo, silniejsi w handlu i silniejsi w obronności. W czwartkowym głosowaniu rządząca Partia Pracy zajęła zaledwie trzecie miejsce w wyborach do parlamentu Walii, nie poprawiła wyników w parlamencie Szkocji, a w wyborach samorządowych w Anglii straciła ponad 1500 mandatów radnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W coponiedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 15. 11 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy dzisiaj od utworu Otevrit, a wykonał go Avocaduo. Tak się nazywa tenże chyba duo, skoro awokado, to i duo, awokaduo. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, pozdrawiając serdecznie patronki, patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz tych wszystkich z Państwa, którzy ustawicznie i z sympatią komentują audycję na fanpage'u, na Facebooku audycji. Dziękuję za wypowiedź. No cóż, no to mamy początek drugiej godziny audycji za sobą. Mam nadzieję, że część z Państwa pozostała, część przybyła i że część przynajmniej z Państwa będzie zainteresowana tym, co się odbędzie w ramach playlisty tejże audycji. Przed nami Clamor Proprio i ugrupowanie Las Baklavas.

Jak się ostatnio dowiedziałem, bo dość często wypowiadam się na temat własnej tęsknoty do ciepłej aury, która mogłaby nam towarzyszyć, że na przykład w Anglii, gdy ludzie, nieznani sobie ludzie zaczynają rozmowę, nie dlatego rozpoczynają tę rozmowę od ustosunkowania się do obecnej aury, której są udziałowcami, tylko dlatego, że jest to temat bardzo bezpieczny i że można wymienić na ten temat niezobowiązujące słowa oraz zdania i wtedy można się rozstać na pewno niekoniecznie nie tyle, że w zgodzie, co po prostu rozstać się, bo nie padły zdania i sformułowania inwazyjne, gdyż dwie osoby będąc wobec jakiejś obowiązującej aury, trudno powiedzieć, że jeśli pada deszcz, to wtedy świeci słońce. Aczkolwiek są uparciuchy na tym świecie i mogą się uprzeć i powiedzieć, że kiedy świeci słońce, to pada deszcz i odwrotnie. Wiemy, że relatywizm nie zna granic, ale to już zostawiamy tym, którzy wszystko muszą zrelatywizować. A my nie będziemy relatywizować, tylko posłuchamy utworu zatytułowanego Falsz w wykonaniu Orkiestr Kryminalny.

Sięgnę zatem po wysłuchaniu utworu Orkiestr Kryminal do maili, które zostały nadesłane. Pan Marek napisał wprost: świetna audycja, uwielbiam kawałki trącące orientem albo wręcz orientalne, uwielbiam takie, pozdrawiam. Pan Marek, ja też, panie Marku, dlatego prezentuję te utwory. A ponieważ sięgam raz w tygodniu do skrzynki mailowej, to tutaj niestety przegapiłem, ale chociaż zrobię tyle dobrego, że powiem, a jednocześnie zapowiem na przyszłość. Anna Dymna zaprasza, to było 9 maja, na półfinał Festiwal Zaczarowanej Piosenki podczas Zaczarowanego Dnia w Ogrodzie Botanicznym. To się, drodzy Państwo, odbyło i tam na pewno zakwalifikowali się finaliści do finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbędzie się w czerwcu, ale to jeszcze będę zapowiadał, gdyż jest to spotkanie ludzi z całej Polski, niezwykle oddanych temu wszystkiemu, co wiąże się z niezwykłymi ludźmi obarczonymi niepełnosprawnością. I mam nadzieję, że dostanę w porę taki mail, który będę mógł, albo sam zadzwonię i wtedy powiem Państwu, kiedy dokładnie i gdzie odbywa się finał Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Na pewno to będzie w okolicy połowy czerwca. A przed nami Ma Melancholii i Noswell.

Nazbierało mi się różnych informacji w skrzynce mailowej od wykonawców i propozycji, więc wrócę do nich przy okazji najbliższej audycji za tydzień i tam sobie, mówiąc po redaktorsku, powybieram wszystko to, co będzie według mnie odpowiadało profilowi audycji. Dziękuję za wypowiedź. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy nadsyłają swoje propozycje, nie wezmą sobie tego za złe, że akurat na nich nie trafiło. Naprawdę posługuję się tutaj swoim autorskim gustem i prezentuję to, co moim zdaniem tejże autorskiej audycji unieść się da. Przed nami świat, za nami świat i utwór A Saint-Jean i Charlotte Planchot oraz Marc Prior.

inwektywę na przykład szwedzki albo norweski. Mówi się ty norweski sympatyku na przykład albo niesympatyku. Raczej się odnosi do Niemiec i wtedy się mówi, że ktoś jest poplecznikiem Niemców albo Rosjan, ale w ogóle się do Czechów ani do Słowaków też nie odnosi. Raczej do tych dwóch kierunków geograficzno-politycznych mówi się, że albo ty jesteś proniemiecki, albo prorosyjski. I tak nawzajem te inwektywy fruwają w te i z powrotem. I po cóż? Nie wiemy, bo w obydwu kulturach, i wschodniej, i zachodniej, czyli w niemieckiej i rosyjskiej, powstały dzieła znakomite, które są filarami światowej sztuki. Przed nami Einsamer Abend i Jukali.

0: mała.
1: Szczęśliwie w komentarzach dotyczących mojej audycji już dawno zniknęły jakieś inwektywy. Tutaj się pojawiały przez jakiś czas. Być może moje słowa są teraz słyszane przez jakiegoś dziwnego hejtera, który nagle się obudzi i powie: o, tutaj trzeba wbić jakąś szpilę i kogoś czymś obrzucić. Nie wywołuję wilka z lasu, ponieważ wiem, gdzie jest pies pogrzebany, jak to było w dzisiejszej audycji. Więc wiedząc, gdzie jest pies pogrzebany, nie wywołuję wilka z lasu, tylko zapowiadam utwór, który nie ma nic wspólnego z zapowiedzią i treścią, przynajmniej części tej zapowiedzi. To Snad Anime i

Mnie się bardzo po czesku podoba nazwa pociągu. Część z Państwa na pewno wie, jak brzmi pociąg po czesku i to jest bardzo, według mnie, dobra nazwa, aczkolwiek w języku polskim, jak to wiemy z doświadczenia i historii, wszystko to, co z języka czeskiego brzmi dość osobliwie, już nawet nie powiem, że śmiesznie, ale osobliwie po polsku, to wtedy my się uśmiechamy i mówimy, jak ktoś mógł wymyśleć taki język. Zapewniam Państwa, że z drugiej strony jest dokładnie tak samo. I kiedy Czesi albo Słowacy słyszą to, co my używamy jako niektóre słowa, które im się kojarzą zupełnie z czymś innym, to oni również są pełni zdziwienia. Ale my odnosimy się dzisiaj do słówka wlak, czyli pociąg, a tytuł utworu brzmi Wlaky i Divnotaj.

0: cieną kaluzi.
1: A że będzie jeszcze w tym podobnym, jak i podobniejszym języku, to zaręczam Państwa, że właśnie będę zapowiadał. Lubię wypowiadać czeskie albo słowackie słowa i one brzmią w moim wykonaniu następująco. Dlouhý pat i tarafuki.

nie wiedzieć od kiedy i nie pamiętając od kiedy, będąc zajadłym zwolennikiem twórczości Bogumiła Hrabala, ale nie tylko, mogę, właściwie zawsze u mnie się uruchamiała jakaś czechofilia, ponieważ no, uczymy się poczucia humoru od naszych południowych sąsiadów. Powinniśmy się uczyć poczucia humoru, dystansu do wielu spraw i spojrzenia bez tej naszej siermięgi narodowo-patriotyczno-historycznej. Oni sobie jakoś z tym inaczej poradzili i potrafią nazywać sprawy takimi, jakimi są. Dobrze, no to właściwie mogę zakończyć swoją wypowiedź. Stina Tchlawy i wykonawca Longital.

Zapowiadając tego wykonawcę, mogę Państwu polecić okładkę czy zdjęcie, które funkcjonuje i w internecie, i na różnych platformach muzycznych, bo jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Nawet nie wiem, czy jest prowokujące, bo to chyba z prowokacją nie ma nic wspólnego w sztuce popkulturowej. Tak wiele wolno i tak wiele można, że byłbym zdziwiony, żeby coś jeszcze mogło zaszokować. Motkam i Iwo Dymczew.

Kiedyś już wspominałem, że stosunek twórczy do wiosny wcale nie musi skutkować popadaniem w jakąś niezwykłą radość u twórców, bo zdarza się, że kogoś wiosna może przygnębiać swoim przesileniem. Jest takie pojęcie jak przesilenie wiosenne. I tutaj być może mamy taki przykład, gdyby nie to, że Mariza jest przedstawicielką wykonawstwa, które niesie z sobą daleko idącą nostalgię i opowieść o niej, i że ona jako zjawisko, którym jest fado i fado, które może być zjawiskiem tak zjawiskowym jak Mariza, będzie i może się przysłużyć podejściu do wiosny z odrobiną nostalgicznego dystansu. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego na poniedziałek, na cały tydzień i życzę sobie i Państwu do usłyszenia do następnego tygodnia i tak się stanie. Do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Zakopiańska policja i prokuratura badają okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na parkingu. 53-letni kierowca podczas zawracania nie zauważył siedzącego na ziemi dziecka, które najpewniej w tym momencie wiązało lub zakładało buty. Pierwszej pomocy chłopcu udzielili świadkowie zdarzenia. 6-latek trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować, relacjonuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
4: Temu dziecku została udzielona pomoc. Trafił do zakopiańskiego szpitala. No niestety dostaliśmy wiadomość, że nie przeżył tego tragicznego wypadku ten 6-latek. Oczywiście my na miejscu podjęliśmy dokładne oględziny z udziałem prokuratora, technika i biegłych. Zbadaliśmy trzeźwość tego kierującego. Ten mężczyzna w chwili tego zdarzenia był trzeźwy.
3: Prokuratura ujawnia, że do tragedii doszło w grupie dwóch zaprzyjaźnionych rodzin. To znajomi, którzy razem przyjechali do Zakopanego. Po wycieczce w góry przebierali się na parkingu, aby wrócić do domów. Wtedy doszło do tragedii. Ze względu na stan psychiczny nie wszystkich świadków zdarzenia udało się do tej pory przesłuchać. A to wiadomość z ostatnich minut. Czołowe zderzenie busa i samochodu osobowego. Rannych jest 21 osób. Do tego wypadku doszło w Konopnicy na starej drodze wojewódzkiej Lublin-Bełżyce. Wśród poszkodowanych jest 5 dzieci. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Sędziowie nie są zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Tak podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich przed Pałacem Prezydenckim mówił Karol Nawrocki.
5: Nie będzie, szanowni państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje. Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
3: Nominacje otrzymały 162 osoby. Tak, w Polsce powołuje się sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa przed prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślał Nawrocki. To były niezwykle ciężkie tygodnie, mówi polski kapitan statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Jan Dobrogowski opublikował nagranie, w którym chwalił pasażerów i załogę za ich wytrwałość i apelował o poszanowanie ich prywatności. Byłem świadkiem waszej troski, jedności i cichej siły wszystkich osób na pokładzie, zarówno pasażerów, jak i załogi. Muszę pochwalić moją załogę za odwagę i bezinteresowną determinację, jaką wielokrotnie okazali w najtrudniejszych chwilach. Nagranie zamieścił holenderski armator wycieczkowca. Kapitan Dobrogowski wyraził żal z powodu śmierci trojga pasażerów. Jak podkreślił, jego praca nie kończy się teraz wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie, a jego zadaniem jest zadbać o załogę, pasażerów i bezpieczne dopłynięcie do portu. Hiszpańskie władze poinformowały, że po ewakuacji wszystkich pasażerów i uzupełnieniu zapasów, statek z około 30-osobową załogą jeszcze dziś wieczorem wyruszy do portu w Rotterdamie. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Trzy minuty po 16:00, ostatni taki program popołudniowy, poniedziałkowy przynajmniej na razie. Zapraszam do 19:00.
0: Nowy Świat po południu.
6: Bo od jutra będzie już z nami Ksenia Maćczak, a dziś Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Serdecznie państwa popołudniowo zapraszamy.

0: The Black Keys, 6 minut po 16. Mogą Państwo korzystać z adresu popołudnie@nowyswiat.online. Tak, adres Państwu przysługuje. Udział w dyskusji w grupie osób patronujących, tej facebookowej rzecz jasna, przysługuje osobom patronującym, a ci, którzy mają dostęp tylko do ogólnej części, tej części dla wszystkich portalu zwanego Facebook, proszeni są o przejście do naszej nowoświatowej części, gdyż tam występuje w epizodycznej roli w bardzo krótkometrażowym filmie, ale muszę Państwu przyznać, że jestem dumny i ze współwystępującej, a także z moich pleców. Dlaczego? Proszę sprawdzić to na Facebooku. A co w programie? Pozwolą Państwo, i mam nadzieję, że Pan Maciej też się nie obrazi, że zapowiedź pierwszego tematu zaczerpnę z listu elektronicznego naszego słuchacza. Otóż na początek światowa wycieczka po krajach rządzonych przez dyktatorów.
1: Wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Według mnie pan minister Ziobro pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce?
3: Rozumiem, że zaangażuje się w to również pan Nawrocki i po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny.
0: Pan Maciej pisze, że sam chciał kiedyś zrobić sobie taki tour po świecie. Ciekawe, co dalej. Korea Północna, Iran, Białoruś, Chiny. To w Państwa korespondencji i oczywiście w relacji Klaudiusza Slezaka. Ta niebawem. A w drugiej godzinie podopieczni rodzin zastępczych wchodzą w dorosłość.
4: Część z tych osób, z którymi ja się spotkałam, one się utrzymują na powierzchni. Bardzo dużym wysiłkiem czasami. I część z tych osób na przykład wszystkim mówi, że jest super, że jest bardzo dobrze, dlatego że nie chcą się przyznać na przykład przed osobami z placówki, że coś jest nie tak, że z czymś mają problem.
0: Anna Rukicińska zajrzała do raportu Samotność w prezencie na 18 urodziny. Jak nauczyć dorosłości, odpowiedzialności? Kiedy takie szkolenie powinno się skończyć? O tym także po 17.30 w rozmowie z Bartłomiejem Jojczykiem, prezesem Fundacji Dobrych Inicjatyw. A na koniec śmieć mniej.
5: Jak jeżdżę po Polsce, to widzę mniej worków śmieci takich po prostu z gospodarstw domowych. Jednak bardzo, bardzo powszechnie widać odpady z takiej drobnej działalności gospodarczej. Zdemontowane elementy samochodów, to są jakieś opony, to są jakieś elementy remontowo-budowlane.
0: Kacper Badura i opowieść o tym, co robić, aby wytwarzać mniej odpadów. A moim gościem po 18.30 będzie Filip Piotrowski z Fundacji Waste Free Oceans. Czy powinniśmy mniej wyrzucać? Więcej przetwarzać i odzyskiwać, a może jedno i drugie, tylko co nam się dziś bardziej opłaca. 9 minut po 16:00, Queen.

0: popołudniowy program, 12 minut po 16. Na uprawomocnienie wniosku o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry prokuratura będzie musiała zaczekać do 8 września. Wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje w sprawie zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości na wcześniejsze postanowienie sądu. Dlaczego do tej pory europejski nakaz aresztowania nie został w sprawie Zbigniewa Ziobry wydany? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu, popołudniowe dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Dodajmy, że być może ten europejski nakaz aresztowania niewiele by tu zmieniał, chociaż prokuratura mówi, a może by jednak trochę zmienił, gdyby sądy działały szybciej. A inni mówią, a gdyby prokuratura w tej sprawie działała szybciej, to też być może ta sprawa wyglądałaby inaczej. Niewątpliwie, jak w soczewce, ta sprawa pokazuje, co dzieje się w polskim szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, choć wiem, że on raczej, to określenie przynależy sądom, ale tutaj w tym mieczu i sprawiedliwości, czyli prokuraturze i sądach, jak to wygląda, bo no tak, tak jak powiedziałeś, wrzesień i to wcale nie jest ten moment, kiedy to będzie już. Nie możemy być tego pewni. Bo też dodajmy, że obrońcy Zbigniewa Ziobry robią wszystko, no jak to obrońcy, żeby ten proces wydłużyć, żeby go no, próbować właśnie spowolnić za wszelką cenę. Także no, udaje im się to na razie. Bardzo są w tym skuteczni, też trzeba im przyznać. Bo właśnie w tego 8 września wcale nie musi skończyć się cała procedura. A ta procedura, mówię o dwóch równoległych procedurach. Mówimy o możliwości aresztowania i o europejskim nakazie aresztowania, bo to są dwie rzeczy, które się dzieją równolegle, ale sądy powiązały te sprawy ze sobą, chociaż wcale nie musiały. Takie jest stanowisko procedury. Takie jest stanowisko prokuratury. Natomiast prokuratura mówi, no dopóki nie będzie tego orzeczenia, tej decyzji sądu w sprawie właśnie aresztu i europejskiego nakazu aresztowania, to my mamy związane ręce. Mówię o tym wszystkim dlatego, już to konkluduję, bo wiem, że tych wszystkich nazw prawniczych, prokuratorskich, sądowych jest bardzo dużo. Ponieważ jeszcze przez weekend minister Żurek, który przypominam jest też prokuratorem generalnym, mówi, od poniedziałku zaczniemy procedurę, która ma doprowadzić do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, jeżeli faktycznie będzie pozostawał w Stanach Zjednoczonych. No tylko się okazuje, że to nie jest takie proste. I prokuratura do tego września prawdopodobnie będzie musiała poczekać, czyli do momentu, kiedy wyda jakąś decyzję sąd. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Pierwszym krokiem jest nasz wniosek na podstawie umowy, którą mamy o wydanie podejrzanego, czyli ekstradycję. Następnie jest procedura, która może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mamy doświadczenie. Ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest współpracą długotrwałą i często ciężką. Natomiast no niestety w naszej ocenie bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie jest przeszkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z tym wnioskiem o ekstradycję. Na chwilę obecną tak to oceniamy. Dzisiaj wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
1: No więc prokuratura próbuje przyspieszyć, ponagla sąd, ale sąd mówi spokojnie, spokojnie, takiej sprawy jeszcze u nas nie było. To jest wiele tomu fakt. Trudna sprawa, my musimy się nad tym zastanowić. I tak to trwa od listopada. Początek kalendarium, znowu wracam do prokuratora Nowaka.
2: 7 listopada Sejm Polski uchyla immunitet Zbigniewowi Ziobro, zezwala jednocześnie na jego zatrzymanie. W tym samym dniu, to jest piątek, godziny późno popołudniowe, prokurator podpisuje postanowienie o jego zatrzymaniu oraz postanowienie o zarzutach. Były wówczas głosy krytykujące, że jest to nadgorliwość ze strony prokuratora. Następnie 13 listopada, a więc 4 dni później, prokurator kieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Absolutnie niezwłocznie. Również były głosy, które krytykowały ten ruch. Pamiętam, że stałem w tym miejscu i tłumaczyłem się, dlaczego uważamy, że istnieje ryzyko ucieczki tego podejrzanego. A były głosy, które tego nie rozumiały. Szanowni Państwo, 13 listopada kierujemy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, co oczywiście jest pierwszym krokiem do wdrożenia poszukiwań międzynarodowych. I to postanowienie jest rozpoznawane przez sąd dopiero 5 lutego.
1: No i faktycznie 5 lutego sąd się tą sprawą zajmuje, ale jak mówiłem, obrońcy Zbigniewa Ziobry nie zasypiają gruszek w popiele, bo składają wniosek o wyłączenie sędzi ze względu na przynależność do stowarzyszenia Justicja. Co prawda wniosek nie zostaje uwzględniony, sąd zgadza się na aresztowanie, ale wtedy prokuratura mówi, no to my chcemy też w pewnym uproszczeniu jeszcze europejski nakaz aresztowania. No ale on trafia do sędzi Joanny Grabowskiej. Ta nie wyznaczała daty posiedzenia, ponieważ w międzyczasie obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli zażalenie na tę decyzję na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Czyli dwie rzeczy równoległe się dzieją. Europejski nakaz aresztowania i zezwolenie na areszt, pozwolenie na areszt, na które obrońcy składają na tę decyzję zażalenie. No i faktycznie do orzekania w tej sprawie zostaje, przedstawiam kalendarium, przypominam, wyznaczona sędzia Anna Bator-Ciesielska, ale złożyła wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy. Co prawda ona już orzekała w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, w sprawie Romanowskiego. No ale tym razem sąd, który rozstrzygał jej wniosek o wyłączenie, zgodził się na to, żeby była z tej sprawy wyłączona. No więc sprawę w drodze losowania przejmuje sędzia Adam Chocholak z Sądu Rejonowego. Co prawda ma delegację do Sądu Okręgowego i dlatego się tą sprawą zajmuje. On też składa wniosek o wyłączenie go z tej sprawy. Jak twierdził, chodziło o to, pan sędzia twierdził, że nie ma odpowiedniego doświadczenia w tej sprawie. No więc skład znowu musiał się zebrać, sąd, rozpatrzyć wniosek o wyłączenie. Nie zgodził się z wniosek na wyłączenie i dolosowano panu sędziemu dwóch kolejnych sędziów, żeby pomogli mu w tej sprawie. Jeden jest na zwolnieniu lekarskim z tych sędziów, więc co? No znowu trzeba było losować kolejnego sędziego do składu. No i właśnie ten skład, tu mówimy o tym rozpoznaniu zażalenia na areszt, to jest ta ścieżka i to jest ten 8 września. No ale jednocześnie toczy się ten europejski nakaz aresztowania, bo prokuratura chciała. No ale sędzia Grabowska, która prowadzi tę sprawę, stwierdziła, że ona nie może podjąć decyzji o europejskim nakazie aresztowania, skoro nieznane są losy tego, czy Zbigniew Ziobro mógł być aresztowany w Polsce. Więc ona będzie czekała jeszcze na tę decyzję sądu. Więc ewentualny europejski nakaz aresztowania, czyli poszukiwania międzynarodowe po prostu.
0: Tak, tak.
1: To też jeszcze wiele miesięcy, bo przypominam, mamy maj, a do września na razie jest termin. Czy wtedy zapadnie ta decyzja? Też tego nie wiadomo. No stąd właśnie takie komentarze jak ten Pawła Śliza, szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
3: Z bólem serca to przyjmuję tą krytykę, no bo też chodzę w skład koalicji rządzącej. Tak wymiar sprawiedliwości tutaj nie podołał, szczególnie jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro. No ja się nie spotkałem w mojej karierze zawodowej, żebyśmy tak długo czekali na europejski nakaz aresztowania. Jest maj, wniosek był złożony w lutym, dalej nie ma terminu posiedzenia. To jest, bez względu chodzi o tę decyzję, terminu posiedzenia. Jest to po prostu wstyd dla wymiaru sprawiedliwości. I przykre jest też to, że prokuratura tak długo zwlekała z wnioskiem o ponaglenie sądu, bo dopiero w kwietniu, pod koniec kwietnia prokuratura ponaglała sąd, gdzie jest termin.
1: I jeszcze na to wszystko nakłada się. Mówiłem, że tutaj jak w soczewce wszystko będzie się nakładało na siebie. Czyli są wnioski o wyłączenie sędziów ze względu, w tym przypadku sędzi, ze względu na przynależność do jednego ze stowarzyszeń sędziowskich, ale okazuje się, że pani sędzia Grabowska, która ma rozpatrywać sprawę europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, w oświadczeniu majątkowym, zupełnie szczerze i zgodnie z prawdą pewnie, napisała, że jest posiadaczką akcji Telewizji Republika. co może i niektórzy wskazują...
0: Ale nie musi.
1: Nie musi oczywiście. Może zrobiła to tylko i wyłącznie z pobudek biznesowych na przykład. No więc tak tutaj wszystko się ze sobą łączy, trochę plącze, a na pewno wydłuża w czasie.
0: Ale też dzięki temu, dzięki twojej opowieści, właściwie dzięki tej sytuacji, którą opowiedziałeś, też rozumieją państwo już, bo ja też miałem problem ze zrozumieniem tego dzisiaj do godzin przedpołudniowych, kiedy to na konferencji zostało to wszystko wyjaśnione. Dlaczego, chociaż też nie do końca to jeszcze wiem, dlaczego Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych, bo tam różne wątpliwości już nie tylko dotyczące europejskiego nakazu aresztowania, ale i posiadanego dokumentu podróży się jeszcze pojawiają.
1: A to też wiemy, Michale, dodajmy, tak, ponieważ wczoraj Telewizja Republika właśnie ogłosiła, że Zbigniew Ziobro został jej współpracownikiem.
0: Rozumiem,
1: wszystko
0: to wiem.
1: Wszystko wskazuje na to,
0: ale co z paszportem?
1: Już mówię, że mając paszport tak zwany genewski, czyli dla osób, które dostały azyl, co prawda nie ma swojego krajowego paszportu,
0: no
1: bo ten mu został zablokowany, więc nie mógł się ubiegać o tę uproszczoną procedurę wjazdu do Stanów Zjednoczonych, o tą ST, natomiast mógł się ubiegać o wizę na tym paszporcie genewskim właśnie. Tylko o jaką wizę? No wszystko wskazuje na to, że dostał wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak zwaną zawodową, pracowniczą, służbową.
1: No właśnie tę. Stany Zjednoczone mają specjalną taką właśnie wizę dla dziennikarzy. No przez lata to był, nawet przez dziesiątki lat, bardzo szanowany zawód w Stanach Zjednoczonych. Trochę się w tej sprawie i materii zmieniło, stąd Stany Zjednoczone spadają.
0: No tak, nie tylko w Stanach zresztą.
1: Nie tylko w Stanach zresztą, tak, ale to oni spadają bardzo wyraźnie. Ale to na zupełnym marginesie. No właśnie, a propos Stanów Zjednoczonych, no to ponieważ Zbigniew Ziobro teoretycznie ciągle jest posłem do polskiego Sejmu, to marszałek tejże izby, czyli Włodzimierz Czarzasty, liczy na pomoc pana prezydenta w tej sprawie. Oczywiście mamy świadomość, jakie to jest liczenie i co ono przyniesie, ale z kronikarskiego obowiązku pan marszałek Czarzasty.
4: W tej sprawie muszą robić wszyscy to, co można zrobić. No, rozumiem, że rząd polski wystąpi o odesłanie pana Ziobry do Polski, a nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest przyjacielem, to pana Ziobrę odeślę. Tak to rozumiem. Rozumiem, że zaangażuje się w to również pan Nawrocki i po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny. Jeżeli jest skuteczny, to rozumiem, że tak jak mówi, zadzwoni do pana prezydenta Trumpa, swojego przyjaciela, i powie mu: człowiek, który jest zagrożony wyrokiem 25 lat więzienia, człowiek, który jest potencjalnym złodziejem i bandytą, on nie powinien wrócić do Polski. Tak to rozumiem.
5: A co jeśli tak się nie stanie?
4: Jeżeli się tak nie stanie, to znaczy, że opowieści pana prezydenta Nawrockiego po raz kolejny są warte funta kłaków. I że jest człowiekiem nieskutecznym oraz nieprawdomównym. Czekam.
0: Ale dlaczego miałby tego nie zrobić? Albo w jaki sposób uzasadniłby bierność w tej materii pan prezydent, jak sądzisz?
1: A właściwie dlaczego pan prezydent miałby to robić?
0: Ale przecież czynił podobne starania w przypadku, jak dobrze pamiętam, innych osób poszukiwanych za granicą. Dobrze pamiętam, czy nie pamiętam? Czy mi się teraz mylą prezydentury i kadencje?
1: Czekaj, o kogo ci chodzi?
0: Mam na myśli jednego ze sprawców wypadku tego na autostradzie A1. To wtedy pan prezydent działał także? Czy kancelaria prezydenta? Aby go odzyskać?
1: Tego wątku nie pamiętam.
0: No właśnie nie pamiętam.
1: To teraz... nie znaczy, że on nie wystąpił.
0: Ja zaraz sobie tutaj poszukam. Może się coś
1: ale
0: mi
1: dodajmy, że sprawca
0: pokręciło.
1: Wypadku na autostradzie, nawet jeżeli z dużymi koneksjami w świecie prawniczym, to jednak jest inny kaliber niż...
0: Ja rozumiem, że to jest inny kaliber.
1: Były minister sprawiedliwości, wiceprezes partii, która tegoż prezydenta...
0: No ale halo. Hotela. Jest równość wobec prawa, czy nie ma?
1: Aha. Jak się ten twój klub nazywał?
0: Osioł. Radiowy klub naiwniaka. czy też naiwniaków, bo nas jest więcej.
1: To ja tylko powiem, że w Prawie i Sprawiedliwości pytania o Zbigniewa Ziobrę są różne emocje. No bo na sejmowym korytarzu, poza mikrofonem oczywiście, można usłyszeć, że no tak, panie redaktorze, no wszyscy wiemy, widzimy, jak to wygląda, ucieka i to jest dla nas wszystkich problemem. Ale przed mikrofonami oczywiście jedni mówią, no tak, to jego własna decyzja, stan zdrowia, przecież wszyscy wiemy, jak mu jest ciężko. To jest jedna z wersji wydarzeń. Druga wersja wydarzeń to właściwie nie ma żadnego znaczenia. I tu głos Przemysława Czarnka.
6: Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali? Ja państwu pokazuję sytuację w Polsce. Upadek spółek Skarbu Państwa, szorowanie po dnie, miliardowe straty, ludzie, którzy są zwalniani, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia. Realnie państwo, które zwiększa swoje zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną, co stanowi niebezpieczeństwo dla każdego Polaka, a państwo mi pytacie, dlaczego pan minister Ziobro pojechał do Stanów Zjednoczonych? Bo pojechał, legalnie wjechał do Stanów. No, jak wielu Polaków, ja też byłem legalnie w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.
1: Ja po prostu z wycieczką pojechał. Mhm. Obejrzeć Nowy Jork.
0: Nie wiemy tak naprawdę, co ogląda chyba jeszcze. Czy już wiemy, gdzie przebywa pan były minister?
1: Prokuratura stara się ustalić jego miejsce pobytu.
0: Tak, właśnie. Dlatego czekamy na jakąś
1: historię. Nikt nie wie, gdzie jest drugi pan. Pan Romanowski.
0: Właśnie, bo zdaje się, że umowa najmu w Budapeszcie się zakończyła. Tak. Mieszkania, w którym przebywał.
1: I tu jest ciekawszy być może, a może nie wiem, czy ciekawszy, ale trochę inny przypadek, bo tu jest europejski nakaz aresztowania, który ze względu na to, co działo się na Węgrzech, tam w magiczny sposób nie obowiązywał, ale w pozostałych krajach, przynajmniej europejskich, powinien obowiązywać.
0: No to czekamy na pierwsze relacje, także dziennikarskie materiały spływające ze Stanów Zjednoczonych, przygotowane przez nowego korespondenta pewnej dość popularnej w Polsce w sumie telewizji. Czekamy z zapartym tchem. Klaudiusz Slezak opowiadał tak, ja chyba pomyliłem kadencję, to chyba poprzedni prezydent czynił starania w sprawie odzyskania i przewiezienia, przetransportowania oskarżonego o to, co wydarzyło się na autostradzie, ale jednak pałac prezydencki może takie rzeczy robić. Znaczy wiem, że może, no bo to kwestia dyplomacji także.
1: Może,
0: wiemy to bardzo dobrze, dlaczego w tej sprawie tak się nie być może wydarzy, ale na razie nie wydarzyło. Poczekajmy zatem. Być może państwu także towarzyszy taka nadzieja. Wszystkiego dobrego, Klaudiuszu, popołudniowego. Kończymy dziś. Zapraszam na spotkanie z Klaudiuszem Slezakiem już jutro.

0: sprawa Ziobry dla mnie jest po prostu przedziwna. I tak jak uważam, że ten człowiek powinien być ukarany w odpowiednim czasie, tak wyszło na jego. Czyli rząd okazał się fujarami.
1: I muszę przyznać, że sporo takich komentarzy czytam od kilku tygodni, nie tylko w mediach społecznościowych. Słyszę także wiele tego typu wypowiedzi różnego rodzaju polityków, ekspertów, może nie tak mocnych, nie tak mocno formułowanych. Natomiast zastanawiam się, kto ma rację, widząc to w zupełnie inny sposób. Niektórzy twierdzą z kolei, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest wielkim obciążeniem dla środowiska politycznego, z którego się wywodzi, z którym wciąż niewątpliwie jest związany. A zatem pytanie, czy chcemy, aby wszystko to, co w polityce, wokół polityki, na sali sądowej rozgrywało się bardzo szybko, czy rozgrywało się skutecznie, oraz jaki to rzeczywisty ma wpływ na notowania tego czy innego ugrupowania. Ale to także Państwu pozostawiam, jeśli chodzi o kwestie komentarzy. Ja wciąż, i zresztą Państwo wiedzą, że ja bardzo rzadko staję po którejś ze stron, ale wciąż nie mogę się zdecydować. W tym przypadku także. 224 280 280 popołudnie @nowyswiat.online. Natomiast jeśli chodzi o pogodę...
2: Pogoda.
1: To tu akurat sprawa jest jasna. Pani Justyna donosi, i to uprzejmie, a uprzejme donosy lubimy w sprawie pogody najbardziej, że w Wiedniu duszno, padał przez chwilę deszcz, ale dał ulgę na krótki czas. Znowu duszno, 23 stopnie, wilgotność 60%. Deszczu przyjdź, woła pani Justyna, nasza słuchaczka i patronka w grupie osób patronujących. A tu z kolei ja zaczynam się zastanawiać, czy jeśli kolejny deszcz przyjdzie, to zrobi się jeszcze cieplej i jeszcze więcej wilgoci w powietrzu wisieć będzie, czy zrobi się chłodniej. Pani Justyno, proszę na siebie uważać. Pani Ewa też informuje, że lunął rzęsisty deszcz. Nie wiem co prawda, gdzie przebywa pani Ewa, ale jej apel o to, żeby padało jak najwięcej, chyba

zostanie wysłuchany, jeśli to gdzieś w Polsce. Dzisiaj, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju, dość ciepła i słoneczna pogoda, ale chmur przybywa i niebawem pojawi się więcej przelotnego deszczu. Na pozostałym obszarze chmury i deszcz, który dotarł nad Polskę z zachodu, być może także z nadwiednia, mogą pojawić się burze z opadami gradu. Wieje umiarkowany chwilami dość silny wiatr. Co na termometrach? Zastanawiają się Państwo z pewnością, a ja znam odpowiedź. Najchłodniej w Świnoujściu, najcieplej w Toruniu. W tej chwili w Polsce od niecałych 11 do ponad 23 stopni Celsjusza. Od jutra nad naszym krajem zmiana pogody, więcej chmur, więcej deszczu, silniejszy wiatr i niższa temperatura. Nocą temperatura może nawet spadać do zera. Poniżej zera? Nie wiem, nie jestem pewien. W raportach synoptyków nie znalazłem nic na ten temat, ale będę je śledził, sprawdzał. Za niecałą godzinę po 17:30 ciąg dalszy prognozy pogody po południu.

to Deep Purple. Pani Ewa uzupełnia swoją wcześniejszą informację, że deszcz już zakończył działalność i po deszczu napisała w komentarzu. Sądzę, że nie jest szczęśliwa, czekała na więcej. Natomiast inny słuchacz melduje, że poczuł się właśnie kropnięty, a może bardziej pokropiony. Nad Płockiem przeszła, chociaż jeszcze nie do końca. Deszczowa chmura, dopisał Hura. Wszystko się rymuje. Popołudnie małpanowyświat.online. Dostałem jeszcze wiadomość z okolic Tarnowa, to od pani Antoniny, gdzie gęsty kapuśniaczek pojawił się nad głowami mieszkańców i osób przejeżdżających. Taki deszcz rośliny lubią najbardziej, informuje w imieniu roślin pani Antonina. No tak, gęsty kapuśniaczek to już taki trochę bigosik. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online. Grupa, tak, ta patronująca, ta wspierająca, grupa bardzo aktywna, facebookowa. Też zaprasza Państwa, można wkraczać, komentować i odpowiadać oraz informować.

Gail Adams i jeszcze 3 grosze, które otrzymałem w tej chwili w liście. Ale to nie jest przelew, to 3 grosze dorzucone w sprawie raportów pogodowych w Katowicach. Fajnie popadało. Jeśli chodzi o to, co dziś w pogodzie, deszczowe w pogodzie, to bardzo już dziękujemy. Czytam, oby w następujących dniach też coś, w następnych dniach, przepraszam, też coś było. Pani Hania dorzuciła swoje 3 grosze i żeby redaktor nie przepracował się za innych, trzeba też odpoczywać. Ha, bardzo dziękuję pani Haniu za tę troskę, a my mamy taki tutaj wewnętrzny system odpoczywania, niekoniecznie w trakcie pracy. Poza tym człowiek przyjdzie na 3 godziny. Co to za praca? Czysta przyjemność. Od 16 do 19, teraz już kwadrans do 17, wracając jeszcze do przeszłości, teraźniejszości byłego ministra sprawiedliwości i tego, co się z nim stanie. Pani Ola napisała, że tych, którzy nazywają rząd fujarami w tej sprawie, pytam, to co rząd ma robić? Wpływać na system sprawiedliwości, być może byłego ministra, przywieźć siłą w bagażniku. Pani Aleksandra nie zgadza się oczywiście z takimi pomysłami czy też propozycjami. One też się pojawiały od czasu do czasu. Pewnie państwo pamiętają. Jeszcze gdy pan minister przebywał na Węgrzech. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Jak ładnie The White Stripes brzmi w popołudniowym programie. Za 10 minut 17. 224, 280, 280. Franek Wójcicki przy naszym telefonie. Państwo komentują to, co dzieje się wokół byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już w Stanach Zjednoczonych. Trwają rozważania. Prokuratorzy też pracują, ale trwają rozważania komentatorów, jak się tam dostał, jak wróci, czy kiedykolwiek wróci, czy ma po co wracać. Jeden z naszych słuchaczy podpowiada, że my, mam na myśli dziennikarzy, też moglibyśmy w tym odegrać swoją rolę.
1: Dziennikarze mają dosyć duży wpływ na to, co się stanie z tym panem, dlatego że wystarczy ciągle pytać o to polityków PiS, co się dzieje z wiceprzewodniczącym PiS-u. Co się dzieje z byłym ministrem sprawiedliwości w rządzie Morawieckiego. W tej sytuacji, kiedy będzie on tytułowany właśnie jako bezpośredni, że tak powiem, wiceprzewodniczący PiS-u, będzie mniejsza skłonność do tego, żeby mu pomagać, a więc będzie miał wsparcia, bo bez tego wsparcia on by nie dojechał nawet do Rzeszowa.
0: Tak, to prawda, Zbigniew Ziobro wciąż jest wiceprezesem partii, ale inni z kolei komentujący podpowiadają, że teraz wszystko w rękach prezydenta, ale nie naszego prezydenta. Donald Trump znowu ma wszystkie karty, także w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jakaż to ciekawa historia, jak to się wszystko dziwnie plecie, w zależności oczywiście od decyzji wyborców. No, tym razem akurat węgierskich. 224, 280, 280, popołudnie małpanowyświat.online.

0: chciałbym założyć takie stowarzyszenie. Jeden dzień w tygodniu nie mówimy w Radiu Nowy Świat o Donaldzie Trumpie.
1: Takich stowarzyszeń jest kilka, muszę panu przyznać. I każde ma w nazwie jakiegoś swojego patrona lub też antypatrona w tym przypadku. Osoba, o której mówić nie powinniśmy. No ale jak nie mówić, jak tu wszystko jak na tacy widzą państwo, co się dzieje i kto decyduje i kto trzęsie całym światem. To pan Marek jeszcze podpowiada, a może pana prezydenta Trumpa przycisnąć finansowo. Nie oddasz byłego ministra sprawiedliwości do Polski, nie będziemy kupować uzbrojenia. Teraz pan prezydent amerykański, pan prezydent robi się purpurowy, no bo stale odpowiada, że to Stany Zjednoczone są potęgą i mają najlepszą broń na świecie. Chciałbym zobaczyć osobę, która skutecznie w ten sposób przekona amerykańskiego prezydenta do czegokolwiek, przynajmniej publicznie, przed kamerami, bo co dzieje się, gdy kamery są wyłączane, to pewnie państwo wiedzą, że nie wiedzą, bo ja nie wiem. Za te podpowiedzi, propozycje, za to otwieranie nam oczu na zakręty polityki bardzo dziękuję. Jeszcze muzycznie, przed 17, o 17 serwis, jeszcze muzycznie zaproszę państwa do głosowania, bo przecież wśród nowych piosenek na tip-top liście jest także to nagranie. Nowa pieśń od Artura Rojka. Gruby, mały, taki nosi tytuł.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Aż 21 osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy zderzył się tam z busem, mówiła w TVN24 młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
1: Łącznie w tym zdarzeniu brało udział 25 osób, w tym 3 osoby, które podróżowały Audi oraz pozostali to pasażerowie busa pasażerskiego. 21 osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym 5 dzieci. Na chwilę obecną wiemy, że kierujący busem był trzeźwy. Jeszcze nie mamy wyniku badania trzeźwości kierującego Audi, ponieważ w pierwszej kolejności wykonujemy czynności ratujące życie. Będziemy to w dalszym toku ustalać.
0: Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Nawrocki zawetował 2 ustawy, jedna z nich dotyczy likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uważa, że rozproszenie kompetencji CBA pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z intencją rządu, nowe przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Zdaniem Nawrockiego ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi. 9 innych ustaw podpisał. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Zgodnie z proponowanymi zapisami prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, niezależnie od spełnienia przesłanek ogólnych określonych w ustawie, napisano w uzasadnieniu projektu. Równocześnie 4 posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu. Polityk, który miał zastąpić w Sejmie zmarłego w ubiegłym miesiącu posła Lewicy Łukasza Litewkę, ogłosił, że nie zamierza objąć mandatu. To Rafał Adamczyk, członek zarządu województwa śląskiego, w komunikacie w mediach społecznościowych poinformował, że nie chce kończyć swojej misji samorządowej. Na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha koło Gdańska znaleziono martwego wieloryba. Zwierzę mogło dryfować w wodach Bałtyku przez kilka tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Jego usunięcie nie jest prostym zadaniem, bo ciało zwierzęcia znajduje się w zaawansowanym stadium rozkładu i może rozpaść się podczas próby wydobycia. Poza tym martwy wieloryb leży zaledwie kilka metrów od ptasich gniazd, a obecnie trwa okres lęgowy. Służby muszą zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Południowa załoga, 3 minuty po 17, wraca do Państwa z całą radiową, internetową mocą. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Patryk Rabiega i Michał Porycki.
3: Nowy Świat po południu.
2: Pani Alicja zastanawia się, czy w Gdyni będzie padać, wracając jeszcze do meteorologicznych, synoptycznych informacji deszczowych i burzowych. Pani Alicja jest posiadaczką, czy też, proszę mi wybaczyć, pani Alicjo, nosicielką urządzenia przenośnego z aplikacją pogodową, która podpowiada, że po 20 może padać w Gdyni, ale na razie są tylko chmury. Pani Alicja napisała, że jest pochmurno jak w Polsce przyszłości. Pani Alicjo, czekamy na przejaśnienia i mam nadzieję, że nastąpią niebawem. U nas wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No ale zanim przejdziemy do tej piosenki, jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, bo w Łomiankach, pan Marek napisał, w Łomiankach chlusnęło, zdrowo, acz krótko. I jeszcze kapie ciut. Co to znaczy, że kapie ciut? No, to znaczy, że tak troszeczkę nie za bardzo. Panie Marku, bardzo dziękuję za te informacje. A redakcja muzyczna po 25 latach przypomni dziś państwu, nam tu w studiu też przypomni, nagranie Family Affair, Mary J. Blige.

0: Niektórzy być może nawet lekko podrygiwali, pamiętając oczywiście nagranie sprzed 25 lat. Mary J. Blige podrygiwała na pewno pani Hania, która łączy się z nami, kontaktuje się z nami za pośrednictwem skrzynki na listy. Bardzo szybkie, bo elektroniczne. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online. 9 minut po 17, a w programie już za chwilę podopieczni rodzin zastępczych. Jak wejść w dorosłość?
1: Część z tych osób, z którymi ja się spotkałam, one się utrzymują na powierzchni. Bardzo dużym wysiłkiem czasami. I część z tych osób na przykład wszystkim mówi, że jest super, że jest bardzo dobrze, dlatego że nie chcą się przyznać na przykład przed osobami z placówki, że coś jest nie tak, że z czymś mają problem.
0: Anna Rokicińska postanowiła zajrzeć do raportu Samotność w prezencie na 18 urodziny. W związku z tym raportem pojawiają się pytania, jak będąc podopiecznym rodziny zastępczej rozpocząć dorosłość, wejść w dorosłość, nauczyć się odpowiedzialności, jak powinno wyglądać takie szkolenie. Po 17.30 Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw, z którym Anna Rokicińska także na ten temat porozmawia. Państwo mówią wciąż 224 280 280.

0: 17,5 minuty po 17. Jak radzą sobie osoby, które wchodzą w dorosłość, a wychowywały się w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej? Właśnie na to pytanie odpowiada raport Samotność w prezencie na 18 urodziny. Raport przygotowany przez Fundację Dobrych Inicjatyw. Raport przeczytała Anna Rogicińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co jest największym problemem takich młodych dorosłych? Czym ich start w dorosłość różni się od tego, jak swoje dorosłe życie zaczynają ci, którzy startują w świat, ruszają w świat spod skrzydeł biologicznych rodziców?
1: No, to jest zasadnicza różnica, powiedziałabym, bo zawsze łatwiej wykonać telefon, takie koło ratunkowe, telefon do rodzica, czy do mamy, czy do taty i zapytać na przykład: mamo, a ja tutaj dostałem mandat i co ja mam z tym fantem teraz zrobić, bo nie wiem, co mam zrobić. A taki młody człowiek z na przykład domu dziecka, to gdzie on ma zadzwonić?
0: Nie dostają takiego pakietu możliwości wykonania telefonu, uzyskania porady.
1: Potrzebuje takiej rady na samym starcie.
0: Niekoniecznie od kogoś, kto jest urzędnikiem albo wolontariuszem fundacji, bo pewnie tam też można szukać takich odpowiedzi.
1: Tak, niekoniecznie. Poza tym nie zawsze taki młody człowiek chciałby kontaktować się z instytucją, a mieć kogoś bliskiego przy sobie, komu może na przykład powierzyć swoje sekrety. I to jest tego rodzaju kłopot. No, raport przedstawia historię 24 osób, które są w procesie usamodzielniania się od przynajmniej paru lat. To właśnie te osoby opisują, co jest ich największym problemem po wyjściu z pieczy zastępczej, czyli opuszczeniu na przykład domu dziecka. No i z tych historii rysuje się jedno dość silne przesłanie, takie osamotnienie w tym procesie. Zwykle, tak jak już mówiłam, młody człowiek, gdy ma problem z jakimś etapem w dorosłym życiu, zawsze może zadzwonić właśnie do rodziców czy poradę, czy po wsparcie. No i w tym przypadku tak nie jest. A to z kolei rodzi pewne konsekwencje na przykład dla zdrowia psychicznego, o czym mówi autorka raportu Agnieszka Bąk z Ipsos.
2: Część z tych osób, z którymi ja się spotkałam, one się utrzymują na powierzchni. Bardzo dużym wysiłkiem czasami. I część z tych osób na przykład wszystkim mówi, że jest super, że jest bardzo dobrze, dlatego że nie chcą się przyznać na przykład przed osobami z placówki, że coś jest nie tak, że z czymś mają problem. I z takim poczuciem, że muszę też zawalczyć o swoje życie, ale też z ogromem problemów psychologicznych. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele z tych osób jest albo w terapii, i to jest dobrze, jeżeli jest w terapii, albo na przykład po wyjściu z placówki skończyło w taki nagły sposób i nie za własną zgodą terapię lekami, ponieważ tak dużo przeżyli, ale w tej chwili nie jest ich stać po prostu na to, żeby kontynuować leczenie.
1: Młodym osobom, które nie mogą liczyć na swoją biologiczną rodzinę, potrzebna jest osoba towarzysząca temu usamodzielnianiu się, temu procesowi. Tego w tym procesie właśnie brakuje najbardziej, o czym mówił profesor Błażej Kmieciak, główny koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Proces usamodzielnienia z perspektywy właśnie socjopedagogicznej czy psychopedagogicznej powinien polegać przede wszystkim na elemencie jakiejś struktury formalnej, bo ta musi być i można powiedzieć, że ona niby jest, tak? Ale tutaj młodzi mówią, że to jest fikcja. Bo na przykład mój brat zostaje moim opiekunem, który potem trafia do zakładu karnego, wychodzi z niego, wraca, wychodzi, prawda? To jest jeden element formalny, który musimy udoskonalić. Drugi element to jest element pewnego rodzaju profesjonalizacji. Czyli to, o czym mówimy między innymi w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny, czyli ten opiekun usamodzielnienia staje się de facto profesją, ale to nie może być ktoś z przypadku. To musi być ktoś, kto ma tożsamość tego, że jego zadaniem jest wytrenowanie kogoś do samodzielności.
1: Brak takiej osoby powoduje czasem, że młodzi dorośli zwracają się do swoich biologicznych rodziców, którzy z jakichś powodów byli pozbawieni funkcji opiekuńczych. Co więcej, jeśli taka młoda osoba wchodzi w dorosłość ze swoimi oszczędnościami, to bywa, że to rodzice biologiczni właśnie zwracają się o finansową pomoc do swojego dziecka. Ponownie Agnieszka Bąk.
2: Mówimy o rodzinie biologicznej, że jakby pojawiają się, chcą pożyczać pieniądze i te historie się pojawiały w naszych rozmowach. Natomiast też pojawia się bardzo silna potrzeba jednak relacji z tą rodziną, że to jest jednak element tożsamości tych osób i ważne jest, żeby był dorosły, który jest trochę poza tą relacją, który na przykład tłumaczy młodemu człowiekowi, dlaczego jego rodzic, bo brat albo babcia zachowują się w ten sposób i co on może robić, żeby sobie z tym psychicznie po prostu poradzić. Czyli jakby jest ktoś, kto jakby towarzyszy i reaguje i tłumaczy temu młodemu człowiekowi, co się teraz wokół niego dzieje. I to mu też pomaga dorastać i lepiej sobie budować te relacje na przyszłość.
1: Bo w całej tej sytuacji chodzi o to, by dać wsparcie młodemu człowiekowi u progu samodzielnego funkcjonowania. A dobry start dla takiego młodego człowieka to praca, mieszkanie i możliwość poproszenia o wsparcie, gdy jest taka potrzeba. Instytucje takie jak Dom Dziecka różnie sobie radzą z wychowaniem takiego człowieka do dorosłości. Damian Szwagierczak, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, tłumaczył, jak to powinno wyglądać.
4: Aby była piecza właściwa, musimy mieć odpowiednią kadrę, odpowiednią ilość specjalistów, dotarcie do tych specjalistów, żeby tak naprawdę mieć czas na to, żeby dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju wyjazdach, poszukiwaniach pasji, dotykania różnych elementów życia codziennego, które tak naprawdę pozwoli im żyć. Skupiamy się na tym, aby wzbogacać ich kompetencje społeczne przede wszystkim. Szukamy rozwiązań dla nich. Nie zakładamy, że jeżeli Jola, jej najlepsza przyjaciółka Madzi, idzie na fryzjerkę, a Jola boi się dotknąć głowy, ona też pójdzie na tą fryzjerkę. To my pracujemy z tym dzieckiem, żeby ten zawór kompetencji był jak najbardziej dobrany.
1: No i gospodarowanie pieniędzmi. Tu przydałaby się edukacja ekonomiczna, bo czym innym jest jednak wydawanie pieniędzy z kieszonkowego, a czym innym zaplanowanie, jak wydać ciężko zarobione pieniądze, by starczyło do pierwszego, a najlepiej, gdyby zostały jeszcze drobne oszczędności. Ale to tylko część wszystkich problemów związanych z usamodzielnianiem się młodych dorosłych, którzy nie wychowywali się w normalnej biologicznej rodzinie. To ja o tych problemach jeszcze będę rozmawiać z naszym gościem, który mam nadzieję za chwilę pojawi się w studiu.
0: Właściwie nie mówimy o jakichś nadzwyczajnych potrzebach, o rzeczach, które powinny towarzyszyć wszystkim młodym, zaczynającym dorosłe życie ludziom.
1: Niby niespecjalne te potrzeby, no ale jeśli się nie ma ani taty, ani mamy
0: to sytuacja funkcjonującego jest wyjątkowa.
1: W sposób normalny i zgodny z prawem i tak dalej, no to potem... Musimy wspierać takiego młodego człowieka w tym, żeby mu pokazać, jak to życie praktycznie wygląda.
0: Co powinno się zmienić, aby młodzi dorośli dorastający w pieczy zastępczej radzili sobie w samodzielnym życiu, radzili sobie jak najlepiej? Oczywiście to o tym po 17.30 z prezesem Fundacji Dobrych Inicjatyw Bartłomiejem i Ojczykiem porozmawiamy. Anna Rokicińska, bardzo dziękuję. 224 280 280 i popołudnie małpanowyświat.online. Znają Państwo te informacje, te dane, nasz adres. Proszę pisać. Hopie.

0: z Kankanenzi. Jestem już prawie gotowy. Za moment prognoza pogody. Tak, to tym będę się zajmował za kilka chwil. Potem do studia przybędzie nasz gość, przypomnijmy, Bartłomiej Jojczyk z Fundacji Dobrych Inicjatyw razem z Anną Rokicińską. Państwo wciąż mogą zadawać pytania, ewentualnie podpowiadać. O, w komentarzach oczywiście czekamy na Państwa opinię dotyczącą startu w dorosłość i tego, czym różni się start młodego człowieka, początek dorosłego życia młodego człowieka, który wcześniej wychowywany był przez biologiczną rodzinę albo w pieczy zastępczej lub w domu dziecka. Ale wracają Państwo także do komentowania tego, co dzieje się dziś na linii Polska, Węgry, Stany Zjednoczone, Polska. Dlaczego niektórzy premiują takie zachowania jak cwaniactwo i przemoc, zastanawia się pan Krzysztof. To, co wyczynia prokurator, czy też minister Ziobro, to tchórzostwo. Jak można nazywać to inaczej, pisze nasz słuchacz i patron w grupie osób facebookowej, grupie osób patronujących. Nasz telefon dzwoni także w tej sprawie.
1: Jest to totalna porażka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Człowiek, który robi wszystkich w konia filmikami o chorobie L4 wystawionymi hurtowo przez znanych specjalistów. Nikt nikogo nie pociągnął do odpowiedzialności. To, co się dzieje, to wymaga tylko jednego. Totalnej ciszy na temat, co się dzieje z tym panem, bo to chyba najbardziej by zabolało wszystkich zwolenników.
0: No ale gdybyśmy nie mówili, to zaraz ktoś by zaczął podejrzewać, że jest coś na rzeczy, a my nie mówimy, bo wiemy, ale nie mówimy, bo nie wypada. Pan Maciej napisał, czy ja dobrze łączę kropki, safe za zero, to wtedy, gdy kupujemy od Trumpa uzbrojenie, a w zamian dostajemy Ziobrę, czy to po to chodzi, czy to dlatego wyjechał pan minister do Stanów?

0: Pogoda.
1: Polska jest dziś pod wpływem niżu, który przemieszcza się nad północno-zachodnią część kraju. Burze pojawiają się w wielu miejscach. W trakcie burzy może spaść do 20, a nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Jest nawet niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się gradu. Synoptycy zapowiadają też porywy wiatru do 60, a nawet 80 km.

0: nie da rady.
1: Gościmy Bartłomieja Jojczyka, prezesa Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku w pieczy zastępczej w Polsce przebywało ponad 78 tysięcy dzieci. Liczba ta wzrosła o ponad 1% w porównaniu oczywiście do roku 2024. Jeśli te dzieci stają się dorosłe, to co z nimi dalej się dzieje?
2: 78 tysięcy dzieci, to już jest ponad 1% dzieci w Polsce, które wychowuje się poza rodziną biologiczną i co roku 6 tysięcy dzieci, dla nas to jednak są dzieci, opuszcza dom dziecka i rodziny zastępcze w wieku 18+. Co się z nimi dzieje? W raporcie Kto zapyta, jak się masz? To był raport jakościowy zrobiony przez Ipsos na nasze zlecenie. Usłyszeliśmy, przeczytaliśmy historie opowiedziane językiem tych młodych ludzi i z tych historii wynika, że oni często wywalają się, mówiąc językiem młodzieży, na pierwszym zakręcie zaraz po opuszczeniu domu dziecka.
1: A co to znaczy wywalają się?
2: To znaczy, że wchodzą w różne kryzysy. To znaczy, że wchodzą w kryzys bezdomności. To znaczy, że wchodzą w uzależnienia. To znaczy, że są bardzo, bardzo narażeni na różne niebezpieczeństwa w tym okresie, które my nazwaliśmy czarną dziurą. Pierwszy rok tej samodzielności to jest czarna dziura, w którą oni wpadają. I wpadają dlatego, że Polska, że nasze państwo tworzy im fikcję. Fikcję procesu usamodzielnienia. Dajemy im fikcyjny, indywidualny plan usamodzielnienia. Dajemy im fikcyjnego opiekuna i mówimy im, że wszystko będzie dobrze, gdy opuszczają te domy dziecka i

0: opiekuny zastępczy, a doskonale wiemy, że nie będzie.
1: A dlaczego ten opiekun jest fikcyjny?
0: Dlatego, że dzisiaj taki nastolatek, nastolatka w wieku 17 lat tworzy razem z wychowawcą indywidualny plan osamodzielnienia. W tym planie piszą, jak będzie wyglądało życie tego młodego człowieka po opuszczeniu domu dziecka, że pójdzie do pracy, że będzie kończyło szkołę, różne tego rodzaju rzeczy, wypełniają się rubryczki. I potrzebny jest ktoś, kto się pod tym podpisze, czyli tak zwany opiekun osamodzielnienia. Kto to jest dzisiaj? To może być mama alkoholiczka, to może być kolega z klas, który już ma 18 lat. Czasami jest tak, że nie ma kogo wpisać, więc dyrektor placówki robi tak zwaną łapankę na korytarzach placówki.
1: I wpisuje wychowawców.
0: I wpisuje wychowawców. I dlaczego wpisuje się tego opiekuna, tą fikcyjną postać, która ma w tym najtrudniejszym momencie życia tych dzieciaków, ich przeprowadzić przez ten etap i zrobić, żeby to wejście w dorosłość było bezpieczne? No bo z takim dokumentem, z takim świstkiem papieru, fikcyjnym planem osamodzielnienia, z fikcyjnym opiekunem, ten młody człowiek idzie potem do PCPR-u, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na podstawie tego dokumentu pani odhacza, że wszystko jest w porządku, że ten młody człowiek właśnie przeszedł proces osamodzielnienia, jest przygotowany do tego, żeby żyć w dorosłym życiu w naszym społeczeństwie i żeby mu wypłacić jakieś środki. I teraz skala tych środków finansowych zależy od tego, czy dom dziecka odkładał 800+.
1: A są domy, które nie odkładają?
0: Są domy dziecka, które starają się robić wszystko, żeby jak najwięcej w to dziecko zainwestować wtedy, kiedy ono jest w domu dziecka, w różnego rodzaju korepetycje, kursy, szkolenia, wyjazdy, obozy, bo doskonale wie, co z tymi pieniędzmi może się stać. A dzieją się różne rzeczy, o których zaraz opowiem. A są domy dziecka, które odkładają po to, żeby to dziecko miało jak najwięcej na starcie, żeby mu było łatwiej. I oprócz tych 800+ jest jeszcze tak zwane, my to nazywamy stażowe, czyli w zależności od tego, ile lat dziecko spędziło w placówce, to jeszcze dostanie jakieś środki. Jednym słowem, to może być 5 tysięcy łącznie, to może być 20 tysięcy, to może być 30 tysięcy.
1: Rozumiem, że wszystko zależy od PCPR-u.
0: Wszystko zależy od tego, ile tych pieniędzy się odłożyło i jak dom dziecka też w zgodzie z dzieckiem te środki wydawał, czy nie wydawał. No, wszyscy mieliśmy 18 lat kiedyś. I proszę sobie przypomnieć, jak miałeś 18 lat, jakbyś wiedział, że masz na koncie 20 tysięcy. Jesteś młodym człowiekiem.
1: Żyję do końca życia.
0: Tak, i no, czyli 2 tygodnie. I teraz problem polega na tym, że wielu rodziców biologicznych wie o tym, że kiedy ten ich syn, córka się będzie usamodzielniała i będzie opuszczała dom dziecka, że za tym pójdą pieniądze. Więc oni często tak pół roku przed tym procesem odbudowywują relacje, no bo żeby dla jasności naszych słuchaczy.
1: Perfidne bardzo powiedziałabym.
0: Ponad 95% dzieci w domu dziecka czy w rodzinie zastępczej ma rodziców biologicznych. To nie są sieroty naturalne, tylko sieroty społeczne. One zostały skierowane do życia w bezpiecznym miejscu, dlatego że ich dom rodziny był niebezpieczny z różnych powodów albo był niewydolny. A jak już masz 18 lat i nie kontynuujesz nauki i jeden dzień, to już ten dom rodzinny jest dla ciebie okej. W sensie to mówi nas to no interesting. I często dzieciaki wracają też dlatego, że mają atawistyczną potrzebę bycia kochanym, bycia najważniejszym dla kogoś. I kiedy rodzice mówią, że teraz będzie wszystko wspaniale, teraz już nam nikt nie będzie tutaj...
1: mówił, co mamy robić.
0: Dokładnie. Trzeba spłacić windykatora, trzeba komornika, trzeba zrobić remont, trzeba kupić nowy telewizor. Pieniądze szybko się kończą, więc odtwarzają się stare historie, które się wcale nie zmieniły w życiorysach rodziców. No i dziecko znowu kończy w kryzysie bezdomności na przykład. A ta bezdomność młodych ludzi wygląda zupełnie inaczej niż ta, którą widzimy na ulicach naszych miast. Są osoby często bardzo dobrze ubrane, mające fajne telefony, markowe czapeczki i kiedy mijamy ich na ulicach, nie wiemy o tym, że to jest osoba w kryzysie bezdomności, ale to jest osoba, która nie ma stałego adresu zamieszkania, która nie jest w stanie zacząć budować swojego bezpiecznego życia, stałej edukacji, stałej pracy, no bo 2 tygodnie mieszka u koleżanki, tydzień u kolegi, 2 tygodnie u ciotki, czasem w jakiejś noclegowni. Generalnie to jest czas, kiedy oni są naprawdę bardzo narażeni na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje związane z propozycjami seksualnymi, z wykorzystywaniem ich sytuacji finansowej. No jest wiele, wiele obszarów, żeby takiego młodego, w ogóle młodego człowieka wykorzystać, a w takiej sytuacji wyjątkowo A już ostatnie zdanie. Średni wiek usamodzielnienia w Polsce to jest 27 lat. A my wymagamy od 18-latków 18+, po doświadczeniach przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, że oni sobie poradzą w wieku 18 lat, dostając fikcyjnego opiekuna i fikcyjny plan usamodzielnienia. To są żakt.
1: To chciałam zapytać o to mieszkanie. Dlaczego takie dzieci nie dostają na przykład jakiegoś mieszkania pod tytułem z zasobu gminy? Albo co z mieszkaniami treningowymi? Też o to chciałam zapytać.
0: Mieszkanie treningowe to jest taki specjalny rodzaj wsparcia polegający na tym, że ten młody człowiek przed wejściem na taką pełną dorosłość ma okazję jeszcze pomieszkać przez jakiś czas w mieszkaniu. My to nazywamy takimi studenckimi, gdzie jest dwóch, trzech młodych dorosłych, każdy ma swój pokój. Oni płacą za to mieszkanie, tylko symboliczną kwotę. Jest dochodzący dorosły, który opiekuje się nimi, jeszcze przykląta się im, ich procesowi usamodzielnienia. I takich mieszkań w Polsce dzisiaj jest około 800. A co roku, przypomnę, 6 tysięcy ludzi opuszcza domy dziecka i rodziny zastępcze. I to jest fajne rozwiązanie po to, żeby powoli, mądrze wchodzić w tą dorosłość.
1: Dla wszystkich to jest dobre rozwiązanie, bo ja sobie wyobrażam, że jeśli jestem w domu dziecka i cały czas towarzyszy mi rzesza obcych mi ludzi, to mogę mieć taką potrzebę prywatności większej.
0: W domu dziecka masz 14 dzieci, a w związku z tym, że mamy kryzys pieczy, to czasami 16-18, tutaj masz dwoje, troje. Więc to nie jest jakby ten sam tłum ludzi. Natomiast oczywiście będzie tak, że dla niektórych osób najfajniej, żeby było wynajęcie kawalerki, no ale umówmy się, nie wszystkie marzenia możemy spełnić, a przynajmniej nie od razu. Ja sam, moje pierwsze mieszkanie to była sutenera, w której mieszkałem, a dopiero później pokój w mieszkaniu studenckim, a dopiero po kilku latach była kawalerka. Wszyscy do tego dochodziliśmy jakoś stopniowo. Natomiast to mieszkanie i w tym raporcie, kto zapyta, jak się masz, i w naszym wcześniejszym Start w dorosłość, bardzo mocno wybrzmiała ta potrzeba jednej mądrej, dorosłej osoby w ich życiu, czyli nie fikcyjnej postaci, ale rzeczywistej, asystenta usamodzielnienia, która ich przeprowadzi przez ten proces. I drugi element, na który pani zwróciła uwagę, to jest to bezpieczne miejsce. Trudno jest zacząć budować swój życiorys, nie mając takiego mieszkania. Mówiła pani o mieszkaniach komunalnych. W dużych miastach, w takich jak Warszawa na przykład, ten program mieszkań treningowych jest dość dobrze rozwinięty. Natomiast Polska powiatowa, mniejsze miejscowości, które mierzą się z brakiem lokali dla różnych grup
1: społecznych, które potrzebują, tak.
0: Oczywiście dzieciaki, młodzież z domów dziecka jest jakby gdzieś na górze tej listy. Ale co z tego, że jesteś na górze listy, skoro czas oczekiwania to 2 lata na przykład.
1: No i trzeba sobie w tym czasie radzić. A powiedzmy jeszcze też, że ci młodzi dorośli to osoby, które są po trudnych przejściach. Towarzyszą im niełatwe emocje, do tego dochodzi właśnie trudny moment usamodzielniania się. Jak często popadają w uzależnienia od jakiejś substancji? Czy ktoś to liczy? Jak często taka osoba wykonuje pewien falstart na tym progu dorosłości?
0: Nie ma w Polsce badań ogólnopolskich, ponieważ nikogo w Polsce nie interesuje los tych dzieci. My apelowaliśmy już jakiś czas temu do ministerstwa, żeby zacząć prowadzić taki rejestr losów młodzieży po domach dziecka czy po rodzinach zastępczych. Natomiast jakby z tych naszych badań jakościowych, które zrobiliśmy teraz i 2 lata temu z badań ilościowych, wynika, że to jest tak naprawdę większość dzieciaków, która popada w różnego rodzaju kryzysy. Nie zawsze od razu, czasami po jakimś czasie, po roku, po 2, po 3 latach. Ostatnio miałem telefon od jednego z naszych podopiecznych, bo nasza fundacja wspiera kilkaset młodych ludzi z małych miejscowości, z terenów wiejskich, zarówno kiedy są w domu dziecka, kiedy są w procesie osamodzielnienia, kiedy już żyją na własny rachunek. I telefon od chłopaka, który świetnie funkcjonował, naprawdę. Nawet ma narzeczoną, ma pracę, ale popadł w kry hazardowe i w uzależnienie od hazardu. Zadzwonił do mnie z prośbą, żeby mu pożyczyć pieniądze. Więc w ogóle to, że zadzwonił, super, bo to już świadczy o pewnej odwadze, ale jako przekierowałem to naszej Kasi, która jest psychoterapeutką, która z nim porozmawiała i ustalili, aby etapy wychodzenia z tego momentu w jego życiu i zaczęliśmy od terapii uzależnień. I on się też na to zgodził. I to też jest duży sukces, że on już od kilku miesięcy jest w terapii uzależnień i że walczy z tym swoim kryzysem w sposób bardzo odpowiedzialny. Na nowo układa to swoje życie. I jak sam powiedział, on był bardzo blisko tego, żeby stracić to wszystko, co miał. I to jest klucz całej tej historii, o której teraz opowiadam, że ta młodzież, jak każdy z nas, popełnia błędy. Natomiast oni nie mają planu B. W ich historiach czasami bardzo mała sytuacja, która dla nas wydawałaby się prosta, którą można od tak rozwiązać szybko, przy wsparciu mamy, taty, bliskich, powoduje spiralę kolejnych problemów i tego, że oni się wywracają, już się nie podnoszą. Ja często mówię, że proces usamodzielnienia w systemie pieczy zastępczej to jest skok z samolotu, tylko bez spadochronu, albo z co najmniej wielką dziurą w tym spadochronie. Mhm. I to, że im niektórym się udaje, to nie dlatego, że system ich wsparł, tylko że nie przeszkadzał.
1: Państwo postulują zmianę w prawie, żeby ten system był efektywny. Co według Państwa powinno się w tym prawie zmienić i jak?
0: Od 2 lat jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z innymi interesariuszami, z wszystkimi partiami politycznymi. I ministerstwo jest na etapie finalizowania konsultacji społecznych. Do końca tego tygodnia, do 15 maja, można wysłać swoje rekomendacje. I nasza fundacja stworzyła koalicję organizacji pozarządowych. I wspólnie wystosowaliśmy propozycje, rekomendacje, co należy zrobić, żeby ten proces usamodzielnienia się udał. Po pierwsze i najważniejsze, potrzebujemy profesjonalizacji funkcji opiekuna usamodzielnienia. To nie może być osoba z przypadku, to musi być osoba przygotowana, to musi być osoba, która umie pomieścić taką tego człowieka, umie zrozumieć jego zachowania. Często młodzi ludzie z pieczy mają zaburzenie więzi. Kiedy jest zbyt blisko, oni uciekają, bo oni nie umieją w bliskość. Mhm. Oni nie rozumieją tego. I trzeba po pierwsze na przykład ten proces, mechanizm umieć zobaczyć, umieć go nim zarządzić i odpowiedzieć jakoś na młodego człowieka. A dzisiaj tymi opiekunami usamodzielnienia są wolontariusze, osoby z przypadku, które no nie mają podstawowych kompetencji do tego, żeby móc przeprowadzić taką i pomieścić taką młodego człowieka na tym najtrudniejszym etapie jego życia. Więc profesjonalizacja opiekuna usamodzielnienia to jest po pierwsze, po drugie mieszkania treningowe, po trzecie system stypendialny, system, który pozwoli powoli wchodzić w tą dorosłość, czyli w pierwszym roku, bez względu na to, czy kontynuujesz naukę, czy nie kontynuujesz, masz wsparcie finansowe, masz poduszkę finansową, na przykład 1200 zł, w drugim roku 800, w trzecim 600. To jest taka gwarantowana kwota, która pozwoli ci się jakkolwiek utrzymać na powierzchni i być takim zalążkiem, nawet po to, żeby mieć opłacić ten czynsz za pokój gdziekolwiek. Natomiast dzisiaj jest tak, że dostaje się 700 zł, jeśli się kontynuuje naukę. No i często oni kontynuują tą naukę w jakichś pseudoszkołach, które do niczego ich nie przygotowują, tylko po to, żeby wyciągnąć te świadczenia. I cały proces usamodzielnienia w Polsce w ogóle jest skorelowany tak, żeby wypłacić młodemu człowiekowi świadczenie, zapisać, że wypłacone, odłożyć taki katok na półkę i zamknąć temat.
1: Odhaczać z listy.
0: Tak, a my potrzebujemy im towarzyszyć. Oni potrzebują... To są osoby, które zostały, których zawiódł dorosły człowiek, rodzic.
1: Ten najważniejszy człowiek, dodajmy.
0: Potem często zawodzili ich wychowawcy, czy opiekuni, czy rodzice zastępczy. No i na końcu jeszcze ta pani w okienku w PCPR-ze. I trudno jakby... Ja doskonale ich rozumiem, że oni mają ograniczone zaufanie do osób dorosłych, bo często nie doświadczyli niczego dobrego od nas, od dorosłych.
1: Mm-hmm. No to porozmawiajmy też o pieniądzach. Skoro jest potrzeba takiej rzeszy profesjonalistów, którzy mają towarzyszyć w usamodzielnianiu się takiego młodego człowieka, no to wiadomo, że to się wiąże z kosztami. Jakiego rzędu mogą to być pieniądze? No i to też pytanie o system pieczy zastępczej. Czy jest on odpowiednio dofinansowany?
0: W kolejnym raporcie, który zleciliśmy Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych, policzyliśmy koszt utraconego potencjału. My, spotykając się przez 2 lata z politykami, nie słyszeliśmy pytania o to, czy nasze rozwiązania są merytorycznie uzasadnione, czy nie, tylko ile to będzie kosztować. Więc w tym raporcie, który został wydany 3 tygodnie temu, na naszej stronie www.fdi.org.pl znajdą Państwo odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo my policzyliśmy, ile nas kosztuje jako podatników cały system pieczy zastępczej, ile nas będą kosztowały potencjalne reformy Ministerstwa Rodziny, Ile kosztować nas mogłyby nasze postulaty jako FDI i naszej koalicji? I najważniejsze koszty, jakie policzyliśmy, o którym nikt nigdy nie pyta. Jaki jest koszt utraconego potencjału tych młodych ludzi? Jesteśmy na etapie niżu demograficznego. Zaraz zabraknie nam rąk do pracy. A my rokrocznie tracimy 6 tysięcy młodych ludzi na rynku pracy, na poziomie edukacyjnym i na poziomie rynku pracy. I te wszystkie koszty policzyliśmy. Mało tego, policzyliśmy też, że jeśli o 2% więcej dzieciaków z pieczy zastępczej skończy studia niż teraz, to te 330 milionów, o których mówimy, naszych rozwiązań, zwrócą się podatnikom i te koszty będą już neutralne. Czyli my nie mówimy o wielkich KPI-ach, które trzeba osiągnąć, żeby ta inwestycja się zwróciła. I dlatego zrobiliśmy ten raport, bo wszyscy politycy nas o to pytali. Natomiast to jest język ekonomii, ale mówimy też językiem empatii, mówimy językiem imperatywu moralnego w raporcie, kto zapyta, jak się masz. I to, co najważniejsze, my też stworzyliśmy przestrzeń polskim środowiskowi akademickiemu w Polsce z różnych uniwersytetów. I oni w zeszłym roku też przygotowali rozwiązania i uzasadnienie do tych rozwiązań dla ministerstwa. Mamy więc głos akademików, głos ekspertów NGO-sów, głos ekonomiczny i głos moralny. Cztery silne głosy za tym, że nasze rozwiązania są dobre, słuszne i my jako podatnicy też ekonomicznie na tym zyskamy.
1: To na koniec jeszcze już krótko. Co z dziećmi, a właściwie młodymi dorosłymi, którzy są z jakąś niepełnosprawnością, bo sądzę, że oni mają tak naprawdę najbardziej pod górkę?
0: W systemie pieczy zastępczej na pewno w domach dziecka mamy średnio co czwarte albo co piąte dziecko ma jakąś niepełnosprawność. To jest duży odsetek.
1: 20%.
0: Tak. I teraz po pierwsze system pieczy zastępczej nie jest zindywidualizowany, bo to, co my postulujemy też w naszych rozwiązaniach, to to, żeby system żył za potrzebami tego człowieka. Pani mówi o grupie dzieci, młodzieży, która ma szczególne potrzeby. No więc jeśli nie umiemy jako państwo odpowiedzieć na te potrzeby uniwersalne, nie odpowiadamy też na potrzeby tych dzieci ze specjalnymi potrzebami i często ta młodzież, która ma wyższy stopień niepełnosprawności, no to to, co robią opiekunowie, to, co robią domy dziecka, to starają się zabezpieczyć im tą finansową przyszłość poprzez renty, inne świadczenia czy znalezienie miejsca jakiejś znowu instytucji. To też nie jest dla nich najlepszym rozwiązaniem.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Bartłomieja Jojczyka, prezesa Fundacji Dobrych Inicjatyw. Pytań miałam jeszcze sporo, ale myślę, że jeszcze się spotkamy.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia.
2: Bardzo. 1, 2, 3.

0: koncertowo Peter Gabriel Państwu wybrzmiał w popołudniowym programie. Już za chwilę spotkanie z Robertem Kawką, bo to będzie serwis informacyjny, a po 18:00 zmieniamy temat w popołudniowym programie. Zastanowimy się, czy można śmiecić mniej.
1: Jak jeżdżę po Polsce, to widzę mniej worków śmieci, takich po prostu z gospodarstw domowych. Jednak bardzo, bardzo powszechnie widać odpady z takiej drobnej działalności gospodarczej. Zdemontowane elementy samochodów, to są jakieś opony, to są jakieś elementy remontowo-budowlane.
0: Kacper Badura, to jego relacja tuż po serwisie informacyjnym, a po 18:30 razem z nami będzie Filip Piotrowski z Fundacji Waste Free Oceans. Więcej przetwarzania, czy mniej wyrzucać? A może jedno i drugie? Tylko czy to może nam się opłacać w kontekście całej gospodarki? Przy okazji porozmawiamy o systemie kaucyjnym, porozmawiamy o jednorazowo używanym plastiku i o wielu innych ważnych sprawach.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. PiS złożyło projekt ustawy całkowicie zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami na terenie Polski. W uzasadnieniu wskazało, że dynamiczny rozwój rynku kryptowalut przy wysokiej anonimowości transakcji generuje zagrożenia dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa konsumentów. Projekt wprowadza nowy typ przestępstwa polegający na prowadzeniu działalności w zakresie kryptoaktywów, zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a przy mieniu wielkiej wartości nawet do 10 lat. We wniosku zapisano także, że operatorzy telekomunikacyjni na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mają blokować dostęp do serwisów z kryptowalutami. Wcześniej PiS wycofało swój inny projekt o kryptoaktywach, który firmował poseł Janusz Kowalski, który kilka dni temu opuścił szeregi partii. KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami od ściany do ściany, głupi czy pijany, skomentował ten projekt PiSu premier Donald Tusk. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla, Narges Mohammadi, została zwolniona za kaucją i przewieziona do szpitala w Teheranie. Wcześniej przebywała w klinice, dokąd trafiła w trybie pilnym, z więzienia po pogorszeniu stanu zdrowia. Mohammadi przebywała w więzieniu od grudnia. Jej współpracownicy wskazali, że w tym czasie dwukrotnie straciła przytomność, zaś 1 maja trafiła do szpitala. Informowano też o dwóch podejrzanych zawałach serca, w tym jednym pod koniec marca. 54-letnia Narges Mohammadi jest jedną z najbardziej znanych irańskich działaczek na rzecz praw człowieka. Polski Związek Piłki Nożnej przygotowuje się do wprowadzenia przełomowych zmian w funkcjonowaniu klubów ligowych. Według wstępnych założeń kluby miałyby obowiązek posiadania w kadrze meczowej minimum 8 polskich piłkarzy, a w przyszłości nawet 10. To odpowiedź na rosnące zaniepokojenie coraz mniejszą liczbą rodzimych piłkarzy w najwyższych klasach rozgrywkowych. Decyzja w tej sprawie ma zapaść już podczas najbliższego posiedzenia zarządu federacji. A już za tydzień, 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Będą spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady i pokazy filmowe. Zaprasza Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
3: To jest też festiwal wyjątkowy również pod tym względem, że wszyscy jego uczestnicy przez cały czas jego trwania są tutaj w Łodzi z nami. Podglądają się wzajemnie, oglądają, komentują, dyskutują, uczestniczą w festiwalu. U nas na szczęście to się ciągle jeszcze udaje i wierzę, że to jest też dodatkowa wartość i to uda nam się jeszcze utrzymać taki sposób przeprowadzania festiwalu jeszcze przez wiele lat.
2: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi rozpocznie się w poniedziałek 18 i potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Słuchaczki i słuchacze do godziny 19 mają popołudniowy program w głośniku, a kto chciałby odbierać to, co my nadajemy nieco później, to przypominam, patronki i patroni mają dostęp do podcastów. I tak to już się wszystko toczy. Ostatnia godzina, właśnie zaczynamy.
4: Nowy Świat po południu.
0: Anna Rokicińska dziś jest osobą wydającą. I do godziny 19 zostanie z nami Franek Wójcicki, jest osobą telefonu odbierającą i będzie z Państwem rozmawiał do 19. Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, a także Wojciech Ratasiewicz i Patryk Rabiega. Wszyscy współtworzymy popołudniowy program. Michał Porycki przed mikrofonem. In the Stars, nowe nagranie The Rolling Stones w zestawie do głosowania. Tip Top listę Państwu polecam. Nowyświat.online i aplikacja. The Rolling Stones z nowym nagraniem, znowu w popołudniowym programie.

0: 14 nowych piosenek w zestawie do głosowania w tym tygodniu, w tym oczywiście The Rolling Stones oraz prezent, przesyłka od audycji Szczyt Wszystkiego na piosenki, w której wciąż mogą Państwo głosować jeszcze przez dwa dni. Przy okazji głosowania na Tip Top Listę polecam i zapraszam. Kolejny szczyt w czwartek po 19, kolejna Tip Top Lista w sobotę po godzinie 20. A teraz już 9 minut po 18. Czy Państwo też zauważają, że są tacy, którym udało się zredukować objętość worków na śmieci? Czy potrafimy już śmiecić mniej?
1: Jak jeżdżę po Polsce, to widzę mniej worków śmieci, takich po prostu z gospodarstw domowych. Jednak bardzo, bardzo powszechnie widać odpady z takiej drobnej działalności gospodarczej. Zdemontowane elementy samochodów, to są jakieś opony, to są jakieś elementy remontowo-budowlane.
0: Czy można ograniczyć ilość odpadów, które produkujemy w gospodarstwach domowych, w normalnych mieszkaniach i kuchniach z tygodnia na tydzień? Czy potrafimy zmienić swoje przyzwyczajenia, aby skutecznie ograniczyć to, co trafia głównie do tych tak zwanych czarnych worków czy czarnych pojemników na śmieci, abyśmy więcej potrafili odzyskiwać. Kacper Badura i jego relacja. Co zrobić, aby wytwarzać mniej odpadów? Już za chwilę, a po 18.30 Filip Piotrowski z Fundacji Waste Free Oceans. Jak radzimy sobie z poszczególnymi grupami odpadów? Czy ze wszystkimi tak samo? A może z niektórymi radzimy sobie gorzej lub lepiej? To jest jeden z wątków, które w tej dyskusji na pewno się pojawią. 224 280 280. Państwo telefonują, my słuchamy.

0: Other Island i White Corridor to z naszego albumu tygodnia. Tu Radio Nowy Świat, 14 minut po 18. O produkowaniu, czy też wytwarzaniu mniejszej ilości odpadów, albo po prostu o nieśmieceniu. Porozmawiamy sobie w ostatniej godzinie. System kaucyjny, tak, tak, ten butelkowy, choć na pewno nie idealny, okazuje się, że najprawdopodobniej bardzo pozytywnie przekłada się na krajobraz naszych terenów zielonych. Puszki i butelki są chętnie zbierane, oddawane do automatów. No, za pieniądze oczywiście. Niestety nadal śmiecimy w lasach, rowach, przy rzekach. Często można znaleźć części samochodowe, pozostałości po remontach, stare butelki i opakowania oraz te najmniejsze szklane po alkoholowych małpkach. Eksperci zapewniają, system kaucyjny nie działa perfekcyjnie, ale nie powinniśmy go przekreślać. A więcej o tym w relacji Kacpra Badury.
1: System kaucyjny jest z nami od października. W lasach widać mniej butelek, mówi Filip Piotrowski z Waste Free Oceans.
2: W tym roku sprzątaliśmy między innymi w Gryfinie na obszarze Międzyodrza i na prawie 400 kg zebranych odpadów były raptem dwa opakowania kaucyjne, więc widać, że system kaucyjny bardzo ładnie pozwala zmniejszać zaśmiecanie, bo takie butelki i puszki zawsze ktoś podniesie i odniesie do automatu albo punktu manualnej zbiórki. Natomiast co do pozostałych odpadów, one w środowisku zostają. Natomiast jest wciąż dużo opakowań po napojach z lat ubiegłych, takich starych, zleżałych butelek i puszek, bez logotypu kaucji, wypłowiałych, widać, że często leżących na słońcu nawet kilka lat.
1: Zmienia się śmieciowy krajobraz, dodaje Hanna Marlier z Green Management Group.
3: Jak jeżdżę po Polsce, to widzę mniej worków śmieci, takich po prostu z gospodarstw domowych. Jednak bardzo, bardzo powszechnie widać odpady z takiej drobnej działalności gospodarczej. To zdemontowane elementy samochodów, to są jakieś opony, to są jakieś elementy remontowo-budowlane, kawałki wanien, kawałki obudowy prysznicowej. I tacy drobni przedsiębiorcy chyba nadużywają systemu.
1: Od lat utrapieniem pozostają małe butelki po alkoholu, tak zwane małpki. Niestety nie można ich zwrócić, nie są częścią systemu kaucyjnego.
3: Bardzo bym chciała, żeby były, żeby był w ogóle wypracowany model rozszerzonej odpowiedzialności producenta, żeby takie opakowanie jak małpka było praktycznie niedozwolone. Znaczy nie powinno tak być, że ciężar opakowania jest większy niż ciężar jego zawartości bez uzasadnionej przyczyny. Przecież ta buteleczka 100-mililitrowego napoju alkoholowego waży więcej niż 100 gram. Tu na pewno jest przestrzeń dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W ogóle takie opakowanie nie powinno powstawać, co do zasady.
1: Do tego dochodzą problemy z segregacją, podsumowuje Aneta Stawicka z Rekopolu, organizacji odzysku opakowań.
4: Jeśli chodzi generalnie o segregowanie odpadów, to tak wypadamy średnio na jeża, powiem szczerze, bo jeżeli recykling w Europie, średnia wartość recyklingu to jest 70% odpadów poddawanych jest recyklingowi, w Polsce jest to tylko 40%. Wynika to niestety z tego, że po prostu nie chce nam się segregować. Uparcie wyrzucamy wszystko do jednego worka, do czarnego i nie segregujemy tychże odpadów.
1: Czego w takim razie brakuje? Edukacji czy regulacji?
4: Trzeba więcej edukacji, bo regulacji mamy nadto. Są gminy, które wprowadziły bardzo fajne rzeczy, mianowicie znakowanie worków. I tam, gdzie worki są znakowane, czyli firma komunalna wie, że ten worek należy do Kowalskiego, to odpady są przepięknie posegregowane, bo Kowalski boi się zapłacić kary. Albo boi się tego, że jego odpady nie zostaną odebrane. Kiedy jesteśmy bardziej anonimowi, czyli w takich na przykład miejscach jak altanki śmietnikowe przy blokowiskach, to wtedy tak naprawdę sięgamy ręką i wyrzucamy do najbliższego pojemnika wszystko, co mamy, niezależnie od tego, jakie to są odpady.
1: Nasz system kaucyjny obejmuje już 12,5 tysiąca automatów na puszki i butelki i wciąż rośnie. Zdaniem ekspertów spokojnie moglibyśmy uruchomić 2 lub 3 razy więcej takich maszyn. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tak, od tego też zaczniemy naszą rozmowę po 18.30. Miliard opakowań do prawie 60 tysięcy punktów w systemie kaucyjnym przynieśli Polacy, a to dane z piątku, więc teraz na pewno jest już więcej. Porozmawiamy jeszcze o innych rodzajach odpadów, o elektrośmieciach. Przypomnę, od przyszłego roku producenci smartfonów będą zobowiązani do projektowania urządzeń tak, abyśmy mogli samodzielnie wymieniać baterie bez specjalistycznego sprzętu. Co zatem stanie się z tymi wszystkimi bateriami. Czy Państwa zdaniem system kaucyjny powinniśmy przenieść na innego typu opakowania, chociażby te plastikowe, w których kupujemy żywność? Rozmawialiśmy o nich ostatnio, gdy zastanawialiśmy się, jakiego rodzaju żywność jest lepsza, zdrowsza, smaczniejsza, ta kupowana w supermarketach, czy ta na bazarze lub u rzeźnika. W konkretnym przypadku chodziło nam oczywiście o mięso. I co dalej z tymi plastikowymi opakowaniami? 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. Ja przypomnę, po 18.30 będzie z nami Filip Piotrowski z Fundacji Waste Free Oceans.

O problemie z niewielkimi szklanymi opakowaniami typu małpki jeszcze jeden z naszych słuchaczy postanowił wypowiedzieć się pisząc list. Problem z butelkami tego typu jest taki, że służą one nie tylko jako butelka, ale także jako kieliszek. Kieliszek z nakrętką napisał. Gdzie najwięcej małpek? Moim zdaniem w pobliżu sklepów, w których są sprzedawane. Może nie właściciele tych sklepów, którzy żyją ze sprzedaży, między innymi może niech właściciele sklepów płacą podatek od tego typu opakowań. Każda niezwrócona pusta butelka po małpce niech idzie na poczet takiego podatku od sprzedawców alkoholu w małych opakowaniach, napisał. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Czy zauważają Państwo takie miejsca, w których śmieci jest mniej, nie tylko dlatego, że system kaucyjny gdzieś w pobliżu działa albo daje możliwość odnoszenia, oddawania opakowań typu butelki plastikowe albo puszki po napojach różnego rodzaju. 24 minuty po 18:00.

jakie rodzaje odpadów trafiają do tak zwanego czarnego pojemnika, czyli do odpadów zmieszanych i dlaczego, zastanawia się nasz słuchacz pan Rafał. Może przyczyną jest brak sensu, co zrobić z danym odpadem, na przykład bioogonka od pomidora albo od czegoś, co jest fragmentem szypułki, truskawki i tak dalej, i tak dalej. Panie Rafale, to będzie wątek, jeden z wątków naszej rozmowy po 18.30. Porozmawiamy, zastanowimy się, co można byłoby zrobić także z takimi odpadami. Czy rzeczywiście wokół nas jest mniej śmieci?

0: The Cardigans. Tak, okazuje się, że w wielu sytuacjach, w wielu domach i mieszkaniach problem bioodpadów jest właśnie tym najbardziej palącym, gdy rozmawiamy o śmieciach.
1: W domu trudno je tam trzymać w tym pojemniku pod zlewem przez 2-3 dni, bo to się psuje i brzydko pachnie. Równie brzydko pachnie w tej naszej wiacie śmietnikowej pod blokiem. Myślę, że to jest problem trudny do rozwiązania.
0: Ciekawe, czy Państwu udało się problem rozwiązać. Ten problem akurat oraz jak znaleźć rozwiązanie w skali całego systemu, w tak zwanej makroskali. O tym chętnie porozmawiam także z Państwem. Popołudnie małpa nowyświat.online 224 280 280. A na razie czas na prognozy.
2: Pogoda.
0: No, może zacznę od tego, co u Państwa słychać. Zaczęło padać, jak wyjeżdżałem z pracy, potem lało, 5 minut później przestało, napisał pan Jacek. No tak, nad Polską dziś dynamiczna pogoda, piszą i informują synoptycy. Przelotne opady deszczu oraz burze, jest deszcz z gradem, nawet do 20 i 30 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 80.

0: 15 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, silniejszy na wybrzeżu. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro na wschodzie i południu chmury i deszcz, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu burze, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim przybędzie 5 cm, a w Tatrach 10 cm śniegu. Na termometrach od 8 stopni w górach do 17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz wiejący w porywach do 60 km na godzinę. No i to tyle, jeśli chodzi o prognozy pogody. Jeśli chodzi o rozmowę o odpadach, to za chwilę nasz gość Filip Piotrowski. Państwo też mają głos w sprawie chociażby systemu kaucyjnego.
1: Niedawno zatrzymałem się w lesie i natknąłem się na kilka worków z puszkami po pipie. Garnąłem je do bagażnika, zaniosłem do sklepu, który to przyjmuje i okazało się, że tam było ponad 150 zł, no prawie że w gotówce. System działa, bo gdyby nie system kaucyjny, to bym te puszki zostawił tam w lesie.
0: No tak, oczywiście teraz proszę pomyśleć o kimś, kto być może postawił je tam, aby po nie wrócić. Jak bardzo się musiał zdziwić ten ktoś i jak bardzo utwierdzić w przekonaniu, że system działa. Popołudnie małpanowyświat.online, grupa osób patronujących. To wszystko dla Państwa, to wszystko z Państwem. Do 19 w popołudniowym programie, a to Zofia Justyńska.

0: Jazz.
1: Przepytanie.
2: W popołudniowym programie naszym gościem jest Filip Piotrowski, Fundacja Waste Free Oceans. Dobry wieczór, panie Filipie.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: W piątek urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali, że Polacy dostarczyli miliard opakowań do prawie 60 tysięcy punktów działających w systemie kaucyjnym, głównie do tych automatycznych, które mam wrażenie,

0: nie polubiliśmy najbardziej. Czy pańskim zdaniem to dowód na to, że system działa dobrze, czy na to, że można, trzeba go nadal rozwijać, na przykład włączając do niego kolejne kategorie opakowań, bo wraca pytanie o tak zwane małpki?
1: To dowód na to, że system działa dobrze, że się rozpędza, mówiąc kolokwialnie, że oddajemy opakowania coraz chętniej i że zdecydowanie widać, że Polacy zrozumieli, o co w tym systemie kaucyjnym chodzi. I to jest bardzo dobra informacja. Oczywiście tutaj też wymagane są jeszcze dalsze prace, musi być na pewno więcej automatów, bo na razie wciąż mamy ich za mało i ich się pojawia często nawet w systemach operatorów kilkanaście albo kilkadziesiąt dziennie więcej, bo kolejne sklepy dostawiają, ale ten proces wciąż nie został zakończony i to zdecydowanie musi się jeszcze dziać. Na pewno chciałbym, żeby było w tym systemie więcej też małych sklepów. Jest już dużo, bo one się zgłaszają tam bardzo chętnie. Jest ich więcej niż tych dużych, które są zobligowane ustawą do bycia w systemie kaucyjnym. Więc to jest też dobra informacja, bo to po prostu ułatwi nam finalnie zwracanie tych opakowań. Więc tak, system działa dobrze, rozwija się tak, jak rozwijać się powinien, czyli rozkręca się, bo to też nigdy, te systemy kaucyjne nigdy nie startowały w żadnym z krajów tak od następnego dnia system działa. To zawsze był pewien proces, który też był mniej lub bardziej chaotyczny i te pierwsze kilka miesięcy do roku to jest taki proces, moment, kiedy te systemy się dogrywają, kiedy dociera się logistyka, kiedy właśnie dostawia się kolejne brakujące punkty zbiórki. No ale widać, że w Polsce to się dzieje, tak? I że to działa dobrze. A co do dalszego rozwoju systemu?
0: Właśnie.
1: Zdecydowanie tak, chociaż myślę, że nie już. To znaczy, to jest decyzja, którą politycznie trzeba by podjąć teraz. Powiedzieć na przykład, za 2 lata do systemu kaucyjnego wchodzą opakowania szklane jednokrotnego użytku. Bo małpki są problemem, ale nie tylko małpki, bo zbiera się teraz w przestrzeni publicznej głównie właśnie szklane jednorazowe opakowania.
0: Ale jak spojrzymy na kalendarz różnych wydarzeń dotyczących opakowań oraz plastiku w naszym środowisku, to właśnie mija 7 lat od dnia wprowadzenia europejskiej dyrektywy Single Use Plastics. Zamysłem jej autorów było ograniczenie stosowania najbardziej zanieczyszczających środowisko produktów z tworzyw sztucznych, tych oczywiście wykorzystywanych tylko raz. W Polsce ustawa implementująca te przepisy powstała 3 lata temu. Dlaczego wciąż nie zastąpiliśmy jednorazowych opakowań plastikowych czymś innym?
1: Znaczy, my się staramy je zastępować. To też nie jest tak, że ten plastik zawsze jest najgorszy. No, czasami jest racjonalnym rozwiązaniem, bo jest lekki i zapewnia wysokie bezpieczeństwo żywności, chociażby po to. Natomiast tam, gdzie się dało, mam wrażenie, że jednak zastępujemy. Tak? I część tych jednorazowych produktów jednak z rynku zniknęła. Ja raczej, jeżeli miałbym gdzieś narzekać na tą regulację, to chciałbym powiedzieć co najwyżej o tym, że brakuje tutaj pewnie nieco większych stawek za kupowanie wciąż na przykład kawy albo jedzenia na wynos w jednorazowych produktach.
0: Rozumiem, czyli powinny być, krótko mówiąc, włączone do czegoś w rodzaju systemu kaucyjnego.
1: Nawet nie, ale gdybyśmy podnieśli nieco stawki, gdyby to było, nie wiem, złotówka albo 2 złote za kubek bądź pudełko, to prawdopodobnie więcej osób zdecydowałoby się przyjść po jedzenie na wynos albo po kawę z własnym opakowaniem. I wtedy byśmy promowali używanie tych opakowań wielokrotnego użytku. Te stawki firmy są po prostu za niskie, więc nie promują specjalnie niczego. I tego tutaj brakuje, ale co do zasady to są zmiany w prawie, które idą w dobrym kierunku, bo one usuwają te najbardziej uciążliwe opakowania, czy najbardziej uciążliwe produkty i te zmiany będą się pogłębiać. To jest też dobra informacja, bo właśnie powoli w życie wchodzi rozporządzenie PPWR, rozporządzenie europejskie, które obowiązuje we wszystkich krajach w tym samym brzmieniu, które na przykład bardzo będzie mocno wpływało na wielkość opakowań, czyli ono wprost mówi, że w opakowaniu nie może być za dużo wolnej przestrzeni, że nie możemy sprzedawać powietrza, bo to oczywiście wizualnie jest fajne dla producentów, tak?
0: Tak.
1: Pompujemy opakowanie, tak. W środku jest niewiele produktu, ale ono jest duże, a my kupujemy oczami.
0: Paczki z chipsami widzę.
1: To,
0: oczami wyobraźni.
1: To, ale to nie tylko, bo to jakby myślę, że bardzo wiele produktów można by pod tę kategorię podciągnąć i to się zmieni, bo tutaj ta ilość wolnej przestrzeni jest bardzo mocno ograniczona, a to z kolei będzie właśnie ograniczało używanie głównie tworzyw, więc po prostu będziemy ich używać.
0: Panie Filipie, a z którymi kategoriami odpadów my radzimy sobie najlepiej dzisiaj, a z którymi nie idzie nam ostatnio i dlaczego, jak pan myśli?
1: Nie wiem, czy z którymiś radzimy sobie bardzo dobrze, bo ja co prawda z pewnym rozbawieniem słyszę czy czytam, że w ramach dyskusji w systemie kaucyjnym pojawiają się informacje o tym, że my mamy jedne z najnowocześniejszych albo najnowocześniejszy system odpadowy i najnowocześniejsze sortownie w Europie, ale no to jest fake news, to nie jest prawda, bo po efektach widać, że ten system odpadowy wbudowany przez prywatne firmy w jakiejś kooperacji z samorządami, on nie jest idealny, więc my sobie generalnie nie radzimy za dobrze, bo wciąż ponad 50% odpadów zbieramy jak odpady zmieszane. Wciąż w tym czarnym worku jest bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, które można ponownie wykorzystać, właśnie głównie tworzyw, ale też odpadów bio. Szacunki są takie, że właściwie do 80% tego, co w czarnym worku, mogłoby trafić gdzie indziej, tak? To jako odpady zmieszane zbieramy. Czyli mogłoby trafić lepiej do selektywnej zbiórki. Co do odpadów bio, i głównym powodem, dla których my sobie z nimi nie radzimy, jest to, że one są bardzo złej jakości, bo do nich trafiają też inne produkty, które nie powinny tam trafić.
0: Rozumiem.
1: W związku z tym jest duże zanieczyszczenie tworzywami, więc bo naturalnym jakby rozwiązaniem dla odpadów bio są dwie ścieżki. Jedna prostsza i tańsza i niestety bardziej popularna w Polsce, ale też trudna ze względu na zanieczyszczenia, to robienie z nich kompostu.
0: Tak.
1: Bo można je kompostować i teoretycznie potem wykorzystać w rolnictwie, ogrodnictwie, gdziekolwiek.
0: Tak.
1: No ale w związku z tym zanieczyszczeniem to się robi rzadko. To się daje robić z odpadami zielonymi, zbieranymi z parków czy z ogrodów, ale z odpadami bio już mniej. Ale jest druga rzecz, którą powinniśmy robić i której nierobienie jest moim zdaniem skandalem, a mianowicie powinniśmy te odpady bio wysyłać do biogazowni. Myśmy powinni produkować z nich gaz, szczególnie, że po procesie produkcji gazu ten poferment dalej można wykorzystywać jako kompost. Natomiast w Polsce to nam bardzo nie wychodzi, bo my prawie nie mamy takich dobrych instalacji do robienia biogazu, ale z odpadów kuchennych, tych odpadów bio z naszych mieszkań, które produkujemy na co dzień. Były próby wrzucania tego wsadu z odpadów komunalnych, z odpadów bio czy kuchennych do biogazowni rolniczych i one były w Polsce realizowane, można powiedzieć, z powodzeniem. Odpady z Warszawy między innymi trafiały do biogazowni rolniczych, odpady z Krakowa, odpady z Rzeszowa, z Gdyni i jeszcze chyba z dwóch czy trzech miast. I produkowano z nich biogaz. Z tego robiono energię elektryczną albo rozmaite inne rzeczy, które akurat były potrzebne, albo do których przystosowane były te biogazownie, ale niestety decyzją polskiego parlamentu z końca zeszłego roku zablokowano tą możliwość wysyłania materiału z odpadów komunalnych do biogazowni rolniczych. I co się z nim teraz dzieje? I to jest bardzo przykre. Odpady, te biopulpa, która jest idealnym narzędziem do produkcji biogazu, trafia do biogazowni rolniczych, ale w Czechach. Gdzieś w tym wszystkim, myślę, że popełniamy taki kardynalny błąd.
0: Tak,
1: bo
0: tak.
1: Szczególnie biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, jakby możliwość uniezależnienia się w jakimś stopniu od tych importowanych węglowodorów, produkując biogaz ten albo biometan z odpadów komunalnych, właśnie z tych odpadów kuchennych, to byłoby idealnym rozwiązaniem, ale u nas wygrała taka plemienność troszkę, na zasadzie biogazownie rolnicze są w Ministerstwie Rolnictwa i podlegają Ministerstwu Rolnictwa, biogazownie te związane z gospodarką komunalną, których jest wciąż za mało, część się buduje nowych, ale to są zdecydowanie niewystarczające instalacje, podlegają Ministerstwu Środowiska, a Ministerstwo Rolnictwa nie zgodziło się z intencją Ministerstwa Środowiska, żeby jednak umożliwić dalej, dalej ten proces w biogazowniach rolniczych, przynajmniej do momentu wybudowania biogazowni dedykowanych dla odpadów tych komunalnych w Polsce. Mamy co mamy, to też trochę pokazuje, dlaczego my w ogóle jako kraj mamy problem z poziomami recyklingu i płacimy przez to ogromne kary.
0: A to przepraszam, ja jeszcze przejdę do jednej kategorii odpadów, o których jakoś nie wspomnieliśmy w tej rozmowie, panie Filipie, bo od przyszłego przyszłego roku producenci smartfonów będą zobowiązani do projektowania urządzeń tak, aby użytkownik mógł samodzielnie wymienić baterię bez sprzętu, jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Tylko gdy się spojrzy na poziom zbiórki baterii w Polsce, to jest mniej więcej 45% tych wprowadzanych na rynek. Realnie przetwarzanych jest 30%. Ale czy my mamy moce przerobowe, mechanizmy, żeby przetworzyć akumulatory właśnie z tych najmniejszych urządzeń, mam na myśli smartfony?
1: Nawet jeśli nie mamy, to będziemy musieli je mieć, bo smartfony to jest czubek góry lodowej. My za troszkę będziemy mieli realne wyzwanie w postaci dużo większych baterii z samochodów elektrycznych,
0: a właśnie,
1: z magazynów energii, rozmaitych tego typu rozwiązań. Tutaj jakby technologie recyklingu są. I to nie jest problem. Myślę też, że, bo to jest akurat bardzo opłacalny recykling, bo z kolei te komponenty, które możemy z baterii odzyskać, one na rynku są dość drogie, w związku z tym tutaj bym się o to specjalnie nie martwił. Póki co ta sytuacja nie wygląda bardzo dobrze, ona też globalnie wygląda nie najlepiej, bo wciąż sprzedajemy sprzętu wielokrotnie więcej, niż mamy mocy w instalacjach do jego przetwarzania. Ale no to się dzięki tego typu zapisom będzie zmieniało i myślę, że przynajmniej celowo dla takich odpadów, które właśnie są rynkowo bardzo opłacalne przetwarzaniu, jak chociażby baterie, no te instalacje powstaną. To jest jakby
0: może
1: kwestia czasu, ale myślę, że tutaj ekonomia jest po naszej stronie.
0: To na koniec pytanie chyba kluczowe, najistotniejsze. Co jest dziś najlepszym i najtańszym z perspektywy całej gospodarki rozwiązaniem? Wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów w naszych domach, różnych odpadów, a może przetwarzanie jak największej ilości tego, co wyrzucamy?
1: Odpowiedź jest pewnie taka bardzo niejasna, żeby i jedno i drugie, bo zdecydowanie powinniśmy uciekać gdzieś z tej takiej pułapki nadmiernej konsumpcji i nawet jeżeli kupujemy więcej, to wybierać na przykład produkty, które, nie wiem, można kupić na wagę, a nie zapakowane, każde z nich w jakieś oddzielne, dodatkowe opakowanie, więc mamy potencjał, żeby ograniczać ilość odpadów, które produkujemy, chociaż z drugiej strony statystyki dla Polski ciągle rosną, więc ten potencjał mamy, ale za bardzo go nie wykorzystujemy. No, a z drugiej strony my musimy dbać o recykling i to nawet nie dla środowiska, środowisko to też jest ważne, ale dlatego, że to jest element zapewniania takiej niezależności surowcowej w kraju. I to jest niesamowicie istotne, bo my patrzymy cały czas na te wszystkie procesy związane z odpadami właściwie głównie przez pryzmat środowiska. Tak. I tego, że będzie czyściej, będzie zdrowiej i tak dalej. I oczywiście będzie czyściej i będzie zdrowiej, ale jednocześnie zapominamy, że na przykład to właściwie wszystkie tworzywa produkuje się z ropy naftowej i średnio, uśredniając oczywiście w zależności od wielkości butelki, ale średnio jedna butelka PET to jest 100 ml ropy. Jeżeli my tą butelkę PET zbierzemy właśnie czysto w systemie kaucyjnym i potem przerobimy znowu na taki recyklat PET do kontaktu z żywnością i zrobimy z niej nową butelkę, to my nie musimy ściągać tej ropy naftowej. A jak widać, to geopolityka nas w kontekście dostępu do węglowodorów nie rozpieszcza. To samo tyczy się innych frakcji, które poddaje się recyklingowi. Zazwyczaj jednak te produkty wytwarza się z czegoś, czego w Polsce za dużo nie ma. Jeżeli nie mówimy o opakowaniach z drewna, no ale jakby to jest pewna drobny raptem wymiar rynku. Za każdym razem, kiedy my poddajemy tego typu opakowanie procesom recyklingu, zmniejszamy tą zależność od importowanych węglowodorów. I to samo w sobie jest niezwykle ważne. I jest to bardzo istotnym elementem, dla którego mam wrażenie teraz też dalej w Komisji Europejskiej jakby mówi się i podkreśla się fakt, że recykling i zamykanie obiegu, gospodarka obiegu zamkniętego jest ważna. Te elementy środowiskowe są moim zdaniem jednak drugoplanowe. Najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne kontynentu.
0: Bardzo dziękuję panie Filipie za spotkanie. Filip Piotrowski, Fundacja Waste Free Oceans na antenie Radia Nowy Świat. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Ostatnio przed takim automatem do zwrotu butelek była kolejka i miałem czas na myślenie. Przypomniał mi się poeta Eliot, który pisał o wydrążonych ludziach. Poniekąd w takich właśnie opakowaniach. Ciekawe czy zwrotnych. Gdy myślałem, kolejka się zmniejszała i ja miałem wielką ochotę włożyć tam własną rękę. A jakby mnie na przykład wciągnęło tam, zamieniło taką kostkę sprasowaną półfabrykatu, pojechałbym do fabryki i powstałby inny człowiek, taki z recyklingu. I zastanawiałem się, czy żona byłaby z tego zadowolona.
1: Chcielibyśmy małżonkę zaprosić do studia po całym tym procesie, ale ja bym nie ryzykował, panie Marku. Pan Marek jest naszym stałym słuchaczem, więc wiem, kto dzwoni. Poznałem po głosie. A jak rozmawiamy już o nowym człowieku, to zaraz mi się przypomina ten tytuł Nowy Człowiek Radziecki, a to przecież zupełnie inna historia, zupełnie inna opowieść. Zerkam w oczy Krzysztofa Grabowskiego, który po 19 przejmie kontrolę nad anteną. Muzyka bardzo poważna. O człowieku z recyklingu to można byłoby nie jeden ciekawy tekst napisać, prawda? Można
2: już
1: tak.
2: Był jeden.
1: I to nie z użyciem maszyny został przetworzony.
2: Ale... czyli bio.
1: Czyli bio, tak, bardzo, recykling. Jak najbardziej.
2: Idealny.
1: Ja bym nie szedł za daleko z tymi pomysłami. Proszę wrócić w tej samej formie, w jakiej zostali Państwo zaproszeni dziś przed radioodbiornik, aby popołudniówki wysłuchać. Muzyka bardzo poważna po 19:00, to oczywiście już za chwilę. Jest pan redaktor gotowy?
2: Jestem gotowy. Dzisiaj absolutna sensacja.
1: O!
2: Deszcz spadł.
1: To taka sensacja, to ja już od 3 godzin dostaję wiadomości od państwa. Trzeba było mnie zapytać.
2: No jechałem w deszczu pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. Więc dla mnie jest to wydarzenie naprawdę szczególne.
1: Teraz Anna Rokicińska, która dziś program wydawała, właśnie rusza w deszczu. Też pewnie jest
2: wstrząśnięta. A czy masz pelerynkę?
1: Ja akurat przyjechałem dzisiaj na dwukołowcu z silnikiem, żeby umknąć deszczowym chmurom.
2: I wtedy się jeździ bez pelerynki?
1: Wtedy się krócej moknie.
2: A, to prawda.
1: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Patryk Rabiega i Michał Porycki. To my Państwu serdecznie dziękujemy. The Brand New Havis jeszcze wybrzmią przed 19:00, a potem wiedzą Państwo, co czeka Państwa potem. Wcześniej jeszcze pan Robert.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przez Polskę przetoczą się jutro gwałtowne ulewy. Padać zacznie już od rana na południowym zachodzie kraju. Najmocniej na Śląsku, w Małopolsce i częściowo w centrum. Zimny front z deszczową pogodą i silnym wiatrem będzie się przesuwał na północny wschód. Możliwe są też burze. Z powodu tych burz synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całości lub części 13 województw. Szanse na większe rozpogodzenia są tylko na krańcach wschodnich i zachodnich. Czeka nas też duże ochłodzenie. Termometry pokażą jutro w ciągu dnia jedynie od 8 stopni na południu i nad morzem, przez 13 w centrum do 17 na krańcach wschodnich. W nocy temperatura nigdzie nie przekroczy 10 stopni, a w kotlinach podgórskich znów istnieje ryzyko przygruntowych przymrozków. Mężczyzna oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa podczas gali przy Białym Domu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Stanął dziś przed sądem federalnym w Waszyngtonie. Zarzuca mu się próbę zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz czyny związane z posiadaniem i wystrzeleniem z broni. Mimo początkowych wątpliwości, śledczy twierdzą, że mężczyzna postrzelił strzelbą funkcjonariusza, trafiając go w kamizelkę kuloodporną. Dowodem ma być kawałek śrutu zaplątany we włókna kamizelki. Sprawcy grozi dożywocie. Następna jego rozprawa odbędzie się 29 czerwca. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Dwóch napastników miało tam otworzyć ogień z samochodu do przechodniów, a następnie uciec. Zginęły dwie osoby, sześć zostało rannych, z czego trzy znajdują się w ciężkim stanie. Trwa obława za sprawcami. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, Moulins, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunkami w tym tle. W ostatnim czasie ofiarami tych porachunków padają osoby postronne. Narodowe Archiwum Cyfrowe po raz pierwszy udostępnia w całości unikatowy, dotąd niepublikowany, amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Materiał odnaleziony po 91 latach został niedawno zidentyfikowany na jednej z aukcji i dzięki skorzystaniu przez archiwa państwowe z ustawowego prawa pierwokupu trafił do publicznego zasobu zamiast do prywatnych zbiorów. Mówi dyrektor archiwów Paweł Pietrzyk.
1: To jeden z tych momentów, który przypomina nam, dlaczego istnienie archiwów państwowych ma fundamentalne znaczenie dla kultury i dla historii narodowej. Ta taśma jest zatem nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki.
0: Odnaleziony film udostępniono z okazji 91. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Dobry wieczór Państwu, choć na dworzu jeszcze jest widno lub na polu, czy w polu, nie wiem jak tam w Krakowie, chyba na polu. Jeszcze jest widno, ale wieczór, więc dobry wieczór oczywiście. Ja zawsze jestem trochę zaskoczony, że to już jest poniedziałek i że to już jest godzina 19, nawet po 19 i że możemy sobie trochę podokazywać tutaj muzycznie. Ale zanim to dokazywanie się rozpoczęło, to jak zwykle odrobina szlachetnych dźwięków. Gaetano Donizetti tym razem, XIX-wieczny kompozytor i tutaj pewne zaskoczenie, bo był jednym z sześciorga dzieci dozorcy domu i szwaczki. A to się bardzo rzadko zdarzało, bo zwykle albo są to dzieci innych muzyków, kapelmistrzów, organistów i tak dalej. Zwykle te notki biograficzne w skrócie Państwu podaję, a tymczasem naprawdę jestem zaskoczony, że takiemu dziecku udało się. W 1805 roku jako ośmioletnie dziecko zaczął uczęszczać na muzyczne kursy dobroczynne. No i zaczęło się... A potem napisał 70 oper pan Donizetti. Dla twórczości operowej Donizettiego charakterystyczna jest skłonność do parodii, satyry oraz mistrzowskie łączenie elementów komicznych i lirycznych. Język muzyczny Donizettiego posiada cechy indywidualne, niemniej operuje także środkami konwencjonalnymi, widocznymi choćby w harmonice czy też w schematach architektonicznych. Nie mówimy tu o budowlach, tylko o muzyce. W schematach powszechnie stosowanych w operze włoskiej w XIX wieku. Pan Donizetti wyróżniał się świetną znajomością i wyczuciem specyfiki sztuki teatralnej oraz dramaturgii operowej. No i w dodatku napisał kilka libret do tych swoich oper. 70 oper, wyobrażacie sobie Państwo, to tak jakby napisał 70 płyt i wydał. Bo te opery to nie miały po 3 minuty, tylko normalnie przedstawienie teatralne, czyli pełna pewnie godzinka. No, powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, bo to naprawdę jest coś. Natomiast jeśli chodzi o drugiego wykonawcę, to był cuchnący hardcore punk zrodzony z niekończącej się złożoności i chaosu brytyjskiej stolicy. Nihilistyczny kwas w stylu Neurot, Deathside i Doom w utworach trwających poniżej 3 minut. Płyta Enemy ukaże się 15 maja i ten zespół nazywa się Stingray, a tytułowy utwór, przepraszam, nie tytułowy, tylko singlowy utwór Black Milk odnosi się, czy też tytuł ma takie metaforyczne znaczenie, bo jest interpretowany jako coś, co powinno dawać życie lub siłę, ale jest zepsute lub toksyczne. To tak a propos tych kwasów i cuchnących hardkorów. No dobrze, to początek, trudny początek mamy za sobą. Teraz już z górki będzie bardzo fajnie. O, rozdawnictwo. Od razu Państwu mówię, że będzie w drugiej godzinie audycji. Nie wiem, w którym fragmencie tej drugiej godziny. Mam nadzieję, że nie, na pewno zdążymy. To w ogóle nie ma o czym mówić. Będzie i to będzie takie nietypowe. Proszę czekać, bo mnie się spodobało. Sam bym sobie rozdał. Ale mam dla Państwa, żeby było Państwu przyjemniej, bo ja to sobie tam jakoś poradzę. Udajemy się teraz na drugą stronę globusa, tam pod spodem bardziej po prawo i będziemy lądować w Melbourne. Jak zwykle Australia tutaj jest wspaniałym krajem ostatnio, jeśli chodzi o muzykę. Active Directive. 26 stycznia ukazała się taka płyta o tym tytule zespołu Wire Doll. I to jest bardzo przyjemna muzyka. Młodzież, która dopiero wyszła z wieku nastoletniego, a już naprawdę robi fantastyczną muzykę. Minimalistyczni i bezczelni. Te młodziaki sprawią, że twoja babcia będzie się bawić bardziej szaleńczo niż w swojej gotowej trumnie. Tak napisano w opisie płyty. Ja bym tak może nie powiedział, ale uśmiechnąłem się. Wire Doll w utworze Cold Seville.

Fenomenalna płyta, fenomenalny utwór. Polecam bardzo, bardzo gorąco. Na taki koncert to bym biegł w pole albo na pole. Nawet przez Rżysko bym biegł. No oczywiście jak się rzuci hasło w pole, na dworzu, na dworze, no to się od razu robi dyskusja w grupie patronów Radia Nowy Świat. Zapraszam serdecznie tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli, mogli sobie tam wymienić swoje uwagi na temat pola, tudzież dworu albo dworzu. Na dworzu. No to chyba dworzu. Dobra. Żarty żartami, a my tu mamy poważne utwory do zaprezentowania. Tak sobie dzisiaj myślałem, czy by nie rzucić wszystkiego, nie wyjechać do Ameryki, ale jednak pozostanę jeszcze trochę w kraju ojczyzna, żeby Państwa pomęczyć pięknymi dźwiękami, a mam akurat zespół z Ameryki właśnie. I to w dodatku z południowej Kalifornii. Zespół hardkorowo-punkowy, który nazywa się Chico. I właśnie wydał swój singielek nowy 1 maja. W święto pracy wydali pięknego singla. Piosenka Too Late opowiada o rozdarciu między dążeniem do marzeń, a zmaganiem się z codzienną rzeczywistością. Utwór nagrany wraz z przyjacielem i współpracownikiem Taylorem Hickoxem w mieście Orange w Kalifornii. I ten utwór zapowiada to, co się wydarzy w środku tego lata, czyli będzie jakiś większy materiał. Jeśli chodzi o marzenia i codzienną rzeczywistość, to tak też myślę, że niektórzy sobie marzą o jakimś pięknym wyjeździe na wakacje, a tymczasem rzeczywistość sprowadza ich do malowania pokoju, gdyż kiedyś trzeba odnowić, czego Państwu nie życzę. A tymczasem Chico Too Late.

wiedziałem, że tak będzie. Wystarczy rzucić ziarno, a już rosną rośliny pięknych wymian słownych na grupie patronów, czy też w grupie, bo to wiecie Państwo, z tym grupa w grupie, na grupie, w polu, na polu. To wszystko jest jeden, ten sam słowny bigos, polski, tradycyjny bigos oczywiście. Ale ja sobie też zajrzałem do maili w międzyczasie i pan, przepraszam, już szybko spoglądam, pan Jacek napisał, tak, pan Jacek napisał, że jego żona siedzi w komisji maturalnej. No i tak sobie pomyślałem, że no przecież trzeba złożyć no, wyrazy współczucia czy gratulacji, że ktoś siedzi w komisji. No roboty od... dużo roboty, ale za to to jest ważna robota. Także gratulujemy, dziękujemy za służbę i wszystkim nauczycielom, nauczycielkom, którzy muszą pracować przy maturach teraz, bo już uczniowie... A właśnie, skończyli czy nie skończyli? To życzyłem ostatnio uczniom, to teraz nauczycielom, którzy muszą to wszystko sprawdzać. Dobrej muzyki życzę przede wszystkim. Teraz będzie najsmutniejszy krajobraz, The Saddest Landscape, zespół, o którym mówiłem już kilka razy w tym roku, ale album Alone with Heaven ukazał się pod koniec kwietnia. Nie sposób do tej płyty nie wracać. To jest zespół, który działa od 20 lat. Po dłuższej przerwie nagrał płytę i to w dodatku album, i to dwupłytowy, więc bardzo fajny. Pracowali przy tej płycie ze Steve'em Albinim, między innymi Jackiem Shirley'em. Steve Albini, jak wiemy, w ubiegłym roku zmarł, ale zdążyli zarejestrować ten materiał, który teraz się ukazuje. No i to jest taki interesujący hardcore, bo i trochę melancholijny, i trochę wściekły, i trochę ambitny, i trochę spokojny, a czasami bardzo niespokojny. Warto posłuchać całego tego materiału, bo jest bardzo ciekawy. Są też fragmenty instrumentalne, jak ktoś nie lubi, gdy inny mu się wydziera nad głową oczywiście. The Saddest Landscape w utworze tytułowym Alone with Heaven.

No nic nie poradzę, że lubię taką muzykę i będę taką muzykę Państwa tutaj, taką muzyką Państwa męczył, ale tylko niektórych, bo wiem, że większość z Państwa też lubi. Ale to teraz zmienimy klimat na taką muzykę, którą też lubię i jest trochę inna od tamtej, a mimo wszystko dla niektórych jest taka sama, ale to tylko dla niektórych, którzy akurat nie słuchają tej audycji. Obiecywałem dzisiaj, zamieszczając grafikę audycyjną, że będziemy trochę po świecie dzisiaj jeździć, no i zajedziemy teraz do Chin. W Chinach rzadko bywamy, ale jak już bywamy, to jest tam warto być. Zespół Dummy Toys, założony w 2015 roku w Qingdao. Ja nie wiem, gdzie jest miasto Qingdao, nie sprawdziłem na globusie, ale zaraz pewnie Państwo mi wszystko wytłumaczycie, bo to jest takie miasto, o którym się nie mówi zbyt często w Polsce. No to taki, powiedzmy sobie, może jakaś Łomża czy jakiś Zambrów, tylko że pewnie ma z milion mieszkańców, ale to jakby nie o to mi chodzi, tylko raczej o to, że to jest takie miasto mniej znane. Chyba że mi jest mało znane, a Państwu znane doskonale, tego nie wiem. Jest to zespół żeński, co jest już dodatkową wartością. Łączy street punk, crust, trash i naprawdę brzmi świetnie. Panie grają doskonale. Wydały nową płytę i to całkiem niedawno, bo 30 kwietnia. The Point of No Return. I teraz ruszają w trasę światową. I muszę przyznać, że z przyjemnością bym zobaczył taki koncert w Polsce. Ja wiem, że te podróże dla zespołów tego rodzaju są zbyt drogie, żeby można było sobie tak wybrać kraj i do niego pojechać, ale może jak będą gdzieś na trasie w Europie, to może zahaczą na któryś z polskich festiwali DIY-owo-punkowych, których jest w tej chwili bardzo dużo, więc w zasadzie całe wakacje, wszystkie weekendy można coś gdzieś w Polsce trafić, więc czekamy. Nie jeden organizator by wiele dał, żeby zaprosić zespół Dummy Toys. Zapraszam na utwór No More Discrimination.

Dummy Toys z Chin. Zaglądam do maili. Pan Radosław napisał: właśnie jemy z moją 4,5-letnią córką kolację, słuchając audycji. Tata głośniej. Rozumiem, że córka nawołuje. Tego się nie spodziewałem. Bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie dzieciaki, które słuchają. Będę uważał na wyrazy, żeby nie mówić nic brzydkiego. Niestety nie mam żadnego utworu typu Pszczółka Maja. Ciekaw jestem, czy 4,5-letnie dzieci teraz znają Pszczółkę Maję. Nie znam się teraz na tym, co się ogląda. Moje dzieci akurat wychowywały się głównie na Kaczorze Donaldzie i to w tych starych animacjach disneyowskich, które były pełne brutalnych, przemocowych akcji, ale były bardzo zabawne. Teraz już takich bajek chyba nie ma. Natomiast wszystkim dzieciom i rodzicom i dziadkom, którzy z dziećmi słuchają albo nie słuchają, ale mają dzieci lub wnuki, to polecam Muzeum Filmów Rysunkowych, bo byłem ostatnio w Bielsku-Białej i spotkałem się z moim kolegą, który jest tam zarządcą, jest dyrektorem, z Maćkiem Chmielem, i on prowadził mnie po tym muzeum. I muszę przyznać, że to jest takie muzeum, że podoba się i dzieciom, i dorosłym, i bardzo dorosłym. I naprawdę jest fajne. Także zapraszam. Jeżeli dzieci mnie słuchają, to ciśnijcie rodziców, jedźcie sobie tam obejrzeć, bo jest co. A tymczasem będzie zupełnie niedziecięcy zespół o nazwie Fentanyl. Nie polecam. Zespół San Francisco, znany z surowego, agresywnego brzmienia, intensywnych, bezkompromisowych tekstów. Ich muzykę charakteryzują szybkie, ciężkie riffy, dudniąca perkusja i gardłowy wokal, czerpiący inspiracje z hardcore, punka i metalu. Natomiast w tekstach młodzież porusza mroczne tematy, często takie jak uzależnienia, rozkład społeczny i osobiste zmagania z trudnościami życia codziennego. Natomiast ich styl trafia do każdego, kto ceni chropowatą, nieskrępowaną energię hardcora. 1 maja wydali drugą swoją płytę, która nazywa się LP2. Odkrywczy tytuł Fentanyl w utworze Escapist.

teraz bardzo, kolejny bardzo młody zespół. Zaskoczył mnie trochę Fentanyl tym, jak skończyli bez żadnego wybrzmienia niemalże, a tu już

czerwone światełko się świeci. Więc zespół z Florydy nazywa się Fingers Woven Together. To jest napisane razem. Powinni tego zabronić w ogóle, pisać razem takie trzy wyrazy, bo się trudno tego czyta, trudno się to czyta. Gdybyście Państwo szukali takiego zespołu, tej nazwy, to dlatego mówię, że to jest ciurkiem pisane, łatwiej znaleźć. Zespół młody, natomiast muszę przyznać, że grają jakby byli weteranami. Zaraz chwilę Państwo to usłyszycie, bo to jest bardzo, bardzo dojrzały materiał. 1 maja ukazała się epka i to jest ich druga epka, As the Lie Became Truth. Płyta wydana na 10-calowym winylu, bardzo rzadki winyl. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dawno, dawno temu można było taką płytę gdzieś tam u rodziców w szafie znaleźć. Potem długo ich nie było i teraz od czasu do czasu wracają takie 10-calowe winyle. No więc ten materiał właśnie na takiej płycie jest wydany. I myślę, że... A, jeszcze tylko powiem, że to jest taka mieszanka. Właściwie trudno jest jednoznacznie określić, że zresztą oni chyba nie chcą się określać. Screamo, emo, violence, post-hardcore, wszystko w jednym. Ale naprawdę super. Fingers Woven Together and Now We're Nothing.

Mam nadzieję, że Państwa zanęciłem i zachęciłem do zespołu Fingers Woven Together, bo naprawdę ten materiał jest kapitalny. 1 maja ukazało się dużo płyty, nie wiem, jakieś święto było czy coś. No było święto, bo to był piątek, a w piątki zwykle się ukazują nowe rzeczy. Teraz będzie z kolei zespół z Wielkiej Brytanii. Nie wiem z jakiego miasta, bo to jest taki zespół, który działa w zasadzie tylko w scenie i ich płyty pokazują się tylko w tych distrach takich niezależnych. Nie ma tego w sklepach. Z tego co wyczytałem, zespół działa bez klasycznej promocji. Ja bym powiedział, że działa w ogóle bez promocji, nawet nie klasycznej, bo próby znalezienia jakichkolwiek informacji okazało się, że nie mogę znaleźć informacji. O, to jest poprawne, jasne zdanie. Zespół nazywa się Dog Shitey, a to jest takie slangowe powiedzenie, wiecie państwo, czego psiego. No to jest to właśnie psie, tylko tak powiedziane, żeby zmylić nie wiem kogo, bo dowiedziałem się, że co to znaczy. Ja na przykład tutaj. No dobrze, ale już nie będę kombinował bardziej. Melodyjny punk rock od czasu do czasu z elementami ska i taka troszkę lżejsza muzyka. 1 maja ukazała się płyta Violation, Dog Shitey w utworze Breakout.

Pozostaniemy jeszcze w wątku fekalnym na chwilę. Mam nadzieję, że dzieci nie wiedzą, co to znaczy. W każdym razie zespół nazywa się The Sheets. I tak sobie od razu myślę, że jak są wyrazy w języku zagranicznym, to po prostu one są i nikogo nie bolą w ucho, natomiast jak są w języku ojczystym, no to wtedy bolą w ucho. I nie wiem, dlaczego tak jest, no bo znaczenie wyrazu jest dokładnie takie samo. Ale zostawmy ten wątek może na inną okazję. O zespole The Sheets znalazłem bardzo zabawną notkę. Jaki sens ma szarpanie strun, uderzenia w bębny z naciągniętą sztuczną skórą? Czy to transcendencja podnosząca ludzkiego ducha poprzez dźwiękowy katarzis? A może przywołanie chaosu, czyściec, w którym można rozkoszować się wszystkim, co nieczyste, by lepiej poczuć się, że się żyje? Dlaczego nie jedno i drugie? Bo właśnie to oferuje Diet of Worms, czy dieta z robaków. No znamy dietę z robaków, już nie zaskoczył nas zespół The Sheets. Drugie wydawnictwo The Sheets, tytanów obrzydzenia i wyzwolenia z Leeds, a dokładnie z Newcastle. To uczta dla zmysłów w najgorszym możliwym wydaniu. Pierwotny rok zredukowany do samej esencji i rzucony prosto w twarz. Wykorzystując powtórzenia, torturowane wokale, inwektywy i intensywność z głową w dół jako tępych narzędzi, te 8 utworów stanowi bezprecedensowy potok kwaśnego zbawienia. Chociaż Diet of Worms czai się gdzieś na osi dekadencji i destrukcji pomiędzy nihilizmem wczesnych Stooges a krwawą ciemnością Brain Bombs. Posiada on autentycznie bezkompromisową wrogość, która zarówno go wywyższa, jak i poniża do nieznanych współrzędnych. Płyta Diet of Worms ukazała się 3 kwietnia, tym razem dla zmyłki, a nie 1 maja. The Sheets w utworze Then You Are Dead.

To teraz zespół, który wydał płytę w połowie kwietnia, dokładnie w drugiej połowie kwietnia, a tak naprawdę to 30 kwietnia. Sharp Tongues, epka Dead Weight ukazała się właśnie 30 kwietnia dla zmyłki, żeby nie 1 maja. Nie wiem, czemu tak wybrali, ale może chcieli się odróżnić. Bo to jest taki zespół, który rzeczywiście trochę się chce odróżnić. Ostry, dynamiczny, mnóstwo koncertów grają i jest w składzie parę osób z wielu innych zespołów. Nie będę wymieniał, ale jest ich sporo. Także z tej najnowszej epki Sharp Tongues Blinding Lights.

Teraz będzie zespół jednoosobowy Jackie Cadieu, który nagrał bardzo fajną płytę. Ona ukaże się dopiero 15 maja, ale mam pierwszy utwór z tej płyty. Pan Jackie swój zespół jednoosobowy nazwał Prisonnier d'Étampes. No i chciał zaskoczyć wszystkich takim trochę przełamaniem schematu muzyki oi, a wiemy, że francuska scena ta ojowa jest bardzo mocna. Natomiast pan Jackie postanowił nagrać płytę po swojemu, w swoim stylu ojowym i bardzo chyba mu się to udało, bo nawet mnie się ta płyta podoba. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem takiego wesołego grania. Świat idzie naprzód z zamkniętymi oczami, a Gaza płonie, zapomniana. W bólu i łzach dzieci upadają bezbronne. I tak dalej, i tak dalej. Także płyta mocno zaawansowana. Prisonnier d'Étampes z płyty Prendre le pouvoir par la force, a tytuł utworu La Liberté, Sobion par le son.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja miała zapaść na wniosek Donalda Tuska. Prezydium partii przychyliło się do wniosku lidera KO. To po kłosie sprawy zabiegu, jaki u syna senatora przeprowadzono w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Procedura odbyła się z pominięciem kolejki poza standardową procedurą z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Załączona dokumentacja zawierała liczne nieprawidłowości. NFZ nałożył potem karę na placówkę w wysokości 134 tysięcy złotych. Amerykański prezydent Donald Trump skrytykował propozycję pokojową Iranu. Uznał tę propozycję porozumienia nuklearnego za głupią i nazwał ją śmieciem. Zasugerował też rychłe zerwanie zawieszenia broni z Iranem. Porównał obecny stan rozejmu do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu z 1% szans na przeżycie. Trump poinformował, że Irańczycy początkowo zgodzili się przekazać wzbogacony uran Amerykanom, ale później porzucili te plany. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że irańska propozycja zawierała m.in. zakończenie wojny, zniesienie blokady irańskich portów, uwolnienie irańskich aktywów, które zostały zamrożone w bankach. Iran zażądał także zagwarantowania bezpieczeństwa w całym regionie i miał domagać się ponadto uznania suwerenności nad Ormuzem i reparacji wojennych. USA domagały się we wcześniej przesłanej propozycji m.in. zakończenia programu wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazania zapasów wzbogaconego uranu. A skoro wspomnieliśmy o Trumpie, już nie Grenlandia i nie Kuba. Dziś powiedział w rozmowie telefonicznej ze stacją Fox News, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Dodał, że jest tam ropa naftowa o wartości 40 bilionów dolarów i że Wenezuelczycy go kochają. Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów, jednak prezydent USA wielokrotnie czynił aluzje i żarty o możliwej aneksji Wenezueli. Zamieszczał m.in. grafiki, gdzie terytorium tego kraju zaznaczone było amerykańską flagą. Pojutrze, w środę 13 maja w warszawskim klubie Bardzo Bardzo zagra Ibrahim Trio. Muzycy grają jazz inspirowany muzyką z Bliskiego Wschodu. Zaprasza lider, Syryjczyk i mistrz lutni arabskiej Wasim Ibrahim.
1: Tego wieczoru usłyszymy premierowy program Oriental Pasakalia. Niezwykłe połączenie muzyki z Bliskiego Wschodu, jazzu i inspiracji klasycznych. To muzyczna podróż pełną improwizacji, emocji i piękne barwy dźwięku.
0: W Ibrahim Trio oprócz Wasima Ibrahima grają jeszcze Joachim Menzel, fortepian i lira korbowa oraz keyboard oraz Szymon Madej na perkusji. Koncert, przypomnijmy, 13 maja w środę o 19 w klubie Bardzo Bardzo w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Kręcimy się dzisiaj po tym globusie, teraz będziemy się kręcić drugą godzinę. Zapraszam serdecznie do wspólnego kręcenia się. Przypomnę tylko, że będzie rozdawnictwo dzisiaj, więc proszę czekać. Wiem, że te rozdawnictwa Państwo mi czasami odsyłacie odzew, że one docierają. Bardzo się mnie to cieszy, bo zwykle rozdaję takie bardzo niszowe wejściówki na koncerty, czy płyty zespołów, których niewiele osób zna i tak dalej, i tak dalej, a to jednak do Państwa trafia i Państwo mi potem piszecie, że jest fajnie i super i w ogóle i dziękujecie. No to ja również dziękuję, zapraszam do rozdawnictwa w dalszej części programu. A tymczasem, co nam się tutaj wylosowało? Skała Fortuny wylosował nam się zespół z kraju Ojczyzna, a więc podróż po globusie. Mamy teraz w punkcie centralnym, czyli stawiamy palec na mieście Nowogard, w którym to rozpoczął w roku 2018 swoją działalność zespół Echo. Tam rozpoczął i tam stacjonuje do dziś, jak czytam w informacji, którą dostałem od zespołu. Inicjatorem jest tekściarz, gitarzysta, wokalista Andrzej, który chciał grać dziwnego, nietypowego punka. Natomiast ta chęć zderzyła się z wizją pozostałych muzyków, a wypadkową tej fuzji jest charakterystyka zespołu oscylująca gdzieś wokół gitarowej alternatywy. Ale myślę, że tam trochę tego punka słychać gdzieś w tle, chociaż to jest taki właśnie ten z tych nietypowych. A te nietypowe punk rocki to akurat są interesujące. Zespół nagrał drugą swoją epkę, Słaby punkt. I ta epka niebawem trafi do sieci. Znaczy drugą epkę, to jest chyba pierwsza epka, bo pierwszy materiał to była demówka. Nie mylić z domówką, ale można na domówce słuchać demówek. Ciekawe, czy są takie domówki, gdzie się słucha demówek. Mogło to by być interesujące. A zatem zespół Echo teraz zaprezentuje swój pierwszy utwór publicznie w Radiu Nowy Świat, czyli światowa premiera. A to będzie utwór To przez nich.

To był zespół Echo, premierowo w Radiu Nowy Świat. Być może premierowo w ogóle w radiu, nie wiem, ale jest duża szansa. No dobrze, czekamy na cały materiał, zobaczymy, co dalej. Teraz przeniesiemy się na wyspę. Na wyspę, gdzie również dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Takich ciekawych, powiedziałbym średnio ciekawych, ale są to rzeczy jednak ciekawe. Jeśli chodzi oczywiście o te takie sytuacje, przepychanki polityczne, bo tam się zanosi na też niezłą zawieruchę. Dzisiaj słuchałem raportu co tam w Wielkiej Brytanii, no i wygląda na to, że może być różnie w niedalekiej przyszłości, czyli populiści pchają się do władzy. No ale zostawmy tam, niech się Brytole męczą z tym sami, chociaż potem się może okazać, że my też się będziemy z tym męczyć, ale dobra, nie komentujmy innych wyborów i innych problemów, mamy swoje, ale za to muzyki mają dużo dobre i teraz będziemy grali super zespół z Bristolu, nie z kartonu, tylko z Bristolu, zespół Urzach. Chyba tak się to wymawia, bo to jest takie słowo, które chyba nic nie oznacza w językach, ale takie słowo, które pewnie oznacza jakieś postaci z gier, tak coś mi się kojarzy. Nie jestem pewien. W każdym razie zespół 5 czerwca wyda swój drugi studyjny materiał, A Tranquil Void. Album stanowi przełomowy moment w karierze zespołu, będąc kontynuacją docenianego przez krytyków debiutu A Scorching Gaze i prezentując jeszcze bardziej pewną siebie dojrzałą i ambitną płytę. Pod względem koncepcyjnym te dwa materiały tworzą wizualny, muzyczny i tematyczny dyptyk. Podczas gdy debiutancki album płonął jasnym blaskiem gniewu i zniszczenia wybuchającego wulkanu, nowa płyta oddaje katartyczny, kontemplacyjny spokój, który następuje po erupcji. Czy to będzie spokój, czy nie, to moglibyśmy tutaj polemizować, ale za chwilę Państwo macie szansę sami ocenić, jakiego rodzaju jest to spokój. Zespół Urzach w utworze Hunter in the Vale.

0: Ależ Klimacik nam zespół Urzak zrobił no fenomenalny. I tak sobie pomyślałem, że następny utwór również będzie miał Klimacik, tylko zupełnie inny. Z czym się Państwo kojarzą takie nazwy jak Cocteau Twins, Exmoor Deutschland czy The Cure? Czy kojarzą się Państwo z dekadą w muzyce, czy może z jakimiś osobistymi sytuacjami? Możliwe, że po prostu z gatunkiem muzycznym albo z pewnym czasem, który kiedyś sobie tam był i już go nie ma. A z czym się Państwu kojarzy lateks? No nie chodzi mi tutaj o te ubranka takie plastikowe, świecące z suwakiem zamiast ust, tylko z muzyką. Chodzi mi o muzykę. No więc jest zespół lateks.
1: Achtung, Achtung.
0: Z Darmstadt, założony w roku 2022, który właśnie czerpie inspiracje z zespołów, które wymieniłem, z zespołów z lat 80. i te swoje inspiracje zamieścił na płycie Silk, wydanej 27 marca tego roku. Nie jest to jeden do jednego odniesienie do tego klimatu, ale gdzieś tam to wszystko pobrzmiewa z tym, że zespół lateks robi to być może odrobinę bardziej energicznie. Ich werbenem ich, zespół lateks.

Niewinnie podążając za muzyką, którą kochamy, stworzyliśmy album, który łączy różne gatunki. Może już nie jesteśmy zespołem Scrums, ale nie jesteśmy też do końca hardkorowi i brzmimy zbyt mrocznie, żeby nazwać nas emo. Właściwie nie jestem nawet pewien, czym tak naprawdę jest Scrums. Trudno mi wytłumaczyć tę muzykę, ale myślę, że to w porządku, mówi wokalista Hazuki Chigusa. Jeśli chodzi o teksty, wahałem się, czy je upublicznić, ponieważ są niezwykle osobiste i introspektywne. Wydaje mi się, że wyrażenia są dość bezpośrednie, więc nie chcę dalej wyjaśniać treści, ale gdybym miał je streścić jednym słowem, byłaby to obsesja i sprzeczność. Ciągle waham się między gniewem a lamentem w stosunku do wielu rzeczy, w tym do siebie. Również muzycznie krzyczę, a potem nagle śpiewam. Moja niestabilność emocjonalna jest tu prawdopodobnie całkiem dobrze odzwierciedlona. Udostępniłem teksty jako swego rodzaju prezent dla słuchaczy, więc zamiast próbować mnie zgłębiać, myślę, że właściwym sposobem na zaangażowanie się w nie jest to, aby słuchacze przyswoili sobie te teksty. House of the Blood Choir to jest zespół z Osaki, czyli na naszym globusie kręcimy i lądujemy w Japonii. Uwielbiam japońskie takie właśnie dziwne dźwięki. Oni grają jakoś inaczej po prostu i to jest, ta odmienność jest wielką zaletą. Japońskie media opisują zespół House of the Blood Choir jako miks hardcore punka, Gekiokei, emocjonalny hardcore screamo, a także shoegaze, post-hardcore, no i scrums. Czyli mamy tutaj miks wszystkiego, a co będzie, za chwilę Państwo zobaczycie, a będzie bardzo fajnie. House of the Blood Choir, Eternity Lights Death.

Uzupełnię jeszcze informację, że płyta zespołu House of the Blood Choir ukazała się 7 stycznia i ma tytuł Mom's Anxiety. Polecam całość, bo jest równie wybitna jak ten utwór. Teraz będzie znowu zespół z drugiej strony globusa, z trzeciej. Właściwie to już nie wiem z której, ile ten globus ma tych stron, ale gdzie byśmy nie spojrzeli, tam jest dobra muzyka. Zespół Photocrime, na czele którego stoi wokalista, gitarzysta Ryan Peterson, wydał swój nowy album 13 marca. Ten album nazywa się Security. No i jest bardzo dobrą płytą. Peter Patterson jest muzykiem, producentem, artystą wizualnym, także siłą twórczą stojącą za kilkoma innymi zespołami. Jest też grafikiem, który robi okładki płyt. Zespół Photocrime, założony w 2017 roku, wydał do tej pory 5 epek, 4 albumy. Natomiast ta płyta Security to jest taki, powiedzmy sobie, wybuchowy, melodyjny i miażdżący post-punk z industrialnymi akcentami. A zespół, jeszcze tylko powiem, jest z Louisville. To już tak dla uzupełnienia. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Że Photocrime zagra utwór Crime Wave.

Ale panie redaktorze, wesołe to wcale nie było. No nie było, ale było dobre. Zapowiadałem w pierwszej godzinie audycji, że będzie rozdawnictwo i teraz będzie właśnie ten moment, kiedy będę miał dla państwa wejściówki. Rzadko w mojej audycji pojawia się hip-hop. Jeżeli się pojawia, to zwykle taki nieoczywisty, albo oczywisty, ale bardzo dobry. I teraz mam dla państwa zaproszenie na koncert zespołu Dalek. Jest to alternatywny, noise'owy hip-hop ze Stanów. Zespół wystąpi 16 maja w klubie Mechanik na ulicy Narbuta, jeżeli państwo nie wiecie, gdzie to jest. Koncert zacznie się o 20, choć lepiej być ciut wcześniej. Dalek od ponad dwóch dekad redefiniuje granice hip-hopu, łączy noise, showgaze, zaangażowanie polityczne i to wszystko miesza i wychodzi z tego zupełnie własne brzmienie. Znani są z gęstej atmosfery, ciężkich bitów i bezkompromisowego liryzmu. Zespół Dalek wystąpi z polskim duetem ponadgatunkowym, który się nazywa Kromlech. Ci z kolei panowie budują hipnotyczne, dronowe, harmoniczne formy, którym towarzyszy transowy, repetytywny rytm, czyli powtarzalny po prostu. Dźwięki duetu Kromlech powstają przy użyciu dwóch instrumentów, liry korbowej oraz perkusji. I taki wieczór zapewni nam Klub Mechanik 16 maja w Warszawie. No i zaprasza na ten koncert Sumerki. Trzy wejściówki są do zdobycia pod adresem sumerki.zmierzch@gmail.com. sumerki.zmierzch@gmail.com. Zespół Dalek, hip-hopowy, alternatywny, undergroundowy zespół ze Stanów i Kromlech, równie dziwny, ale równie interesujący zespół z Warszawy. No zatem proszę pisać sumerki.zmierzch@gmail.com, a ja państwa zapoznam teraz z twórczością zespołu Dalek. I am a man.

Jeżeli komuś spodobał się zespół Dalek, to zapraszam w imieniu organizatora 16 maja do klubu Mechanik w Warszawie na koncert tego amerykańskiego alternatywnego hip-hopowego zespołu, który wystąpi z towarzyszeniem polskiego zespołu Kromlech. sumerki.zmierzch@gmail.com. Trzy wejściówki są do wzięcia pod tym adresem. Users to wybuchowe zjawisko kopenhaskiej sceny postpunkowej, które to podbija underground hałaśliwymi riffami, bezkompromisową energią i ostrym jak brzytwa komentarzem politycznym, łącząc klasyczne tradycje punka z palącymi współczesnymi problemami. Users wywraca publiczność do góry nogami, tworząc szalony, taneczny i napędzany wspólnotowym duchem mosh pit. Surowi, bezpośredni i niemożliwi do zignorowania. Jak możemy przeczytać o zespole Users, album Welcome to Civilization, o którym już wspominałem, ukazał się 1 maja. No i tutaj ta data jest uzasadniona, gdyż płyta jest poświęcona klasie robotniczej oraz ludziom, którzy sprawiają, że społeczeństwo funkcjonuje, podczas gdy władza, zyski i prawo do podejmowania decyzji skupiają się gdzie indziej. Album dokumentuje pierwsze 2 lata działalności Users jako zespołu koncertowego i składa się z 10 utworów poruszających tematy ucisku klasowego, kapitalizmu, zbiorowej bezsilności, gniewu, miłości i wspólnoty. Natomiast Welcome to Civilization powstał w systemie, w którym coraz bardziej odrzucane są presje związane z życiem zawodowym, finansami i opieką nad innymi. Users w utworze Pride.

Tak się zasłuchałem w utworze zespołu User Sprite, że no zauważyłem, że koniec audycji za chwilę. No to więc trzeba się streszczać. Teraz mam dla Państwa zespół z San Diego, nazywa się Negative Blast. Zespół powstał w samym środku pandemii, kiedy długoletni kumple Rainier Passebre i Alexander Jacobelli zaczęli wymieniać się riffami, pomysłami, przebywając w izolacji. No, dzisiaj to tak można, że w izolacji można sobie zespoły zakładać, jeszcze się wymieniać pomysłami. Dość szybko udało im się zrobić parę piosenek, potem dobrali jeszcze jednego kolegę i tak powstał zespół. Płyta Destroy Myself for Fun ukazała się w grudniu ubiegłego roku i ja z tej płyty mam dla Państwa utwór Fireplay, Negative Blast.

Zakładam, że wszyscy z Państwa, bo ja na przykład tak, lubicie śpiew ptaków, no chyba, że jest to sroka albo sójka o 6 rano przy oknie, to wtedy nie, ale inne ptaki to tak, zwłaszcza jak ładnie śpiewają, a nie skrzeczą. No to teraz zaprezentuję Państwu śpiew drozda. Nie wiem, jak brzmi śpiew drozda, ale za chwilę się dowiemy z utworu. To będzie zakończenie dzisiejszej audycji. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za tę obecność. Oczywiście zatkał się Facebook w grupie patronów, więc nie mogę przeczytać, co tam ostatnio Państwo piszecie i o czym plotkujecie, ale zakładam, że na pewno o czymś fajnym. Zapraszam za tydzień oczywiście. Nieustająco będę dla Państwa wyszukiwał nowe utwory i prezentował je na antenie. Teraz będzie utwór nie taki nowy, bo z 2022 roku i to będzie utwór właśnie. Lodowaty wiatr uderzy cię smutnymi melodiami, szalonymi krzykami dochodzącymi z Karpat. Już wiemy, Karpaty. To będzie Słowacja. Zespół Besna z płyty Zwerstwa. I zaprezentują właśnie utwór Śpiew Drozda, Spew Drozda. Bardzo Państwu dziękuję. Krzysztof Grabowski realizował Wojtek Ratasiewicz, a Krzysztof Grabowski do Państwa przemawiał. Zapraszam za tydzień, dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego odbioru śpiewu Drozda. Besna. Dobranoc.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura Krajowa zwróciła się do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce z prośbą o ustalenie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie w USA. Śledczy chcą ustalić, na podstawie jakich dokumentów politycy przekroczyli granicę. Prokurator wnosi o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl, czytamy w komunikacie. Podobną prośbę skierowano też do polskiego MSZ. Szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk w TVN24 poinformował, że śledczy prowadzą czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanym w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej.
1: Uwzględniamy informacje, które między innymi pochodzą od samego pana Ziobry, ale także informacje, które zostały opublikowane w telewizji Republika, a mianowicie, że z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną i z tego też powodu dzisiaj prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu pana redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by między innymi tę kwestię wyjaśnić.
0: Tomasz Sakiewicz ma się stawić w prokuraturze 20 maja. Nie wiedziałem, że zatrudnianie kogokolwiek w telewizji Republika jako komentatora jest przestępstwem. To jest nowa jakość, której nie było od czasów komunistycznych. Tak Sakiewicz skomentował wezwanie do prokuratury. Dariusz Korneluk w TVN24 dodał, że za wcześnie jest, aby stawiać kategoryczną tezę, że telewizja Republika wspierała Zbigniewa Ziobrę w ucieczce. Zwrócił jednak uwagę, że sprawę ocenią prokuratorzy w kontekście artykułu 239 kodeksu karnego dotyczącego przestępstwa poplecznictwa i tworzenia fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej. Śledczy czekają też teraz m.in. na rozpoznanie przez sąd wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry. Bez tej decyzji nie mogą rozpocząć pełnej procedury międzynarodowych poszukiwań. Rzecznik prokuratury krajowej, Przemysław Nowak, pytany o perspektywę jego ekstradycji, przyznaje.
2: Niestety ogólnie procedura ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi zazwyczaj jest długotrwała i nie jest procedurą łatwą. Mówię o takiej ekstradycji, powiem, zwyczajnej, dotyczącej niemedialnych postępowań i osób, które nie mają, znaczy są na standardowych zasadach. No jest podejrzenie, że być może jednak w tym przypadku mamy pewne niestandardowe zasady przekroczenia granicy przez podejrzanego, no bo jak jeszcze raz mówię, polskiego paszportu nie posiadał.
0: A jak informuje w polityce.pl, Marcin Romanowski także opuścił Budapeszt i podobnie jak Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. W Polsat News z kolei wypowiadał się w tej sprawie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Powiedział, że był przy wszystkich rozmowach Nawrockiego z Trumpem i nie przypomina sobie, aby temat poszukiwanych polityków PiSu był przez nich poruszany. Nie byliśmy w tę sprawę zaangażowani, zapewnił. A skoro o Trumpie mowa, opowiadał dziennikarzom o swoich planach związanych ze spotkaniem z przywódcą Chin podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Oświadczył, że Xi Jinping chce, by USA zaprzestały sprzedaży broni Tajwanowi i zapowiedział rozmowy na ten temat podczas jego wizyty w Pekinie. Podkreślił przy tym, że póki on jest prezydentem, Xi nie zdecyduje się na przejęcie wyspy. Trump wyleci na dwudniową wizytę do Pekinu jutro wieczorem czasu polskiego, a spotkanie z Xi rozpocznie wczesnym rankiem w czwartek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
4: Etykieta zastępcza.

Ciekawe, czy rzeczywiście takie dźwięki kwiaty pobudzają do rozkwitu. Bo to był Erland Cooper, szkocki kompozytor i multiinstrumentalista i fragment płyty Music for Growing Flowers, czyli muzyki dla rosnących, dla wzrastających kwiatów. Dobry wieczór. Zastępczo Patryk Rabiega w studiu przy Ostrej, a po drugiej stronie mam nadzieję mnóstwo wrażliwców, bo wszystko, co przez najbliższą godzinę Państwo usłyszą, to będzie takie muzyczne lekarstwo dla rozdygotanej duszy i małe wyhamowanie, które, jestem przekonany, wszystkim nam bardzo się przyda. Proszę w takim razie usiąść wygodnie, zamknąć oczy, bierzemy głęboki oddech, wyrównujemy puls krwi i zanurzamy się w świat muzycznej wrażliwości.

I tak to niespiesznie będzie dziś wszystko brzmiało. Smęty. Piękne smęty. Wiedzą Państwo, że uwielbiam i przemycam przy różnych okazjach na antenie, a etykieta zastępcza i jeszcze ta wieczorna pora to idealny moment na muzyczne wyciszenie. Haydn Kalnin przed momentem się pojawił. Moja bratnia wrażliwa muzycznie dusza z Australii, jak lubię o nim myśleć. Choć oczywiście nigdy się nie poznaliśmy, ale jego twórczość od lat ma wyjątkowe miejsce w moim sercu i każda kolejna płyta bardzo mocno dotyka tę moją czułą strunę. Identycznie dzieje się, gdy słyszę tego pana.

Po niedawnym koncercie w Warszawie, przepięknym koncercie, wróciłem do debiutanckiej płyty Jamiego Woona, Mirror Writing. Kilka utworów, w tym Gravity, który przed chwilą do Państwa popłynął. Kilka utworów właśnie z debiutu Jamie w Warszawie zagrał. To jest artysta, który w DNA ma wpisane ukojenie i naprawdę wystarczy, że zaśpiewa pierwsze wersy i od razu spływa na mnie jakiś taki spokój. Bardzo dobrze po latach wraca się do tych jego pierwszych nagrań i album Mirror Writing wciąż brzmi wyśmienicie. To jeszcze jeden powrót do debiutu sprzed lat mam dla Państwa, bo choć przed kilkoma dniami ukazała się ich nowa płyta Passed Me By, to my sięgniemy po Finest Hour, pierwszy album Submotion Orchestra.

Perfection i trudno się nie zgodzić z tym tytułem, bo to naprawdę jest muzyczna perfekcja. Submotion Orchestra. Jak wspomniałem, właśnie ukazała się nowa płyta tego zespołu i po jej fragment na pewno sięgnę w czwartek w wyborach osobistych, także już teraz serdecznie Państwa zapraszam. A muszę Państwu zdradzić, że dużo jest takich zespołów, których twórczość szybko robi na mnie wrażenie. Słucham wtedy i słucham i słucham i się zachwycam, ale przychodzi moment przesytu i na jakiś czas zupełnie zapominam, że dany artysta czy dany zespół w ogóle istnieje. Przypomina mi o nim piosenka, którą kiedyś dodałem do jakiejś playlisty. Piosenka, która niespodziewanie się załącza i to wtedy jest taki katalizator odświeżający pamięć. Ostatnio właśnie ten mechanizm zadziałał przy okazji duetu Loop Garden.

Iris Secret. Dokładnie ta kompozycja niedawno przypomniała mi o istnieniu Loop Garden. Wylosowała się podczas słuchania Fabryki Ciszy, playlisty, którą już od ładnych paru lat tworzę na jednej z platform muzycznych. To jest zbiór właśnie takich piosenek dla wrażliwców, kompozycji niosących ukojenie. Wiem, że wśród Państwa jest liczna grupa stałych słuchaczy tej playlisty, a uzupełniam ją na bieżąco i polecam zawsze słuchać jej, mając włączoną opcję losowego wyboru utworów. Wtedy za każdym razem wchodzą Państwo do zupełnie innego świata i te nostalgię, której tam pełno, można odkrywać na nowo. Wiem i bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości od tych, dla których Fabryka Ciszy jest ważnym przystankiem w pędzie życia, a tych z Państwa, którzy być może właśnie dowiedzieli się o istnieniu, zachęcam, by odszukać mój profil, a łatwo to zrobić, bo to po prostu moje imię i nazwisko, dodać tę playlistę do ulubionych i zanurzać się w to muzyczne piękno, kiedy tylko przyjdzie Państwu na to ochota. A teraz artystka, której pewnie wielu się nie spodziewało w audycji z pięknymi, refleksyjnymi kompozycjami.

Little Sims. Jeśli kojarzyli ją państwo tylko z hip-hopowymi brzmieniami, to piosenka Peace zdecydowanie burzy to podejście. A jeśli Fontaine's DC kojarzyli państwo tylko z przesterowanymi gitarami i rockową furią, to proszę posłuchać tej ody do wiosny.

To jest piosenka do słuchania i śpiewania głównie ciemną i mroźną zimą, gdy można z ręką na sercu zanucić wtedy to I wish I could go back to spring again. Marzę, by wrócić do wiosny, marzę, by znów była wiosna. Uwielbiam to bardziej nostalgiczne, bardziej smęciarskie oblicze Fontaines DC. Jest taką cudowną przeciwwagą dla ich rockowej energii. Fortepian zaraz się pojawi, rozlegną się dźwięki fortepianu i proszę, słuchając, wyobrazić sobie, że są Państwo w ciemnym pokoju, do którego powoli zaczyna wpadać światło wschodzącego słońca.

Daniel Blomberg i fragment ścieżki dźwiękowej filmu The Brutalist. Zobaczyłem ten film kilka dni temu i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i bardzo żałuję, że nie zdobyłem się na odwagę i nie poszedłem do kina, gdy ten film był grany. Powiem Państwu szczerze, odstraszyły mnie te ponad 3 godziny, które trwa. Natomiast dziś żałuję, bo na dużym ekranie naprawdę musiało to wyglądać obłędnie. Ścieżka dźwiękowa The Brutalist to kompozycyjny majstersztyk, utkany oczywiście przede wszystkim z utworów instrumentalnych, fortepianowych, ale także tych klasycznych, takich z pełną orkiestrą, choć są także smaczki, jak kompozycja, która, no powiedziałbym, ociera się o techno, kiedy akcja filmu przenosi się do Wenecji. Polecam Państwu i całą ścieżkę dźwiękową, i oczywiście film. A dużo myśląc o tej historii i o tym filmie, przyszło mi do głowy, jak wspaniale zabrzmiałaby w nim ta piosenka.

Mor, czyli Seth Nyquist, artysta z Kanady. Wspomniałem o spokoju, który spływa na mnie, gdy tylko zaczyna śpiewać Jamie Woon. No, z panem Mormorem jest bardzo podobnie. Lifeless. Moim zdaniem przepięknie ten utwór wpisałby się w historię opowiedzianą w filmie The Brutalist. Natomiast na ścieżce dźwiękowej do tego obrazu oczywiście tej piosenki nie ma. To tylko taka moja wyobraźnia. O, tak to nazwijmy. Zostawiamy już kino. Teraz przylecą smoki wieczorową porą. In Times of Dragons to nowa płyta jedynej i niepowtarzalnej Tori Amos. Płyta, jak każda płyta Tori, wypełniona wrażliwością. Jeden z przykładów w postaci utworu Strawberry Moon, w którym usłyszą Państwo też córkę Tori, za chwilę popłynie. Ciekawe, czy jutro ta kompozycja wybrzmi na żywo podczas koncertu Tori w Warszawie.

przeglądam przez okno, ale księżyc taki mało truskawkowy. Strawberry Moon. Między innymi tak brzmi Tori Amos na najnowszej płycie In Times of Dragons. A smoki przylecą jutro do Warszawy. Jak wspomniałem, artystka zagra u nas koncert w ramach swojej wielkiej europejskiej trasy. Widziałem urywki z występów już z innych miast i Tori jest w znakomitej formie, także zapowiada się wspaniały wieczór jutro w Warszawie. Prawie bliźniaki. Almost Twins na koniec wybrzmią z gościnnym udziałem Annie Lucy Rapp. A ja Państwu bardzo dziękuję za to wspólne, godzinne oderwanie się od rzeczywistości w czwartek. Jesteśmy umówieni na wybory osobiste i nie będę w studiu sam, bo pojawi się Mietek Szcześniak. Wrażliwość, której od 21 na antenie było mnóstwo. Mietek ma wrodzoną, więc już bardzo się cieszę na to czwartkowe spotkanie. Na pewno pojawi się hasło Kalisz, z którym obaj jesteśmy związani. Dobrego, spokojnego wieczoru. Niech moc muzycznych smętów będzie z Państwem.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. W uzasadnieniu wskazali, że dynamiczny rozwój ich rynku przy wysokiej anonimowości transakcji generuje zagrożenie dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa konsumentów. Projekt wprowadza nowy typ przestępstwa polegający na prowadzeniu działalności w zakresie kryptoaktywów, zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a przy mieniu wielkiej wartości nawet do 10 lat. We wniosku zapisano także, że operatorzy telekomunikacyjni na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mają blokować dostęp do serwisów z kryptowalutami. Wcześniej PiS wycofało swój inny projekt o kryptoaktywach, który firmował poseł Janusz Kowalski, który kilka dni temu opuścił szeregi partii. KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami od ściany do ściany, głupi czy pijany, skomentował ten projekt PiSu premier Donald Tusk, a minister finansów Andrzej Domański napisał na X-ie: dziś kryptoaferzyści z PiS po miesiącach lobbowania próbują w panice schować się za ustawowym zakazem. Zmarł kierowca Audi, które zderzyło się dziś po południu czołowo z busem w miejscowości Konopnica na Lubelszczyźnie. Aż 20 osób zostało poszkodowanych, mówiła w TVN24 młodsza aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
2: Tym busem podróżowało 23 osoby, natomiast w Audi podróżowały 2 osoby. Łącznie do szpitali zostało przetransportowanych 20 osób, w tym osoby nieletnie. Niestety po kilku godzinach w szpitalu zmarł 71-letni mężczyzna, który kierował osobowym Audi.
1: Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Niemal 400 tysięcy ósmoklasistów zmagało się dziś z testem z języka polskiego. Składał się on z zadań z 4 kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie. Wśród zadań pojawiły się m.in. kamieni na szaniec oraz tekst Stanisława Lema Przyjaciel Automateusza, który dla części uczniów był największym zaskoczeniem. Nie tylko uczniowie przeżywali egzamin, nauczyciele przyznają, że stresowali się równie mocno.
3: No jest to jakby podsumowanie naszej pracy 8-letniej, więc tak, na pewno przeżywamy tak samo jak uczniowie ten egzamin, ale widzę, że wychodzą zadowoleni, więc cieszę się, że oni uważają, że jest dobrze, no a wyniki pokażą, co będzie.
1: Mówiła na antenie TVN24 nauczycielka z Częstochowy. To dopiero początek. Przed ósmoklasistami jeszcze matematyka i język obcy. Wyniki poznają 3 lipca. Iga Świątek w 4 rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie rozgromiła tam Naomi Osakę 6-2, 6-1. Zapewniło jej to pewny awans do ćwierćfinału i umocniło pozycję faworytki do końcowego triumfu. W ćwierćfinale Polka spotka się z Amerykanką Jessicą Pegulą. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Strumień, strumień, strumień, strumień, strumień, strumień.

Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki mówią Państwu dobry wieczór. No ale my tutaj w zasadzie służbowo. Natomiast ze swoją artystyczną duszą i niezwykłą aurą swojej sztuki przywitała nas dzisiaj Linda Perry. Rzadko kiedy przylepiają mi się całe płyty tak od razu do uszu, a może bardziej niż do uszu, tak do duszy, bo Linda Perry właśnie po wielu latach milczenia, takiego solowego milczenia, dała znać o sobie wspaniałym, pięknym albumem zatytułowanym Let It Die Here. I właśnie z tej płyty usłyszeli Państwo, i my też tutaj z Wojtkiem, Balboa Park. Balboa Park to jest takie miejsce w Kalifornii, w którym dzieją się rzeczy przeróżne. Części z nas może się to kojarzyć na przykład ze słynnym filmem, czyli z takim tym thrillerem Traffic, który właśnie się rozgrywał tam w tych okolicznościach. Michael Douglas, Benicio del Toro czy Catherine Zeta-Jones. Ale Linda Perry traktuje ten park tylko jako pewną scenę, pewien teatr do przedstawienia samej siebie, do opowieści o tym, jak całe swoje życie wiedziała, że jest jakaś inna, ale że znajduje ukojenie wtedy, kiedy może sobie wyobrazić, że jakiś tam ptak unosi ją i staje się dzięki temu zapewne szczęśliwsza. Chociaż ostatnie lata miała trudne, bo zmagała się z bardzo poważną chorobą i z jakimiś też osobistymi frustracjami. A płyta, choć taka refleksyjna w warstwie tekstowej, jest fantastycznie kojąca muzycznie. Więc nawet jeżeli nie chce się człowiek wgłębiać w tekst i w analizę, to są numery tak pięknie kołyszące, tak działające jak aksamit taki otaczający człowieczą naturę. Linda Perry, raz jeszcze, Stupid Yellow Kite.

Jeżeli się tak uda, że nie będziemy za dużo gadać, to może jeszcze w dalszej części naszego dzisiejszego strumiennego spotkania Linda zaśpiewa. No a na razie zagra i zaśpiewa oczywiście też tradycyjnie już Bruce Coburn.

0: Światełko się zapaliło, co oznacza, że jesteśmy na antenie. Filip Obodziński, hej, hej.
1: Tak, to ja. Strasznie jesteś jakiś rozbawiony, a ja na antenie strasznie niewygodnie.
0: Dlaczego niewygodnie?
1: No, masz pikulec.
0: Tak?
1: No.
0: A to się przesuń troszkę na boczek.
1: O. No, ciut lepiej. Ciut lepiej.
0: No i bliżej mikrofonu jesteś.
1: Dobrze, no. Dobrze.
0: Dziś przekład Łobody, panie.
1: Przekład panowie. Łobody, tak. I to przekład piosenki sprzed bardzo wielu lat. Proszę państwa, ona za lat 8 będzie miała 100 lat. Tak, ale zanim co?
0: Jak to ciągle jestem od niej młodszy.
1: Tak. Zanim tak zwane co? To moja babcia tak mówiła. No, zanim ja wstanę, zanim co? I nigdy nie było wiadomo, czym jest to co. No więc proponuję standard na dzień dobry, czy na dobry wieczór. Standard noszący tytuł Hey Joe, where you gonna go?

0: Piosenka rzeczywiście jest już znana do bólu. Co roku w okolicach 1 maja grywana jest na rynku wrocławskim, ale tam chodzi o wykonywanie tej wersji bardziej hendriksowskiej, natomiast ja chciałem przypomnieć wersję zespołu The Leaves właśnie z roku 65, czyli dwa lata, no powiedzmy rok, półtora roku wcześniejszą od tej wersji Jimiego Hendrixa.
1: I to uważa się za taką pre-punkową wersję, tak. Bo zresztą The Leaves to jest taka formacja
0: garażowa,
1: tak, amerykańska zresztą. Hey Joe. No i teraz przejdziemy do klasyki tej takiej bardzo, powiedziałbym,
0: klasycznej.
1: Klasycznej, no ta opoka. Opoka, tak. W American Songbook.
0: Zdecydowanie tak. I jak wspomniałem, pieśń jest stara, bo została pierwszy raz wykonana w roku 1934 w rewii noszącej tytuł Hi Diddle Diddle. Ale ja będę prawdopodobnie, nie wiem, jeśli się zgodzisz, zaproponuję wersję, no, 35 lat późniejszą, bo może ona będzie bardziej pasowała do strumienia zdumień, ale najpierw może przekład Łobody, redaktyl, bardzo cię proszę, odezwij się.
2: Przekłady Łobody.
0: Cole Porter, Miss Otis Regrets. Panna Otis żałuje. Panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie na obiad dziś, pani. Panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie na obiad dziś. Bardzo nie chciała spóźnić się, ale wczoraj par za łukiem szła przez cień. Pani, panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie na obiad dziś. Gdy ocknęła się z wielkiego o miłości snu, pani, owładnęła nią jedna gorzka paląca myśl. Wiarołomce dopadła gdzieś, zastrzeliła go, nie mogła zdrady znieść. Pani, panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie na obiad dziś. Pod więzienie tłum przyszedł, na ulicę wyciągnął ją, pani, i na oczach miasta całego się odbył lincz. Nim zamknęła śmierć usta jej, dobiegł z nich cichy, słodki żalu jęk. Pani, panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie dziś. Panna Otis żałuje, lecz nie przyjdzie na obiad dziś.
1: Cole Porter.
0: Miss Otis Regrets. Natomiast ja proponuję wykonanie Jose Feliciano z roku 1969.
1: No i niewątpliwie będzie to debiut Jose w twoim cyklu.
0: Tak.

0: Ale czy jakaś szczególna idea kierowała tobą, dobierając José Feliciano, bo
1: nie,
0: wykonań
1: jest
0: tego
1: mnóstwo, jest wiem. Mnóstwo. Ja bardzo lubię też wykonanie Kirsty MacColl z zespołem The Pogues, ale pomyślałem sobie, że rzeczywiście José Feliciano jest trochę zapomniany chyba. Mhm. Nie zwracamy już takiej uwagi na tego niepospolitego w końcu człowieka, wybitnego gitarzysty i świetnego wokalisty, także on też nadaje tej piosence trochę innego charakteru niż te takie klasyczne American songbookowe, że tak powiem, wykonania typu Ella Fitzgerald czy
0: Nat King Cole,
1: czy Nat King Cole i tak dalej, więc stąd był ten Feliciano i chciałbym pociągnąć jeszcze wątek właśnie takiego małżeńskiego samosądu i zaproponować pieśń Troya Juniusa Arnolda, ale wykonanie z roku 68 Johnny'ego Cash'a, Cocaine Blues. To właściwie jest wątek dość częsty w amerykańskiej piosence, takiej powiedzmy trochę ludowej, trochę tradycyjnej, bo na tym samym motywie oparta jest piosenka Little Sadie i tak dalej, i tak dalej. Jest tego typu opowieści mnóstwo, ale dzisiaj Cocaine Blues i Johnny Cash.
0: A może być ta wersja z Folsom Prison?
1: Tak, tak, o niej zresztą myślałem.

0: These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
1: Yeah.
0: I doubt that.
2: A tutaj muszę ci powiedzieć, że ja nie wpadłbym na ten numer i tych wykonawców. Być może dlatego, że nigdy się nie wgłębiałem w tekst.
3: Ja też nie sądziłem, ale algorytm mi podpowiedział i przypomniałem sobie, że był czas, kiedy słuchałem tego zespołu. Właściwie przestałem już dawno temu, ale... Ja jakoś z dużym uznaniem podchodziłem do takich czterech akustycznych piosenek, które znalazły się na drugiej stronie epki GNR Lies zespołu Guns N' Roses. Dlatego dzisiaj wyciągnąłem też piosenkę o właśnie takiej krwawej zemście na niewiernej, tym razem kobiecie. Rok 1988. Used to love her. Kiedy się kochałem.
2: Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses.

0: To nagranie nie wymaga już żadnej interpretacji tekstowej, bo...
1: Nie, tak. I zresztą nawiasem mówiąc, tam to nie jest, tam to trochę odbijam od głównego wątku właśnie tego samosądu na kimś niewiernym. Skupiłem się na wątku samej niewierności małżeńskiej, ale niewierności, która okazuje się bardzo dobroczynna skądinąd dla osoby zdradzanej. Nie znam dokładnie daty, kiedy piosenka ta została umieszczona w jednym z wieczorów kabaretu Jeszcze Starszych Panów. A nie, to może...
0: Znaczy, a może Divertimenta to
1: było? Może to było Divertimenta. W każdym razie no, wiem, że to był przedział między 78 a 80 rokiem. I Barbara Kraftówna w mistrzowskim wykonaniu mistrzowskiego tekstu Jeremiego Przybory z wybitną muzyką Jerzego Wasowskiego i właśnie podzwaniając biżuterią chciałem Państwu powiedzieć dobrej nocy, ale jeszcze nie powiem, bo jeszcze doczekam do końca, bo strasznie jestem ciekaw, co Janek potem Państwu zaserwuje i mnie.
2: Skarżyła mi się wujenka, że gdy kochał Wojtomenka, zadręczały ją te szale i brewerie. Za to radość niepomierną niosła jej wuja niewierność, bo jej całą zawdzięczała biżuterię. Hop, hop, hejże, ha!

rakietę, Madam Lili. A ten pierścień ze szmaragdem to wuj dał jej za tę Magdę, co go w życie z nią o świcie wykosili. Hop, hop, hejże ha, w życie wykosili. Pektoralik, wuj na święta, kupił wujnie za bliźnięta. Co je wzięła, z nim poczęła panna Socha. Krzyżyk z kości i emali, za tę praczkę co do bali, głową wpadła, gdy ją znagła, wuj pokochał. Hop, hop, hejże ha, znagła wuj pokochał. Wachlarz z perłami

0: aureolę dał wuj wujnie zapachole, gdy zabronił mu kanonik kobiet w poście. Hop, hop, hejże, ha, ksiądz kanonik w poście. Tak szafując zdrowiem bujnym, wuj odumarł chanie żonę wujnę. Pewnej doby wpadł
1: w co?
0: W choroby. Na ostatek. A gdy zapalała świce, to wuj jeszcze zakonnicę. Po czym haniu szepnął za nią, to już spadek. Hop, hop, hejże, ha.
1: Wieczny.
0: Co?

0: No, a ja chciałbym nawiązać do tradycji twojej playlisty, ale tak, żeby troszkę nadać bardziej współczesny charakter tej myśli przewodniej. Zamiast Cocaine Blues, którą zaproponował w bardzo tradycyjnej formie Johnny Cash, teraz ja z kolei proponuję New Cocaine Blues. I będzie to wykonanie w roli głównej harmonijkarz i lider Blues Travelera John Popper w towarzystwie Johna Mansona. Po prostu New Cocaine Blues. No tak, żeby było troszkę bardziej współcześnie, a jednocześnie, żeby nawiązywało do idei autora przekładów Łoboty.
1: Bardzo mi miło. Wiesz, Janku, że ja już mam gotowy limeryk na następne spotkanie? Także spodziewajcie się państwo, że się pojawię.
0: Nie zdradzisz go teraz.
1: Nie. Dzisiaj przekład Łobody, więc jakżebym mógł. Dobranoc państwu.

No i uda się, zanim skokniemy do Krakówka, jeszcze chwilka z Lindą Perry, którą tak zachwalałem na początku. I to jest pieśń, którą ona przed wielu laty sprezentowała jednej z królowych popu, czyli Christinie Aguilerze. Tak? No, nie wiem, jak to się w zasadzie odmienia. Christina Aguilera ją wykonywała w mianowniku. Beautiful. No ale teraz słyszę, że to jest tak naprawdę własna piosenka Lindy Perry. Brzmi absolutnie indywidualnie.

0: Ach, jak to pięknie, że wreszcie Linda Perry zaczęła pisać też coś dla siebie. Przypominam, ten jej nowy album nosi tytuł Let It Die Here, Linda Perry. Będę ją wspierał bardzo, bo to jest bardzo, bardzo piękna płyta. No a teraz, proszę Państwa, będzie bardzo piękny i bardzo tradycyjny fragment naszych coponiedziałkowych spotkań.
1: Strumień. Strumień.
2: Bagatelki z Krakówka.
0: I stało się słowo prawdą. Bagatelki z Krakówka, Krzysztof Materna. Cześć Krzyśku, dobry Ci wieczór.
3: Dobry Ci wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu. Chciałem powiedzieć, że od soboty w Krakówku towarzyszy mi bardzo dobry nastrój, bo jeśli Państwo już się zorientowali po naszych rozmowach z Jankiem, że jesteśmy, oprócz tego, że kochamy muzykę w różnych wydaniach, to również interesujemy się sportem, więc ja powiem tak, no Kraków oszalał, kiedy Wisła przypieczętowała po prostu swoją obecność, przejście do ekstraklasy. Wielkie święto, zresztą bardzo dobry mecz, ale wielkie święto, radość ogromna, nawet było spokojnie, no bo dopiero po zakończonych całkowicie rozgrywkach odbędzie się pewnie jakaś miejska feta. To był początek tych zmagań sportowych, którymi się interesowałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że korzystając z pięknej pogody, która była wczoraj w Krakowie i okolicach, wybrałem się na wycieczkę do Niecieczy, żeby zobaczyć na własne oczy warszawską Legię, której dawno bardzo nie widziałem, no a nie ukrywam, że interesowałem się również, czy oddali się od strefy spadkowej.
0: Mecz czy był nie zamieni wakacją. Się z Wisłą przypadkiem, prawda?
3: Czy nie zamieni się z Wisłą. Mecz był bardzo, że tak powiem, wakacyjny. No szczęśliwie Legia wygrała 1-0. Przy okazji mam taką refleksję, że ta Nieciecza to nie tylko piękne okolice, ale to wszystko, co zostało tam zbudowane w sensie stadionu, to jest takie, ten mecz to było takie święto przypominające, no w dawnych czasach to były takie jarmarki w małych miastach, odpusty, no tego słowa nie chciałem używać, bo nie było tam sprzedaży żadnej takiej specjalnej, po prostu wiatraczków i innych misiów z pianką, ale po prostu fajnie ludzie ubrani, tacy pogodni, aż mi żal było, że ta Nieciecza niestety spada po prostu z tej ligi, ale miejsce piękne i widać, że po prostu ta piłka i cały ten stadion na nieduży, na 4000 osób, wypełniony do ostatniego miejsca. Fajne kibicowanie, takie po prostu, no takie żadnego chamstwa. No wszystko mi się podobało. No i pędziłem z powrotem, nie przekraczając oczywiście przepisów, bo się nie dało nawet dlatego, że większość drogi to był sznur samochodów i ograniczenie 50 na godzinę. Wróciłem na Barcelonę, a w międzyczasie dowiedziałem się, że wygrała Iga Świątek. No i dzisiaj znowu zobaczyłem...
0: I że przegrała Sabalenka.
3: Ja się nie cieszę z przegranych takich, po prostu oczywiście wiem, że to
0: ja
3: jest
0: ważne. Ja się zadziwiam, ja się nie cieszę, ja się zadziwiam.
3: Ale powiem Ci, że dzisiaj Iga w takiej formie, że daj Boże, no taką po prostu z najlepszych czasów ją pamiętałem. No także wszystko wolę i postanowiłem nie zepsuć tego nastroju i na bohatera audycji wybrałem taką grupę, która po prostu śpiewa bezpretensjonalne, bardzo przyjemne piosenki. Chciałem powiedzieć, że jej założyciel był już kiedyś bohaterem bagatelek jako autor bardzo wielu piosenek, producent muzyczny. Mówię tu o Marku Kościkiewiczu, bo dzisiaj piosenki Demono. Prosimy.

No właśnie. No właśnie, Demono w składzie aktualnym, oficjalnym, czyli Andrzej Krzywy, Piotr Kubiaczyk, Paweł Pełczyński, Paweł Dampc, Tomasz Banaś, Zdzisław Zioło. No chciałem powiedzieć, jaki jest oficjalny skład, bo dla mnie skład taki bez Roberta Chojnackiego i Marka Kościkiewicza to, i Dariusza Krupicza, to nie jest już Demono, to jest zupełnie inna grupa. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo historia Demono przypomina to, co już wielokrotnie w bagatelkach omawialiśmy, mówiąc o historii różnych podmiotów grających, że panowie najpierw startują ze sobą wielkiej przyjaźni, zapale, grają tysiące koncertów, są popularni, a potem coś się dzieje między nimi, albo chcą robić solowe kariery, marnują swój dorobek, rozstają się, zaczynają się procesy o nazwę. No zostają tylko piosenki i ciekawe, które wersje, czy te wcześniejsze, czy te po rozstaniu, są lepsze, ciekawsze i tak samo melodyjne. Na przykład te statki na niebie, których słuchaliśmy, to już nie były te statki, co były dawniej, ale chciałem, żeby zabrzmiało to jako taki rodzaj, no, co rozstanie może zrobić z piosenką. Słuchamy następnych.

Nie uśmielę się zapytać Janka Chojnackiego, czy lubi piosenki Demono, bo wiem, że to nie jest do końca jego grupa krwi. Ja tylko się zastanawiam, jak można sobie w takim momencie największej popularności po prostu wszystko popsuć i toczyć między dwoma najlepszymi kolegami proces, który kończy się w sądzie administracyjnym i który nie ma rozstrzygnięcia, no po prostu robi mi się przykro. Bo piosenki ładne, a tutaj po prostu sądy, procesy, nie wiadomo kto wymyślił D, kto wymyślił mono. No po prostu przykro, wstyd. I dlatego może chwilka przerwy i wprawdzie wystąpi grupa Demono, ale zagra i zaśpiewa piosenkę z takiego zespołu, dożył wielkiej przyjaźni. Był to zespół Bemi Beck, a piosenka nazywa się Podaruj mi trochę słońca, z tym, że podaruj mi trochę słońca do siebie wzajemnie, patrząc w akta sądowe, śpiewa grupa Demono.

0: Nie wiem jak Państwu, ale mnie się podoba ta nowa wersja tej bardzo znanej, popularnej piosenki, która święciła swoje triumfy wtedy, kiedy rodzeństwo Bemów, czyli Ewa i Alek z towarzystwem kolegi Ipka, wspaniałego klawiszowca i niesłychanie rytmizującego duet rodzeństwa, śpiewali z grupie Bem i Beck ten właśnie utwór Marka Dutkiewicza, który napisał tekst. Czy ty, Janku, chciałbyś powiedzieć jakieś słowo na temat demona?
1: Jeżeli...
0: Czy cię wyrwałem?
1: Nie. Ja bardzo chętnie mówię generalnie o demono też. Myślę, że dobrze, że po tych wszystkich perypetiach personalnych zespół wraca do starych numerów w innej formie. To znaczy, że jednak próbuje wykazać tak zwany progres, to się ładnie określa. Czy to są udane próby, to już tego się nie podejmuje zrecenzować, bo uważam, że po prostu ładne piosenki mogą się same bronić i przy tym delikatnym komentarzu pozostanę, a ponieważ wiem, że teraz będzie jedna z najładniejszych piosenek, którą skomponował Andrzej Krzywy, a tekst napisał Marek Kościkiewicz, to tylko mogę wyrazić takie pewnie niespełnialne życzenie, żeby oni jako tandem twórczy kiedyś wrócili do jakichś wspólnych przedsięwzięć, bo mogłoby z tego powstać jeszcze sporo tak ładnych piosenek, jak piosenka Kochać Inaczej, którą teraz zagramy, tak?
0: Tak jest.

0: zacząć spadać w dół. To już nie to samo.
1: No, jestem we wspaniałym nastroju po tej piosence, bo to jest właściwie i rytm, i tekst dokładnie na tę porę. Po prostu zrobiło mi się miło i nie wiem, czy po tej, Janku, twojej bardzo delikatnej recenzji, która świadczy o twoim zatroskaniu i o tym, że nie lubisz, jak dwóch zdolnych ludzi się rozstaje i nie pracuje razem, bo wiesz, że mógłby z tego być pożytek dla słuchaczy. To mi się wszystko razem tak zespoliło, że uważam, że tytuł ostatniej piosenki w Bagatelkach, Zostańmy sami, jest miejscem na dodatkowe nasze refleksje. A ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i Państwu oczywiście. Mam nadzieję, że macie podobny refleksyjny nastrój.
2: Oby on dotrwał do przyszłego poniedziałku, prawda? Bo to jest miły nastrój w sumie.
1: No to jest miły nastrój, ale przecież wiele rzeczy się może zdarzyć, które są niezależne od nas. Myślę tu o tym, co za oceanem, co w różnych zatokach, co dużo jest takich rzeczy niepokojących.
2: No, ale Legia może wygra i będzie wszystko dobrze. No,
1: może tak. Dobranoc Państwu, dobranoc Janku.
2: Zostańmy sami, demono.

0: taka niestabilność i ostateczny brak porozumienia między fundatorami zespołów, no to jest dosyć popularne zjawisko w historii światowej, także i tej polskiej sceny muzycznej. Ta muzyka młodej generacji przecież to też jest przykład na takie przyjścia, odejścia i brak porozumienia. Kombi, Lombard, Demono, co by tam jeszcze? A zresztą, co tam? To już było, niech grają i niech robią ładne piosenki. I tak jak my staramy się tutaj w naszym kwartecie autorskim robić ładne, ładne klocki do strumienia zdumień. I teraz ten kloc taki najpiękniejszy, najbardziej kształtny, który zawsze zamyka nasze poniedziałkowe spotkanie, czyli strefa Globetrottera. Sfera Globetrottera. No nie wiem, dlaczego zrobiła mi się strefa zamiast sfera, bo to przecież jest sfera Globetrottera. Wymyśliliśmy ten, no troszkę częstochowski rym, żeby było tak bardziej, że tak powiem, do słuchu. No i niech pozostanie sferą, którą właśnie ogarnia swoją osobowością Andrzej Lubowski, a ja tej osobowości mówię dobry wieczór, cześć Andrzeju.
1: Dobry wieczór Janko, dobry wieczór Państwu. Tak, sfera, strefa, klocek, tak się dzisiaj trochę zapuściłeś w nieznaną mi do tej pory semantykę, a ja chciałem po prostu przypomnieć, że za miesiąc, dokładnie za miesiąc rusza mundial. Wprawdzie nas tam nie będzie, no ale myślę, że wielu z nas będzie przyczepionych do ekranów telewizyjnych. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City. Rywalem gospodarzy będzie drużyna Południowej Afryki. Będzie to właściwie taki symboliczny powrót do historii, ponieważ obie drużyny mierzyły się ze sobą w meczu otwarcia Mistrzostw Świata w 2010 roku w Johannesburgu. Wiem, że ty lubisz Polonika, nie mamy nic pewnego, ale całkiem możliwe, że mecz poprowadzą polscy sędziowie. I teraz pytanie, dlaczego Azteca to jest legendarny stadion? Otóż odpowiedź zainteresuje może kibiców. Jest to po pierwsze jedyne miejsce na świecie, na którym odbyły się dwa finały mundialu. W 70 roku i w 86. I żaden stadion tego nie powtórzył. W 70 roku Brazylia pokonała gładko Włochy, a Pele zagrał swój ostatni mecz, a w 86 roku Argentyna pokonała RFN. I ten mecz, ten wcześniejszy, ten, w którym grał Pele, nie ten mecz, ale na tych mistrzostwach w półfinale odbył się mecz, który przez wielu kibiców jest uważany za najpiękniejszy mecz w historii futbolu. To był półfinał Włochy RFN, zakończony zwycięstwem Włochów 4-3. I na tym stadionie jest wmurowana tablica pamiątkowa upamiętniająca właśnie ten mecz. I na tymże stadionie 16 lat później odbył w ćwierćfinale Argentyna-Anglia Diego Maradona strzelił dwie z najsłynniejszych bramek w historii. Jedno wszystko wskazuje na to, że ręką, a drugi po solowym rajdzie przez połowę boiska. Ponieważ Mistrzostwa Świata o tym, żeśmy mówili kilka tygodni temu, odbywają się w trzech krajach, to każdy z gospodarzy będzie miał swój własny mecz otwarcia. Po inauguracji w Meksyku, dzień później swoje pierwsze mecze rozegrają Kanada przeciwko Bośni i Hercegowinie w Toronto i Stany Zjednoczone przeciwko Paragwajowi w Los Angeles. I na tym kończę ten fragment piłkarski, przechodzę do spraw pozapiłkarskich i mniej przyjemnych, bo w tle tego mundialu toczą się zmagania o kształt relacji w trójkącie tegorocznych gospodarzy Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Meksyk, południowy sąsiad Stanów Zjednoczonych, to największy partner handlowy USA od kilku lat. Wiecie państwo, że przez wiele lat tym największym partnerem były Chiny. W tej chwili Chiny spadły na trzecie miejsce. Największym jest Meksyk, a druga jest Kanada. I co mnie zdumiało, sprawdziłem wczoraj te dane, handel Stanów Zjednoczonych z Meksykiem jest większy niż handel Stanów z Chinami i Niemcami włącznie. Przypomnę teraz podstawowe fakty dotyczące Meksyku. 2 miliony km² powierzchni, czyli mniej więcej 6 z drobnym kawałkiem naszej wielkości. 130 milionów ludzi, czyli prawie 4 razy taka populacja jak nasza. I PKB 2 razy większy od Polski. I fortuna Meksyku zależy w dużym stopniu od polityki Ameryki. I chciałem nawiązać do dwóch świeżych wydarzeń, które stawiają wielkie znaki zapytania przed przyszłością tych relacji. Otóż kilkanaście dni temu prokuratura w Nowym Jorku zarzuciła gubernatorowi jednego z meksykańskich stanów i kilku jego współpracownikom nie mniej, nie więcej, a handel narkotykami, wieloletnią współpracę z kartelem, którym kiedyś przewodził słynny El Chapo. I ponoć tak przynajmniej brzmi akt oskarżenia, że w zamian za łapówki i pomoc w wyborach gubernator miał zapewnić kartelowi ochronę. Gubernator kilka dni temu ogłosił, że tymczasowo występuje ze stanowiska, aby skupić się na swojej obronie. A kilka dni wcześniej do pani prezydent Meksyku, Claudii Sheinbaum, dotarła wiadomość, że w wypadku samochodowym w północnym Meksyku zginęło 2 funkcjonariuszy CIA podczas operacji antynarkotykowej. Pani prezydent nic o tej operacji nie wiedziała, więc mogła wyrazić oburzenie z powodu naruszenia suwerenności Meksyku, ale tego nie zrobiła. Jej reakcja była bardzo stonowana. Postanowiła sprawę publicznie zbagatelizować, aby nie zaostrzać konfliktu z, jak wiadomo, bardzo czułym Białym Domem. I znajduje się w dosyć trudnej sytuacji. Z jednej strony musi uspokajać prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby chronić gospodarkę choćby przed kolejnymi podwyższonymi cłami, ale z drugiej strony ryzykuje utratę poparcia u siebie w domu, jeśli zostanie uznana za zbyt uległą wobec Waszyngtonu. I w relacjach między tymi dwoma sąsiadami w minionym roku wykształcił się pewien schemat. Za każdym razem, kiedy pani prezydent idzie prezydentowi Trumpowi na rękę, on żąda jeszcze więcej i ta polityka ustępstw spycha panią prezydent do narożnika. I dla administracji Trumpa sprawa tego gubernatora to dowód na istnienie, jak on mówi, narkopaństwa, czyli amerykańscy analitycy przy okazji wskazują, że Waszyngton zamierza wykorzystać kwestię bezpieczeństwa i walki z korupcją jako warunek wstępny do jakichkolwiek postępów w planowanym na lipiec przeglądzie umowy handlowej. Pewno większość z państwa pamięta, może nie pamięta istoty, było coś takiego, co się nazywało NAFTA. To był układ jeszcze z czasów Clintona między tymi trzema krajami. w czasie swojej pierwszej kadencji

0: przestępczości, ale na przenikaniu do struktur państwowych przez zorganizowany narkobiznes i są na to niezłe dowody. Problem polega na tym, że to najprawdopodobniej zaważy na tym, jak będą wyglądać negocjacje w sprawie nowego, niesłychanie ważnego dla Meksyku układu czy też umowy. Ale o tej trudnej sprawie może po odrobinie przerwy muzycznej.
1: Którą wypełni muzyka z pogranicza, czyli coś, co nazywają wykonawcy tego stylu Tex-Mex. I to jest coś, w którym znowu odnajduję drobne polonikum, bo ten gatunek jest taką mieszanką tradycyjnych form muzycznych meksykańskich, jak mariachi czy corrido, ale w końcu XIX wieku przygranicznych do Meksyku miejscowościach w Teksasie zaczęli się osiedlać przybysze z Europy, w tym z Niemiec, Czech i Polski, i oni dorzucili do tego stylu ten charakterystyczny rytm i taką aurę Polki. No i powstało Tex-Mex. Moim ulubionym wykonawcą tej muzyki jest zespół The Texas Tornadoes, którzy po raz pierwszy teraz zaprezentują się w pieśni, która po hiszpańsku jest zatytułowana Tabueno Compadre, a po angielsku It's Okay, Friend.

The Texas Tornadoes oddalili się na około 7-8 minut, które wypełni Andrzej ciągiem dalszym opowieści o tym, co pomiędzy Stanami

0: Zjednoczonymi, a Meksykiem dzień dzisiejszy przynosi.
1: A przynosi dosyć paradoksalną sytuację, mianowicie ten paradoks polega na tym, że oba państwa potrzebują siebie bardziej niż kiedykolwiek, a jednocześnie coraz mniej sobie ufają. Myślę, że to, o czym mówiłem parę minut temu, zaświadcza o tym braku zaufania. Wspomniałem, że nadchodzi czas przeglądu tej umowy trójstronnej podpisanej w 2020 roku. I najważniejsze różnice między tą nową umową a tą starą naftą dotyczą branży motoryzacyjnej. Po to, aby pojazd mógł być sprzedawany bez cła, wedle tej nowej obowiązującej umowy, 75% części samochodu musi być produkowane w Ameryce Północnej i dodatkowo wprowadzono taki wymóg, no, niezbyt sprzyjający Meksykowi, mianowicie, żeby 40 do 45% części było wytwarzane przez pracowników zarabiających co najmniej 16 dolarów amerykańskich na godzinę, co ma oczywiście promować produkcję w Stanach i Kanadzie, a nie w niskokosztowym Meksyku. I ta umowa również wprowadza znacznie surowsze standardy pracy, szczególnie w meksykańskich fabrykach. Umożliwia na przykład inspekcje, aby zweryfikować, czy pracownicy mogą swobodnie tworzyć związki zawodowe. I najważniejszy dziś proces gospodarczy w Meksyku i ogromna szansa dla tego kraju to jest tak zwany nearshoring, to znaczy pewno państwo słyszeliście termin offshoring, tak? Krótko biorąc, przenoszenie produkcji na inne wybrzeża, za inne wody po to, żeby zmniejszyć koszty wytwarzania. Byliśmy tego świadkiem, tego offshoringu przez kilka dekad, wtedy kiedy fabryki uciekały do Chin czy do Indii, głównie do Chin, w poszukiwaniu tańszej siły roboczej czy też władz, które patrzały przez, no, w drugą stronę, wtedy kiedy nie wszystkie prawa czy regulacje dotyczące ochrony środowiska były spełniane. Czyli i teraz rzecz polega na tym, że ta pandemia i napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny pokazały wielu firmom, że transport towarów przez ocean jest ryzykowny, jest drogi i Meksyk, który ma bezpośrednią granicę lądową, pozwala na dostarczenie towaru do Stanów Zjednoczonych ciężarówką w ciągu kilku czy kilkunastu godzin, a nie tygodni. I ten nearshoring, to w skrócie to jest trend przenoszenia produkcji z odległej Azji, głównie z Chin, do krajów położonych bliżej rynku docelowego, czyli Stanów Zjednoczonych. I to ze zrozumiałych względów, z oczywistych powodów, jest dla Meksyku historyczna szansa na to, że stanie się taką nową fabryką świata dla Ameryki Północnej. Ale jest to szansa całkowicie uzależniona od dobrych relacji z Waszyngtonem. Dlatego, że bez gwarancji wolnego handlu, którą daje teoretycznie ta umowa, która będzie podlegać rewizjom, inwestorzy przestaną budować fabryki, bo ich produkty staną się w Stanach za drogie przez cła. Ale póki co to wiele firm, zarówno amerykańskich, jak i firm na przykład z Korei Południowej czy z Tajwanu, przenosi fabryki do Meksyku, aby ich produkty mogły otrzymać etykietkę Made in Mexico i dzięki temu wjechać na rynek amerykański bez ceł tak wysokich, jakie są cła, którymi są obłożone towary z Chin. Ale z kolei, aby firmy chciały budować tam fabryki, muszą mieć pewność, że zasady handlu nie zmienią się nagle z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc, a w ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami wielokrotnych zmian taryf i tak dalej, i tak dalej. Czyli i zasada jest taka, jeżeli ktoś, którykolwiek z tych krajów, zazwyczaj wskazuje się na Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa, odmówi przedłużenia umowy, to ona nie wygasa natychmiast, ale wchodzi w taki tryb corocznych przeglądów. I dla biznesu jest to scenariusz koszmarny, no bo oznacza permanentną niepewność i ryzyko nagłego wprowadzenia ceł co 12 miesięcy. I choć to jest umowa handlowa, to ten przegląd, który będzie miał miejsce za kilka tygodni, staje się okazją do wywierania presji w tematach zupełnie z handlem niezwiązanych. Czyli na przykład Stany Zjednoczone otwarcie łączą kontynuację umowy z postępami Meksyku w walce z przemytem fentanylu czy nielegalną migracją. I zważywszy, że eksport do Stanów Zjednoczonych stanowi 30% PKB Meksyku, to pokazuje ogromną wagę tej umowy i jakikolwiek paraliż uderza w meksykańskie zatrudnienie znacznie mocniej niż w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Także dla Meksyku sukcesem byłoby przynajmniej techniczne przedłużenie tej umowy bez otwierania jej na nowo, dlatego że Stany, zwłaszcza te Stany Meksyku, które sąsiadują, które przelegają do granicy amerykańskiej i miasta takie jak Monterrey w północnym Meksyku, przeżywają dzisiaj prawdziwe oblężenie. Powstają tam gigantyczne fabryki. Planowana jest na przykład fabryka Tesli, czy duże zakłady branży elektronicznej, co oczywiście generuje tysiące miejsc pracy i napędza rozwój infrastruktury. Natomiast Waszyngton obawia się, że Chiny wykorzystają Meksyk jako takie tylne drzwi do USA, tak jak Chiny wykorzystały już Węgry do tego, żeby wejść na rynek Unii. I w związku z tym Trump naciska, aby ta nowa umowa zabraniała korzystania z chińskich części, co dla Meksyku jest trudne, dlatego że przemysł meksykański często na tych właśnie częściach bazuje. I po to, aby przyciągnąć kapitał, administracja pani Sheinbaum podpisała specjalny dekret o zachętach podatkowych i firmy inwestujące w nowe fabryki w kluczowych sektorach mogą liczyć nawet na redukcję podatków sięgające 90%. Czyli właściwie prezydent Meksyku w jakimś sensie balansuje na linię między presją Stanów Zjednoczonych a realiami gospodarczymi. I tym bardziej, że pani Sheinbaum ma taki bardzo ambitny projekt, mianowicie plan, żeby te nowe inwestycje kierować na biedniejsze, do południa kraju, tworząc tam takie parki przemysłowe, które byłyby zintegrowane z mieszkaniami i usługami socjalnymi dla pracowników. Czyli stawka tych całych negocjacji jest olbrzymia. Ona jest olbrzymia nie tylko dla samego Meksyku, ona ma spore znaczenie o Europie, dla Europy, ale o tym chciałbym pomówić po naszym kolejnej przerwie muzycznej, Janku.
0: No, więc teraz ponownie The Texas Tornadoes.

0: No i teraz pytanie, co to wszystko oznacza dla Europy, a szczególnie dla nas, w tej sytuacji, kiedy tyle fabryk przenosi się z Chin do Meksyku. Meksyk staje się dla europejskich firm takim kluczowym przyczółkiem do obsługi rynku amerykańskiego i nowa umowa z Unią Europejską ma te więzi jeszcze zacieśnić. Te negocjacje trwają. Oczekuje się, że ta nowa umowa globalna między Unią a Meksykiem wejdzie w życie w tym roku i ona przewiduje niemal całkowite zniesienie cła na handel towarami. Na przykład natychmiastowo mają być zniesione cła na ponad 85% meksykańskich towarów rolnych. I dla europejskich firm to będzie oznaczało łatwiejszy dostęp do meksykańskiego rynku i surowców. I wiele europejskich firm, takich na przykład jak Volkswagen, firmy, które, zwłaszcza firmy w branży motoryzacyjnej, bardzo sobie, że tak powiem, ostrzą sobie pazurki na ten rynek i inwestują w nowe zakłady w Meksyku, bo to by im pozwalało produkować towary lokalnie w Ameryce Północnej i korzystać z dobrodziejstw tej umowy trójstronnej między Stanami, Kanadą i Meksykiem, uniknąć wysokich ceł, które Stany Zjednoczone nakładają na import bezpośrednio z Europy do Polski, z Europy czy z Azji. I tu, Janku, masz kolejne polonikum, ponieważ to, co się dzieje między Stanami a Meksykiem, ma spore przełożenie na naszą gospodarkę, dlatego że my jesteśmy z kolei silnie zintegrowani z europejskimi łańcuchami dostaw, szczególnie niemieckimi, szczególnie w branży właśnie motoryzacyjnej. Na Śląsku to jest największe centrum motoryzacyjne, takiego serce polskiego automotyw, gdzie działa większość fabryk grupy Stellantis. W Tychach, jak wiesz, robi się nie tylko Fiata 600, ale Alfa Romeo czy Jeepa. W Gliwicach jest duża fabryka samochodów dostawczych Opla, Peugeot, Fiata, w Bielsku Białej, w Jaworznie. Na Dolnym Śląsku robi się silniki i komponenty dla Mercedesa, w Wałbrzychu i Jelciu dla Toyoty, w Legnicy i w Polkowicach są zakłady Volkswagena, w Wielkopolsce dostawczaki i części w Antoninku i w Poznaniu i nawet w Swarzędzu, ale również w Olsztynie, w Słupsku, w Mielcu. Krótko biorąc, to jest dla Polski ta umowa, to jest i ryzyko, i możliwość. Polska eksportuje do USA części o wartości 300 kilkudziesięciu milionów dolarów łącznie. To nie są wielkie sumy, natomiast no, eksportuje dużo, dużo więcej do tych firm niemieckich, które próbują na tym przyczółku się osadzić. Także zaostrzenie reguł pochodzenia, czyli na przykład wymóg, aby więcej komponentów powstawało w Ameryce Południowej, może uderzyć w polskie firmy, które produkują podzespoły dla marek takich jak Volkswagen, Audi czy Porsche. I to jest oczywiście pewne zagrożenie, ale również to jest możliwość. I dlatego te renegocjacje między Stanami, Kanadą i Meksykiem są również postrzegane jako narzędzie nacisku Waszyngton na inne regiony, w tym również na Unię. I krótko biorąc, dla gospodarki polskiej, Polska może się stać zarówno beneficjentem tego trendu nearshoring, ale również zawirowania na tych w sprawie tej negocjacji mogą w nas uderzyć. Obawiam się, że mój czas się skończył. O innych reperkusjach tego, co się dzieje na granicy meksykańsko-amerykańskiej przyjdzie nam pomówić kiedy indziej.
1: Z całą pewnością zatem mówimy sobie my do usłyszenia, a The Texas Tornadoes dokładają do tego Adios Mexico. Był z nami Andrzej Lubowski.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.